0: wersów świat. Na szczęście jest świat nowy.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Wieczorem i w środku dnia.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu w głębi duszy wszystko gra.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu wagle wam ukoją złość.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu zbada fonię wam pewien gość.

W czas siest lub małych kaw, tu mistrz gra nie dla braw. Widzenia punkt ma każdy z nas. Piosennik w sen zatuli was.

Shines all the more. Always the same. Unto the my green days.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Obchody 35. rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę odbyły się wczoraj w kilku miejscach w Ukrainie, ale też w Polsce. W Warszawie na Placu Zamkowym Fundacja Stand with Ukraine odznaczyła statuetkami szczególnie zasłużonych za wspieranie Ukrainy Polaków. Wśród nich był m.in. dziennikarz Jerzy Wójcik, filantropka Dominika Kulczyk oraz aktor i reżyser Andrzej Seweryn. W Warszawie był minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Chciałbym bardzo podziękować chłopakom i dziewczynom, którzy siedzą dzisiaj w okopach, za ich bohaterstwo. Bronią nie tylko ziemi ukraińskiej, bronią Europy przed hordami ze wschodu.
0: O niepodległości Ukrainy mówił szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski.
2: Przede wszystkim jako Polacy możemy być dumni z tego, że Polska jako pierwsza, bo Kanada parę godzin później od nas ze względu na różnicę czasu uznała niepodległość Ukrainy. Pamiętane, dziękował mi za to minister spraw zagranicznych Ukrainy i myślę, że każdy, kto rozumie strategię, wie, że istnienie niepodległej Ukrainy jest dla Polski dobrą okolicznością.
0: Mówił Radosław Sikorski w TVN24. Gdyby wybory odbyły się w sierpniu, to do Sejmu weszłyby tylko 4 ugrupowania polityczne, tak wynika z najnowszego sondażu CBOS. Na największe poparcie mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby ponad 26% badanych. Prawo i Sprawiedliwość ma najniższe poparcie od wyborów parlamentarnych w 2023, 16,5%. Na trzecim miejscu jest Konfederacja, 13%, a na czwartym Konfederacja Korony Polskiej, nieco ponad 8%. Pozostałe partie nie przekroczyłyby 5-procentowego progu wyborczego. Partia Razem ponad 4%, Nowa Lewica niecałe 4%, Rozwój Plus Morawieckiego trochę ponad 3,5%, Polska 2050 niecałe 3,5%, PSL niecałe 2,5%, Unia Centrum 0,2%. A na koniec jeszcze podsumuję wczorajsze utrudnienia w ruchu. Czasowo wstrzymano popołudniem działalność lotnisk w Krakowie i w Katowicach po tym, jak czeski samolot pojawił się w pobliżu polskiej granicy z kierunku Słowacji. Jak tłumaczyło MON, pilot maszyny informował o problemach z radiostacją i finalnie utracono z nim łączność, został eskortowany przez czeskie myśliwce. Utrudnienia wystąpiły również na lądzie. W Kielcach dwa pociągi, TLK Małopolska oraz skład Polregio, zatrzymały się na tym samym torze w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od siebie. Nikt nie ucierpiał, sprawę bada komisja kolejowa. Z kolei w niedzielę, nomen omen, pasażerowie pociągu ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia jechali kilka godzin bez dostępu do toalety. Konduktor zarządził więc liczne przerwy na tak zwaną sikundę. WP twierdzi, że pasażerowie mieli na bieżąco zgłaszać potrzebę. Wtedy pociąg realizował postój. W konsekwencji przyjechał z 40-minutowym opóźnieniem. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś najwięcej chmur będzie na południu oraz na północnym wschodzie Polski i właśnie tam spodziewane są przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć rano na północy utrzymają się mgły. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, tylko na południu i południowym zachodzie przejściowo porywisty, a jeśli chodzi o temperaturę, maksymalnie od 16 stopni na obszarach podgórskich i 18 na północnym wschodzie do około 21 stopni w centrum i 24 stopni na północnym zachodzie i południowym wschodzie.

0: Jaki przefantastyczny tytuł. God damn, Lizard Man. Dzień dobry Państwu, jesteśmy. Klaudiusz Slezak po mojej prawej.
1: I Mateusz Andruszkiewicz, tym razem po mojej lewej. Zamieniliśmy się miejscami. Dzień dobry.
0: No właśnie, przy ogromnej konsternacji. Nie wiem, czy Państwo mają także mają takie wyrobione pewne szlaki funkcjonowania w pracy i w domu, że zawsze się siada na swoim miejscu, przy obiedzie rodzinnym na przykład. Mhm. Ojciec ma swoje miejsce, mama ma swoje miejsce.
1: Ja tak mam.
0: No i tego się nie zmienia. Ale jak ktoś zajmie twoje miejsce, to wtedy nagle Matrix się załamuje.
1: Jest taka angielska nazwa na to, a nie użyję jej.
0: Czekaj, nazwa na zajmowanie swojego miejsca?
1: Nie, taka na to, co się dzieje z głową.
0: Aha, no tak.
1: To taki miałem dzisiaj, przed godziną szóstą.
0: To ja też nie użyję.

0: Ale nie jesteśmy tu dzisiaj sami, bo są z nami jeszcze Jakub Jędras, magister Kajetan Strzelczyk, Helena Wdorowska, Kuba Ferlin
1: i Wiktoria Wikrowska. Układał
0: muzykę Wiktoria Wikrowska, która odbiera telefony.
1: Pod warunkiem, że państwo będą dzwonić, do czego zachęcamy.
0: Tak, to jest tutaj takie powiązane ze sobą.
1: Związana, tak.
0: Można odebrać telefon, który dzwoni. To znaczy, w sumie... Można odebrać
1: niedzwoniący.
0: Pod warunkiem, że ma się taki stary ze słuchawką.
1: Nie można go odebrać, no bo w sensie inaczej. Można odebrać połączenie. Telefon możesz podnieść co najwyżej, ale proces odbierania to jest też albo przesunięcie na ekranie.
0: Właśnie, można na ekranie, a Wiktoria to już ma chyba zelektronizowana.
1: Właśnie, więc też musiałaby kliknąć odbierz.
0: No a jak jej się nie wyświetli, to może odebrać?
1: Moim zdaniem nie, ale nie jestem pewien, bo odbieranie telefonu to jest... Pełny proces z połączeniem, w sensie to jest chyba wiązane.
0: Czyli zakładamy, że pierwsza nasza myśl, że państwo muszą zadzwonić, żeby ona odebrała, jest słuszna.
1: Pierwsza zawsze jest słuszna.

0: Co my tu mamy, mój drogi? Formalności. 25 sierpnia mamy, wtorek mamy, pełny skład poranny mamy, humor i dobrą energię mamy. Powiedzmy, że mamy Patrycję, Luizę i Ludwika w kalendarzu. Mamy Michała, Tomasza, Grzegorza, Józefa, Juliana, Elwirę, Wincentego, Eusebiusza, Herminę i Gaudentego też. Mamy też Dzień Zupy Błyskawicznej i Dzień Polskiej Żywności.
1: Widzę jeszcze Poncjana, Teodoryka, Peregryna.
0: Peregryn. Fajne.
1: Peregryn. Mhm. Kalasanty też ma dzisiaj imieniny. Arediusz.
0: Kalasanty, naprawdę?
1: Kalasanty.
0: O, to dzisiaj.
1: I Gaudenty. Genezjusz jeszcze. O, jaki cienki. I Gaudencjusz, Eusebiusz. Bardzo ciekawe imiona.
0: Ładnie, tak.
1: Obchodzą imieniny. Dzień, powiedziałeś czego? Szybkiej zupki? Błyskawicznej tej?
0: Szybka zupka jest ładniejsza. Tak, zupy błyskawicznej.
1: Takiej zalewanej, tak? Takiej...
0: No tak bym przypuszczał. Czyli i Dzień Polskiej Żywności, czyli dzisiaj jedzenie polskie i chińskie.
1: No ale też może być polska taka błyskawiczna, nie?
0: Może być, ale też jest zwykło mówić chińskie zupki.
1: No właśnie, ale są też takie do zalewania tam.
0: Polskie.
1: Polskie jakieś.
0: No tak, polskie marki.
1: Jakiś barszczyk, chociaż nie wiem, czy barszcz jest taki rodowicie polski. On ze wschodu chyba do nas przewandrował.
0: Barszcz? Mhm. O, no tak, tak, tak. No ale, czekaj, ale czy jest na przykład żurek na szybko zalewany? Nie, raczej. Chociaż może. Pomidorowy, nie. Nie, pomidorowa jest, no oczywiście,
1: pomidorowa
0: że jest.
1: Pomidorowa pewnie, że jest.
0: Ale to jako...
1: Pomidorowa jest na całym świecie.
0: No właśnie. Czekaj, czy pomidorowa...
1: jest na całym świecie.
0: Skąd jest pomidorowa?
1: Pomidorowa? Pewnie nie.
0: Nie ma jednego kraju pochodzenia. To... Pomidory z Ameryki Południowej się wywodzą, tak mi życzę.
1: No właśnie, bo pomidory zostały do nas przywiezione, więc sądzę, że...
0: Czy pomidorowa jest z Polski?
1: No raczej nie.
0: Nie wywodzi się z Polski, dobrze. Czy pomidorowa
1: Ale
0: jest
1: pomidorowa
0: na całym
1: z ryżem,
0: świecie?
1: Zapytaj.
0: Czekaj, po kolei.
1: To może być nasz wynalazek.
0: Tak. Tak, zupa pomidorowa znana, jedzona na całym świecie. A czy pomidorowa z ryżem jest z Polski? AI, podpowiedz mi. Że występuje w kuchni polskiej, ale same składniki i korzenie przepisu nie wywodzą się bezpośrednio z Polski. No to wiadomo,
1: to wiadomo, że nie. No, ale ktoś inny je pomidorową z ryżem?
0: Czy gdzieś na świecie jedzą pomidorową z ryżem?
1: Ale szybko piszę.
0: Staram się, wiesz, kiedy jest stres?
1: No,
0: kiedy wszyscy słyszą stukanie klawiszy i czekają na odpowiedź.
1: Co?
0: Tak, zupę pomidorową z ryżem jada się nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach na świecie. Polska, Włochy, Portugalia, Hiszpania, kraj Bliskiego Wschodu. Tak, chciałbym zobaczyć, jak Włosi jedzą pomidorową z ryżem.
1: Jeżeli widzieli Państwo Włochów jedzących pomidorową z ryżem, można do nas w tej sprawie też zadzwonić. 224 280 280.

0: Jest, mój drogi, w Portugalii potrawa, która, no i teraz będę kaleczył język, ale nazywa się arroz do tomate, tomatyż, czyli tradycyjne portugalskie danie z ryżu pomidorowego, czyli ryż i pomidory w tej kombinacji występują, tylko to bardziej przypomina risotto niż zupę pomidorową. No ale to wydaje mi się, że intuicyjnie z tym regionem byśmy raczej kojarzyli ten miks. Zerknę na naszą grupę patronów, czy znalazł się choć jeden sprawiedliwy, który widział Włocha jedzącego pomidorową z ryżem. Lub Włoszkę. Szybko wchodzimy, wszystko dzieje się na Państwa uszach. Nie widzę, widzę powitania, ale nie widzę żadnych zgłoszeń. Pan Paweł napisał, że szybka zupka z lat 80. to ogonowa w proszku pomidorowa z ryżem, a nie bez czym. No tak.
1: Ja próbuję się zalogować jeszcze na ten portal i nie idziemy. No ale trudno, no, kręci.
0: Zdarza się.
1: O, czekaj, coś się wydarzyło. Dobra, jeszcze muszę na drugim urządzeniu się potwierdzić. Safety first.
0: To jest piekielnie ważne, że Państwo są świadkami tego procesu logowania,
1: nie, ja sobie to będę robił już w trakcie utworu muzycznego, więc...
0: Tak?
1: No, tak, no, tak, tak, tak.
0: To w porządku.
1: Powiedziałem, że ja nie zaglądam jeszcze, bo...
0: O, właśnie. Napisał pan Grzegorz. Z dobrych kilkunastu moich pobytów we Włoszech oraz posiadania w rodzinie jednej osoby tej nacji wynika, że nie tylko jedzą oni pomidorową z ryżem, ale też lepią z niej supli w Rzymie i arancino na Sycylii. No tak, chociaż to jest inna konsystencja zupełnie, ale tu mnie pan kupił absolutnie. Arancino kocham miłością wielką, jak pasztet de nata, o których jakiś czas temu mówiłem w superlatywach na antenie. Więc punkt dla Włochów w tym przypadku jak najbardziej. Czy miałeś okazję jeść?
1: Arancino?
0: No.
1: Nie przypominam sobie.
0: Mam nadzieję, że dobrze powiem supli w wydaniu rzymskim. Przegenialna rzecz.
1: To jest co?
0: Myślę sobie, że to może mieć wiele wspólnego z tym, co mówiłem o portugalskim i wersji tego risotto.
1: Ale ryż z, tak, z sosem pomidorowym?
0: Ryż, tak? Sos pomidorowy wmieszany jeszcze trochę z jakimś farszem i to jest takie zapieczone, zasmażone w taką kulkę. O taką pokazuję ci i to sobie zajadasz. Jest bardzo proste i bardzo genialne.
1: Nie jadłem.
0: To jest tak, że zjesz jedną, a później myślisz sobie, let's roll with the next one. Podobnie jak z muzyką, pan Elvis będzie przy okazji rocznicy urodzin.

0: 72 lata temu już Elvis Costello, a tutaj wystąpił z The Roots, Refuse to be Saved. 6:28 na zegarze. Będziemy za chwilę rozmawiać nie o Włoszech.
1: Nie, przeniesiemy się w
0: nie
1: inny
0: Hiszpanii.
1: Rejon świata też, ale bardziej inny rejon Europy. O, może tak.
0: Tak. Będziemy o pewnym wielkim panu opowiadać. Chociaż z perspektywy Polski, jeżeli ktoś jest na przykład wielkim sympatykiem Jagiełły, to myślę sobie, że może się gryźć w język, mówiąc wielki i wyrażając się w innych superlatywach o tym jego mościu. No w zasadzie tak, to postawmy kropkę.
1: Tajemniczość. Tak. Zostawisz lekkie takie niedopowiedzenia.
0: A resztę dopowiedzę chwilę Klaudia Kowalczyk.

0: właśnie, przenosimy się na Litwę. Litwini szykują się na 600. rocznicę śmierci wielkiego księcia Witolda w 2030 roku.
1: No patrz, jacy chcą być przygotowani.
0: No, jeszcze tyle czasu.
1: Tyle czasu, a oni już. Bo nas na przykład różne daty potrafią zaskakiwać, wiesz? Na rocznicę Bitwy Warszawskiej nas na przykład bardzo zaskoczyła, wiesz?
0: No tak. Myślę o takim przygotowaniu, bo też mamy jakieś takie horyzonty czasowe, nie? Że jakby są rzeczy, na które się przygotowujemy, ale chyba nie na 100. rocznicę śmierci kogoś ważnego, albo... No nie wiem, 100. rocznica niepodległości była tak hucznie obchodzona, ale...
1: Też nas trochę zaskoczyła, nie wiem, czy pamiętasz.
0: To przypomnij w jakim sensie.
1: No bo tam były marsze, nie było wiadomo kto z kim, w jakim marszu idzie.
0: Aha, w tym sensie.
1: Prezydent chciał się podłączyć pod narodowców, ci go nie chcieli, rozdzielono te marsze, bo prezydent nie miał swoich, w ogóle nie było zaplanowanych. Nas wszystko zaskoczyło. A Litwini, proszę bardzo, wiedzą, że wiedzą, że ktoś...
0: Chociaż
1: muszę przyznać, że w ten weekend byliśmy na objeździe, tu drobne wtrącenie rowerowe, trasy rowerowej, którą będziemy jechali w rajdem i tam już ktoś w jednej z miejscowości przygotował tabliczkę na 800-lecie, jeżeli dobrze pamiętam tej miejscowości. I tabliczka już jest przygotowana na 31 rok, także.
0: Na 31?
1: I w 2031 będzie 800 lat tej miejscowości, a tabliczka już wisi. Więc da się.
0: Ale to mam nadzieję, że tabliczka solidna i wytrzyma 5 lat.
1: Powinno, tak wygląda.
0: Ewentualnie będzie trzeba poprawić. No właśnie, Litwini mają taki pomysł, może nie zupełnie na świętowanie, ale na jakieś takie podkreślenie istoty tej rocznicy, że chcą wreszcie odnaleźć szczątki księcia Witolda. Rząd zatwierdził plan badań Katedry Wileńskiej wart 7,5 miliona euro, choć nawet kierowniczka tamtejszych katakumb przyznaje, że zadanie może się okazać wyjątkowo trudne.
2: Sześćset lat po śmierci wielkiego księcia Witolda wciąż nie wiadomo, gdzie leżą jego kości. Ale to może się wkrótce zmienić. Rząd Litwy zatwierdził plan badań Katedry Wileńskiej, które wreszcie mają odpowiedzieć na to pytanie. Grupa składa się z historyków, archeologów, antropologów, architektów, geologów i tych, którzy o katedrze wiedzą najwięcej. Z muzealników. Problem w tym, że nikt z nich tak naprawdę nie wie, czego szukać ani gdzie. Historyk Saulius Poderis w maju mówił, że szczątki mogą być zamurowane w niszy po dawnym wejściu wazów, w fundamencie kaplicy świętego Kazimierza albo w zachodniej ścianie mauzoleum. Profesor Alfredas Bumblauskas jest ostrożniejszy. Twierdzi, że pewne jest tylko to, że do połowy XVII wieku grób Witolda był w katedrze. Co dalej? Nie wiadomo. Może szczątki wywieziono do Wilna w obawie przed ich zniszczeniem, tak jak relikwie świętego Kazimierza, które trafiły wtedy do Różany, a może zostały na miejscu i po prostu wymieszały się z innymi kośćmi w podziemiach. O tym, dlaczego akurat Witold tak bardzo liczy się dla Litwinów, mówi historyk dr Powilas Dikawicius.
3: Witold is a very, very interesting historical person who lived a very eventful and very influential, impactful life.
4: Witold to niezwykle interesująca postać historyczna, która przeżyła burzliwe i niezwykle wpływowe życie. Pod koniec XV i na początku XVI wieku jego wizerunek stał się symbolem potęgi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wszyscy starali się naśladować jego styl rządzenia, a jego panowanie stało się swoistym złotym wiekiem w historii Litwy, uznawanym za taki już w epoce renesansu. Z biegiem stuleci jego wizerunek obrastał w mity i symboliczne znaczenie. W XIX wieku, w okresie odrodzenia narodowego Litwy i rozwoju ruchów nacjonalistycznych, okrzyknięto go bohaterem. Następnie, w XX wieku, w okresie niepodległości Litwy w dwudziestoleciu międzywojennym, jego imię stało się synonimem litewskiej suwerenności, niepodległości, potęgi i prestiżu. 500. rocznicę jego śmierci obchodzono w całym kraju. Wzniesiono liczne pomniki, powstawały książki historyczne poświęcone jego postaci, a on sam został gloryfikowany w historycznym kanonie Litwy. Widzimy też ogromny wzrost popularności imienia Witold jako imienia nadawanego dzieciom, zwłaszcza w 1930 roku. Właśnie z tego rocznika pochodzi wyjątkowo wielu Witoldów. Dziś jego historia jest nieco na nowo analizowana. Niemniej wciąż odgrywa on ogromną rolę w litewskiej pamięci historycznej jako najwybitniejszy bohater Wielkiego Księstwa.
3: Nowadays his story is being a bit re-examined, but nevertheless he still looms large in Lithuanian historical memory as the foremost hero of the Grand Duchy.
2: Rok 30 zbliża się wielkimi krokami. Sam kult to jedno, a znalezienie kości, zagadka godna kryminału, zupełnie co innego. Kierowniczka katakumb Katedry Wileńskiej, Alina Pavasarite, próbuje zachować optymizm, ale sama przyznaje, że łatwo nie będzie.
5: The worst, I think, is if he was found but not identified.
6: Myślę, że najgorszy scenariusz to taki, w którym został już znaleziony, ale niezidentyfikowany. Jeśli jest wymieszany z tymi ponad 800 innymi osobami, sytuacja jest niestety naprawdę trudna. Nie tylko dlatego, że ciężko wyekstrahować DNA do badań, ale też dlatego, że te kości spędziły wiele czasu w wilgotnym, mokrym środowisku, a poza tym były przenoszone z miejsca na miejsce. Dotykało ich wielu ludzi. Nie są więc najlepszym źródłem do pobrania czystych sekwencji DNA. Miejmy więc nadzieję, że są tutaj, gdzieś tutaj. Dobrze? I wróćcie w 2030 roku.
2: Czyli cierpliwości. Na razie wiemy, że podziemia katedry w Wilnie skrywają wiele tajemnic. Ile z nich uda się rozsupłać do 2030 roku? Z Wilna, Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.

0: Oczywiście, że pomidorową we Włoszech można jeść z ryżem. Nazywa się to risotto i to jest pomidorowa na gęsto. Czy pomidorową można jeść z kaszą? No, z gryczaną byłoby trudno. Czy z ziemniakami? Z ziemniakami chyba nie, ale z frytkami oczywiście. Jeszcze jedno. Pani Wiktoria nikomu nie odbiera telefonów. To nikczemne pomówienie. Ona pięknie rozmawia, to tak.
1: No i teraz pytanie filozoficzne. Od jakiego stopnia gęstości?
2: Nie jest pomidorowa.
1: Kończy się risotto, no zaczyna pomidorowa.
2: Że pewnie o to chodziło, że pomidorowa z frytkami, czyli chodziło o frytki z keczupem, tak?
1: Pewnie tak. Ale ktoś tu w studiu zaskoczył, że pomidorowa z ziemniakami bywa jedzona. No, i to mnie zaskoczyło.
2: Ja przyznaję, że nie jadłem pomidorowej z ziemniakami.
1: Ja też nie. A jaką najbardziej... Najciekawszą zupę z ziemniakami jadłeś z takich nieoczywistych połączeń. Bo ja się bardzo dużo dowiedziałem. Ja nie miałem zwyczaju, nie wiem, jedzenia... Znaczy zwyczaju, w ogóle okazji rosołu z ziemniakami.
2: Mój dziadek tak jadał i tak, zdarzyło mi się parę razy w życiu jeść rosoł z ziemniakami. Nie, nie. Miał nawet... Babcia specjalnie mu gotowała ziemniaki do tego rosołu, bo inni nie jedli rosołu z ziemniakami. Więc on miał osobny taki mały garnuszek na ziemniaki i dostawał gorące ziemniaki do rosołu.
1: Fajne. Zupa buraczkowa, nie wiem, czy jest gdzieś w twoim menu.
2: Buraczkowa?
1: Tak, ja to z ziemniakami jadłem, szczególnie właśnie w takim wydaniu ziemniaczki, jak ty opowiadasz, czyli takie sobie na talerzu, dopiero co ugotowane.
2: Ale czym się buraczkowa od barszczu różni?
1: Smakiem, mój drogi.
2: Tak?
1: Znaczy, bo barszcz jako taki jest kwaśny, a zupa buraczkowa, przynajmniej ta, którą ja jadłem, jest dużo słodsza.
2: To taka botwinka.
1: No coś w ten deseń, tak ci pokażę. Takie,
2: tak, tak mi się takie kojarzy. Taka,
1: Może czyli to kwestia regionalnego nazewnictwa.
2: A, wiem, pewnie z taką śmietaną, lekko zabielona. To wiem, o jaką ci chodzi. Taki tak ukraiński to się chyba, prawda? Chociaż ukraiński to jeszcze fasolę ma, ale to niekoniecznie w tej buraczkowej mogłeś mieć fasolę.
1: Czekaj, wiesz co, bo boję się, że jak mama mnie słucha, na przykład,
2: no to
1: nie, opowiadam jakieś dziwów.
2: To nie wchodzimy w to. Rys czy rysów, wycofuję się.
1: W każdym razie była czerwona, były buraczki, były ziemniaki, była...
2: I była przepyszna. O, pozdrawiamy mamę Mateusza.

0: No i tak, proszę pana, dobrnęliśmy już prawie.
1: A, nie, już to 11
0: minut. Jakie tam prawie?
1: Mam tak, jeszcze spojrzałem, tu jeszcze dwa utwory muzyczne i już taki byłem przy godzinie 7, ale nie.
0: Dwa albo trzy, zobaczymy.
1: Można jeszcze spokojnie przewrócić się na drugi bok, jeżeli ktoś jeszcze w pozycji poziomej.
0: Obudzimy państwa.
1: Obudzimy.
0: Przed 7, tak.
1: Do godziny 7 jeszcze całe 11 minut, więc tak.
0: Ja sobie zerkam, co my tu mamy przy 25 sierpnia w historii dziejów ludzkości. No i dużo ważnych wydarzeń, powiedzmy politycznych, państwowych i tak dalej, i tak dalej. W 1835 New York Sun rozpoczął publikację artykułów o rzekomym odkryciu życia na Księżycu, czyli prawie 200 lat temu. To miało miejsce. A propos życia nie kosmicznego, a filmowego, w 1999 roku premierę miały Dziewiąte Wrota w reżyserii Romana Polańskiego. Ja wiem, że to takie nazwisko, no ze znakiem zapytania dzisiaj się je podaje, no ale jeżeli chodzi o samo dzieło, to ono miało premierę. Drugi po dziecku rozmery film tego reżysera, który podejmował satanistyczną tematykę, i trzeci w jego reżyserii obraz, w którym jedną z głównych ról kreowała jego żona Emmanuel Senie. W 75 roku ukazał się album Bruce'a Springsteena, Born to Run. Czy tobie kiedykolwiek było po drodze a propos biegania z Bruce'em Springsteenem?
1: Czy biegałem z Bruce'em Springsteenem? Nigdy nie biegałem z Bruce'em Springsteenem.
0: Na słuchawkach.
1: Też nie. Ja z bieganiem mam problem w ogóle. Nie przepadam za bieganiem.
0: Zła odpowiedź. Myślałem, że z Bruce'em Springsteenem możesz mieć problem i że nie przepadasz.
1: Nie, Bruce Springsteen jest okej. Okay. Bieganie okay. Jest...
0: No dobrze.
1: Znaczy, nie, jest okej dla niektórych, dla mnie jakoś jest nie okej.
0: A co jest nie okej w bieganiu, proszę pana?
1: Nie, wszystko jest super. Jakoś, no, mój organizm mówi, że to bieganie jest... Poza tym, wiesz,
0: nie dla siebie.
1: Ja słucham Stinga.
0: Okej.
1: Gentleman will walk, but never run.

0: Cały czas myślimy też nad takimi przykładami w drugą stronę. No bo zaczęliśmy rozmawiać o tym, jaką zupę jedliśmy z ziemniakami, ale są też takie zupy, które trudno odwrócić od ziemniaków. Na przykład żurek. I czy wyobrażasz sobie zjedzenie żurku, nie wiem, z makaronem albo z ryżem?
1: Nie, makaron odpada.
0: No właśnie, dlaczego?
1: No nie, to chyba... Nie wiem, mam wrażenie, że to już jest jakiś taki rodzaj herezji, bo wchodzimy w takie, że skalania świętości, że się nie miesza pewnych rzeczy. Nie wolno po prostu.
0: No dobra, to załóżmy, że żurek jest świętością, no. A teraz będzie przykład taki...
1: All the way.
0: Teraz będzie taki przykład, że dobrze, że siedzisz. No to wyobraź sobie na przykład flaki z makaronem albo ryżem.
1: Nie,
0: co ty na to?
1: Ojej, chyba nie. Ale tutaj, widzisz, to jest jeszcze inny rodzaj, bo tutaj chyba jakoś tak smakowo konsystencją by mi bardzo nie pasowało. Żurek ze względu na zasady, a tu ze względu na jakieś takie praktyczne jedzenie.
0: Ze względu na zasady.
1: Trzeba ich pilnować. No ale wiesz, no bo żurek z chlebem sobie wyobrażam, że można by zjeść, wyrzucić ziemniaki i...
0: Tak, jada się czasem. Z bułką.
1: To, tak. To
0: a można i z bułką i z ziemniakami. Ale flaki z bułką zazwyczaj właśnie też się podają. No. No ale dlaczego nie z ryżem na przykład?
1: No nie, no co ty, wyobrażasz?
0: Wyobrażam to sobie.
1: Tak?
0: Tak.
1: Aha, no dobra, a to długo ci zajęło wyobrażanie sobie tego?
0: Czy nie, ostatnie 30 sekund właśnie. Wcześniej nie dopuszczałem takie myśli do siebie.
1: A wpadłeś kiedyś na, nie wiem, taki szalony pomysł w domu, że wezmę, spróbuję i teraz mówisz to z autopsji, że jest okej? Okay? Czy tak sobie fantazjujesz?
0: Nie, no właśnie ostatnie 30 sekund dopiero. Wcześniej nie dopuszczałem tej myśli do siebie, że można takie połączenie zrobić. Mhm.
1: Muszę to przetrawić.
0: No właśnie.
1: Ale nie wiem, myślę sobie, że nasi słuchacze też mogą mieć takie... Znaczy to, że mają różne szalone pomysły kulinarne, to wiadomo. Ale może mają jakieś takie ciekawe punkty, czy ciekawe kierunki, gdzie można pójść.
0: Też lubię jeździć po świecie, dlatego że często próbuję tam lokalnych potraw i one mi czasem otwierają głowę na język. No, popatrz, powiedzieliśmy to samo, tak, zdecydowanie. Więc takie flaki z ryżem?
1: Ja jestem człowiekiem z otwartą głową, ale nie przekonasz mnie w żaden sposób.
0: Ja chyba spróbuję, wiesz? Wiem, mięsożerca niektórych wegetarian i wegan może to obruszać, ale tak, jednak czasem to mięso jem.
1: A po co? Nie można tak w klasycznym wydaniu nie kombinować.
0: Pytanie, a po co jest przy okazji eksperymentowania złym pytaniem? Bo lubię eksperymentować.
1: Niech będzie i tak. Ale to jestem ciekaw w takim razie wyników i czekam na nie. Wstawać, prosimy. Mieliśmy dać znać, że to już za chwilę będzie, tak, za 4 minuty. A po 7 spokojnie nie będziemy mówić o tych dziwnych miksach. Porozmawiamy o... Nie no dobra, będziemy mówić o miksach, ale muzycznych. To bezpieczniejsze terytorium. I remember driving in the twilight.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. W przypadku przejęcia władzy w Niemczech przez AfD kraj wypowie umowę z Schengen, tak zapowiedziała liderka partii, uzasadniając to m.in. ostatnimi wydarzeniami w hiszpańskiej Ceucie. Tę umowę należy wypowiedzieć. Schengen ma sens tylko przy bezpiecznych granicach zewnętrznych i otwartych granicach wewnętrznych. Ani jedno, ani drugie nie działa, tak mówiła Weidel w ZDF Heute. Szef MSZ Radosław Sikorski porównuje to do propozycji polityki migracyjnej Mateusza Morawieckiego, a raczej w tę drugą stronę. Przypomnę, Mateusz Morawiecki proponuje utworzenie nowej służby, służby deportacyjnej. W propozycjach jest też stworzenie internetowego konta imigranta, które musiałby posiadać każdy, kto do Polski przyjeżdża z innego kraju.
1: To, że polscy politycy chcą zrobić to, co proponuje szefowa nacjonalistycznego niemieckiego AfD, to jest naprawdę szokujące, bo to by miało bardzo złe skutki dla polskiej gospodarki. To są tysiące firm, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą w poprzek granicy polsko-niemieckiej. Jaka ilość handlu przez tą granicę przechodzi dziennie? 500 000 000 euro.
0: Mówił Radosław Sikorski w TVN24. Po tragicznym wypadku w Krakowie władze myślą nad zmianami w organizacji ruchu, by zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie. W wyniku wypadku zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca. Dziecko w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Mieszkańcy Krakowa planują dziś uczcić pamięć ofiar tego tragicznego wypadku. Godzina ciszy rozpocznie się o 18:00 na skrzyżowaniu ulic Solnej i Zabłocie. Przypomnę, sprawcą wypadku jest 26-letni Hubert B. Według ustaleń śledczych jechał za szybko. Wstępnie mówi się, że około 70 km na godzinę, tam gdzie ograniczenie wynosiło 30. Stracił panowanie nad autem i wjechał w idącą chodnikiem rodzinę. 25 sierpnia obchodzimy Dzień Polskiej Żywności. A propos, od września zmienią się zasady żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach. Dotyczy to stołówek i sklepików szkolnych.
2: Rozporządzenie sklepikowe reguluje dwie kwestie. Po pierwsze, posiłki, które dziecko otrzymuje w szkole, jak one mają być skomponowane, zbilansowane. Po drugie, asortyment produktów dostępnych w sklepikach szkolnych. Dzieci bardzo chętnie korzystają ze sklepików szkolnych i często to, co jest dostępne, decyduje o tym, co dziecko zje na przykład na drugie śniadanie. To rozporządzenie ogranicza produkty z dużą zawartością cukru, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością tłuszczu, więc te produkty niezdrowe na korzyść takich podstawowych produktów jak kanapki, sałatki.
0: Mówiła dr Anna Liber. A na koniec jeszcze informacja dla kierowców planujących dziś tankowanie w związku z pakietem CPN. Jeszcze przez tydzień maksymalne ceny na stacjach podlegają regulacji. Za benzynę 95 zapłacimy dziś maksymalnie 6 zł 57 groszy za litr, za olej napędowy 7 zł 61 groszy za litr. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Wtorek zapowiada się na ogół pogodnie, ale są wyjątki. Na południowych krańcach oraz na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu utrzyma się większe zachmurzenie i wystąpią przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie może też zagrzmieć, a burzą będzie towarzyszyć porywisty wiatr. Na ogół powieje jednak słabo i umiarkowanie, choć na południu od czasu do czasu możliwe są silniejsze porywy wiatru właśnie. O świcie w Zamościu temperatura wynosiła zaledwie 5 stopni. W ciągu dnia oczywiście nie będzie tak chłodno. Najniższe wartości wskażą termometry u podnóża Karpat, około 16 stopni, a także na północnym wschodzie 18 stopni. W centrum kraju będzie do 21, a najcieplej na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Ciśnienie atmosferyczne będzie dość wysokie. W południe od 1018 hektopaskali w Sudetach do 1022 na wschodzie kraju. Jakość powietrza jest prognozowana jako dobra. I bardzo dobre.

0: wrócę jeszcze na moment do litewskiego Napoleona, jak bywa nieraz porównywany, albo litewskiego Cezara, czyli księcia Witolda, ponieważ wiadomość w sprawie 600. rocznicy śmierci wspomnianego władcy, do której przygotowują się Litwini, o tym opowiadaliśmy po 6.30. Jeden z naszych słuchaczy napisał, że szacunek dla Litwinów za rzetelne podejście do rocznicy śmierci księcia Witolda, nasze stulecie niepodległości z 18 roku, wspominam jako sabotaż. Czy ktoś pamięta jakieś ważne wydarzenie z tamtego roku? Z 2018 roku Finom pozostanie na dekady wspaniała biblioteka. Kraje bałtyckie wspominają z 2018 roku pielgrzymkę papieża do ich krajów, by wspólnie celebrować to święto. A u nas kłótnia, kto z kim maszerować ma, miał w tym przypadku i smród rac. Dobrze chociaż, że nie powstał żaden bezsensowny pomnik, dodaje nasz słuchacz, pan Witek. Nie książę, ale wielki absolutnie, bo nas słuchając.
1: Imiennik.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję za tę wiadomość. Jeżeli ktoś chciałby, nawet jeżeli to jest smutna konstatacja, też się podzielić, to zapraszamy. Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat Online, i telefony sprawdziliśmy, działają. Można dzwonić pod numer 224-280-280.
2: Nowy Świt.
0: Książę Klaudiusz Wielki Ślezak po mojej prawej.
1: Toś mnie zaskoczył, panie.
0: Ja trochę nie wolno, co? Bo to taka znowu profanacja.
1: Panie Mateuszu, zaskoczyłeś mnie pan tymi tytułami.
0: Zaskoczyłeś
1: równie mnie. Wielki Mateusz Andruszkiewicz, Jakub Jędras, tak, magisterka Jan Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, która odebrała jeden telefon do tej pory, no, ale słucha nas.
0: Tak, i ma przepustowość na odbieranie większej liczby telefonów, więc zapraszamy.
1: I Kuba Ferlin, który teraz duchem pewnie, ale ciałem wczoraj układał playlistę.
0: Wyobrażam sobie, jak całym ciałem Kuba układa z taką energią i entuzjazmem, że to jest ta piosenka.
1: Ja myślałem,
0: na
1: pewno,
0: na 100% tak było.
1: Pewnie palców, ewentualnie myszki.
0: A ja myślę na przykład o tańcu, że jak wybierzesz dobrą piosenkę, to sobie
1: to
0: myślisz.
1: To od razu. Tany?
0: Tak. Ale to nie ta. Ta będzie
1: ta nie inna. Będzie taka.

0: 7:13 na zegarze wybiła, co oznacza, że przenosimy się zgodnie z zapowiedzią w stronę wschodu.
1: Do Czeremchy.
0: Tak.
1: Piękne miejsce Czeremcha.
0: Bardzo, ale nie na Litwę, to za daleko. Choć trochę w tym kierunku byśmy musieli zmierzać.
1: No, bardzo proszę, bo
0: wziąłeś
1: oddech.
0: Tak, wziąłem oddech, ale myślałem, że chcesz przerwać oddech. Tak.
1: Nie, nie.
0: To wszystko jest, proszę Państwa, dopracowane. W najmniejszym szczególe, jak słychać. Wrócimy na moment na festiwal w Czeremsze, nad którym Radio Nowy Świat miało patronat medialny. Na zakończenie koncertowej części festiwalu wystąpiła śpiewająca aktorka Karolina Czarnycka z muzycznym projektem wykorzystującym rave'owe bity ze śpiewem wokalistek z Podlasia. Na scenie dołączyły do niej kobiety z folkowego zespołu Czeremszyna i starsze panie z chóru śpiewaczego ze wsi Czeremcha. Dla aktorki występ ten był duchowym powrotem w rodzinne strony. Dla czeremszynianek eksperymentem, a dla widowni niespodzianką i niesamowitym wydarzeniem. Z Karoliną Czarnecką i Barbarą Kuzyp-Samosiuk, liderką Czeremszyny i główną organizatorką festiwalu, rozmawiał tuż po koncercie Robert Kawka.

0: czego się to wszystko zaczęło? Skąd ty znasz dziewczyny z zespołu Czeremszyna? Bo generalnie jesteście troszeczkę z innych światów.
1: Przyjechałam tutaj do Goku w Czeremsze zagrać spektakl, performance Death With Me do Basi z Czeremchy. I ona faktycznie ten nasz właśnie performance o śmierci po prostu w estetyce rave'u przyjęła. Więc to już było dla mnie takim sygnałem, że tutaj jest jakaś taka duża otwartość. I gdzieś urodził się nam w głowie pomysł, że właśnie chcemy dopełnić ten nasz materiał elektroniczny tymi brzmieniami kobiet, chóru, bo ja z tym folkiem romansuję od dawien dawna, naprawdę. I jakoś tak połączyły się te kropki, zadzwoniłam do Basi i powiedziałam: Basia, słuchaj, ja mam super projekt na ten folkowy twój festiwal.
2: Idzie peron, wszyscy się do niego śmieją, złoty łańcuch mu na szyi wisi.
0: Pojawiła się Basia w trakcie naszego wywiadu, więc muszę też zadać pytanie. Basia, czy ty przestraszyłaś się tego projektu na początku, kiedy Karolina ci go zaproponowała, czy od razu powiedziałaś: oczywiście tak, wchodzę w to w ciemno?
3: Nie, no co ty, strachu żadnego to nie ma. Karolina jest 100% profesjonalistka. Ja nigdy nie wątpiłam, że nawet jeżeli coś wysypie się z naszej strony, z mojej, to wiesz, Karolina to pociągnie, to nie będzie żadnego problemu.
0: Ty zaproponowałaś skład chórków, które występowały razem z tobą na scenie. Czy to też był pomysł Basi? Jak to było?
1: Ja mówię Basi, że mam te właśnie wokale na płytach i mówię: dawaj mi te babę, no. I Basia mówi, że może tutaj Czeremszyna. Ja mówię: no pewnie, no dawaj, no i masz tam jakiś, no chór, dawaj. I jakoś takie, nie wiem, to było takie bardzo naprawdę spontaniczne. Dla mnie to było takie symboliczne. Moc wzruszenia mam. I dla mnie spotkanie właśnie kobiet i nawet to, że te panie z chóru śpiewaczy z Czeremchy Wsi mówią: ale to trzy pokolenia. My tam tańcujemy: o matko, trzy pokolenia.
2: Ja z dookoła, raz z dookoła, nim zamierzę.
1: To jest jakaś opowieść o tym wyjeździe z Podlasia do Warszawy, o takiej wielkiej samotności, o utracie tych korzeni. Dla mnie powrót właśnie na tą ziemię, gdzie mogę się spotkać z kobietami, które jakby na twarzach mają wyrysowany swój, jakby, nie wiem, cały życiorys, gdzie i dzisiaj i mówię: a może pani Nadzieju, pani pomaluje usta na czerwono, i ona: nie. I nagle: a daj tę czerwoną pomadkę. I po prostu to są takie momenty, to ja po prostu dziękuję i ja to mam.
3: Fenomen śpiewu jest czymś niezwykłym i myślę, że to się wydarzyło dzisiaj, dlatego że myśmy zaśpiewały wszystkie. Każda w jakiś sposób, nie? Na tej scenie, przy tych wszystkich jakichś dźwiękach dodatkowych, bitach, rytmach i tak dalej, i tak dalej. To jest takie poczucie niezwykłej harmonii.
1: Ja im mówię, że dziękuję, że się zgodziłyście, a one mówią: to dziękuję, że wy chciałyście z nami, takie młode.
3: Pamiętajmy, że takie starsze panie to występują w większości na festynach, więc dla nich wydaje mi się, że to też było wielkie wydarzenie. Te brawa, które otrzymały na koniec, były po prostu, należały im się, były niesamowite. One myślą już czasami, że może już nikt o nich nie pamięta, albo nikt o nich już nic nie chce, że one sobie tam gdzieś śpiewają, co one tam śpiewają. One są wielkie, bo wciąż mają ten bagaż tych pieśni, tej tradycji, noszą je w sobie, więc wydobycie tego potencjału jest naprawdę czymś ważnym i czymś bardzo potrzebnym.
1: Napełniłam jakąś studnię i ja po prostu czuję się wdzięczna. Jeśli ja mogę robić tak żyć, to ja chcę tak żyć. No.
4: Dziękuję wam, że jesteście. Zespół Czeremszyna, chór śpiewaczy ze wsi Czeremcha. Ja się nazywam Karolina Czarnecka i dziękuję wam, że mogę robić i żyć tak, jak żyję.
0: Czy jest szansa na to, żebyśmy jeszcze to kiedyś obejrzeli?
1: No na maksa oczywiście, że tak. Basia?
3: Ja myślę, że tak, oczywiście. No, to jest do zrobienia.
5: No to trzymamy kciuki za powodzenie. Brzmiało to. Tam gdzieś w tle Robert przeplótł ten występ. Super.
6: Tak, właśnie, bo tego nie powiedzieliśmy, że materiały z tego, co w istocie działo się na żywo, słyszeliśmy w ostatnich minutach. Czeremcha, jeżeli ktoś lokalizacyjnie na mapie sobie nie wyszukiwał, nieopodal granicy z Białorusią. Bardzo jak przypuszczam, malownicza miejscowość, w której też niestety nie miałem okazji być.
5: Polecam. Ale oczywiście
6: po tym, co usłyszałem,
5: tak.
6: Ale sama miejscowość bardzo... I pociąg dojeżdża.
5: A nie, no tak, pociąg dojeżdża, to zmienia postać rzeczy.
6: Łatwo można się dostać w tym sensie.
5: Nie, no tak, ale dla samej też przejażdżki pociągiem.
6: Bardzo ciekawe pociągi jeżdżą z Warszawy Wschodniej.
5: Czym jest ciekawy pociąg?
6: Takie konstrukcje ciekawe, bo koleje mazowieckie, które tam dojeżdżają, kupiły stare składy spalinowe niemieckie. Takie nietypowe ciuchcie.
5: Mhm, takie nietypowe ciuchcie, więc jedzie taki trochę większy tramwaj tam dojeżdżał. Jakby cię taki spalinowy tramwaj. Nie wiem, jak się to opisać lepiej.
6: Spalinowy tramwaj. Okej, okay. Wszystko jest jasne. No dobra, to w takim razie mam nadzieję, że któregoś dnia moja noga postanie na ziemi Czerem i dokończmy.
5: Czeremszańskiej?
6: Czeremszańskiej, no chyba Czeremszańskiej.
5: Albo Czeremszyńskiej.
6: Czerem H przymiotnik. Żeby nie było boboli.
5: Twoja noga postanie w Czeremsze po prostu.
6: Mm-hmm.

0: Tutaj panowie na antenie mówili o tym dodawaniu różnych rzeczy do zup takich nietypowych i tu padło na flaki. I ja chciałem powiedzieć, że moja ciocia, już nieżyjąca niestety, z Siemiatycz, dodawała do flaków kaszę mannę, tak żeby zagęścić, żeby takie, ona uważała, że lepsze. I rzeczywiście, były bardzo dobre.
1: Ale pan pięknie zaciągnął po podlasku. Nie wiem, czy to wychwyciłeś, słyszysz?
2: Delikatnie, tak. To znaczy, ja nie jestem obiektywnym sędzią w tym przypadku, bo ja sam u siebie nie słyszę potencjalnego zaciągania. Więc nie wiem, ale no delikatnie tam jedno słowo było przeciągnięte.
1: Kasza manna do flaków? No ale na przykład...
2: To już jest wyższe poziom.
1: Szczawiową jadasz?
2: Twojego. No pewnie, bardzo lubię.
1: No i z czym?
2: Tak dawno jadłem, że nie pamiętam. Ale bardzo lubię.
1: Ale bardziej ziemniaki, jajko? Czy wyobrażasz ją sobie z ryżem, makaronem?
2: Ziemniaki, jajko, wiadomo.
1: Ale pasowałaby ci z ryżem na przykład, szczawiowa?
2: Chyba nie ale to jeszcze jestem w stanie to zaakceptować.
1: Ja też chyba właśnie. Jakoś wyobrażam to sobie.
2: To jest dopuszczalne, to nie jest jakieś takie...
1: Ten makaron? Makaron chyba nie, ale ryż tak, w przyszczawiowej.
2: Makaron też przyjdzie. Ale
1: a co z taką wojskową klasyką, grochowa na przykład?
2: Nie, no to grochowa to... Są takie zupy, których nie wolno ze względu na prostotę ich wykonania mieszać.
1: Ale taka grochowa z makaronem?
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie. Dla ciebie tak? Nie. No weź.
1: No, mogłem spróbować. Z ryżem sobie nie do końca wyobrażam, ale to...
2: A zupa grzybowa, którą zaproponował nasz realizator Kajtek. W wariantach różnych. Ona jest uniwersalna, co? Jakby grzyby tak z różnymi rzeczami.
1: Nie mówimy o pieczarkowej, tylko o takiej grzybowej, gęstej, takiej jesiennej, grzybowej takiej. No to i wyobrażam sobie i z ziemniakami, i z makaronem, i wyobrażam sobie i z makaronem, i ziemniakami. Ale z ryżem?
2: Nie, ryż to... Ryż jest chyba najbardziej problematyczny ze wszystkich dodatków.
1: Znaczy, z takim, przy grzybowej to ci takie risotto wejdzie.
2: Albo risotto, albo zupa. Hej, bez...
1: Nie, ale półśrodków. To mogłoby być całkiem dobre.
2: Paweł napisał, byliśmy kiedyś u znajomych w okolicach Syny. Podano zupę wiśniową, a w niej kawał wiejskiej kiełbasy. A w Żyrardowie na weselu kolegi podano kaszankę z cynamonem, pycha. Ojej. Co my tu mamy jeszcze? Wiadomości od państwa na temat różnych miksów. Dorota z pytaniem, czy jedliśmy pizzę z makaronem, bo ona tak. Nie wiem, czy to jakkolwiek wydanie włoskie było. Myślę sobie, że Włochom może się włos jeżyć na głowie, na myśl o tym połączeniu. Kilka lat temu mój syn zamówił pizzę, makaroni, brokoli. Pizzę, na której był zapiekany z makaronem broku w sosie śmietanowym. Całkiem zjedliwa była. A okej, jeżeli zapiekane, to dobra, to trochę zmienia postać rzeczy. Jeżeli państwo mają jeszcze jakieś takie różne, może nazwijmy to w ten sposób, jakieś takie różne te, to proszę nam podrzucić 224-280-280. Myślę sobie, że tak jak pojawiają się czasami w porankach tematy kulinarne, które sprawiają, że trudno jest tu siedzieć, bo zaczyna ci się chcieć jeść i zaczynasz marzyć o różnych, nie wiem, miejscach, kuchniach, restauracjach, tak dzisiaj. W niektórych przypadkach może to mieć skutek odwrotny.
1: Co by było tą trudnością?
2: No, że nie chce ci się jeść.

0: 7:30 na zegarach we wtorki to jest ten moment, kiedy anteną rządzą dwa koła. Mam nadzieję, że już z nami jest Aga Patoka, organizatorka między innymi rowerowych ustawek w Kręcie, dziewczyno w Trójmieście. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry Klawiusz, dzień dobry Polsko.
0: Dzień dobry Polsko, też przy okazji ambasadorka PZU i rowerowej Polski właśnie PZU. No, pewnie oboje jeździmy tymi rowerami cały czas. I ja przyznam, że przez ostatni weekend, jak byłem w okolicach Łodzi razem z przewodnikami na najbliższy rajd, to już wiaterek taki, wiaterek jakowyś zaciągał, tak bym powiedział. Już taka, lekko ten wiaterek był taki nawet jesienny. Też już to tak odczuwasz?
1: No muszę przyznać ci rację, że są takie momenty już w tej naszej rowerowej, wakacyjnej, wciąż letniej przygodzie, tych mniejszych i większych, że już powoli czujemy właśnie takie oznaki zbliżającej się jesieni. Spodobał mi się bardzo ten tekst, że sierpień pachnie wrześniem i jest dużo prawdy.
0: Coś w tym jest, tak. Zwłaszcza dla rodziców coraz mocniej, dzieci w wieku szkolnym, ale nie tylko dla rowerzystów też.
1: Tak, tak. Jednak wciąż sierpień jeszcze tutaj jest do przeżycia. Mamy jeszcze jeden weekend stricte sierpniowy. Możemy jeszcze zrealizować te plany, które chcieliśmy sobie dowieść. No, na pewno każdy z nas się trochę rozpłynął w jakieś wakacyjne wizje, gdzie to pojedzie i gdzie ten rowerek może ze sobą zabierze. Wszystko dowiozłeś?
0: Wiesz co? Tak, ten rok jest zdecydowanie udany, jeżeli chodzi o miejsca na świecie, gdzie byłem i gdzie udało mi się dojechać i wziąć rower też ze sobą, więc tak.
1: Mhm. Super, super.
0: Jestem zadowolony. Gdzieś tam oczywiście już trochę z tyłu głowy kreślę plany na przyszłość, ale zobaczymy. W przyszłym roku, przyszły rok jest trudny, bo wiesz, ja zawodowo mam kampanię wyborczą też przy okazji, więc...
1: O proszę,
0: będzie dobrze, się. To znaczy dobrze. Nie, ja nie startuję, ja ją nie tylko opowiadam, żeby nie było wątpliwości, ale tak, przyszły rok może być trudny wyjazdowo. No ale zobaczymy, gdzieś ten rower na pewno będzie mi towarzyszył. Masz jakieś, skoro już podsumowujemy tak delikatnie sezon, odkrycia tego sezonu?
1: Odkryciem mojego sezonu jest doświadczenie jazdy nocą. To bym ci powiedziała. Moja dobra rowerowa znajoma, pozdrawiam tutaj Beatę z Gdyni, nie lubi upałów, a ja bardzo lubię z nią jeździć na rowerze, więc wymyśliłyśmy, że w tym roku nie będziemy się pchać na rowerową rundę 100 km w ciągu dnia, kiedy to upały sięgały czasem powyżej 30 stopni. Ta jazda była trudniejsza. Jeżeli nie każdy organizm to lubił, to pomyślałam sobie, hej, dlaczego nie wybrać się na jazdę nocą? I mamy takie dwie nocki zarwane tego lata. I powiem ci, to chyba takie najmocniejsze moje wspomnienia.
0: No i gdzie byłeś na te nocnej jeździe?
1: No, udało się pokonać cały Hel od Gdyni zaczynając. To jest blisko 200 km w tej strony. I było to świetne przeżycie przyjechać cały Półwysep Helski nocą, kiedy to nie było tam za bardzo, chcę powiedzieć, nie było żywej duszy, ale tak naprawdę żywych stworków było bardzo dużo. Mam na myśli nocne muszki, które były w takiej ilości, że dosłownie jakby cię obsypywali popcornem. To jest moje letnie, najsilniejsze wspomnienie. No i krótka noc.
0: O której godzinie wy tam byłyście, to ja nie wiem, bo jak się wjeżdża na hel, to pierwsze są chałupy i tam te wszystkie kempingi, które żyją całą dobę, mam wrażenie.
1: Słuchaj.
0: A nocą zwłaszcza, to ja nie wiem, jak wy tam nikogo nie spotkaliście.
1: Co ty? Jak zaczniesz o godzinie 20, to na półwyspie było się o północy, czy tam kapkę wcześniej, więc już większość tak naprawdę już spała.
0: Coś mi się nie chce wierzyć. No ale dobrze, pozostaje.
1: Tak sobie myślę.
0: Czyli przyjechałyście, wróciłyście co? Na wschód słońca po prostu wróciłyście wtedy.
1: Zgadza się. To były te czasy najkrótszych nocy, więc dosłownie może 4 godziny były takie, że była jazda po ciemku, a cała reszta to już, kurczę, docenianie świetnego wschodu słońca, bardzo długiego wschodu słońca i to ciepłe, ciepłe powietrze, za którym chyba powoli zaczynamy już tęsknić.
0: A powiedz, jak udaje ci się wkręcać dziewczyny? Cały czas powiększa się liczba tych, które, czy zwiększa się liczba tych dziewczyn, które chcą z tobą jeździć?
1: Odpowiem tak przewrotnie, że zmienia się liczba dziewczyn, które wkręciły się jeszcze bardziej.
0: Ho.
1: I to jest coś, co ze mną rezonuje, że dla wielu z nich, tutaj moich trójmiejskich, wyjście na rower na 20-30 kilometrów stało się takim, ja już nie chcę wychodzić tylko na tyle. Ja chcę wyjść na więcej, na 60, 70, 100. I powiem ci, że jak tak sobie zawsze też śledziłam w tych social mediach przygody tych moich wkręconych dziewczyn, to tylko zawsze byłam pod wrażeniem i kącik ust się uśmiechał, widząc, na jakie wyprawy sobie razem często też wychodziły. Więc bardzo podoba mi się w tym całym efekcie tej takiej kuli rozkręconej już, że one się już spotykają ze sobą, potworzyły sobie swoje grupki i to jest dla mnie no, taka duma po prostu. Oczywiście wciąż wkręcam nowe i hej, nawet dzisiaj zapraszam na mój Instagram, bo wleci rowerowa rolka o tym, czym jest dla mnie ustawka rowerowa. Montowałam sobie w weekend i właśnie o tym, że zawsze pojawiają się nowe i każda taka rowerowa ustawka przynosi coś nowego.
0: No to powiem ci, że mamy dokładnie te same doświadczenie, jeżeli chodzi o wkręcenie ludzi w rowery, bo tak, na nasze rajdy radiowe przyjeżdżają ludzie, którzy potem sami już ze sobą się spotykają, tworzą małe społeczności rowerowe i, no i gdzieś dają znać, że są, wysyłają zdjęcia, więc tak, duma rośnie
1: super,
0: i wracają oczywiście na nasze rajdy rowerowe, radiowe, więc... Tego,
1: czy wy przypadkiem
0: cieszy.
1: Nie macie zaraz rajdu we wrześniu?
0: Mamy rajd. Mam nadzieję, że się chociaż na chwilę pojawisz tak przy okazji.
1: Dobra, zobaczę, co da się zrobić, szefie.
0: To jesteśmy umówieni. Bardzo dziękuję za połączenie. Aga Patoka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Organizatorka również. Wkręci dziewczyna w Trójmieście. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego
0: ci
1: dobrego.
0: Życzę. To ja tylko jeszcze krótkie wspomnienie przygotowane przez Anię Rokicińską. To krótkie wspomnienie to jest 90 parę sekund, natomiast Ania przygotowała no, ponadgodzinne takie wspomnienie. Ono niedługo ukaże się na naszej stronie internetowej, także proszę ją śledzić. Ania zapalona już w tej chwili rowerzystka. Pamiętam też przy okazji, to powiem, jej pierwsze rajdy, kiedy patrzyła na mnie w złowrogo, jak mówiła, że jej każe jeździć na rowerze, a dzisiaj chyba sobie życia bez roweru nie wyobraża, więc to przy okazji zapowiedź i jej pracy i dokonań, ale też przypominam, że za 2 tygodnie, niecałe już, radiowy rajd rowerowy, na który razem z Gosią Radziszewską bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.
2: Konik polny.
3: Konik polny, no.
2: Ja. Na tej...
3: Ale ładnie, pogoda
2: jest... Jeee! Go zabiła, Mariola, kurde, bele, giździe, pieruński. Go, kurna, uratowała, wiesz co?
3: A gorąca?
2: No już tak ciepło, ale może...
3: Bolacek! Uratowała.
4: Lewelał może kawy wypić.
2: Rowerowo, czy dzisiaj...
3: Rowerowo.
5: Aż konik komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha.
3: No właśnie mi powiedzieli, że ja muszę to koniecznie przyjść.
6: W takim momencie.
4: Teraz.
7: Jeszcze Ania z mikrofonem.
3: Ale to jest marka, ta opona nieszczęsna?
6: Tak. To jest ta, co nie pękła.
8: Ale ona ma wkładkę w środku. I ona, ta wkładka nam bruździ.
9: Nie wiem, czy my to...
10: No dobra, czekaj, tu faktycznie weź, obróćmy to na tamtą stronę.
3: Ja nie chcę nic mówić, ale jest takie przysłowie.
10: Jakie?
3: Gdzie kucharek o kucharkach.
10: Nie grzebie, dobra, to proszę iść gdzieś tam się przejść.
11: Pierwsza grupa rusza, druga się ustawia.
3: I to znowu Przemek?
12: Znowu Przemek.
13: Nasz przewodnik po awariach.
11: Panie ulubione, jak ciekawe co robią.
3: Widzisz, się spotkaliśmy.
14: Cześć.
3: Tam naprawiają.
14: Jagódki, jak ja was lubię normalnie.
15: Chodź się, pukniemy różkami.

0: To mówisz pan, że na rower warto wsiąść?
1: Mówię ci to już od jakiegoś czasu.
0: Za te dzieła, które dzisiaj wytoczyłeś, myślę, że prędko się to nie wydarzy. Z samego rana.
1: Za te dzieła?
0: Za te dzieła.
1: Czekaj, które? Było, było. Zupowe?
0: Nie, zupa to zupełnie jest niegroźna.
1: Jakie ja dzieła wytoczyłem? Coś znowu nabroiłem i znowu nie wiem, o co chodzi.
0: Jak to się wydarzy? Jak do tego doszło? Ale powiem ci, że jeżeli chodzi o doświadczenie rowerowe, trochę w ostatnim czasie nabyłem, bo jeżeli chodzi o takie dłuższe, w cudzysłowie, trasy, myślę, że nie wiem, 20-30 kilometrów, będąc w liceum albo gimnazjum, miałem okazję przejechać, później w ogóle nie. A ostatnio zrobiłem 4 dyszki, więc to jest jakiś punkt startowy.
1: Czy państwo to słyszeli? Czy
0: tak
1: państwo
0: było.
1: To słyszeli? Mateusz zrobił 4 dyszki.
0: W sensie nie, że 40 metrów, tylko tak.
1: 40 kilometrów, tak, tak.
0: No. Naprawdę udało mi się pojechać.
1: No i jak?
0: O dziwo.
1: To, czy to, że żyjesz, widzę.
0: Tak, to jest całkiem niezły wynik. Że żyję. O dziwo, nie zapomniałem, jak się jeździ na rowerze. Całkiem przyjemny. Sporo było przewyższeń, więc bardzo na nie psioczyłem i psioczę wciąż. Ale
1: co to
0: poza tym to...
1: rejon świata?
0: A to ci w tajemnicy zdradzę. Poza anteną. To nie są publiczne informacje, proszę pana.
1: Dobrze, dobrze. Dobrze.
0: Jeżeli chodzi o to, co będzie głośne, teraz będzie zachwyt i Karolina Prasał, to nie tędy droga.

0: Ósma będzie za 11 minut.
1: Chciałem też powiedzieć, ale zadumałem się na chwilę, ale przecież nie, dobra, wycofuję się. Reszty rysów, wycofuję się.
0: Dobrze. To ja zapowiem, że po ósmej będziemy, no nie zgadną Państwo, rozmawiać z naszą stałą gościnią, właściwie częścią naszej redakcji wtorkowej. Profesor Monika Kresa będzie z nami, językoznawca, dialektolożka. I dzisiaj będziemy rozmawiać, czy my możemy zdradzić, jak to się stało, że dzisiejszy temat się pojawił?
1: Myślę, że możemy.
0: Aha. Bo to się wzięło
1: To się wzięło od tego, że po pierwsze pani profesor została przewodniczką na naszym radiowym rajdzie rowerowym, a w związku z tym przejeżdżaliśmy teraz tę trasę w miniony weekend, którą przejedziemy za niecałe 2 tygodnie. No i jechałem przez kilka momentów obok pani profesor i zresztą na co jeden z kolegów zwrócił uwagę, a wy znowu w pracy, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym, o czym warto porozmawiać tym razem we wtorek. Ja mówię, o, przed nami duża kałuża. To takie ciekawe słowo, kałuża. A pani profesor mówi, jak ona powiedziała, czekaj.
0: Jakaś trytytka paradygmatyczna.
1: Degradacja? Degradacja paradygmatyczna.
0: Semantyczna.
1: Semantyczna, o właśnie.
0: Semantyczna tak, degradacja. Tak.
1: Semantyczna degradacja trytytką paradygmatyczną.
0: I wtedy wpadłeś na pomysł, o, porozmawiajmy o tym na wtorek.
1: Nie, i potem już było, bo to się wzięło stąd, że coś... Ja mówię, spokojnie, spokojnie, pani profesor, proszę mi wszystkiego nie zdradzać, we wtorek pani powie więcej. No i tak oto narodził się temat do rozmowy po godzinie 8.
0: Tak, to z małej lub nie małej kałuży dzisiaj.
1: No właśnie teraz małej, a kiedyś, jak się okazuje, wcale nie.
0: Większej. Zrobi się dzisiaj ocean wiedzy. Po 8 będziemy w nim pływać.

0: Mam coś, co powinno ci się spodobać, przynajmniej w jakiejś części. Ja przede wszystkim ze względu na tytuł, jak sobie spojrzysz, Mama's Car, to ci się może kojarzyć z panią Eryką, tak, Mama's Gun. Nie wiem, czy to jest parafraza, czy zupełnie niezwiązane, ale semantycznie może to wywoływać pozytywne skojarzenie wśród gangu, nie tylko hip-hop.
1: Wielkimi krokami nadchodzi.
0: Pani Eryka, tak, i płyta nadchodzi, ona zaraz będzie, 28 sierpnia będzie premiera. Trochę się boję tej płyty.
1: Ja też.
0: Bo to album produkowany przez Alchemista, z którym mam, do którego mam duży szacunek na pewno, ale z którego produkcja mi nie wszystkimi jest mi po drodze.
1: Widzę właśnie, wrażenie, że... jakiś... No nie chcę powiedzieć problem, ale widzę to.
0: Tak, bo... no nie wiem, boję się, że to będzie za mało Eryki Weryki w Eryce.
1: No dobra, poczekajmy, dajmy jej szansę.
0: Zobaczymy. Chociaż te single pierwszy był, drugi dużo bardziej mi się podobał, zobaczymy jak dalej. No i będzie koncert Eryki Badu w Polsce w tym roku. W Katowicach, tak, więc twoje rejony. 25 października, w środku nocy obudzony. Państwu przypomniał, kiedy to będzie. Patronujemy temu wydarzeniu jako Radio Nowy Świat. A czemu mówimy o Eryce? Dlatego, że Mama's Car to właśnie gdzieś skojarzenie z Mama's Gun, a to żadna scena zagraniczna, tylko Paulina Przybysz. Wracamy do Polski, choć po angielsku to będzie zaśpiewane. Nówka sztuka.

0: Jest ósma, tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Osoby pozostające w małżeństwach zawartych za granicą mogą od wczoraj dokonać ich transkrypcji w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Kilkadziesiąt urzędów deklaruje jednak sprzeciw, twierdząc, że stoi to w sprzeczności z konstytucją. Przypomnę, już wcześniej 36 gmin i samorządów, w tym m.in. Mrągowo i Serock, ale też Zakopane, zapowiadały, że nie będą dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Powołuje się tu na dane Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
1: Wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
0: Mówił wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapewnia jednak, że jeśli jakiś urząd stanu cywilnego odmówi, można udać się do innego. A teraz informacje zza oceanu. Eskaluje kryzys na linii USA-Kanada. Prezydent Donald Trump zapowiada zwiększenie ceł na kanadyjskie samochody oraz części do nich. To kontynuacja napięć w tej kwestii eskalujących od lipca. Dotychczasowe rozmowy tylko nasiliły ten kryzys, ale obie strony nadal negocjują. Jednocześnie poparcie Amerykanów dla Donalda Trumpa spada. W najnowszym sondażu jedynie co trzecia osoba pobiera jego prezydenturę. Jest to najniższy wynik odnotowany w sondażach Ipsos podczas pierwszej i drugiej kadencji obecnego prezydenta. A na koniec w serwisie Karaiby. W Haiti trwa wojna gangów. 47 osób zginęło w ataku gangu w Conscof na obrzeżach Port-au-Prince. Biuro ONZ na Haiti ostrzega, że bilans może się jeszcze zwiększyć. Przepraszam. Gangi wtargnęły do miasteczka w niedzielę wieczorem. Gangsterzy podpalali domy, zabijali przypadkowych mieszkańców. Organizacje broniące praw człowieka mówią też o licznych gwałtach i porwaniach. Grupy przestępcze kontrolują około 70% stolicy Haiti. ONZ szacuje, że w atakach gangsterów tylko w tym roku zginęło tam 3000 osób. Przypomnę, Haiti z perspektywy Polski jest szczególnym krajem na Karaibach. Ponad 200 lat temu Napoleon wysłał na wyspę polskich legionistów, aby stłumili tamtejsze powstanie. Wielu z nich przeszło na stronę rebeliantów. Po ogłoszeniu niepodległości Polakom nadano specjalne prawa w konstytucji. Do dziś na tej karaibskiej wyspie żyją potomkowie tych żołnierzy. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Najcieplejszym miastem będzie dziś Szczecin, gdzie termometry wskażą 24 stopnie, a tylko 1 stopień mniej w Zielonej Górze i Rzeszowie. W Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie termometry pokażą 22, a w Gdańsku, Łodzi, Lublinie i Krakowie 21, a w Białymstoku i Katowicach 20 stopnie. Najchłodniej dzień zapowiada się w Suwałkach, wiadomo, 19, a także w Zakopanem 17 stopni maksymalnie na plusie. Na południu i północnym wschodzie będą dominować chmury, tam też przelotnie popada. W pozostałych częściach Polski raczej pogodnie ze słabym i umiarkowanym wiatrem.

0: 6 minut po 8, logujemy się w trzeciej godzinie razem z Klaudiuszem Zlezakiem.
1: I Mateuszem Andruszkiewiczem, Jakub Jędras, magister Strzelczyk, Kajetan, zresztą Wiktoria Wichowska.
0: Co się tak rozśmieszyło? Nie no, totalnie Kajetan.
1: No, Kajetan.
0: Na maksa Kajetan. Wiktoria Wichowska, tak i Jakub Ferlin też z nami w składzie.
2: Nowy świt.
0: I jeszcze jeden tytuł naukowy. Profesor Monika Kresa jest z nami. Dzień
1: niestety
0: dobry.
1: Niestety zdalnie, mówię niestety, bo bardzo lubię, jak pani profesor do nas przyjeżdża. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry, już niedługo będę do państwa przyjeżdżać, a jak państwo zmienią siedzibę, to będę przyjeżdżać bardziej wyspana.
1: No tak, bo będzie troszeczkę bliżej, to prawda. Od pani profesor do naszej nowej siedziby. Zdradziłem już kulisy powstania dzisiejszego tematu.
0: Wszystko już wiemy, pani profesor.
1: Czyli nasza wspólna jazda i kałuża, która była przed nami. Wielka zresztą.
3: Jedna z wielu, tylko wtedy nie wiedzieliśmy, że to jest jedna z wielu.
1: To była jedna z pierwszych kałuż, tak, które omijaliśmy tak. Zresztą. Nie przejeżdżaliśmy, choć byli też tacy, którzy jak w czasach wczesno dziecięcych przejeżdżali przez nie z dużą radością, z podniesionymi nogami do góry.
0: I ty jeszcze wtedy nie wiedziałeś. Znaczy, to by się wydawało, że to jest zwykła kałuża, a później się okazało, że to jest efekt semantycznej degradacji. Czy ja dobrze to rozumiem, czy w ogóle na opak?
3: Pięknie. Tak, jak najbardziej tak, ale zanim przejdziemy do semantycznej degradacji, to ja tak jadąc, uświadomiłam sobie, że w tej kałuży jest jeszcze jedna ciekawostka. Może nawet ciekawsza niż ta degradacja semantyczna. No właśnie, z czym kojarzy wam się kałuża? Samo słowo. Gdybyście mieli jakieś takie skojarzenia etymologiczne, bez wujka Google'a.
0: Z nurzaniem się w czymś, ale to bardziej jakieś takie brzmieniowo.
3: Że urza, nurza. Aha, no dobra, tylko wtedy byłoby przez RZ.
1: No niestety, to ja muszę to powiedzieć. Wiem, że jest rano i że brzydko, wiem, ale jak zacząłem to sobie rozbierać, to od razu do kału przeszedłem i...
3: Brawo, brawo, brawo. Piątka z plusem. Jak najbardziej. W kałuży jest kał, jakkolwiek to nie brzmi, tak etymologicznie. Natomiast kał pierwotnie znaczył coś innego. I to też jest ładny przykład takiej degradacji semantycznej. To znaczy i kałuże, i kał to zjawisko wiąże, ponieważ kał to dawniej było tyle, co po prostu błoto, muł, brud, coś takiego właśnie brudnego. Dopiero później to znaczenie tego wyrazu raz, że się zawęziło, a dwa, że właśnie uległo takiemu pogorszeniu znaczenia, tak? No bo degradacja to pogorszenie. Pan redaktor tak się tutaj krygował, wiem, że jest rano i że tak nieładnie, prawda? My czujemy w tym słowie coś, że nie jest to słowo z takiego poziomu, no powiedzmy, o którym mówimy przy śniadaniu.
1: No właśnie, bo tak pomyślałem, że teraz niektórzy z naszych słuchaczy mogą jeść śniadanie, a im tutaj...
3: No właśnie, prawda? A ja im tutaj z kałem wyskakuję. Więc rzeczywiście, natomiast warto pamiętać, że to słowo pierwotnie znaczyło coś innego. Mało tego, ono jest zawarte chociażby w nazwie własnej kalisz. Tak, czyli kalisz to też było takie miejsce, które powstało gdzieś na błocie, na mule, tak, tam było takie podłoże. I wróćmy do kałuży, ponieważ kałuża pierwotnie oznacza.
1: I kalisz ma coś wspólnego z kałużą też.
3: Oczywiście. Tak. Kalisz, kał i kałuża są ze sobą jak najbardziej powiązane i mają w sobie błoto, o którym mam nadzieję też za chwilę jeszcze porozmawiamy. Ale wracając właśnie do samego słowa kałuża, ona pierwotnie oznaczała błotniste miejsce, ale rozlewisko, tak? To znaczy, to nie była taka kałuża malutka, tak? Czyli taki dołek z wodą, jak dzisiaj ją kojarzymy i od tego dzisiaj wyszliśmy, tylko to był również większy zbiornik wodny, na którego dnie był muł i było błoto.
1: Czyli taki staw dzisiejszy,
3: i
1: tak?
3: I na tym polega właśnie ta... Tak, coś takiego. Tak, taki staw, ale też niezbyt czysty może, prawda, bo staw może być czysty, natomiast ta dawna kałuża nie była czystym stawem. A dzisiaj kałuża, no właśnie, no taki mały dołek z wodą, więc
0: kiedyś była
3: mamy
0: potęgą.
3: Do czynienia z tą degradacją znaczenia. Kiedyś była potęgą, a dzisiaj jest tylko zwykłą kałużą, aczkolwiek dzisiaj zawitała w Radio Nowy Świat, więc może też jest potęgą.
1: To smuteczek taki dla takiej kałuży, że kiedyś była taka duża, a teraz już jest taka... Kałużasta.
0: Kałuszka.
3: No tak, ale z drugiej strony, budzi szacunek, przynajmniej na rajdzie. Ja kiedy widziałam te kałuże, to tak, no cóż. No,
1: nadciągają upały, więc być może uczestniczy rajdu już tego nie doświadczą, także pozostanie to doświadczenie tylko naszym wspólnym doświadczeniem. A co z tym błotem, pani profesor?
3: Błotem, bo kiedy zaczęłam myśleć o kałuży i o tym, co tam się wydarzyło semantycznie, to oczywiście siłą rzeczy pomyślałam o błocie. O błocie pomyślałam również dlatego, że jeszcze nie umyłam swojego roweru i tak, jest to bardzo wyraziste wspomnienie minionego już weekendu, ale błoto jest ciekawym słowem, ponieważ podobnie jak kał i kałuża, jest to słowo słowiańskie, a nawet prasłowiańskie, czyli takie, które funkcjonowało w czasach tak mniej więcej od VI wieku przed naszą erą do VI wieku naszej ery. Natomiast błoto przeprowadziło takie zjawisko, uwaga, będzie trytytka paradygmatyczna, o którym już mówiliśmy wielokrotnie, ale myślę, że gdzieś mogło umknąć, tak zwaną metatezę, czyli przestawkę. To znaczy pierwotnie w prasłowiańszczyźnie, czyli nasi pradziadowie, nie mieli błota, tylko mieli bolto. I to bolto, to był ten szlam, tak, czyli ten brud, to o czym mówimy.
0: To tak bardzo włosko brzmiało.
3: Prawda? No właśnie, rzeczywiście. Ale to daleko od Włoch akurat. Ale w każdym razie w momencie, gdy nasi przodkowie zaczęli się trochę rozdzielać, czyli grupa zachodnich Słowian poszła na zachód, wschodnich na wschód, a południowych na południe, to te formy zaczęły się różnicować. I dlatego w językach zachodniosłowiańskich, czyli między innymi właśnie w polskim, bo język polski jest językiem zachodniosłowiańskim, czy kaszubskim, bo kaszubski, język regionalny, to jest też język zachodniosłowiański, mamy właśnie błoto, nie to bolto, tylko błoto. W górnołużyckim, dolnołużyckim to są takie języki, które dzisiaj już nie funkcjonują, ale też były językami zachodniosłowiańskimi, mamy podobnie. Natomiast w językach wschodniosłowiańskich, bo one sobie poszły w inną stronę, mamy boto, czyli mamy taką przestawkę z podwojeniem samogłoski. A w językach południowosłowiańskich mamy blato, głównie w słowiańskim, chorwackim, bośniackim, przepraszam, ale co ciekawe, również w czeskim i słowackim, bo czeski i słowacki to są języki dzisiaj zachodniosłowiańskie, natomiast one w momencie, gdy ta metateza, ta trytytka paradygmatyczna zachodziła, rozwijały się jak południowosłowiańskie. Czyli takie jedno błoto, w które nieraz wjechałam, nie tylko ja myślę, kryje w sobie sporo takich ciekawostek językowych i pokazuje przede wszystkim język, rozwój języka prasłowiańskiego. Tego, że kiedyś ta słowiańszczyzna była jedną wspólnotą, a potem trochę jak na tej wieży Babel, coś tam się porozbijało, przestaliśmy się dogadywać i niby wiemy, że o to samo chodzi, bo to polskie błoto, rosyjskie błoto i bośniackie blato niby brzmi podobnie, a jednak trochę inaczej.
1: No i jest jeszcze jedno słowo, które kojarzy mi się z taką konsystencją. I tu krótka zagadka dla naszych słuchaczy. Będą mieli kilka sekund na pomyślenie. Jednocześnie jest zwierzęciem też. Ten sam wyraz. I chodzi mi
3: to była za duża podpowiedź.
1: Chodzi mi o muł.
3: Tak, o muł w momencie, gdy właśnie mówimy o tym, co na dnie tej kałuży.
1: Bo gdyby chodziło mi o zwierzę, chodziłoby mi o muła oczywiście.
3: O muła, prawda? No właśnie, tak. Tutaj chciałam do tego też nawiązać, że znowu jest to słowo jak najbardziej prasłowiańskie, czyli dawne, ale widzimy znowu pewne zmiany znaczeniowe. Bo z jednej strony muł to właśnie ten szlam taki, to błoto, ten brud, a z drugiej strony jest to zwierzę, które w tym szlamie się porusza. Porusza się też bardzo wolno. Czyli tutaj akurat mamy do czynienia z takim przeniesieniem znaczenia, metaforyzacją też. To jest bardzo częste zjawisko w języku. Czyli z jednej strony właśnie mamy to błoto, mamy tę kałużę, a z drugiej strony mamy ten muł i tego muła, jeżeli mówimy o zwierzęciu.
1: Czyli to też z tego jednego błota się wywodzi. I ten muł, ten muł, i ten muł.
3: I ten muł, i ten muł, tak, jak najbardziej. Cały czas jesteśmy blisko ziemi i brniemy przez to błoto.
1: Ale żeby
3: ten
1: powstało
3: szlam, i ten muł.
1: Błotko zazwyczaj, a kałuża to już na pewno, musi popadać deszcz. Tak,
3: deszcz. O deszczu już mówiliśmy, tak. Ale kiedy, tak, no właśnie, prawda, pamiętamy, że, ojej, mówię, pamiętamy, jakbym była w szkole, źle się poczułam, jakbym była nauczycielką w szkole, że ten deszcz to nie był kiedyś deszcz, ale deszcz, tak, czyli tam było tak bardzo dźwięcznie i dlatego nie ma dżdżu. Niestety nie można było powiedzieć w ten sposób o naszej niedzielnej, przepraszam, sobotniej, bo niedzielnej można było powiedzieć pogodzie, ale ta dźwięczność dawnego dżdżu zachowała się w dżdżownicy. Tak jak mówię, kiedy myślałam o dzisiejszej audycji, myślałam bardzo pogodowo i ten deszcz, mimo że już go kiedyś omawialiśmy, musiał się tu znaleźć, no bo jednak był nieodłącznym elementem naszych zmagań z pogodą w weekend.
1: To przeskoczmy w takim razie te, których wydaje mi się, że już omówiliśmy, czyli mrzawkę i siąpić też już omawialiśmy, ale ciekawe są wichura i chmura. Czy one mają coś ze sobą wspólnego?
3: Właśnie, ciekawe jest to, że zupełnie nie. Bo mogą nam się, znaczy mają ze sobą wspólnego tylko tyle, że zostały utworzone za pomocą tego samego sufiksu, czyli mają podobny mechanizm słowotwórczy je utworzył. Mamy tą urę, przy czym ten sufiks też jest widoczny tylko z takiej perspektywy etymologicznej, ale mają ze sobą tyle wspólnego, że znowu baliśmy się obu tych elementów podczas naszego rajdu. Natomiast co ciekawe, wichura, ona nam się kojarzy z wiatrem oczywiście, tak? Tak semantycznie, ale etymologicznie to są słowa ze sobą niezwiązane, ponieważ wichura pochodzi od takiego prasłowiańskiego czasownika wichati, który oznaczał tyle, co wykonywać szybkie ruchy, ale takie też koliste ruchy, tak? Czyli tak się kręcić właśnie w kółko, to było wichati, czyli wichać. Pewnie tak ten czasownik byśmy zaadaptowali. I potrzebowaliśmy jakiegoś słowa, które będzie oznaczało to, co się dzieje, kiedy ktoś albo coś, jakaś siła wyższa, wykonuje te szybkie, koliste ruchy i powstała nam wichura. W tym słowie też ciekawe jest to, że ono, mimo że wywodzi się od czasownika prasłowiańskiego, to w polszczyźnie notowane jest bardzo późno. To znaczy dopiero pojawia się, przynajmniej z takiej perspektywy danych słownikowych, dopiero w słowniku wileńskim, czyli mniej więcej w latach 60. XIX wieku. Dosyć późno. A chmura jest ciekawa z wielu powodów, ale również z tego powodu, że mamy chmurę i chmarę.
1: Mm-hmm.
3: Mamy chmarę, prawda?
1: Komarów na przykład.
3: No właśnie, komarów, owadów zwykle, prawda? Tak kojarzymy, że ta chmara to jest os owadów, komarów. I te słowa jak najbardziej też są ze sobą etymologicznie związane. Natomiast zobaczmy, że my dzisiaj, kiedy mówimy chmura, to widzimy albo właśnie ciemną chmurę, ja mam taką za oknem teraz, ale mamy też, mówimy chmurki, tak, czyli takie jasne. Natomiast pierwotnie chmura to była tylko ta ciemna, ta czarna. Dlatego chmara, która się wywodzi z tej ciemnej chmury, to ten rój, zbiorowisko owadów, no raczej ciemnych, tak? Bo jak te komary lecą, to się robi ciemno, a jak lecą osy albo jakieś inne szerszenie, to tym bardziej. Więc chmura i chmara mają pierwotnie ten sam etymon, tak? Czyli wywodzą się z tego samego słowa. Etymon, trytyka paradygmatyczna do zanotowania, ale no właśnie, ale chmura dzisiaj może być również obłoczkiem.
1: Tak? No właśnie, a ten obłok chyba się...
0: Raczej pozytywne.
1: Właśnie takie raczej pozytywne, prawda? Bo chmura to może właśnie takie, że ktoś się chmurzy, że coś jest
3: właśnie.
1: Jakieś takie...
0: Zachmurzenie.
1: Chociaż wcale niekoniecznie oczywiście, bo chmury mogą mieć różne wszystkie, różne cirrusy i inne,
3: tak,
1: ale obłok nam się kojarzy z czymś takim błogim właśnie.
3: Błogim. To zaraz jeszcze o obłoku, ale właśnie jeszcze ta chmura, zobaczmy, że ona faktycznie ładnie przeszła nam tak metaforycznie do nazywania naszego stanu takiego psychicznego, prawda? Właśnie tak. Chmurzyć się, ktoś jest zachmurzony.
1: Mówimy komuś, rozchmurz się, czyli... Uśmiechnij, tak?
3: No
1: tak.
3: Uśmiechnij się, no właśnie. Tak, prawda? Bo jesteś jak jesteś pod chmurką, to jeszcze pół biedy, prawda? Ale właśnie rozchmurz się, bo jesteś zachmurzony i to jest raczej takie smutne. A obłok niekoniecznie. Obłok nam się kojarzy raz, że błogo, prawda? Z takimi pejzażami. A też mam bardzo ciekawą etymologię. Wywodzi się z prasłowiańszczyzny, ponieważ większość tych słów, które nazywają pogodę, one nam zostały od czasów naszych prasłowian. Natomiast pierwotnie obłok nie był obłokiem, tylko obłokiem. Ponieważ
1: obłok.
0: Jak abba.
3: Obłok. Właśnie, nie, właśnie go, trudniej jeszcze, bo tam jest w obłok, ponieważ ponieważ etymologia tego słowa pochodzi od tego, że obłok, czyli to, co powleka, tak? Tam jest to wlec w tym obwłoku, czyli powleka, pokrywa niebo. Ale w związku z tym, że nam tak trudno powiedzieć obwłok, to uprościliśmy sobie to słowo i dzisiaj mamy obłoki, czyli coś, czego zupełnie z tym wleczeniem się, pokrywaniem, powlekaniem nieba nie kojarzymy.
1: Pięknie. To jeszcze mam pytanie spoza konkursu do pani profesor. Czy była pani, pani profesor w Budziszynie?
3: Byłam w Budziszynie. Próbuję sobie przypomnieć. Nie, chyba nie. A co jest w Budziszynie?
1: A bo poza tym, że jest to urokliwe miasteczko z bardzo ciekawą historią, niedaleko za granicą z Niemcami, to są tam, zwróciłem uwagę, dwujęzyczne napisy wszędzie. W języku niemieckim i w języku, no różnie jest podawany właśnie, albo górnołużyckim, albo serbołużyckim, który jest bardzo, bardzo podobny do polskiego i właściwie wszystko można zrozumieć też tak przy okazji. To taka ciekawostka z moich wyjazdów tegorocznych. Także polecam pani profesor.
3: No
1: niedaleko można się łatwo dostać, a poza tym, poza samą urokliwością miasta, to właśnie też można czegoś ciekawego się o jego historii i tego, dlaczego napisy są w takich dwóch językach też dowiedzieć.
3: Albo ten dolnołużycki, górnołużycki, tak jak mówiłam, są zachodniosłowiańskie, dlatego tak tam pewnie brzmią podobnie.
1: Podobnie. To takie coś gdzieś między polskim, czeskim, gdzieś chorwackim. Tak mniej więcej. Tak ja to czuję, ale pewnie pani profesor miałaby na ten temat więcej do powiedzenia.
3: Biorę się do Budziszyna i poczytam ten napis.
1: Polecam, polecam. Serdecznie dziękujemy pani profesor. Pani profesor Monika.
3: Dziękuję Kresa, również.
1: Dialektorożka z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Jaką wiadomość dostałem?
1: Jaką?
0: Nie wiem, czy mogę zdradzić właściwie. No dobra, trudno, biorę to na siebie. Sam wysłał, to będzie miał problemy. Oto Andrija. Ja byłem serbołużyczanie. To było pytanie Budziszyn.
1: Tak.
0: Złoto. Poznałem tam córkę pastora. Pisze Andrija.
1: Okej, zaczyna się nieźle.
0: Tam w Chorścicy, Chroswitz jest takie miasteczko na zachód od Budziszyna. I to mnie bardzo zainspirowało. Jest fajny festiwal. Sceny są na podwórkach wiejskich, a na scenach zespoły ludowe z całego świata. Kurczę, pojechałbym na taki festiwal. Przyznaję, że bardzo chciałem pojechać do Guczy na festiwal trębaczy z całego świata. Tylko sytuacja geopolityczna i to, co się dzieje w ich kraju jest słabe. Ale tutaj do tego Chroswitz... Dobra, maybe. Poczytam więcej.
1: To ja poczytam mail od pana Konrada z kolei, który napisał a propos Błota i Bolta, że ach, żeż cuda, pani profesor. Z rodziny Błota i Bolta pochodzi i Berlin od słowa... Znaczy tam była spacja. Berlin i Berlin. Od słowa prawo presłowiańskiego. Brlo, łażenie po błocie. Ukłony.
0: O!
1: Ciekawe. A propos Czyli Błota...
0: Berlin ma dużo wspólnego z Kaliszem.
1: Tak,
0: to by pomyślał.
1: Można powiedzieć, że Berlin to taki niemiecki Kalisz.
0: Taki niemiecki Kalisz.

0: gdybyśmy mogłyby wtedy być nać, prawda?
1: A ty rozmawialiśmy o tym, żeby na antenę wejść. Z Mikołajem. Dzień dobry, Mikołaju.
2: Dzień dobry, panowie. Dzień dobry państwu.
1: Ja chciałem porozmawiać z tobą o błocie.
2: Dobrze, bo ja bardzo lubię grupę Błoto i tak się składa, że dzisiaj...
0: Ale o polskiej piłce będziemy rozmawiać? Powiedziałem, czy pomyślałem.
2: Częściowo o polskiej piłce też będziemy rozmawiali, bo w ligach zagranicznych też grają polscy piłkarze, którzy tworzą polską piłkę. Są reprezentantami chociażby naszego kraju z Nadwisły, biało-czerwonych, są orłami.
1: Tak, bo właśnie zanim do tego przejdziemy, dzisiaj dużo mówiliśmy o błocie, więc powiedzmy, że błoto w istocie będzie na antenie Radia Nowy Świat.
2: Dzisiaj po 22:00, tak, udało się w Katowicach na festiwalu spotkać się z całą czwórką kwartetu Błoto, czyli z Cancer Jim, z Latarnikiem, Olafem Saksem, a także z Wujon HZG i rozmawialiśmy o ich najnowszej płycie Atmosfera, którą nagrali w Bukareszcie razem z Jonem D.
1: Jonem D. właśnie.
2: Znakomita płyta, tak. Zdecydowanie moim zdaniem jedna z najlepszych, które się w tym roku 2026 ukazały.
1: Przynosiłem do szczytu wszystkiego w propozycjach, więc możliwe, że jak państwo dobrze poszukają, to jeszcze da się znaleźć gdzieś tam było to i poklikać.
2: Tak jest, zachęcamy do tego. No dobrze, no to w takim razie przejdziemy do sportu, bo po to się spotkaliśmy, żeby o nim porozmawiać. Zacznijmy sobie od Mistrzostw Europy, które są w siatkówce kobiet rozgrywane i zaczniemy sobie od meczu, który został wygrany przez polskie reprezentantki, ale w takim, powiedzmy, średnim stylu. Polki wygrały wczoraj z Łotyszkami 3-1. Po absolutnych męczarniach wydawało się, że Łotyszki będą najłatwiejszymi rywalkami podopiecznych Stefano Lavariniego. Okazało się, że Łotyszki tanio skórnie sprzedały i napsuły trochę krwi naszym reprezentantkom, które do tego meczu podchodziły bez Aleksandry Szczygłowskiej, która z powodów problemów zdrowotnych została w hotelu. Pierwszy set panie wygrały 25-19, no i w drugim secie zaczęły się zdecydowanie schodki. Magdalena Stysiak, która miała być tą liderką w tym meczu, no, prezentowała dosyć sporą nieskuteczność. Łotyszki sensacyjnie wygrały drugiego seta, a w trzecim prowadziły nawet 16-9 i dopiero później polskie reprezentantki wzięły się w garść i odwróciły losy rywalizacji. Najpierw było 19-19, później 21-19. No ostatecznie ten trzeci set, ta remontada w trzecim secie zakończyła się wynikiem 25-22 i wszystkie zawodniczki razem ze Stefano Lavarinim. No i myślę, że kilka milionów polskich telewidzów, którzy oglądali, śledzili te zmagania, no im kamień z serca znacząco spadł. Kolejnym rywalem, czy kolejnymi rywalkami polskich reprezentantek będą Słowenki. Ten mecz dzisiaj o godzinie 18:00. Słowenki póki co wygrały 3-0 z Niemkami, a później przegrały z Turczynkami, z faworytkami całego turnieju 1-3, więc skoro no, trochę krwi napsuły nam naszej polskiej reprezentacji Węgierki czy Łotyszki, to ja się bardzo boję o to starcie ze Słowenkami. Jeżeli chodzi o wczorajsze mecze, to Holenderki wygrały 3-0 z Portugalkami, Ukrainki z Austriaczkami 3-0, Chorwatki 3-2 ze Słowaczkami, reprezentantki Azerbejdżanu 3-2 z Rumunkami, Turczynki pokonały Węgierki 3-0, Czarnogórzanki przegrały 0-3 z Francuzkami, Serbki pokonały Bułgarki 3-0, a jeżeli chodzi o je, tak, no i to były wyniki z wczoraj. Dzisiaj nas czeka starcie Rumunek z Belgijkami, Węgierek z Niemkami, Greczynek z Austriaczkami, Włoszek ze Słowaczkami, Holenderki z Hiszpankami, Polska, Słowenia, Czechy, Ukraina i jeszcze czeka nas starcie Chorwatek ze Szwedkami. W ogóle te Mistrzostwa Europy to jest zawsze okazja w siatkówce, żeby pooglądać takie egzotyczne z perspektywy kibica siatkówki reprezentacje i zobaczyć, jak one sobie radzą na tle tych najlepszych drużyn. W takim razie przejdziemy do Hiszpanii, bo tam trwa Vuelta Espania, a bardziej do Francji, bo póki co ten początkowy etap zaczął się we Francji, dzisiaj się przeniesie do Andory. No a wczoraj silna burza z gradem zmusiła organizatorów Vuelta Espanii do odwołania trzeciego etapu z Grusson do Font-Romé w Pirenejach. Rywalizacja została przerwana na około 15 km przed metą, a uczestnicy udali się do hotelu. Początkowo przerwano wyścig, ponieważ warunki stały się niebezpieczne z powodu lodu na drodze

0: było zagrożenie piorunami. No ale potem ze względów bezpieczeństwa ogłoszono, że ten trzeci etap zostaje odwołany. Nie będzie zwycięzcy ani ceremonii wręczenia nagród. W związku z tym Tadej Pogaczar wciąż prowadzi w klasyfikacji generalnej przed dwoma zawodnikami. Ma 9 sekund przewagi nad Belgiem Woutem Van Aertem, a także Brytyjczykiem Matthew Brennanem. No i dzisiaj będziemy obserwowali, jak kolarze zmagają się na krótkim dystansie 104, prawie 105 kilometrów. No ale to będzie trudne wyzwanie, ponieważ w górach Andory panowie będą się ścigać z czterema kolejnymi przełęczami. No i to może być jeden z decydujących etapów w całym wyścigu. To w takim razie przejdziemy sobie, no, kolega Jakub powiedział o tym wczoraj, że dzisiaj porozmawiamy o ligach zagranicznych, co uczynię z wielką przyjemnością, bo piłka zagraniczna wraca, budzi się z letargu po Mistrzostwach Świata, wracają te ligi zagraniczne. Zaczęła swój nowy sezon angielska Premier League od starcia mistrza Anglii Arsenalu z Benjaminkiem Coventry. Arsenal wygrał 3-0 po naprawdę przekonującym meczu. Jeżeli chodzi o pozostałe starcia w Premier League, no to na przykład rozczarował Manchester United, który pod wodzą Michaela Carricka w zeszłym sezonie spisywał się bardzo dobrze, jednak na inaugurację przegrał z Benjaminkiem Hull City 0-2. No i tylko proszę brać pod uwagę, szanowni państwo, że to jest pierwszy mecz sezonu, nie można wyciągać daleko idących wniosków. Sporo też piłkarzy było na Mistrzostwach Świata. Jeżeli chodzi o całe drużyny, to one przepracowały po 10-12 dni w ramach przygotowań. Everton pokonał 2-0 Crystal Palace, Ipswich wygrał 2-1 z Sunderlandem, Leeds United pokonał Nottingham 1-0, a Brentford przejechał się po Tottenhamie 3-0, podopieczni Roberto De Zerbiego. No zagrali absolutnie katastrofalne spotkanie, tam się nic nie układało, mnóstwo strat w środku pola, jeżeli chodzi o Tottenham. No i Tottenham być może będzie znowu bił się o utrzymanie, jeżeli tak będzie się prezentować. Jeżeli chodzi o hiszpańską La Ligę, no to mieliśmy sporo ciekawych starć. Przede wszystkim w piątek Betis Sevilla pokonał 1-0 Real Sociedad San Sebastian. Sevilla pokonała Athletic Bilbao 3-1, Valencia zremisowała z Celtą Vigo 0-0. No i w sobotę chyba większość osób czekała na powrót The Special One, czyli José Mourinho na ławkę trenerską Realu Madryt. Real Madryt w ponownym debiucie José Mourinho w ramach jego bycia trenerem w Realu Madryt pokonał Espanyol 2-1. To nie był jakiś szczególnie przekonujący mecz Los Blancos, pomimo tego, że bardzo dobrze zaprezentował się Jude Bellingham. Świetne spotkanie rozegrał Arda Güler, no ale na przykład rozczarował chociażby nowy nabytek Bernardo Silva, który ma być takim głównym kreatorem gry. Bramkę w swoim debiucie w Realu Madryt zdobył Carlos Espi. Ale no, to też bierzmy pod uwagę, to jest pierwszy mecz sezonu. Też nie widać do końca pomysłu taktycznego póki co, ale on się będzie klarować na przestrzeni kolejnych tygodni. Jan Diomandy zaliczył całkiem niezłe wejście z ławki. Zawodnik wart prawie 140 milionów, ściągnięty z RB Lipska. W niedzielę za to były dwa bardzo ciekawe spotkania. Atletico Madryt zremisowało z Villarrealem 2-2. Getafe pokonało Racing Santander 1-0. No i wróciła Barcelona Hansiego Flicka, która w swojej inauguracji tego sezonu La Ligi pokonało Elche 5-0. Pierwsza połowa w wydaniu podopiecznych Hansiego Flicka była trudna, bo ten środek pola, który został zestawiony, czyli Marc Bernal, Gavi, a także Fermin, dużo było straty w środku pola, dużo niedokładności. Ta gra się uspokoiła po zejściu Gaviego z kontuzją. Wszedł Pedri i ta gra zaczęła się układać. Ale świetnie zaprezentowały się nowe nabytki Barcelony. Karim Adeyemi zdobył bramkę w 45 minucie, a Antony Gordon zanotował 2 asysty w 5 minut. Świetne spotkanie zagrał Rafinha na fałszywej dziewiątce z dwoma bramkami, a także Fermin Lopez, który wraca po kontuzji i też zanotował 2 bramki. No a wczoraj chociażby Osasuna zremisowała z Levante 0-0, a Malaga z Deportivo La Coruña 1-1. Jeżeli chodzi o hiszpańską La Ligę, no to dzisiaj czeka na starcie Valencji z Betisem. Wróciła też Liga Włoska. No i tutaj polski akcent, bo Piotr Zieliński błyszczy. Inter pokonał 4-1 Monce, a Don Pietro zdobywa bramkę. I Don Pietro jest jednym z pięciu pomocników w historii, jest szóstym zagranicznym pomocnikiem w historii, który strzelał minimum jednego gola w 12 sezonach Serie A z rzędu, a liderem jest Holender Clarence Seedorf z wynikiem 13 kolejnych sezonów, więc liczymy na to, że w kolejnym sezonie Piotr Zieliński doczłapie się i może za 2 lata będzie najlepszym, jeżeli chodzi o tę statystykę. Udinese zremisowało z Como, Napoli pokonało 2-0 Genoe, Cagliari 1-0 Parme, Juventus pokonał Frosinone 1-0, Arkadiusz Milik nie pojawił się na placu gry, Lecce pokonało Wenecję 2-0, Atalanta Bergamo pokonała Sassuolo 2-1. No i Nikola Zalewski zagrał w wyjściowym składzie. Mówiło się sporo, że Atalanta pod wodzą Maurizio Sarriego, który zmienił w ogóle ustawienie taktyczne i wrócił do gry czwórką obrońców, kiedy Atalanta przez lata grała raczej na wahadła, będzie miał sporo problemów, a tu nagle Nikola Zalewski, który był przez włoskie media wypychany do Milanu między innymi, zagrał w wyjściowym składzie i zaprezentował się nieźle. Milan pokonał Torino 2-1, no a wczoraj AS Roma. Klaudiuszu, ja dobrze pamiętam, że twój syn jest fanem Fiorentiny?
1: Nie, źle pamiętasz.
0: Źle pamiętam.
1: Arsenalu.
0: Ale byliście kiedyś na
1: meczu Fiorentiny. Byliśmy na meczu Fiorentiny.
0: No to niestety Fiorentina wczoraj przegrała 0-4
1: to
0: z AS Romą.
1: Fantastyczny mecz, bo gdzieś siedzieliśmy na trybunie razem z kibicami, którzy dzięki temu, że wygrali w zupełnie niespodziewanie, to z nami bawili się i tańczyli.
0: Na Artemio Franchi, ale akurat wczoraj Fiorentina przegrała na Stadio Olimpico 0-4 z AS Romą. Fenomenalny mecz Daniela Malena, który zanotował hat-tricka, a także Paolo Dybali, który zanotował 3 asysty, a Bologna wczoraj przegrała 0-1 z Lazio. Jeżeli chodzi o Ligę Francuską, no to warto odnotować mecz Rennes z PSG, zremisowany 2-2, z bramką, przepiękną bramką Sebastiana Szymańskiego, no i z dubletem Ferrana Torresa, nowego nabytku PSG, który przyszedł z Barcelony i uratował książęta z Paryża 2 bramkami. Jeżeli chodzi też o takie ciekawsze starcia, no to na przykład Marsylia rozbiła Strasburg 4-0, więc i jeszcze warto odnotować, że Lens pokonało Oser 5-2, a Michał Skóraś zanotował asystę. Też grał Mike Nawrocki, który być może doczeka się powołania do reprezentacji Polski. I dzisiaj też czekają nas ostateczne mecze w ramach kwalifikacji do Ligi Mistrzów: Sabah Baku, HPL Berszewa, Bodo Glimt, Nece, Nijmegen, a także LASK Linz z Celticiem Glasgow.
1: Tu kropkę postawiasz?
0: Tu stawiam kropkę.
1: Tak niespodziewanie, prawda? Tak.
2: Wziął z nienacka.
1: Z nienacka nas próbował złapać. Zupełnie. Ale
2: skubany.
1: Złapaliśmy tę piłkę.
0: To dobrze.
1: Mamy to.
2: Słuchaj, dwóch bramkarzy. To naprawdę niezłe przygotowanie. Mikołaj Teczyński, dzięki ci piękne.
0: Dziękuję wam.
2: I do usłyszenia w kolejnej Ostrej Grze.

0: Mój mąż, który żyje zgodnie z zasadą, nie to będzie kład czy wełna, byle kiszka była pełna, zwykle do pracy pakuje obiady z tego, co mamy w lodówce, dlatego zdarzyło mu się już pakować żurek z makaronem ryżowym albo pomidorową z jajem. I efekt jest taki, że obiady w pracy jada sam.
1: Za nie mówiłem, bo zacząłem się zastanawiać, o co chodzi, ale rozumiem, że nie je na wspólnej stołówce, tylko sam, bo inni pracownicy nie chcą razem z nim, tak?
2: Mnie co innego w ogóle zastanowiło.
1: Co? Ten żurek z tym makaronem ryżowym?
2: Nie, no to już jest...
1: Co to jest? No,
2: mieliśmy to już dzisiaj. Bardziej pomidorowa z jajkiem.
1: No co?
2: No trochę różne światy. Nie sądzisz?
1: A nie dałbyś rady?
2: Słuchaj, to jest w ogóle inna rozmowa.
1: O. Pomidorować jajkiem. No i okej, okay, słuchaj.
2: No i okej. Okay. 224-280-280. Zapraszamy. Dzisiaj mamy dosyć abstrakcyjny kulinarnie temat rozważań, jeśli można to rozważaniami nazwać. Zapraszamy, żeby do nas dołączyć antenowo. Można też pisać maile na adres nowy.świt@nowyswiat.online. Patrzę na playlistę i zastanawiam się, o których artystach wypowiadałbym się w większych superlatywach. I to jest trochę jak powiedzieć, kochasz bardziej mamę czy tatę, chociaż to zupełnie inne światy muzyczne.
1: No zupełnie inne, tak.
2: To prawda. Trochę bardziej legenda, tu trochę bardziej istota muzyki elektronicznej ostatnich dekad. Nie będziemy Państwu tego robić, zagramy to i to.

0: Za 5 minut będzie 9. Otworzyliśmy dzisiaj, Klaudiuszu, puszkę Pandory. Ten temat się nie kończy. Ja nie wiem, od 6 rano cały czas dochodzą nowe propozycje, nowe państwa doświadczenia kulinarne, przedziwne, różne. Rafał napisał, że będąc dziecięciem dostał do jedzenia zupę jagodową z ziemniakami. Opiekunka na mój protest odparła i tak wszystko miesza się w brzuszku. Pozdrowienia, Rafał.
1: Coś w tym jest.
0: No tak, trudno zaprzeczyć. Nie wiem, czy po 9 do tego wrócimy. Zobaczymy, na pewno będziemy po 9 z Klaudiuszem i całą ekipą poranną i dołączy do nas Mikołaj Kierski z opowieścią o Afryce. I nie tylko on, ale co dokładnie będzie po 9.30. To już po 9 państwo pozwolą, zdradzimy. David Bowie na zakończenie.

0: Jest dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Szef MyDR, MyDoktor zapiera głos po jednym z największych wycieków w historii Polski. Przypomnę, MyDR dostarcza placówkom medycznym systemy prowadzenia elektronicznej dokumentacji. W wyniku cyberataku wyciekły dane 19 milionów osób. Rząd informował o tym w pierwszej połowie miesiąca, ale dopiero teraz szef tej firmy Piotr Miluski zabrał głos. Przepraszam każdego pacjenta i każdego naszego użytkownika, niezależnie od tego, czy incydent w ogóle dotyczy jego danych. Wiem, że obawa o swoje dane medyczne nie jest zwykłym stresem. Miluski zapewnił, że pracuje ze służbami i rządem w celu zbadania ataku. Szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że informacje o tym, czy nasze dane również wyciekły w cyberataku, będzie można sprawdzić w rządowym serwisie bezpieczne dane gov.pl. Do tej pory jeszcze nie ma takiej możliwości, ale ma to się stać w tym tygodniu.
1: Po to, żeby obywatele za pomocą swoich danych mogli zweryfikować, czy ich dane znajdują się w tych wykradzionych elementach. Trwa obsługa, zbieranie tych wszystkich informacji, tak żeby nic przypadkiem nie zostało pominięte, bo tu chodzi o bezpieczeństwo obywateli.
0: Hiszpania. Rząd Pedro Sancheza przejmuje dziś samodzielnie zarządzanie Ceutą. Oznacza to m.in. masowe szczepienia migrantów, którzy pozostają w eksklawie od końca lipca. Miesiąc temu do Ceuty wdarło się około 80 tysięcy migrantów. Szacuje się, że w tej przeprawie zginęło około 150 osób. Większość migrantów wróciła już do Maroka, ale hiszpańska eksklawa nadal mierzy się ze skutkami kryzysu. Informacja dla fanów gier wideo. Najprawdopodobniej w 2028 wyjdzie czwarta część Wiedźmina, mówi Michał Nowakowski z CD Projekt. Nie możemy wskazać dokładnej daty, nad tym wyjątkowym projektem pracuje obecnie ponad 500 osób. A na koniec Szczecin. Funkcjonariusze aresztowali mężczyznę, który podszywając się pod dziennikarzy i polityków składał zamówienia z opcją płatności przy odbiorze. Mowa o ogromnej skali tych fałszywych zamówień. W jednym przypadku nawet kwota przekroczyła 37 tysięcy złotych. 20-parolatek, który nękał lokale gastronomiczne już od ubiegłego roku, trafi teraz do aresztu na 2 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś najwięcej chmur będzie na południu oraz na północnym wschodzie Polski i właśnie tam spodziewane są przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, tylko na południu i południowym zachodzie przejściowo porywisty. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na obszarach podgórskich i 18 na północnym wschodzie do około 21 w centrum i 24 stopni na północnym zachodzie oraz południowym wschodzie.

0: Grzegorz Ciechowski rozpoczyna ostatnią godzinę naszego spotkania. Bardzo romantycznie się zrobiło.
1: Bardzo.
0: Ale musimy postawić kropkę, jeżeli chodzi o ten klimat, bo w trochę innym kierunku powędrujemy za chwilę. Państwo dobrze wiedzą, jakim. W kierunku dżingla.
2: Nowy świt.
0: A zaraz po nim w kierunku Afryki. Jak to mamy w zwyczaju, co drugi wtorek oprowadza nas po tym kontynencie Mikołaj Kierski?
3: W ubiegłym tygodniu Angelique Kidjo została pierwszą afrykańską artystką muzyczną uhonorowaną swoją gwiazdą w hollywoodzkiej Alei Sław. Dla 66-letniej wokalistki z Beninu jest to podsumowanie trwające już ponad 4 dekady kariery, podczas której udało się jej zrobić coś, co wcale nie było oczywiste, czyli wprowadzić afrykańskie brzmienia do światowego obiegu bez rezygnowania z własnej tożsamości. Sama Kidjo podczas uroczystości mówiła, że nie chce traktować tego wyróżnienia wyłącznie jako własnego sukcesu. Powiedziała, że to gwiazda dla całej Afryki, przypominając, że jej kariera nie byłaby możliwa bez kultury, z której pochodzi. Kidjo urodziła się w 1960 roku w Beninie, w rodzinie, w której muzyka była czymś zupełnie naturalnym. Jej ojciec był muzykiem, matka prowadziła teatr i właśnie dzięki niej Angelique od najmłodszych lat występowała na scenie. Dorastała w domu, w którym dzieci zachęcano do zadawania pytań i swobodnego wyrażania opinii, a jej własny przydomek z dzieciństwa brzmiał kiedy, dlaczego, jak. Ponieważ, jak sama wspomina, zawsze chciała rozumieć świat i swoje miejsce w nim. Kiedy w 1972 roku w Beninie doszło do zamachu stanu i władzę przejął marksistowski reżim, Kidjo bardzo szybko przekonała się, że wolność, którą wcześniej uważała za oczywistą, może zniknąć z dnia na dzień. Jako nastolatka zaczęła pisać piosenki o sytuacji politycznej, ale kiedy jedna z nich stała się bardzo agresywna w tonie, jej ojciec przekonał ją, żeby zamiast nienawiści spróbowała mówić o pokoju. W ten sposób powstała jedna z jej pierwszych politycznych piosenek, która po latach stała się dla niej symbolem przekonania, że muzyka może być narzędziem zmiany, ale nie musi opierać się na przemocy. W wieku 23 lat Kidjo wyjechała do Paryża, między innymi z powodu represyjnej sytuacji w Beninie. To właśnie w Europie rozpoczęła się międzynarodowa część jej kariery, ale nigdy nie zgodziła się na sugestię, że aby odnieść sukces na Zachodzie, powinna porzucić własne korzenie. Kiedy w latach 90. podpisała kontrakt z Chrisem Blackwellem, założycielem Island Records, który wcześniej pomógł rozpocząć karierę m.in. Bobowi Marleyowi, zapytała go wprost, czy będzie mogła tworzyć muzykę, którą chce tworzyć, zachowując własną tożsamość kulturową. Od tamtej pory Kidjo konsekwentnie zaciera granice pomiędzy gatunkami i tradycjami. W jej muzyce spotykają się zachodnie afrykańskie rytmy, funk, jazz, pop czy muzyka kubańska, ale nagrywała również własne interpretacje utworów Talking Heads, Celly Cruz czy Morrisa Ravela. Kiedy po raz pierwszy usłyszała w Paryżu Bolero Ravela, uznała, że utwór brzmi zaskakująco afrykańsko, czym wywołała zdziwienie i kpiny. Zamiast wdawać się w dyskusję, nagrała własną wersję, wykonując większość partii instrumentalnych własnym głosem. Jak sama podkreśla, jest jedyną artystką, która otrzymała zgodę rodziny Ravela na taką interpretację. Jej kariera pokazuje przy tym coś, o czym Kidjo mówi bardzo często. Afryka nie tylko eksportuje artystów, ale od dawna jest jednym z fundamentów współczesnej muzyki popularnej. Podczas zeszłotygodniowej ceremonii w Los Angeles przypomniała, że bez muzyki afrykańskich niewolników przywiezionej do Ameryki nie byłoby bluesa. Bez bluesa trudno wyobrazić sobie późniejszy rozwój soulu, jazzu, R&B czy rock'n'rolla. Jej zdaniem problem polega na tym, że sami Afrykanie zbyt rzadko dostrzegają skalę tego wkładu. Dlatego, jak powiedziała, artyści z kontynentu powinni być doceniani przede wszystkim na miejscu, a afrykańskie państwa powinny stworzyć system, w którym muzycy mogą rzeczywiście zarabiać na swojej twórczości, otrzymywać należne im tantiemy i uczestniczyć w budowaniu lokalnego przemysłu muzycznego. To bardzo ważny element jej działalności, ponieważ Kidjo od dawna traktuje swoją popularność jako narzędzie, a nie tylko jako rezultat kariery. Jest ambasadorką UNICEF-u i Oxfamu, a założona przez nią fundacja wspiera edukację dziewcząt i młodych kobiet w Afryce. W 2012 roku wystąpiła podczas spotkania afrykańskich przywódców, którego celem było przekonanie ich do działań przeciwko okaleczaniu żeńskich narządów płciowych. Zamiast wygłaszać polityczne przemówienie, opowiedziała o własnym ojcu, który sprzeciwiał się praktykom mogącym krzywdzić jego córki i uważał, że jego obowiązkiem jest dać dzieciom możliwość samodzielnego wyboru.
1: Awala!

0: 16 minut po godzinie 9, Angeliki Jo za nami i przed nami też, jeżeli Państwo dobrze zagłosują, bo niedawno pojawiła się w propozycjach do listy przebojów Tiptop. Co ja gadam, jak idę Tiptop, szczyt wszystkiego. Na Tiptop proszę nie głosować, tylko szczyt wszystkiego. Dużo lepsza lista pod każdym względem.
1: To wy takie macie?
0: Prawda?
1: Takie macie?
0: Oczywiście, że tak. Wygryzamy powolutku. Nie, a tak zupełnie serio. Piosenki z pierwszego miejsca szczytu wszystkiego trafiają do Tiptopu, jak spędzą na tym szczycie 3 tygodnie. Może to być właśnie Angeliki Jo, tylko Państwo muszą głosować. Proszę wejść na naszą stronę, zalogować się jako patron, patronka, osoba patronująca i poklikać tam odpowiednio. Nowe propozycje z Beninu ostatnio dowieźliśmy i Zuza przyniosła tę jakże cenioną artystkę.
1: Ja ją bardzo lubię.
0: Dzisiaj, tak.
1: Za 2 płyty jej u mnie na półce są.
0: Naprawdę?
1: Mhm.
0: O, to mnie zaskoczyłeś. Nie jest to artystka pierwszego wyboru ze względu na nasz krąg kulturowy, powiedzmy, że muzykę brytyjską, amerykańską, ewentualnie gdzieś europejską konsumujemy. No i po afrykańsku nie zawsze nam jakoś tak po drodze. No ale jeżeli już, to właśnie Angeliki Jo jak najbardziej. Fajnie. W niedzielę też można u redaktora Kedrańskiego niekiedy usłyszeć tą
1: tak,
0: panią.
1: Tak, to prawda.
0: Więc polecamy do głosowania, do słuchania i w ogóle się polecamy jeszcze do 10:00.

0: Pan Kaliusz wspominał, że był po Iszynie, że urokliwe miasto i że są napisy dwujęzyczne, bo ja mieszkam od 30 lat 20 kilometrów od Budziszyna i to nie tylko napisy są dwujęzyczne, ale ci serbo-użyczanie, czyli górni użyczanie, mają swój teatr, mają swoje czasopismo, mają swoje szkoły czy przedszkola z tym językiem. Bardzo ciekawa okolica. Mają też to, co pana Kaliusza powinno zaciekawić tutaj w okolicy Hojezdwerdy i terenów. Jest bardzo dużo ścieżek rowerowych wokół jezior pokopalnianych, także zapraszam serdecznie.
1: Przyznam się do czegoś.
2: Byłem tam.
1: Nie, to znaczy byłem tam, ale nie objeździłem tych ścieżek, ale od momentu, kiedy Andrzej do mnie napisał a propos tego festiwalu folkowego, to pierwszą z rzeczy, którą zrobiłem, było sprawdzenie w Veloplanerze, ile jest kilometrów z dworca głównego we Wrocławiu. 259 i 300 metrów. Jadąc rowerem oczywiście.
2: Mhm. Oczywiście.
1: 780 metrów w górę tylko, czyli nie taka trudna trasa. Na 3 dni jakby rozłożyć.
2: Czyli już zaczął się klawisz planer.
1: No właśnie. Już wiesz, no. Tak się zaczęło.
2: Słuchaj, dopiero co wróciłeś z urlopu, ale może tam jeszcze coś zostało.
1: Widzisz, poza tym są weekendowe wyskoki. To o czym rozmawialiśmy z Agą Patoką, że już tak, jak już jest wrześniu, to już zaczynasz myśleć o tym, co w przyszłym roku. No przynajmniej ja tak mam rowerowo. Tak powoli. Niestety już też sprawdziłem, ten festiwal folkowy wypada w czasie, kiedy są urodziny radiowe, więc...
2: No, ale może jakieś inne.
1: No nie rozerwę się. Nie rozerwę się.
2: No tak. A poza tym ty nie myśl teraz o innych wyjazdach, bo ten najważniejszy masz przed sobą.
1: Tak.
2: Na tym trzeba się skupić. Lojalnym, solidarnym być. A później zobaczymy.
1: Ale dziękuję, że mi przypominasz.
2: Od tego jestem, żeby pamiętać o Tour de Slezak.
1: Nie mogę się tam ciebie doczekać, mój miły. Zdradzę tajemnicę, że są już przewodnicy, którzy się zaklepują, w której grupie Mateusz pojedzie.
2: Zero presji, co? W ogóle.
1: No masz po prostu wielkich fanów, którzy chcieliby cię zobaczyć na rajdzie. Ładnie kiedyś chociaż bez roweru.
2: Bardzo to jest miłe i uprzejme. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, czekaj, bo to będzie to. Ja nie deklaruję, ale ja myślę często o Tour de Slezak. Ja mam i w głowie, i w sercu ten rajd. A kiedy on się urzeczywistni...
1: bardzo serdecznie po raz kolejny cię zapraszam.

0: 9.28, a z nami jest już gość Łukasz Baszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego Zespołu Ekonomii Behawioralnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie po raz pierwszy na naszej antenie mieliśmy okazję rozmawiać już o jednym z raportów publikowanych właśnie w Polskim Instytucie Ekonomicznym. A dzisiaj kolejny raport i kolejna ciekawa rozmowa na temat demografii. Konkretnie mojego gościa mogę przedstawić jako autora raportu Wyobrażenia o przyszłości jako rama metodologiczna analizy intencji posiadania dzieci. Więc trochę rozwiniemy ten wątek i mam nadzieję, że w jakiś sposób albo poszerzymy, albo uzupełnimy ten taki dyskurs publiczny wokół demografii, który regularnie powraca. Ja mam wrażenie, że on jest taki dosyć monolityczny, że jest takim jednogłosem. Mianowicie, że w tej kwestii jest coraz gorzej. No i szuka się źródeł tego problemu i przeważnie wskazuje się kwestie, nie wiem, ekonomiczne. Gdy pan robił, nie wiem, przegląd prasy, przegląd literatury naukowej, takie najczęściej wskazywane diagnozy bieżącej sytuacji, to są właśnie aspekty ekonomiczne? Co byśmy wskazali?
1: Tak, są to aspekty ekonomiczne, chociaż, tak jak pan słusznie zauważył, dużo się tutaj zmienia i ten monolit, ten monolityczny dyskurs, który jest powiedzmy w prasie czy gdzieś tam w social mediach, nie jest już taki monolityczny w świecie naukowym. I na przykład dużo mówi się o tym, że po 2010 roku, czy w tej dekadzie od 2010 roku zmieniło się to, jak wykształcenie wpływa na dzietność i jak wpływa sytuacja na rynku pracy. To znaczy, że konkretnie, że te kanały zanikają właśnie jako takie wyróżniki, bo kiedyś było tak, że osoby raczej niżej wykształcone miały więcej dzieci, osoby z mniej stabilną sytuacją na rynku pracy, mniej zarabiające miały więcej dzieci. Do pewnego stopnia te trendy się nawet odwracają obecnie. Więc rzeczywiście jest tak, że dzisiaj wyróżnia się raczej takie czynniki, powiedzielibyśmy bardziej no, niematerialne, trochę związane z tym, jak człowiek postrzega niepewność, jak sobie radzi z tą niepewnością taką na świecie, ale też w swoim życiu. No i też jak postrzega pewne wartości, to czy widzi dziecko jako element, no powiedzmy, samorealizacji takiego celu życiowego, czy może to właśnie akurat zanikło, że być może właśnie mniej ludzi widzi to dziecko jako taki ważny cel w życiu.
0: No tak, no bo to się zmienia na przestrzeni lat i teraz pytanie, jak bardzo istotny to jest element, jak sobie rozłożymy na czynniki pierwsze te różne zmienne, które mają wpływ na właśnie myślenie o demografii, czy w takiej jednostce rodzinnej myślenie o posiadaniu dziecka. No i trochę chyba o tym jest to badanie, prawda? Bo to jeszcze sprawa no, dosyć pilotażowa, więc pewnie przyszłe lata i jakieś taka raz, że replikowalność, dwa kolejne badania w tym kierunku będą potwierdzały, czy dobrze myślimy i będą pozwalały oszacować, jak dużo ta taka narracja własna i kwestia wyobrażenia sobie o przyszłości jest w stanie wpłynąć de facto na współczynnik urodzeń, ale w ogóle zauważenie i uwypuklenie tego w całej dyskusji to jest jakiś taki ważny moment i pewnie jeden z ważniejszych celów i wniosków z rzeczonej publikacji.
1: Tak, tak. Rzeczywiście po 2020 roku w zespole włoskim z Uniwersytetu w Florencji pojawiła się taka teoria, która po angielsku brzmi Narratives of the Future, czyli powiedzmy właśnie opowieści o przyszłości jako pewna rama myślenia o całym procesie decyzyjnym i formowania intencji i ostatecznie podejmowania decyzji o dziecku, która właśnie no, zwraca uwagę na to, że tak naprawdę w dużym sensie, w bardzo ogólnym sensie warto po prostu myśleć o tym, jak ludzie subiektywnie postrzegają swoją sytuację, jak widzą swoje życie jako taką pełną opowieść. Tutaj możemy nawet zagłębić się, to wychodzi z takich bardzo filozoficznych wątków, filozofii Paula Rickera i tak dalej, takiej narracyjnej tożsamości, jak właśnie w tej można powiedzieć, własnej opowieści o życiu radzimy sobie, czy gdzie tutaj lokujemy tą decyzję, tą chęć posiadania dziecka. To nie jest już tylko rozważanie tego, czy ja to dziecko chcę, bo nie wiem, bo mam jakąś potrzebę rodzicielską albo nie, tylko właśnie, czy to dziecko, można powiedzieć, pasuje mi w tej mojej opowieści o życiu, czy ono zwiększa na przykład moją właśnie tutaj samorealizację, czy raczej będzie dla mnie czynnikiem generującym no, taką niepewność, postrzeganie tego, że moje życie nie jest stabilne, albo że życie na świecie w ogóle, moje makro otoczenie nie jest stabilne i w związku z tym nie ma co na teraz decydować się na dziecko. To jest w tym sensie nowe podejście, że no właśnie On jakby korzysta z narracyjnych teorii decyzji, które trochę tutaj komplikują nam sprawę, bo nie mówią tylko, prawda, porównajcie warunki mieszkaniowe albo dochody, bo te rzeczy są po prostu zawsze subiektywne. Tak? To znaczy, ktoś musi widzieć te rzeczy w swoim życiu, to jakie ma mieszkanie, to jakie ma dochody i tak dalej, jako, można powiedzieć, bezpieczne, jako pewne czynniki, a to, czy je tak widzi, no nie zależy od obiektywnej sytuacji, tylko właśnie od takiego postrzegania.
0: Tak, ale to, o czym pan wspomina też w rzeczonym raporcie, to jest też fakt, że często decyzja o posiadaniu dziecka podejmowana jest w warunkach niepewności, więc to, co czasami ważniejsze jest od tego takiego poczucia bezpieczeństwa tu i teraz, jeżeli dobrze rozumiem, to ta perspektywa na to, że no, jest jakieś takie prosperity, które nas czeka i że nawet jeżeli teraz nie jest super dobrze, to że w przyszłości jesteśmy w stanie sobie poradzić, że ten taki gwarant, czy jakby perspektywa, która nie jest taka dekadencka, a raczej maluje się w no, ciepłych, pozytywnych barwach, jest istotna, co też składa się w całość, jak patrzymy sobie, jak to wyglądało w historii. No, nie wiem, baby boomers, czy ten taki okres powojenny, kiedy można było sobie planować przyszłość bez takiej wizji, że ta przyszłość jest niepewna i może się za chwilę skończyć. To też wydaje się wpisywać w tę teorię.
1: Tak, tak. Dobrze, że pan właśnie zauważył tą historyczną perspektywę, bo też mam podobne rozważania, że zawsze, kiedy myślimy o niepewnych czasach, to myślimy o, nie wiem, o jakimś upadku starożytnego Rzymu albo wojnach, ale to mogą być takie niepewności, które są bardziej postrzegane nawet niż te, które się już zmaterializowały. To znaczy, ludzie mogą mieć przekonanie, że sytuacja gospodarcza albo polityczna zmierza w złym kierunku. Ludzie mogą mieć postrzeganie, że ich życie zmierza w złym kierunku, czy ich związek. I wtedy rzeczywiście no, trudniej o taką decyzję, tak poważną, jak decyzję o dziecku. No bo też to, co się zmieniło w stosunku do ludzi w dawnych czasach, ale nawet tych ludzi z pokolenia naszych babć, dziadków i rodziców, jest to, że po prostu decyzja o posiadaniu potomstwa jest dzisiaj dużo bardziej, można powiedzieć, rozważanym problemem. To znaczy każdy rzeczywiście raczej namyśla się długo nad tym, czy to już jest czas, czy chce, czy nie chce. A w związku z tym, że się tak namyśla, no to łatwo zauważyć, że nie da się łatwo opisać takiego procesu decyzji, ponieważ no, jest to jednak decyzja, która zmienia całe życie. To znaczy to dziecko z nami będzie, ono może nam przynieść spełnienie jako rodzicom, ale może być też trudne, mogą się pojawić problemy zupełnie nieprzewidywalne, których oczywiście nikomu nie życzymy, różne choroby i tak dalej. No i w związku z tym ta decyzja zawsze jest bardzo osadzona w tym kontekście niepewności. W tym kontekście, że ja nie wiem do końca, co mnie czeka po tym dziecku, ale też w związku z tym chcę mieć jakby bezpieczne to otoczenie, bezpieczne pod względem niepewności, że właśnie jeśli już sama decyzja, samo dziecko przynosi pewne zmiany w życiu i właśnie takie, których nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, no to przynajmniej niech reszta tego życia będzie przewidywalna, albo tak jak pan powiedział, wręcz optymistyczna.
0: Trochę pan o tym wspomniał, ale to jest chyba bardzo niewdzięczny materiał do badania, prawda?
1: Tak, ale z drugiej strony jest też bardzo wdzięczny, no bo jednak jest to przykład takiej decyzji, co do której, która oczywiście jest bardzo ważna z punktu widzenia gospodarki, społeczeństwa, w której dużo jednak się o tym dyskutuje. No sam fakt, że pan tutaj był łaskaw mnie zaprosić do swojej audycji, jest to rzeczywiście temat, który można powiedzieć wzbudza duże zainteresowanie i bardzo dobrze, bo nauka od tego powinna być, żeby odpowiadać na problemy, które ludzi interesują. Więc w tym sensie jest to niewdzięczny temat w Polsce, między innymi dlatego, że mamy bardzo mało danych, takich, których nie musielibyśmy sami zbierać, ale które by na przykład były zbierane regularnie. Nie możemy więc badać na przykład zmian takiego postrzegania niepewności w czasie i pod tym względem jest to rzeczywiście dość niewdzięczne, ale ogólnie rzecz biorąc jest to bardzo ciekawa materia z dziedziny teorii decyzji.
0: No tak, ale też coś, na co no, może mamy fragmentaryczne odpowiedzi, ale tak ostatecznie chyba nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć w pełni, biorąc pod uwagę, nie wiem, różne programy socjalne, prokreacyjne, które ostatecznie nie działają, że jesteśmy w stanie wskazać pewne czynniki do tej pory, patrząc na różne kraje, ale to jest wciąż no, kwestia nierozwiązana tak globalnie, co de facto wpływa najsilniej na kwestię współczynnika dzietności.
1: Tak, jest to w pewnym sensie nierozwiązane. Cały czas pojawiają się badania, nawet duże badania i rzeczywiście wydaje się, że każdy przynosi jakąś nową wiedzę, jakiś nowy czynnik, jakąś nową korelację. Nie jest tak, że nie wiadomo, co się dzieje. Jest raczej tak, że decyzja, że w ogóle to zjawisko dzietność jest po prostu tak skomplikowane, że wiele rzeczy wpływa naraz i w różnych krajach, i w różnych kontekstach. Problemem jest oczywiście to, że z powodu tego, że tak wiele rzeczy wpływa, no to trudno zaprojektować jeden program publiczny, który, można powiedzieć, załatwiałby tę kwestię dzietności. Ja jednak pokładam pewne nadzieje w rozwoju programu żłobkowego, który ma miejsce od tych kilku lat przez Ministerstwo Rodziny. 500+, a później 800+ też zapewniło pewną taką niewielki wzrost urodzeń w tych najbiedniejszych rodzinach. Więc to nie jest tak, że polityka publiczna jest bezskuteczna zupełnie, tylko że musimy rozumieć, że nie będzie jednego cudownego rozwiązania.
0: Chciałbym na koniec jeszcze uwzględnić media w tej układance, jako że rozmawiamy w radiu, a media też w kontekście badań, których przeglądu pan dokonał, mają swój udział. Mianowicie to, jakie komunikaty słyszymy, jak to nam maluje te wizje przyszłości. Były wykonywane w przeszłości badania, które potwierdzały, że ma to znaczenie. Nie wiem, jak bardzo istotne, ale że jednak to, jakimi wiadomościami się karmimy, jakie do nas docierają, przekłada się też na to, jak myślimy o zakładaniu rodziny.
1: Właśnie wydaje mi się, że kluczowe tutaj jest rozróżnienie tego, czy media mówią o rodzicielstwie, o dzietności, czy nie, bo w gruncie rzeczy nie ma dobrych świadectw na rzecz tego, że no nie wiem, media, które mają audycje z osobami bezdzietnymi albo z problemami, które opisują problemy rodzicielskie, że to negatywnie wpływa. Raczej byłoby to trudne do uzasadnienia. No nikt nie zdecyduje się nagle, prawda, zaniechać planów posiadania dziecka, bo usłyszał w mediach coś raczej. Tego typu wnioskowanie to by było za dużo, ale rzeczywiście są pewne świadectwa na rzecz tego, że nagromadzenie negatywnych newsów gospodarczych, nagromadzenie negatywnych newsów o zmianach klimatu w przypadku osób o bardziej takiej powiedzmy prośrodowiskowej postawie, że to są takie, tutaj wymieniam tylko kilka przykładów, że to są takie czynniki, które rzeczywiście zwiększają, ale znowu, one zwiększają tą naszą postrzeganą niepewność co do świata. Niekoniecznie wpływają źle na sam obraz rodzicielstwa, tak jak wiele osób czasem sugeruje, taka rola mediów. To jest jedna z roli mediów, żeby przedstawiać różne perspektywy również w kontekście rodzicielstwa. I też nie należy zarzucać mediom tego, że piszą o tym, co się dzieje w gospodarce, albo w klimacie, albo w innych elementach. No po prostu jest tak, że rzeczywiście media potrafią pokazywać ludziom te zagrożenia, które mogą wystąpić w przyszłości. I czasem słusznie, prawda, ludzie mogą odwlekać na przykład założenie rodziny do czasu, kiedy kryzys gospodarczy minie. No to jest, można powiedzieć, trochę smutna perspektywa, no ale z drugiej strony jest też racjonalna, prawda?
0: No tak, tu pan cytował choćby włoskie badania z 2023 roku, które powiązały właśnie dane o urodzeniach z treściami włoskiego dziennika. I tak te pozytywne i negatywne przekładały się na to. Ale gdyby państwo byli zainteresowani szczegółami, to można o tym doczytać w raporcie, że tak raz jeszcze wspomnę, wyobrażenia o przeszłości jako rama metodologiczna analizy intencji posiadania dzieci, którego autorem jest nasz dzisiejszy gość Łukasz Baszczak. Pięknie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Swoją drogą całkiem w dobry moment wstrzeliliśmy się z rozmową na temat demografii i warunków podejmowania decyzji o posiadaniu dziecka, gdyż w ten weekend informowaliśmy w serwisach informacyjnych, że przełomowy moment się pojawił, w końcu nie spada. Współczynnik się zmieniło, proszę pana.
1: Dzietności?
0: No, od 8 lat mieliśmy spadki i teraz po raz pierwszy od 8 lat liczba urodzeń przestała spadać. Tak.
1: Ale czekaj, przestała spadać, ale to ciągle nie oznacza zastępowalności, tylko...
0: No nie, to nie jest tak, że...
1: Jesteśmy na dnie, ale jeszcze nie... Ale... Nawet już pukamy od spodu, tylko już nie lecimy niżej, tak?
0: Nie aż tak głośno. No.
1: Okej, fajnie. Tak. To pozytywna informacja.
0: Pierwsza taka zmiana w liczbie urodzeń od 2017 roku.
1: Czy ludzi rodzi się tak mało dzieci, że już mniej się nie da po prostu? To jest pozytywna informacja.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Ordikowski. W ubiegły czwartek byłem nie dość precyzyjny, gdy mówiłem o nowych limitach dorabiania do emerytury. I spieszę nadrobić. Co do samych limitów, wszystko zostało dobrze wymienione, ale nie wybrzmiało najważniejsze. Przez to część emerytów mogła obawiać się, że ich świadczenia zostaną pomniejszone, a nic bardziej mylnego w niektórych przypadkach. Więc od początku. Limity dorabiania dotyczą tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, to jest 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a już pobierają świadczenie, czyli to tak zwani wcześniejsi emeryci. Osoby na emeryturze przyznanej przed osiągnięciem właśnie powszechnego wieku emerytalnego, na przykład emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, emerytury górnicze, czy niektóre emerytury mundurowych, ale zawsze przed 60 rokiem życia dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Po osiągnięciu tego wieku dorabiać można właściwie dowoli bez żadnych limitów. Jest tu jeden mały wyjątek i mam nadzieję, że to nie zaciemni pełni obrazu, bo są takie osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego przez całe swoje zawodowe życie miały co prawda odpowiednio wiele lat odprowadzania składek, ale jednocześnie nie wypracowały odpowiedniej kwoty tych składek i to państwo musi dopłacać, by wyrównać kwotę do minimalnej emerytury. No i w takich przypadkach jedyne co można stracić to kwotę tego wyrównania i tylko na czas dorabiania. Mam nadzieję, że to jest względnie jasne. Dlatego właśnie też rokrocznie w lutym trzeba do ZUS-u raportować, jakie są kwoty takiego dorabiania do renty czy do emerytury. No bo właśnie, limity obejmują również rencistów. Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy, zarówno całkowitej, jak i częściowej, oraz rentę rodzinną mają takie limity. Ale też przy tym ostatnim jest wyjątek, bo jeśli renta rodzinna, zgodnie z ustaleniami ZUS-u, i tu myślimy głównie o tak zwanych wdowich rentach, jest korzystniejsza od emerytury z powszechnego wieku, to tu limit też nie będzie obowiązywał. No więc w skrócie, najmocniej uważać muszą dorabiający renciści z tytułu niezdolności do pracy oraz wcześniejsi emeryci przed wiekiem emerytalnym. To te dwie grupy, które najbardziej narażone są na pomniejszanie wypłacanych świadczeń. I jeszcze przypomnę te limity, bo od 1 września się zmieniają. Ten bezpieczny limit dorabiania, który nie wpływa na wysokość świadczenia, wynosi, a właściwie będzie od 1 września, 6463 zł brutto miesięcznie dorabiania. To 70% średniej krajowej. Maksymalny limit, po którym świadczenie jest zawieszane, to kwota 130% średniej krajowej, czyli 12 003 zł brutto miesięcznie. Aktualny komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z pełnymi kwotami i wszelkimi szczegółami na okres do końca listopada dokładnie dziś pojawił się na stronach ZUS. Komunikat pod tytułem Niższe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Najłatwiej wyszukać wpisując w wyszukiwarkę ZUS limity dorabiania. Ten najnowszy komunikat powinien wyświetlić się wysoko. Więc zachęcam zainteresowane osoby do zapoznania się z jego treścią, bo jak mamy przed oczami te kwoty limitów i kwoty potrąceń oraz z daty, to wszystko staje się zdecydowanie jaśniejsze.

0: Za 4 minuty będzie 10. Magister Kajetan Strzelczyk powiedział, że mamy 20, w sumie 18 już sekund na pożegnanie i rozmowę z Zuzą. Radiowcy potrafią. Zuzo, w kilku sekundach, co dzisiaj będzie po 10? Powiedz.
1: Podobno sierpień to jest miesiąc najbardziej nostalgiczny w Polsce, więc będzie nostalgicznie.
0: No i pięknie.
2: Ja bym postawił na listopad.
0: Nie, listopad to już jest takie przygnębienie.
1: To jest głęboka przygnębienie i depresja.
2: Teraz
1: jest słodka nostalgia.
0: Tak, a my zostaliśmy oszukani, bo jeszcze 17 sekund intra, które ukradniemy Żmierkowi. Pan Antony wybaczy.
2: Mateusz Szlezak. Widzieliśmy razem.
0: Niesamowite. Jakub Jędrzejczyk, Kajtek Strzaczek, Wiktoria Wichrowska, Kuba Ferlin i Helena Wnorowska, która wróci tu jeszcze na serwis informacyjny. Pa, pa.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Jeśli Władimir Putin nie złamie Ukraińców tej zimy, mogą powstać warunki do zawieszenia broni. Tak twierdzi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Podkreśla przy tym, że Rosja nie ma obecnie zdolności do przeprowadzenia ofensywy na zachód, a nawet na samą Polskę.
1: Rosja nie ma zdolności do przeprowadzenia ofensywy na zachód, a nawet na samą Polskę. My byśmy zadali jej straty jeszcze wyższe niż Ukraina. Żeby zgromadzić siły do ataku konwencjonalnego na nasz kraj, musiałaby zgromadzić setki tysięcy żołnierzy. My byśmy to z wielkim wyprzedzeniem widzieli i do tego się przygotowali. Więc to nie wchodzi w grę.
0: Tak mówił w TVN24 Radosław Sikorski. Wczoraj Ukraina

0: paści, tak twierdzi Rzeczpospolita. Na naszej antenie Łukasz Baszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówił o czynnikach społeczno-ekonomicznych tego zjawiska, ale też teorii, która pojawiła się po 2020 roku na Uniwersytecie we Florencji.
1: W bardzo ogólnym sensie warto po prostu myśleć o tym, jak ludzie subiektywnie postrzegają swoją sytuację, jak widzą swoje życie jako taką pełną opowieść. To nie jest już tylko rozważanie tego, czy ja to dziecko chcę, bo mam jakąś potrzebę rodzicielską albo nie, tylko właśnie czy to dziecko, można powiedzieć, pasuje mi w tej mojej opowieści o życiu, czy ono zwiększa na przykład moją właśnie tutaj samorealizację, czy raczej będzie dla mnie czynnikiem generującym taką niepewność, postrzeganie tego, że moje życie nie jest stabilne, albo że życie na świecie w ogóle nie jest stabilne i w związku z tym nie ma co teraz decydować się na dziecko.
0: Za miesiąc w życie wejdzie prawo mające na celu walkę z greenwashingiem. Oznacza to zakaz promowania produktów i usług ogólnymi twierdzeniami, takimi jak eko czy zielony, jeśli nie można ich wiarygodnie uzasadnić.
2: Te twierdzenia, jeżeli już ktoś będzie chciał je stosować, będą musiały być poparte stosownymi dowodami, a nawet odpowiednimi certyfikatami. Tak samo przedsiębiorcy nie będą mogli stosować takich własnych ekoznaków. Możemy zauważyć czasami na produktach, że są tam różne zielone listki, drzewka i tak naprawdę przedsiębiorcy często sami sobie je nadają. Teraz to będzie zakazane, tego typu grafiki będą mogły być stosowane wyłącznie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez certyfikowaną jednostkę bądź też przez organ państwowy.
0: Mówiła adwokat Urszula Kopeć u nas. Egzekwowaniem tego prawa zajmie się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A na koniec jeszcze krótko przypominam, najbliższa niedziela jest niedzielą handlową. Będzie można więc kupić ten przysłowiowy blok techniczny, o którym sobie przypominamy w ostatnim możliwym momencie przed szkołą, przed rokiem szkolnym. Kolejna niedziela handlowa dopiero w Mikołajki 6 grudnia. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, jak co wtorek po godzinie 10:00 Zuzanna Iłęda przy mikrofonie, Kajetan Strzelczyk realizuje dzisiejsze igranie z graniem w wydaniu

końcowo-sierpniowym będzie nostalgicznie, bo tak ostatnio mnie ileś głosów takich do mnie doszło, że sierpień jest najbardziej nostalgicznym miesiącem, jeżeli chodzi o polską pogodę, bo jeżeli do czegoś potem tęsknimy, to właśnie do sierpnia, tego późnego lata, kiedy już trochę jabłka lecą, kiedy już ten nawał cukinii u niektórych się kończy, a niektórzy dalej po czubek mają głowę, a jeszcze zaraz będą dynie. No generalnie zaraz idziemy do szkoły i wszyscy to wiemy, a potem się do tego tęskni, do tego jak było beztrosko, ciepło, miło i w ogóle. Więc dzisiaj piosenki też takie dość nostalgiczne będą, ale też bardzo ciepłe i otulające. Będzie dużo nowości z Polski, ale nie tylko. I to jest teraz ten segment. Nie tylko Mystery of Love.

Mystery of Love to oczywiście z soundtracku do Tamte dni, tamte noce, po angielsku Call Me By Your Name. Zaraz będzie miał 10 lat ten film, kiedy to zleciało, a wiem, że jest to tytuł dla wielu osób szalenie ważny, jeżeli chodzi o taką letnią filmową listę. Wiele razy się pojawia na różnych przeglądach kin plenerowych. No nie dziwne, bo to jest też bardzo nostalgiczny tytuł. Wracamy do nowości z Polski. Briella, która pojawiała się w Igraniu z Graniem również jako gościni, z nowym singlem Nie zaśpiewam twojej mamie, którego wydanie bardzo mnie ucieszyło, bo Briella od dawna grała już ten utwór na koncertach, na festiwalach, na konkursach. I on mi się szalenie podobał w tej wersji koncertowej. Do tego stopnia mi się podobał w wersji koncertowej, że jak usłyszałam wydanie studyjne, to miałam takie... ale to jest inaczej niż na koncertach, bo na koncertach najczęściej Briella występuje w wydaniu głos, gitara, ewentualnie jeszcze druga gitara. Nie ma wszystkiego, co jest dookoła, co można też dodać w studiu, bo w takiej bardziej subtelnej wersji. Zresztą tak jak Asia na Wojska, której nie przedstawiłam, a od Asi zaczęliśmy dzisiejsze Igranie z Graniem. Asia w wersji live, tylko piano i głos, wersje studyjne brzmią trochę inaczej. No tutaj odwrócona sytuacja. Nie zaśpiewam twojej mamie. Piękny utwór, znowu bardzo nostalgiczny. Studyjny.

Jesteś dla mnie absolutnie rozczulam się na ten refren, kiedy sobie myślę o tej sytuacji lirycznej, że nie zaśpiewam już twojej mamie, że tak już byliśmy blisko w relacji, że już zdążyliśmy się zaprzyjaźnić z tą mamą tej drugiej osoby i że przy rozstaniu to jest nam szkoda, że my tracimy kontakt już nie tylko z tą osobą, w której byliśmy w relacji, tylko jakby z całym tym wiankiem dookoła tej osoby, z rodziną, z przyjaciółmi, i że to jest jakieś dojmujące. A jeszcze jak do tego dochodzi śpiewanie, to tylko robi się więcej i bardziej. Piękne słowa, przed nami kolejne, bo będzie to motyw o niewchodzeniu drugi raz do tej samej rzeki. Wiadomo, w filozofii to chodzi o to, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo rzeka za każdym razem jest inna, ale w popkulturze przyjęło się, że to chodzi o związek i że drugi raz wchodzimy w związek ten sam z tą samą osobą i znowu jest tak samo. Jak to wychodzi u Gai, to państwo się sami przekonają.

Więc finalnie do rzeki się nie wchodzi, tylko nad rzeką się stoi i rozmawia na ważne tematy. I w zasadzie to chyba jest dobra rada na wszelkie związkowe wyboje. I w kolejnym utworze tak samo, bo Leon Bridges wydał niedawno singiel w ramach epki. Singiel nosi tytuł Talk It Over, co można właśnie przetłumaczyć na przegadanie jeszcze raz, a tak jak się wgłębić w te wszystkie znaczenia w języku angielskim, to tam w Talk It Over to znaczy, że ten temat jest jednak duży, że on jest ważny, trudny być może, ale no jak ewidentnie trzeba przegadać.

wspaniałe męskie głosy też przed nami i jest to odpad ze szczytu, ale to taki odpad, nie odpad, bo we czwartek wybieraliśmy się do Wielkiej Brytanii i wcześniej byliśmy w Walii, więc taka trochę niekonsekwencja wyszła z naszej trójki szczytowej, że raz Wielką Brytanię sobie dzieliliśmy, a innym razem nie, ale kiedy znalazłam ten zespół i zobaczyłam, że on jest z Irlandii, to pomyślałam, że może szkoda go teraz przynosić, że lepiej by się sprawdził, jakby była sama Irlandia w sobie, a nie Wielka Brytania, i że przyniosę coś, co jest jakoś tam, bardziej mi brzmi angielsko niż tak. A czy to brzmi irlandzko? Nie umiem sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale są to piękne męskie głosy w harmoniach, bardzo minimalistycznie, bo z gitarą. Kingfisher się nazywają, a piosenka to jest For the Boys.

Przy tej piosence zorientowałam się, że to jest chyba już trzeci utwór, a jesteśmy w połowie audycji, w którym w utworze jest dość duża partia, która polega na śpiewaniu la la la albo jakiejś innej melodii na sylabach. To chyba jest kwintesencja właśnie letniej nostalgii, że już nie trzeba więcej słów, tylko można sobie nucić melodię na la la la i wszystko się zgadza. Ale dalej będzie sporo ciekawych słów przed nami, bo na mail wpadł mi Iwer, wokalista, autor piosenek, ze swoim singlem Wyższe Sfery. To opowieść o próbie dopasowania się do oczekiwań innych i cenie, jaką płaci się za przebieranie masek. Jest gitara akustyczna i dość subtelny wokal, ale też bas, gitara elektryczna i ta gitara elektryczna skojarzyła mi się gdzieś trochę z Red Hot Chili Peppers, po czym zerknęłam w mailu, że John Frusciante jest faktycznie jedną z inspiracji, więc trafiłam. Nie zawsze się to trafia, że to moje skojarzenia pokrywają się z intencjami artystów. Powiedziałam, że chyba częściej nie, ale zawsze jak się trafi, że jednak tak, to się cieszę. Wyższe sfery.

Na playlistę Igrania z graniem powraca również Natalia Marczuk. Jej kilka singli już wybrzmiewało, a to najnowszy, Nadwodne miasto. I żeby poczuć, o czym to jest, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy byli Państwo kiedyś w jakimś miejscu na wakacjach, nawet może regularnie, i bardzo marzyli, żeby tam zamieszkać. No to Natalia to zrobiła, bo bardzo marzyła, żeby zamieszkać w Gdańsku, bo jako dzieciak co roku jeździła do Gdańska na wakacje. I kiedy się udało, to okazało się, że ten wyidealizowany obraz miasta no wcale nie jest taki słodki. I o tym właśnie jest ten numer, a zapowiada album długogrający, debiutancki artystki. Plamy mają ukazać się pod koniec września.

Dużo dzisiaj nowości w Igraniu z Graniem, więc żeby przełamać to może teraz coś dobrze znanego i bardzo lubionego. Eva Cassidy i wspaniałe Wade in the Water z albumu Eva by Heart.

Za każdym razem, kiedy Ewa Cassidy pojawia się na mojej playliście, przypominam sobie taki wspaniały mail, który jakiś czas temu wpadł na moją skrzynkę, w którym słuchacz czy słuchaczka, już teraz nie pamiętam, ale przyznawał się, że nie patronował do tej pory, ale kiedy usłyszał w mojej audycji Ewę Cassidy, a on ją tak kocha, to postanowił zostać jednak patronem. Więc to może dla Państwa również znak, jeżeli Państwo również kochają Ewę Cassidy, to jest doskonała przyczyna i powód, aby patronem zostać. Polecam to bardzo serdecznie. Wtedy można wrócić do audycji i przeżyć to jeszcze raz. To jest naprawdę warte tego. A my przechodzimy do kolejnej starszej propozycji. 2013 rok. Zespół Fismol wydał debiutancki album długogrający At Glade i otworzył to wydawnictwo utworem Trifle.

Kolejną zapowiedź poprzedzi pewna słodka anegdota, mianowicie kiedy miałam jakieś naście lat, powiedzmy 15 czy 16, i z żywą uwagą śledziłam przegląd piosenki aktorskiej i to, co się dzieje w tym świecie dookoła piosenki literackiej. Marcin Januszkiewicz jakoś w tamtym czasie wygrał przegląd piosenki aktorskiej i ja stałam się z marszu jego fanką, więc i w zasadzie nigdy nie przestałam. Miałam jakoś momenty, że bardzo dużo słuchałam chociażby Osieckiej po męsku, potem trochę mniej, ale zawsze z dużą ciekawością śledziłam, co Marcin teraz wydaje, czym się zajmuje, więc jaka była moja wielka uciecha, kiedy odezwał się do mnie sam. Najpierw polajkował kilka moich postów na Instagramie, a potem wysłał swoje nowości i zapowiedź, że będzie album. Ja bym ten numer zagrała nawet jakby się nie odezwał, no ale się odezwał i ja się na to strasznie ucieszyłam. Muszę Państwu powiedzieć, rzadko się to zdarza, żeby ktoś takie emocje we mnie wywoływał. Jakoś dość spokojnie potrafię podejść do dużych bardzo nazwisk, a tutaj proszę bardzo. Chodziłam i się cieszyłam. Jak ewidentnie, skoro to Państwo mówię, cieszę się do tej pory, że się Marcin odezwał.

Mówiłam, że dzisiaj dużo nowości i nie kłamałam. Kolejna przed nami też z Polski. Nowości od Sary pojawiały się regularnie, a to jest kolejna, ale tym razem we współpracy, bo wokalnie pojawia się BRK, a produkował numer McKay i Mulatę. I to jest znowu bardzo letnia i ciepła propozycja. Tracę zimną krew.

zaskoczy nas, bo w sumie może do końca roku, przecież jesień zawsze jest intensywna wydawniczo, ale Kyo Soul we czwartek wydała album długogrający pod tytułem Gentle Woman i to jest po prostu jak plaster na zbolałą duszę. Kyo Soul wyrasta z muzyki gospel. Jest to, te utwory na tej płycie, dużo jest tam o miłości, ale takiej miłości do dziecka, takiej czystej miłości, takiej, która jest w stanie pokonać wiele przeciwności i w której dużo szuka się spokoju, a nie wielkich emocji. Więc bardzo Państwu polecam, jeżeli szukają Państwo takiego ukojenia, to Gentle Woman w całości na wieczór albo poranek jest do pożarcia, a ja jeden utwór tytułowy, czyli Gentle Woman i bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Zuzanna Iwenda, Kajetan Strzelczyk.

Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Grzegorz Braun został wezwany do krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w charakterze podejrzanego. Prokurator ma mu przedstawić zarzuty, ale IPN nie informuje na razie, czego dotyczą. Prawdopodobnie chodzi o wypowiedzi europosła w sprawie komór gazowych w Auschwitz. Nie wiadomo, jak długo potrwają czynności. Stopa

0: Bezrobocie w Polsce wyniosło w lipcu 5,8% i nie zmieniła się w porównaniu z czerwcem, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 906 400 wobec 901,5 tysiąca miesiąc wcześniej. Rząd pracuje nad nowymi regulacjami w sprawie hulajnóg. Przygotowaliśmy ustawę, zapowiedział w TVP Info Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
1: Przygotowaliśmy ustawę o homologacji pojazdów, która zapewni nam jedno. Do ruchu czy do Polski nie zostaną sprowadzone urządzenia, które nie spełniają określonych parametrów. Kiedy będziemy jasno wiedzieć, czy to jest rower elektryczny, czy to jest hulajnoga elektryczna, czy to się kwalifikuje na motorower elektryczny, który podlega rejestracji, ubezpieczeniu i tak dalej, wszystkim innym kwestiom. To musimy uporządkować i tym zajmie się Transportowy Dozór Techniczny. Ustawa jest przygotowana.
0: Różne e-urządzenia na drogach pojawiają się masowo i niestety pojawiają się także bardzo masowo osoby, które nieodpowiedzialnie korzystają z takich urządzeń, wskazywał minister. W Niemczech odnaleziono kolejnego drona oraz materiały wybuchowe, które według mediów mogą mieć związek z domniemaną próbą ataku na lotnisko w Lipsku. Informacje podają niemieckie media. Dron znaleziono 14 sierpnia, 10 dni po zdarzeniu, na polu w gminie graniczącej od zachodu z lotniskiem Lipskhale. Dzień później śledczy odkryli również około 50 gramów substancji. Według doniesień medialnych może to być heksogen, wojskowy materiał wybuchowy. Na północ od lotniska czy znaleźli ponadto techniczną konstrukcję, która mogła służyć do sterowania dronami. Kilka metrów dalej znajdowały się pozostałości po ogniu, w tym na wpół stopione metalowe przedmioty. Zdaniem śledczych w tym miejscu na pewno doszło do eksplozji. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie oraz na południu Polski. Tam okresami opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze. Temperatury od 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około 21 w centrum, do 24 stopni na północnym zachodzie. W Kotlinach Karpackich dziś najchłodniej, tam około 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na południu i południowym zachodzie okresami będzie porywisty.

0: Down on the Street to The Stooges oczywiście i 7 minut po 11.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy nasz program. Jest Agnieszka, jest Kajtek, jest Jan. St. Paul and the Broken Bones, Sitting in a Corner. To jest zresztą wersja koncertowa utworu numer 2 w naszej audycji dzisiejszej.

St. Paul and the Broken Bones, 11 minut po godzinie 11, wtorek, 25 sierpnia. No i my już trochę wrześniowo będziemy dzisiaj, proszę Państwa, no bo za chwilę będziemy zapraszać na takie doroczne wydarzenie, które z luksusowego hotelu czyni Galerię Sztuki. Bardzo obleganą Galerię Sztuki, bardzo to jest co roku duże wydarzenie, no a teraz będzie... Zapowiada się i jest zapowiadane jako największe do tej pory, więc Hotel Warszawa Art Fair w tej godzinie w roli głównej. Będziemy też mówić o filmie dokumentalnym, chociaż myślę, że to hasło, ten termin jednak nie wyczerpuje tego, z czym mamy do czynienia w filmie A teraz wiosna Kamili Serwickiej, czyli Blossoming po angielsku. Filmie, który przyniósł twórczyni, reżyserce, scenarzystce, operatorce tego filmu Grand Prix na festiwalu w Locarno w sekcji Tydzień Krytyki. No i podobno owacja po pokazie właśnie festiwalowym była jedną z najdłuższych w historii. To jest film, który właściwie można o nim mówić na poziomie odbioru emocjonalnego, no więc wbija w fotel bez wątpienia, wzrusza, porusza, wstrząsa, kiedy trzeba w pewnych momentach, no bo opowiada o trzech pokoleniach kobiet, babci, mamie i trzech wnuczkach, prawie już dorosłych kobietach, które właśnie zaczynają życie, żyją na Podkarpaciu. No i też w rodzinnym domu mają dość duży problem. To jest problem z ojcem dziewczyn, a mężem ich mamy, który jest przemocowy bardzo. No i świadkami tej przemocy też jesteśmy. To jest niezwykłe, jak kamera tutaj rejestruje ich życie, co tutaj przed obiektywem kamery się dzieje, jak no być może jakoś tam na jakimś poziomie w punkcie wyjścia ustawiona sytuacja zamienia się w po prostu oglądanie prawdziwego życia, a jednocześnie nie ma się ani przez chwilę poczucia, że ktoś tutaj uprawia jakiś ekshibicjonizm po to, żeby zdobyć poklask, czy też festiwalowe nagrody. No, niebywałe, jaka prawda się tutaj wyłania z ekranu, no i też na jak wielu poziomach można na ten film patrzeć. Długo zapowiadam, jak Państwo słyszą rozmowę, która będzie po godzinie 12.15, no ale to jest coś, co kiedy pojawi się w kinach, no to mam pewność, nawet nie wrażenie, że będzie wielkim wydarzeniem. Więc Kamila Serwicka pojawi się u nas po godzinie 12.15 dzisiaj. Będzie też oczywiście Komitet Rodzicielski, profesor Rusinek. Będzie też coś a propos bardzo smutnej wiadomości, która przyszła do nas wczoraj. Nie żyje Ignacy Karpowicz, wybitny polski pisarz, pisarz osobny, nieszablonowy. Myślę, że nie obraziłbym się, gdybym powiedział, że zwariowany. Zresztą bywał tutaj u nas, opowiadał o... Rozmawialiśmy o Sońce, rozmawialiśmy o Ludziach z Nieba, jego ostatniej powieści. Pracował teraz nad kolejną książką. Wielka strata dla polskiej literatury. Przypomnimy fragment rozmowy o Ludziach z Nieba. Taki fragment, który pokazuje, w jaki sposób Ignacy właśnie nieszablonowo, niestandardowo myślał. West Side Cowboy i Worried Age to jest jeden z singli tygodnia. Na razie Kwadrans po godzinie 11.

World Age i West Side Cowboy, 19 minut po godzinie 11. He War i Cat Power przed nami, no ale przed nami też zaproszenie do jednej z największych galerii, ale działającej niehandlowej, działającej tylko przez jeden weekend, pierwszy weekend września.

0: Cat Power i He War, 22 minuty po godzinie 11. A w naszym studiu już Daniel Mituła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Który będzie zapraszał do galerii niehandlowej, aczkolwiek właśnie do nas dotarło, że skoro Art Fair, czyli targi sztuki, no to trochę galeria, która będzie galerią handlową jednak. Ale galerią taką ze dziełami sztuki, proszę państwa.
1: Dokładnie, ponieważ jednak to są targi sztuki, Hotel Warszawa Art Fair, czyli targi sztuki współczesnej, gdzie na kilka dni, na weekend, w tym roku 4-6 września, Hotel Warszawa zamienia się w jedno wielkie skupisko galerii zagranicznych i galerii polskich. I w tym roku świętujemy jubileuszową 5. edycję i są to też największe targi w historii, ponieważ mamy dokładnie 33 galerie z Polski i oczywiście też z zagranicy.
0: To jest pomysł, który jest takim oryginalnym warszawskim pomysłem, czy gdzieś to podpatrzyliście?
1: Tak naprawdę w Warszawie czy w Polsce są to pierwsze targi tego typu, ale oczywiście inspiracja przyszła z zagranicy, w szczególności z Los Angeles, gdzie jedna z galerzystek, organizatorek brała udział w takich targach hotelowych w Los Angeles. No i stwierdziła, że dlaczego nie przenieść tego na grunt polski, że nie ma takiego rodzaju imprezy, a zarówno galerie, jak i kolekcjonerzy potrzebują czegoś takiego. I kilka lat temu galerzystki Polana Institute, Gunianowi Galery i Leto Galery wraz z Hotelem Warszawa postanowili takie targi założyć i na tyle okazało się to sukcesem, że rokrocznie wracamy w pierwszy weekend września do Hotelu Warszawa i w tym roku właśnie już po raz 5.
0: Nie reklamując nadmiernie Hotelu Warszawa, no ale to jest też dla hotelu no, dobry interes w takim sensie, że pozwala się zaprezentować oczywiście, ale też no, pokazać się jako takie miejsce z pewnym właśnie artystycznym twistem. I ten twist ma bardzo różne postaci, bo to jest, trzeba też powiedzieć, że impreza jest ciekawa, dlatego że no, żadna edycja nie jest taka sama jak poprzednia, to jasne, ale też żaden, w tym hotelu nawet żaden pokój nie jest taki sam jak inny i prezentacja dzieł też jest zawsze inna, oryginalna. W jakiś nieoczywisty sposób są te pokoje wykorzystane i hotel działa, co najważniejsze, prawda? Też.
1: Tak, dokładnie. Dla hotelu jest to na tyle ciekawa inicjatywa, że po pierwsze, tak jak mówisz, hotel normalnie funkcjonuje. Galerie spotykają się na 2 piętrach plus parter. Pozostałe kilkanaście pięter hotelu jest jak najbardziej wykorzystywane przez gości. I hotel też może pokazywać zarówno swoją historię, w końcu jest to dawny, ikoniczny budynek, tak. Dokładnie, Prudenciala, który został oczywiście zmodernizowany, odnowiony. I to też ciekawi ludzi, jak on teraz wygląda wewnątrz, jak jest zaaranżowany, bo on ma swoją konkretną tak naprawdę kubaturę i styl, w jakim został odnowiony, więc tam spotkamy się z dużą ilością drewna, betonu, marmuru i w to właśnie wchodzą w te pokoje, które każdy jest inny, galerie, które rokrocznie dostają inny pokój, więc też muszą się po raz piąty zmierzyć z innym pokojem i go zaaranżować. Dla nich to też jest coś nietypowego, no bo jednak galerie są przyzwyczajone do white cube'ów. A Hotel Warszawa pozwala im tak naprawdę zderzyć się z niecodziennym anturażem, z niecodziennym wystrojem, ponieważ są do dyspozycji łóżka hotelowe, wanny, prysznice. Jak najbardziej galerie wchodzą tak jakby w ten klimat pokazywania tej sztuki w nietypowej przestrzeni. I dla hotelu właśnie jest to możliwość prezentacji nie tylko tej swojej historii czy tych swoich odnowionych wnętrz, ale właśnie w kontekście sztuki. A to zawsze jednak jest in plus.
0: A to jest też dodajmy modernizm, art deco. To są takie klimaty, które spokojnie można by kopiuj wklej zrobić w Nowym Jorku i by nikt się nie domyślił, że to jest budynek z Warszawy, no, ale takie były czasy, prawda? To są, teraz nie pamiętam, czy to już były lata 30., kiedy został oddany do użytku, czy jeszcze koniec 20., no, ale w każdym razie ten czas mniej więcej. Powiedz proszę, kogo, czyje prace zobaczymy, bo są to najsłynniejsi polscy artyści, nie tylko polscy oczywiście.
1: Dokładnie, bo ponieważ w tym roku artystów będziemy mieli znowu ponad 100 i są to artyści nam współcześni, oczywiście żyjący, Mikołaj Sobczak, Kama Kicińska, między innymi Joanna Rajkowska, ale też artyści wybitni wielki polscy, których już nie ma z nami, Wojciech Fangor, Tadeusz Rolke, ale taką gratką na pewno też w tym roku dla zwiedzających Hotel Warszawa Art Fair będzie pokaz prac Andy'ego Warhola.
0: O, a których to?
1: będą prace, mhm. będą rysunki, będą serigrafie na parterze w hotelu. Będzie kilka prac, które obecnie są do oglądania w Krakowie, ale specjalnie na ten weekend wystawa właśnie przyjeżdża do hotelu Warszawa Artwer, więc tylko przez te 3 dni warszawska odsłona i Andy Warhol, czyli jeden z takich najważniejszych, nie oszukujmy się, popartowych artystów na świecie.
0: No dobrze, to teraz jeszcze rozszyfrujmy, co to znaczy Art Fair w tym kontekście, że galeria jednak będzie galerią handlową, czyli nie tylko można przyjść, ale też spróbować kupić dzieło sztuki, prawda?
1: Oczywiście, na pierwszym miejscu są to jednak targi sztuki, czyli Art Fair, czyli spotykają się kolekcjonerzy, kolekcjonerki, krytycy sztuki, dyrektorzy instytucji. I najważniejszym tak jakby dla nich punktem jest oczywiście pozyskanie dzieł, a często i to chyba nawet w większości przypadków galerie i artyści, ci żyjący, tworzą specjalnie dzieła właśnie na hotel Warszawa Art Fair, więc też to jest gratka dla kupujących, ponieważ te obrazy, rzeźby, design, bo to też trzeba podkreślić, że ta ranga grafia tych różnych też, mediów, prawda? Jest dokładnie, jest bardzo duża grafika, fotografia, że często one powstają właśnie specjalnie na te targi. Tak, więc to też będzie taka premierowa odsłona tak naprawdę każdej z wystaw, która galeria zaprezentuje. W tym roku galerie często pokazują nawet piątkę artystów, więc tych możliwości dla kolekcjonerów jest naprawdę dużo.
0: Okej, to jeszcze na koniec powiedzmy w takim razie, jak można wziąć udział w zwiedzaniu, bo tutaj prosta zasada, trzeba się zapisać, prawda, na konkretną godzinę najlepiej, prawda?
1: Tak, dokładnie. Na stronie hotelu Warszawa Art Fair jest specjalny link do biletów i do rejestracji i po prostu klikamy, kupujemy i sobota, niedziela jest otwarte dla publiczności, więc zapraszamy.
0: I na te wyższe piętra, tam winda będzie się blokowała pewnie już tylko z kartą hotelową wjazd.
1: Ale jeżeli się przytulimy do jakiegoś gościa, to oczywiście na to najbardziej ikoniczne ostatnie piętro być może też się uda wjechać.
0: Przytulenie się do gościa, dobrze, taka jest metoda w takim razie. Okej, okay. Daniel Mituła, bardzo dziękujemy. Hotel Warszawa Art Fair, pierwszy weekend września, budynek dawnego Prudentiala, zrewitalizowany pięknie. Tam właśnie będzie można oglądać wspomniane i niewspomniane, bo o wszystkich nie powiedzieliśmy, dzieła sztuki. Bardzo dziękujemy Ci.
1: Dzięki serdecznie również.

I'm Lonely i The Dip. 26 minut jeszcze do godziny 12. No i idziemy dalej. Proszę Państwa, przypomnę te targi sztuki, możliwość zobaczenia sztuki w pokojach luksusowego hotelu, czyli Hotel Warszawa Art Fair, to w pierwszy weekend września, a teraz The Last Shadow Puppets, a więc Alex i Miles.

The Last Shadow Puppets, Majsa i Alexa można by spokojnie w jednym pokoju każdego hotelu położyć, nie byłoby żadnego problemu. Miracle Aligner, proszę Państwa, właśnie, bo ta relacja między nimi, ta więź jest taka, że po prostu można by, że można by. 21 minut do godziny 12. Teraz Coco, Fanka i Asturion. Taki utwór przed nami. A za chwilę będziemy wspominać Ignacego Karpowicza.

0: Za 17 minut, godzina 12. Wczoraj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, szokująca. Nie żyje Ignacy Karpowicz, proszę Państwa. Jeden z najważniejszych głosów, też najbardziej wyrazistych w polskiej literaturze. Nieszablonowo myślący, niestandardowo podchodzący do pisania, łączący realizm i taką troskę i czułość wobec swoich bohaterów i wobec historii opowiadanej, no właśnie z nutką szaleństwa, jakiejś ironii, groteski może, to wszystko u niego się pojawiało. Bardzo wnikliwy obserwator relacji w wielkim mieście, no to ości albo miłość. No ale też Sońka to bardziej takie zwrócenie się w stronę jego rodzinnych stron, a więc Podlasia. Czy Ludzie z nieba, ostatnia powieść, o której, zresztą o Sońce też, ale o Ludziach z nieba mieliśmy okazję rozmawiać. Książka inspirowana losami Żwirki i Wigury, no i zupełnie zwariowana. Więc teraz chciałbym przypomnieć fragment rozmowy z Ignacym Karpowiczem, który tutaj właściwie możemy zobaczyć, w jaki sposób on pracował, w jaki sposób on o literaturze, o tworzeniu historii, o pisaniu myślał. Ile tu było prób i błędów?
1: Ta powieść rozwijała się dość mozolnie i powoli, dlatego że krok po kroku odrzucałem różne pomysły. Najpierw miała być to powieść o przyjaźni Żwirki i Wigury, tak? Lotnika i konstruktora, chwała i upadek. Tak? Potem, kiedy okazało się to niemożliwe, uznałem, że opowiem historię Żwirki i Wigury przez rodzeństwo Żwirki. A ono było dość liczne, ponieważ Franciszek miał 6 sióstr. Więc zacząłem pisać, powiedzmy, wariant beta już będzie chyba, tak? Ale okazało się, że te głosy, tak? Mamy 6 kobiet, dziewczyn, toczą swoje życia. Gdzieś tam w tle albo bardziej na pierwszym planie pojawia się Franciszek. No i też to nie zadziałało, ponieważ tych głosów było za dużo. Do tego nie chciałem, żeby te głosy nie zlały się w jedno. Nie chciałem doprowadzić do sytuacji, w której czytelnik identyfikuje poszczególne siostry na zasadzie: o, to jest ta wariatka na strychu, tak? O, to jest ta laska bez nogi. Więc nie. No więc skoro wersja, powiedzmy, 2.0 nie wypaliła, trzeba było myśleć nad wersją 3.0 i wtedy pomyślałem sobie, że przecież mogę dobrać się do Franciszka, podstawiając mu, nie wiem, lustro, alter ego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli z jednej strony coś bardzo franciszkowego, a z drugiej w znacznym zakresie niezależnego od niego. I wtedy przyszła mi do głowy siostra bliźniaczka. Czyli Kora właśnie. Dopiero wtedy, po napisaniu 20-30 stron, wiedziałem, że to jest dobry kierunek i no, praca ruszyła.

0: Scumbag Blues i Them Crooked Vultures. Żadne z tych określeń nie jest o nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sępy, ani scumbag, ani szumowiny.
1: Ja siedzę i czekam to na spokojnie.
0: My. To nie my. Proszę nie. Państwa, Agnieszka Lipka-Barnett.
1: To
0: Barnett,
1: ja. To no, ja.
0: I to ty. I to Komitet Rodzicielski, to też ty, prawda?
1: Tak, no, po 12, jak najbardziej.
0: No i co tam dzisiaj?
1: A dzisiaj będę rozmawiała z Wiktorią Nowak i Zulą Sołochą z Fundacji Off School. I tak jadąc do radia, zastanawiałam się któregoś dnia, czy to już jest to pokolenie, któremu mówiono, w sensie dziewczynkom, przedstawicielkom tego pokolenia, czy już im mówiono, że dziewczynki mogą wszystko, że dziewczynki nie muszą bawić się lalkami, że to nieprawda, że nie mogą polecieć w kosmos, że to nieprawda, że nie mogą zostać na przykład hydrauliczką. Dlaczego nie? No i potem takie dziewczynki, przepraszam za to określenie, ale to jest najlepsze, co mi przychodzi do głowy, nakarmione takimi hasłami, idą do pracy. No a w pracy zderzają się z prawdziwym światem, więc zastanawiam się, czy karmienie dziewczynek takimi hasłami przypadkiem nie robi im krzywdy, a może właśnie wręcz odwrotnie, może trzeba je karmić takimi hasłami, żeby one rosły w takim przekonaniu, no i żeby po prostu zmieniały ten świat, no bo jak one wejdą z takim postanowieniem i chłopcy też, no bo dziewczynki często mają braci i bracia też to słyszą, no to może świat się zmieni. Więc o tym dzisiaj rozmawiamy właśnie w komitecie.
0: To bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo proszę.
0: Za skrótowe przedstawienie tego, co dzisiaj.
1: Nie ma za co.
0: Już Chris było, prawda, w piosence, tylko to już jak mówiliśmy. To jest właśnie mój ulubiony... A nie, przepraszam, to nie jest utwór. Girlfriend. Dobra. Christine and the Queen's Girlfriend.

Nie, no pewnie, że było Chris. Chris na początku utworu Girlfriend, Christine and the Queens, Dumb Funk. No i tak, proszę Państwa, 5 minut niespełna do południa, teraz Scissors Sisters, Kiss You Off, no i słyszymy się po godzinie 12.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Były szef upadłej Zonda Krypto Przemysław Kral miał uzyskać status małego świadka koronnego. To na razie medialne doniesienia, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił dzisiaj tak.
1: Żeby śledztwo się udało, musi być prowadzone na tym etapie na zasadach poufności. Wiele rzeczy w takich śledztwach musi ulec weryfikacji, potwierdzeniu i musimy mieć dowody wszystkie zebrane, żebyśmy mogli komunikować. Gdybyśmy chcieli wcześniej uprzedzać poprzez media, czy też punktowo pokazywać dowody, to po prostu śledztwa palimy, jak mówią prawnicy.
0: Przemysław Kral według ustaleń TVP Info składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Ponadto według TVN24 i Wirtualnej Polski prezes Zonda Krypto miał przekazać prezesowi PKOL-u Radosławowi Pieczkowi

0: Siewiczowi zegarek Patek Philippe o wartości około 40 tysięcy euro. Sprawę komentował w TVP Info Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
1: Tutaj nie chodzi tylko o zegarek, ale chodzi o szerszy problem związany z funkcjonowaniem zondy krypto i tym, kto był finansowany i dlaczego. I myślę, że to jest szerszy problem dla tak zwanej polskiej prawicy, czyli PiSu i Konfederacji, bo tam pojawiają się najczęściej nazwiska i osoby, które nie ukrywały się z tym, że współpracują właśnie z tymi osobami, z tą firmą.
0: Według Onetu Kral rozpoczął współpracę z prawnikami Romanem Giertychem i Jackiem Dibuła. Status małego świadka koronnego gwarantowałby byłemu szefowi zonda krypto nadzwyczajne złagodzenie kar w zamian za ujawnienie szczegółów udziału innych osób w przestępstwie i okoliczności sprawy. Grzegorz Braun został wezwany do krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w charakterze podejrzanego. Prokurator ma mu przedstawić zarzuty, ale oficjalnie nie wiadomo na razie czego dotyczą. Prawdopodobnie chodzi o wypowiedzi europosła w sprawie komór gazowych w Auschwitz. Dzisiejsze czynności rozpoczęły się o 11:00. Od 27 września firmy mają obowiązywać nowe zasady dotyczące greenwashingu. Nie będzie można bez konkretnych dowodów nazywać produktów ekologicznymi, zielonymi czy przyjaznymi dla planety. Niedozwolone będą też własne, nieweryfikowane ekoznaki, na przykład zielone listki czy drzewka.
2: Teraz to będzie zakazane. Tego typu grafiki będą mogły być stosowane wyłącznie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez certyfikowaną jednostkę bądź też przez organ państwowy. Nowe regulacje mają sprawić, żeby te twierdzenia przedsiębiorców nie były gołosłowne, ale rzeczywiście szły za nimi fakty, które będą rzeczywiste dla konsumentów.
0: Wskazuje mecenas Urszula Kopeć. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie, bardziej zachmurzone niebo na północnym wschodzie oraz na południu Polski. Tam opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze. Najchłodniej dziś w Kotlinach Karpackich, 15 stopni. Od 18 stopni dziś na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich. W centrum nieco powyżej 20, no a najcieplej 24 stopnie na północnym zachodzie.

0: Ticegal Band i I Bought My Eyes 7,5 minuty po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: A teraz proszę Państwa utwór, który będzie zarazem odpowiedzią na pytanie, ile jeszcze do kolejnego koncertu Tame Impala w Polsce. Moment.

The Moment i Tame Impala, proszę Państwa, Kevin Parker. Do tej pory trwają dywagacje, czy to jest on sam, czy to jest cały zespół. No tam jest ich więcej zawsze na scenie, ale Kevin jest tylko jeden. Tak czy inaczej wraca na festiwal Open Air 30 czerwca roku 2027. Już teraz takie ogłoszenie, no bo wczoraj Tame Impala ogłosił, czy też ogłosili powrót do kilku miejsc w Europie z trasą Deadbeat, która odwiedziła już Amerykę Północną po drodze. No ale to będzie powrót zdecydowanie festiwalowy, nie halowy. No często w dzisiejszych czasach tak to właśnie wygląda, że najpierw klub koncertowy, czy też hala, a później właśnie wielkie festiwale. No tak też było, nie przymierzając z The Kills.

Bitter fruit, są też bitter sweet owoce, proszę państwa. No właśnie, niektórzy wiążą takie ogłoszenia koncertowe Tame Impala na openerze i że tak wcześnie się tego dowiadujemy właśnie z dużym sukcesem frekwencyjnym, chociaż też oczywiście dużo dyskusji wokół tego, jak dużo ludzi tam było i może trochę za dużo, jak na miejsce, mówię o Poznaniu i miejscu, gdzie festiwal się rozgrywał, ale nie, Kevin Parker po prostu wczoraj ogłaszał kilka koncertów, kilka przystanków, festiwalowych przystanków letnich trasy Dead Beat, no i nie należy jednego z drugim łączyć, chociaż no rzeczywiście tak to by wyglądało z naszej perspektywy, że tu duży sukces, no to my w takim razie uderzamy w ten sposób, a jeszcze jest jedna ciekawa festiwalowa nowinka, taka mianowicie, że festiwal Bittersweet przyszłoroczny odbywa się dokładnie w te same dni, w ten sam weekend, co kolejna edycja Orange Warsaw Festiwalu, więc będzie prawdziwa festiwalowa rywalizacja przed nami. Paulina Przybysz i jej nowy utwór Mama's Car teraz przed nami, no a tematy rodzinne za chwilę, bo będzie z nami już za moment, już jest przy ostrej, a za chwilę pojawi się w studiu Kamila Serwicka, dokumentalistka, nagrodzona przed chwilą niemalże na festiwalu w Locarno.

0: Paulina Przybysz. Wiesz, jak się nazywa utwór, którego właśnie słuchaliśmy?
1: Nie, nie.
0: Mama's Car.
1: Fantastycznie.
0: No, to piękny wstęp do naszej, tak, do naszej rozmowy. Jest z nami Kamila Serwicka. Dzień dobry, witamy
1: Dzień dobry.
0: Cię. Świetnie, że jesteś. Ja mam przedwczoraj za sobą projekcję twojego filmu, który jest takim no, debiutem, tak, wejściem właściwie w wielki świat filmu i od razu zakończonym nagrodą w ramach Tygodnia Krytyki na festiwalu w Locarno, 79. jego edycji. Zaraz wszystko powiemy, co trzeba powiedzieć, ale ja muszę cię najpierw zapytać o jedną rzecz, o coś, co mi przyszło do głowy teraz. Czy świat, nawet tak intymny, tak rodzinny, tak twój, oglądany przez kamerę, jest jakoś innym światem? Ludzie są innymi ludźmi? Jak ci, jak ten, oglądane przez ludzkie oczy, przez twoje oczy, czy kamera coś zmienia w spojrzeniu?
1: Pytasz o moją perspektywę?
0: Tak.
1: Myślę, że w tym wypadku kamera była dla mnie bardziej towarzyszem niż obcym filtrem. Plus jakby jest to taki bardzo naturalny dla mnie sposób wyrażania siebie i dzielenia się swoimi emocjami. Więc myślę, że widziałam sytuację tak samo i też towarzyszyłam bohaterom w sytuacjach, które obserwujemy, tak samo mocno. Z tą różnicą, że momentami czułam, że kamera jest dla mnie tarczą. Że czasami czułam się dzięki niej bezpieczniej.
0: To może teraz będziemy to wszystko odkodowywać. Padło hasło bohaterom.
1: Tak.
0: Padło hasło tarcza, padło hasło bezpieczniej. Zajmijmy się zatem wszystkim od początku. A teraz wiosna. Blossoming, angielski tytuł, to jest opowieść właściwie o twoim no, takim powrocie do domu, ale powrocie do domu z kamerą. To był powrót do domu już ze studiów operatorskich w filmówce, już jako filmowczyni?
1: Tak, ja byłam wówczas na trzecim roku studiów. Więc miałam 23 lata i byłam w trakcie zajęć i pod dużym wpływem Wojtka Staronia, który nas...
0: I ty jest opiekunem artystycznym tego filmu,
1: tak,
0: prawda?
1: Dokładnie. I jakby on gdzieś tam bardzo dużą, ważną rolę odgrywa przy okazji tego filmu. Ale tak, już wróciłam jako filmowczyni początkująca, ale...
0: Z zamiarem?
1: Z zamiarem poruszenia tematu, o którym moim zdaniem się za mało jeszcze mówi. Powstały filmy, które gdzieś tam poruszają temat przemocy domowej, natomiast mój film zabiera się trochę od innej strony, od strony serca. Więc tak naprawdę po 8 latach wracam z kamerą, żeby skonfrontować się z tym, z sytuacją, która jest w naszej rodzinie. I żeby właśnie zabrać głos w bardzo ważnej sprawie i pokazać właśnie tę sytuację nie z perspektywy oprawcy, nie obserwując właśnie te przemocowe sytuacje i epatując właśnie tą przemocą, tylko z perspektywy tych wewnętrznych, cichych emocji, które się pojawiają. No tak, i bardzo mi zależało na tym, żeby nie ubierać bohaterek mojego filmu w rolę ofiar.
0: Mhm. Ale dobrze, to teraz ja się muszę wtrącić. Bohaterek, czyli tak, twoich sióstr,
1: tak,
0: sióstr twojej mamy, twojej świętej pamięci babci, tak, wreszcie twojego ojca. Wszyscy tu jesteście. Nazywasz bohaterami ich, ale to jest twoja rodzina zarazem. No, tak. Pewnie wiele razy jesteś pytana o to, jakie jest to napięcie pomiędzy jednym a drugim światem, czyli bardziej profesjonalnym spojrzeniem, a oglądaniem i też później pokazywaniem własnej rodziny.
1: Tak. No, historia dotyczy jak mojej rodziny w zupełności. Tak jak właśnie wspomniałeś, moje siostry, mama, babcia, ojciec, wszyscy tam jesteśmy. Ja jestem gdzieś takim narratorem historii, który właśnie mówi też czasami do kamery, pojawia się mój voiceover, więc te napięcia pomiędzy Kamilą filmowczynią, a Kamilą córką, siostrą są bardzo płynne. W sensie mi też łatwiej trochę o tym
0: mówić. I są siłą tego filmu wielką.
1: Tak. Myślę, że to jest...
0: Coś, co mogłoby być jego słabością, obciążeniem.
1: Tak. Dokładnie.
0: Robi ten film w zasadzie. Tak. To jest niesamowite.
1: Wydaje mi się, że to jest, tak jak wspomniałeś, gdzieś tam... bardzo ciekawą sprawą w tym filmie, że bardzo rzadko się zdarza, że ma się dostęp do sprawy tak blisko, że to jednak jest coś, co jest moim doświadczeniem i doświadczeniem też mojej rodziny. I jestem niesamowicie wdzięczna, że w ogóle członkowie mojej rodziny wpuścili mnie tam z kamerą i zechcieli się też podzielić tą historią, bo gdzieś tam rozumieją... jakby tę misję, którą jakby ten film niesie.
0: Okej, to jeszcze jedno trudne pytanie. Na pewno każdy, kto ten film zobaczy, może zapytać, czy na przykład, nie wiem, ojciec też się zgodził, żeby go pokazać w pełni te wszystkie sytuacje, czy na przykład nie chciał, bo pewnie musiał widzieć film przed tym, jak go...
1: Tak, generalnie nie ma filmu dokumentalnego bez zgody bohatera, no. Więc rozmowa z nim się odbyła, też jakby na wszystko wyraził zgodę. Była to bardzo emocjonalna rozmowa. Rozmawialiśmy za 2 godziny, jak nie dłużej. No i tam pojawiło się wiele różnych aspektów tego, dlaczego ja chcę zrobić ten film, czego on się boi. No i właśnie jego takim główną obawą było to, że zostanie oceniony. Natomiast myślę, że zarówno ja, jak i cała moja ekipa...
0: Ile was było właśnie w ekipie tam?
1: W ekipie? No myślę, że z 6 osób. No bo tam wiadomo, później było troszeczkę więcej, bo jeszcze osoby, które nam pomagały przy czyszczeniu dźwięku, więc jakby tych osób...
0: A takich na miejscu, które miały kontakt z twoją rodziną, że rodzina widziała,
1: to
0: że...
1: To tylko ja.
0: To tylko ty.
1: Tylko ja.
0: No bo jesteś operatorką też.
1: Tak. Jestem autorką zdjęć, też właśnie tam wszystko. Scenarzystką, tak.
0: Jeżeli można tak powiedzieć właśnie w kontekście dokumentu, prawda?
1: Tak, jakiś scenariusz powstał, więc, więc tak, ale no życie też lubi pisać swoje sceny.
0: Tak jest.
1: Tak.
0: Słuchaj, to postawmy tutaj może kropkę. Tak. Życie lubi pisać swoje scenariusze. Jakie życie pisze scenariusze i co Kamila Serwicka pokazuje w tym filmie? Będziemy za chwilę wracać do tego, kiedy film będzie można zobaczyć, bo wiele osób na pewno nie może się tego doczekać i ja chyba się nie mogę doczekać, żeby ponownie go obejrzeć. To jest w ogóle rzadka sytuacja, jeżeli chodzi o film dokumentalny. To jest jakieś miejsce mocy filmowe po prostu, ten film. A teraz Wiosna, tak się nazywa. Za chwilę wracamy.

0: Made Who i Amber, a my wracamy do rozmowy z Kamilą Serwicką, która z kamerą wróciła do rodzinnego domu, no i efektem jest film A Teraz Wiosna. Film, który jest zarazem wzruszający, poruszający, wstrząsający momentami, ale też dodający bardzo dużo siły, bo to jest, czy zgodzisz się, że to jest film, zresztą no to sugeruje tytuł, optymistyczny?
1: Tak, myślę,
0: że to jest filmowe miejsce mocy, tak jak mi przyszło do głowy takie sformułowanie, no ale może tak.
1: Tak, myślę, że w tym filmie jest bardzo dużo światła i nadziei. Głównie też przez to, jak wspaniałymi osobami są moje siostry i mama. I właśnie ta ich siła.
0: Mama Agnieszka, prawda?
1: Mama Agnieszka, tak. Kinga i Natalia, siostry. No i gdzieś pięknie to
0: i
1: jest.
0: Babcia Danusia.
1: Babcia Danusia, tak. Bardzo pięknie pokazują, że kurczę, jak się ma najbliższe osoby przy sobie, to można naprawdę zrobić wiele i można podjąć najtrudniejsze decyzje i da się przetrwać, dopóki się jest razem, więc myślę, że bardzo jest to motywujące.
0: No i na przykład zmienić wszystko w swoim życiu, tak jak Agnieszka. Nie chcę wszystkiego zdradzać.
1: Tak.
0: No ale oczywiście te wszystkie pytania, których trochę dotknęliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, one będą się cisnęły na usta. Jednocześnie pewnie ktoś mógłby ci w punkcie wyjścia postawić nie tam pytanie, po prostu od razu ci zarzucić, co to za jakiś ekshibicjonizm, ale później po obejrzeniu filmu to znika zupełnie. Czyli to jest jakaś taka radykalna strategia, że nie opowiem szczerej historii, jeżeli nie opowiem mojej historii. Tak?
1: Tak. Myślę, że ja uważam, że to jest fair też względem moich bohaterów. Jeżeli to są członkowie mojej rodziny i opowiadam ich bardzo intymną historię, to też nie pokazywanie swojej emocjonalności w tym filmie byłoby trochę nie fair. Tak czuję. Natomiast no myślę, że jest to bardzo rzadkie, że osoby, które doświadczają takich sytuacji w rodzinie, mają w ogóle dostęp do takiego medium jak film. Więc gdzieś tam czułam, że okej, niektórzy mogą mówić ekshibicjonizm, ale ja czuję jakiś rodzaj takiej powinności, że skoro mam taki przywilej, że mogłam studiować w szkole filmowej w Łodzi, że mam do tego narzędzia, to moim obowiązkiem gdzieś tam wewnętrznym jest to, żeby poruszyć temat, który jest dla mnie bardzo ważny, z którym żyłam przez wiele lat. I skoro gdzieś tam znalazłam swoją drogę w tym wszystkim, to dlaczego się nie podzielić tym z innymi?
0: Mhm. I byłaś, to było też pewnie trochę tak, że już jako studentka w Łodzi pewnie byłaś gdzieś tam, to się mówi, na telefonie z mamą nie jeden raz pewnie i
1: tak.
0: Słuchałaś tego i wiedziałaś, że ten problem cały czas jest, prawda?
1: Tak.
0: I z siostrami. Powiedz w ogóle, skąd w tobie się pojawił film, kamera, opowiadanie obrazem?
1: To piękne pytanie. Myślę, że to urodziło
0: dziewczyna
1: się...
0: Dziewczyna z Podkarpacia. Jeszcze tutaj narysujmy trochę tło, prawda?
1: Góry Świętokrzyskie
0: tak jest.
1: I tak okolice Kielc. Więc miałam przywilej być uczennicą Marcina Bondarowicza, który prowadził i do tej pory prowadzi zajęcia plastyczne w Ognisku Plastycznym w Starachowicach. I tam się to wszystko tak naprawdę zaczęło. Tam się urodził pomysł i wiara w to, że w sumie mogłabym coś dalej w tej sztuce podziałać. Marcin Bondarowicz jest niezwykłym artystą, który jest cieszy się bardzo dużym uznaniem na świecie i w Polsce, ale też jest przede wszystkim przepięknym człowiekiem, który ma bardzo dużo cierpliwości, potrafię słuchać i myślę, że dzięki temu właśnie mogłam gdzieś dotrzeć do tej swojej takiej wewnętrznej potrzeby dzielenia się właśnie obrazem, czy przez robienie malarstwa, czy przez robienie filmów.
0: Mhm.
1: I on był taką dużą moją inspiracją i do tej pory jest takim myślę, mistrzem dla mnie w tym, jak można za pomocą wizualnej strony podzielić się swoimi emocjami i doświadczeniami. Mhm.
0: No i to piękne, czyli spotkanie na swojej drodze takiego człowieka już może dużo zmienić.
1: Tak, tak, tak. Ja byłam wtedy dzieckiem, więc to też jest chyba jakiś taki, może nie apel, ale taka myśl, którą chciałabym się podzielić, że warto się czasami zatrzymać i posłuchać kogoś, kto jest zamknięty w sobie, a może po prostu widać, że chciałby coś powiedzieć, a trochę nie wie jak. I zwłaszcza jeżeli się jest nauczycielem, to taka uwaga, chwila uwagi dla dziecka, dla młodego człowieka może być naprawdę olbrzymią rzeczą, tak jak dla mnie. I właśnie nigdy nie wiesz, kiedy możesz się stać najważniejszą osobą dla takiego człowieka. Hmm.
0: Myślisz, że ten film też, to, że wróciłaś do domu z kamerą, było dla pozostałych ważnych kobiet w twoim życiu takim impulsem do zmiany, że...
1: Myślę, że obecność kamery i sam fakt tego, że ja chciałam opowiedzieć o naszej historii, zrodził bardzo dużo okazji do rozmów, które były znaczące, bo jakby trochę to niesie ten film, że warto rozmawiać i to, co się stało właśnie w mojej rodzinie, to jest coś niebywałego, jeśli chodzi o przemianę, że my w końcu zaczęłyśmy rozmawiać, słuchać się nawzajem, to, że każda z nas sobie własnej sobie zadała pytanie, kim jestem i co chcę robić w zasadzie, albo czego nie chcę w swoim życiu. Więc natomiast ta motywacja do zmiany już była. Ja myślę, że ją po prostu temu towarzyszyłam, więc ta jakaś siła i odwaga, to myślę, że trzeba to oddać tym kobietom moim.
0: Twoim bohaterkom.
1: Dokładnie.
0: Twoim siostrom,
1: dosłownie twojej przenośni.
0: Mamie, no i pamiętając też o babci, którą tutaj, no właśnie to jest też jakiś poruszający moment, a jednocześnie bardzo jakoś taki organiczny, naturalny w tym filmie, no, pożegnania babci po prostu.
1: Tak, tak, tak. No to jest bardzo ważny moment filmu, więc nie chciałabym spoilerować więcej. Natomiast tak, jakby ten dom pomieścił tak wiele różnych sytuacji i to jest tak niesamowite, że jakby to pożegnanie z babcią również tam nastąpiło.
0: Nie tylko traum zresztą pomieścił, tak. No mieści też wasze więzi, wasze relacje, miłość.
1: Tak.
0: Też powiedzenie sobie w pewnym momencie, że no jednak on jest naszym ojcem.
1: Tak, tak,
0: to
1: tak.
0: Też tego macie świadomość, więc...
1: Tak. Właśnie to jest to ważne, czego nie zdążyłam powiedzieć wcześniej, że ten film nie ocenia, że to jest coś, to jest obawa, którą miał mój ojciec, jak do niego przyszłam i rozmawialiśmy o tym, o zgodzie na ten film. I myślę, że właśnie to jest też coś, co było trudne, ale też w jakiś sposób dawało mi jakąś piękną perspektywę, że i zarówno ja, kamera, jak i moi montażyści wszyscy walczyliśmy o to, żeby ten film był jak najbardziej o emocjonalności i o złożoności sytuacji. Tam nie ma dobrych i złych. Tam po prostu są ludzie, którzy są uwikłani w jakiś problem, któremu muszą stawić czoła. I łatwo byłoby ocenić mojego ojca, oczywiście. Ale myślę, że trochę nie o to chodzi. Hmm.
0: No chodzi o życie, o złożoność życia. A teraz wiosna, to jest przepiękny film Kamili Serwickiej, która jest ciągle z nami. I teraz jeszcze cię poproszę o jedno, żebyś powiedziała, kiedy będzie można ten film zobaczyć. Ja bym wszystkich bardzo, bardzo gorąco chciał do tego zachęcić.
1: Więc tak, na ten moment, przez najbliższy rok będziemy prezentować ten film na całym świecie. Najbliższy seans będzie w Niemczech, a później Nowy Jork. Natomiast w Polsce będziemy mogli zobaczyć ten film w maju lub w czerwcu, więc dopiero za rok. I prawdopodobnie po tej premierze na festiwalu którymś w Polsce będziemy się starali, żeby mieć właśnie te pokazy w kinach. Więc trzymajcie kciuki i zapraszam.
0: Tak, a nasza rozmowa na razie, przypomnę, ja tak Państwu, to jest najgorsze, co możemy zrobić, rozmawiać o filmie, którego nie można na razie tak masowo zobaczyć. Natomiast no, rozmawiamy też dlatego, że Kamila została, przypomnę, nagrodzona Grand Prix w ramach Tygodnia Krytyki na festiwalu w Locarno, czego ci bardzo gorąco gratuluję. No i podobno liczyłaś, ile trwała owacja, czy nie miałaś do tego głowy wtedy?
1: Ja się zajęłam wtedy płaczem. To było tak wzruszające, że po prostu czas inaczej płynął, natomiast ktoś tam podobno policzył i mówili, że 10 minut, ale dla mnie to trwało po prostu zarówno sekundę, jak i wieczność. Przepiękny moment.
0: No to bardzo ci tego momentu gratulujemy. I proszę Państwa, a teraz wiosna, no niech na wiosnę, jak będzie w kinach naszych, no to dajmy sobie ten film i to spotkanie. Bardzo dziękujemy
1: bardzo
0: ci
1: dziękuję.
0: Za wizytę. Kamila Serwicka była z nami w Radiu Nowy Świat.
1: Dzięki, piękne.

proszę Państwa, wybaczą Państwo, mam nadzieję, to rozmawianie o filmie, którego nie ma jak zobaczyć na razie, ale wybaczą Państwo, jak go Państwo zobaczą, zapamiętają Państwo ten moment. Ja Państwu będę raz na jakiś czas przypominał. A teraz Wiosna i Kamila Serwicka. A tymczasem Michelle Gurewicz i Fatalist Love.

Faithless Love i Michelle Gurewicz. Jedyna taka. A tymczasem 5 minut z małym okładem do godziny 13. Pozostaje po 13. Między innymi Komitet Rodzicielski, ale też łączenie krakowsko-warszawskie, profesorskie, językoznawcze, praca w szkodliwych warunkach najczęściej. To właśnie cechuje profesora Michała Rusinka. Ale nieszkodliwe są jego felietony, raczej służące tej rzeczywistości szkodliwej, czasami językowo rozbrojeniu. The OJ's na koniec.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek oświadczenie ministra sprawiedliwości w sprawie doniesień medialnych dotyczących Przemysława Krala. Były szef upadłej Zonda Krypto miał uzyskać status małego świadka koronnego. Jest przełom w sprawie, są nowe wątki i nowi podejrzani, przekazał dziś Waldemar Żurek.
2: Drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie, doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach i tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych przez Zondę, ale drugie śledztwo toczyło się w sposób nie taki, jakbyśmy chcieli, dotyczące zaginięcia byłego właściciela BitBeja, więc myśmy to połączyli, tam się pojawili nowi prokuratorzy, zmieniło się kierownictwo PZ-ów śląskich, czyli tej prokuratury, która się zajmuje przestępczością zorganizowaną. Mamy duże postępy, ale naprawdę jesteśmy w trakcie bardzo ważnych działań procesowych.
1: Przemysław Kral według ustaleń TVP Info składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Tymczasem Roman Giertych potwierdził, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala. W trakcie czynności procesowych pan Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który łącznie z tym, który został zabezpieczony już wcześniej przez organy ścigania, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, poinformował w oświadczeniu na platformie X mecenas i polityk KO Roman Giertych. Grzegorz Braun w krakowskim IPN-ie usłyszał zarzut zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Chodzi

0: O wypowiedzi europosła w sprawie komór gazowych w Auschwitz. Polityk w czasie przesłuchania nie przyznał się do winy, nie negując samych wypowiedzi na ten temat. Szokujący jest całokształt zachowania Grzegorza Brauna, mówił w TVP Info profesor Andrzej Zoll.
1: Mamy do czynienia tutaj z bardzo poważnym naruszeniem normy prawnej. Takie wypowiedzi są niewątpliwie wypowiedziami, które powinny być karalne, ale o tym musi rozstrzygnąć sąd. Osobiście oczywiście nie mam wątpliwości, że mogliśmy słyszeć te wypowiedzi, mogliśmy widzieć jego zachowanie. To myślę, że też i sąd nie będzie miał wątpliwości.
0: Za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Szefowie dyplomacji Korei Południowej i USA uzgodnili kontynuację ścisłej współpracy na rzecz pokoju na Półwyspie Koreańskim i w kwestiach dotyczących zbrojeń nuklearnych Pjongjangu. Zapewnienia te padły w kontekście obaw o zmianę polityki Waszyngtonu wobec reżimu Kim Jong-una. W ubiegłym tygodniu, przypomnę, prezydent USA niespodziewanie nakazał ograniczenie i skrócenie corocznych amerykańsko-południowo-koreańskich ćwiczeń, co uzasadnił kosztami manewrów i bardzo dobrymi stosunkami z przywódcą Korei Północnej. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko północny wschód oraz południe Polski mogą napotkać, albo mogą liczyć, jak ktoś lubi oczywiście, na opady deszczu. Na północnym wschodzie także możliwe burze. Temperatury w ciągu dnia dziś od 18 na północnym wschodzie i obszarach podgórskich przez około 21, w centrum do 24 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, chłodniej tylko w kotlinach karpackich, tam około 15 stopni, a w nocy bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Na południu i południowym zachodzie okresami może być ono umiarkowane i duże. Na krańcach południowych i południowo-zachodnich Polski okresami opady deszczu, miejscami także mgły, poważnie ograniczające widzialność, a temperatury minimalne w nocy od 6 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum i w obszarach podgórskich do 12 na zachodzie i nad samym morzem jeszcze najcieplej 15 stopni.

0: Startup Nation to Keep Dancing Incorporated. No i tak właśnie rozpoczynamy trzecią godzinę.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy i teraz jeden z moich ulubionych zespołów, tak się składa, że dzisiaj mam na sobie ich koszulkę, grupa Turnstile, proszę Państwa, od kilkunastu lat na rynku, że się tak wyrażę, i dużo zamieszania w ostatnim czasie z ich udziałem, zwłaszcza w związku z ostatnią płytą Never Enough. No i teraz zapowiedzieli, że ta płyta doczeka się rodzeństwa, w zasadzie chyba można tak powiedzieć, młodszego, bo Never Enough Versions, album ten ukaże się już w tym tygodniu, czyli 28 sierpnia, ale będzie to album niezwykły, ponieważ postanowili na nowo stworzyć tę płytę, ale tym razem z udziałem gości. I teraz proszę tylko posłuchać, kto się tam znajdzie w różnych postaciach. Julian Baker, Alex G na przykład, Panda Bear, to jest artysta świetnie znany z Animal Collective, Slater, Blood Orange, OK Lou, A.G. Cook, Fortet, Hayley Williams, czyli wokalistka Paramore, czy też Elton John we własnej osobie. No i jak tu ich nie kochać i jak tu nie czekać z wypiekami na twarzy na tę płytę. Turnstile i I Care.

Turnstile albo TLC, Turnstile Love Connection. Taka też jest alternatywna ich nazwa. I utwór I Care, 13 minut po godzinie 13, Mexico City Blondes i Colors. No a w tej godzinie przypomnę, komitet rodzicielski odkładany dziś, no i spotkanie z profesorem Rusinkiem również się nam przydarzy i nas napotka, jeżeli nie, my napotkamy. Dobra, w każdym razie profesor Rusinek będzie.

0: Mexico City Blondes i Colors, 17 minut po godzinie 13, a teraz proszę Państwa, artysta noszący na rękach również, ale noszony na rękach przez naszych redaktorów, czyli Antony Szmierek oczywiście, no i z jego płyty Decoding Birdsong, to jest album tygodnia, proszę bardzo.
1: Uwaga, uwaga, teraz będzie piosenka dla dorosłych.

A wtedy Szmierek, no i album Decoding Bird Song, a na tym albumie utwór You're Not Supposed to Do This Forever. Wracamy do Antonego Szmierka jutro, natomiast co tydzień wracamy do Komitetu Rodzicielskiego i za każdym razem to jest coś innego. Jak ona to robi, ta redaktorka Agnieszka Lipka-Barnett, to ja nie wiem. Chociaż się domyślam. Garbage Run, Baby Run, teraz parents słuchają.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett i Komitet Rodzicielski. Są ze mną Ula Sołocha i Wiktoria Nowak z Fundacji Offschool. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Chcemy porozmawiać o tym, że jest takie pokolenie, to chyba nie jest jeszcze wasze pokolenie, chyba to jest to, które idzie za wami, które było wychowywane w myśl, że dziewczynki mogą wszystko, że dziewczyny na politechniki, że nie ma rzeczy, za które dziewczynki nie mogą się wziąć, że dziewczyny sobie ze wszystkim poradzą i taka jest prawda, umówmy się. No ale tymczasem, kiedy na przykład wy, czy wasi rówieśnicy, czy wasze rówieśniczki trafiły do pracy, no to mogły się przekonać, że jednak ten szklany sufit jest tam cały czas elementem wystroju biura, czy po prostu zakładu pracy. I zastanawiam się, skąd ten rozdźwięk i czy w ogóle wy jakoś żyjecie tym, że tak naprawdę wy możecie wszystko, a tymczasem idziecie do pracy i się okazuje, że możecie wszystko, ale spokojnie, do pewnego poziomu możecie wszystko.
2: Mi się wydaje, że tak jak powiedziałaś, że my nie jesteśmy jeszcze tym pokoleniem, ale chyba oba miałyśmy bardzo duże szczęście, że nasi rodzice i nasze mamy przede wszystkim były po pierwsze takim przykładem silnych kobiet, które nam pokazywały, że możemy wszystko i też nam wpajały to, że my faktycznie jesteśmy zdolne, żeby robić wszystko i zdobyć każde możliwe stanowisko, jakie chcemy i studiować, co tylko chcemy, że nie ma czegoś takiego jak bardziej męski zawód lub nie, lub bardziej kobiecy, więc wydaje mi się, że akurat my miałyśmy dosyć duże szczęście w tym przypadku i też mamy dosyć duże szczęście w tym miejscu, gdzie pracujemy. Akurat u nas jest tak, że jest tylko jeden mężczyzna, a pozostałe 8 osób to są kobiety, więc jesteśmy dość bardzo sfeminizowanym zespołem.
3: Tak, ale z drugiej strony faktycznie masz rację, że dziewczynki karmi się i całe szczęście, że się karmi. Powstaje dużo książek, zaczyna się zwracać uwagę. Kiedyś czytam mega fajny artykuł na przykład o Ikei, że IKEA stara się, żeby na przykład dzieci w jej katalogach były pokazywane bawiące się różnymi zabawkami, że dziewczynki nie bawią się tylko lalkami, ale mogą się też bawić klockami, tak? Więc widać, że to się zmienia i świetnie, że to się zmienia, bo to się zaczyna w domu, ale bardzo często nasi rodzice nie są naszymi szefami i okazuje się, że ten system rynku pracy jest bardzo skostniały i bardzo strukturalny. Zresztą sam fakt tego i są na to dane, że jest masę menadżerek na średnim szczeblu, tam jest około 50% w Polsce, ale czym wyżej w las, tym jest po prostu tych stanowisk mniej dla kobiet, nie dlatego, że kobiety nie mają kwalifikacji, czy są mniej kompetentne. Dlatego, że mamy nieodpłatną pracę domową, dlatego, że mamy szklany sufit, czy lekką podłogę, tak jak ty tutaj powiedziałaś. Więc to zdecydowanie jest z czym walczyć. Na mojej obserwacji jest, że najczęściej to się zmienia, kiedy osoby, które te szklany sufit tworzą, zaczynają mieć na przykład córki. I okazuje się, że jednak te dziewczynki mogą podbijać świat i ci mężczyźni chcą, żeby te córeczki świat podbijały.
1: No bo przecież mężczyźni też są coraz bardziej obecni w domach. To już nie jest tak jak kiedyś, że pan i władca wychodził z domu, wracał po 8 godzinach, wkładał kapcie, siadał przed telewizorem. Teraz ojcowie też są bardziej obecni. Jest ta dyrektywa Work-Life Balance, która też przekazuje część obowiązków, nazwijmy to, rodzicielskich na barki mężczyzny. I bardzo dobrze. Natomiast ja się zastanawiam, czy takie właśnie karmienie dziewczynek, no przepraszam, ale będę się trzymać tego zwrotu, karmienie dziewczynek w domach właśnie takim podejściem, że możesz wszystko, nic nie jest dla ciebie niemożliwe, możesz osiągnąć co tylko chcesz, możesz się bawić czym tylko chcesz, możesz być kim chcesz generalnie. Czy to w jakiś sposób nie krzywdzi tych dziewczynek? Bo one potem wchodzą w świat dorosły, przekonane, że mogą być kim chcą, a tymczasem świat im pokazuje, że może niekoniecznie mogą być kim chcą. A może właśnie wręcz odwrotnie. Może trzeba karmić dziewczynki takimi hasłami po to, żeby ten świat zmienić.
2: Może bardziej na moim przykładzie i pewnie też trochę przykładzie Wiki. Myślę, że dzięki temu, że nas tak trochę karmiono tym, to miałyśmy trochę więcej determinacji i mamy cały czas sobie trochę więcej determinacji do tego, żeby wiele rzeczy zmieniać i pokazywać, że da się w inny sposób, niż jest to zakorzenione gdzieś w naszych przekonaniach. I dopóki nie zaczniemy trochę właśnie się karmić, tak jak mówisz, tym, że możesz być kim chcesz i możesz bawić się czym chcesz, to nie zmienimy też przekonań i stereotypów, które są bardzo głęboko zakorzenione w społeczeństwie, co też widać, że ta dyskusja bardzo często jest wielopokoleniowa na temat tego, że właśnie dziewczynki powinny iść do tych bardziej stereotypowo kobiecych zawodów, typu być przedszkolanką, być pielęgniarką, generalnie zajmować takie stanowiska bardziej opiekuńcze i myślę, że dzięki temu, że my obie z Wiką byłyśmy i wychowywane w takim przekonaniu, że możemy wszystko, to dzięki temu też miałyśmy determinację do tego, żeby na przykład założyć Stowarzyszenie Dziewczyny na Wybory, żeby pokazywać właśnie, że kobiety mogą wszystko.
3: Ja się totalnie zgadzam z Ulą. Trzeba karmić, żeby dziewczynki miały w ogóle wiedzę i świadomość, że można się buntować, bo kiedy wzrastasz w przekonaniu, że twoje miejsce jest w pewnych schematach, to nigdy nawet nie zadasz sobie pytania, czy te schematy są prawidłowe i faktycznie powinny takie być. A kiedy jesteś uczona tego, że możesz zmieniać swoją rzeczywistość, że to od ciebie zależy, co będziesz chciała robić w życiu, to rośnie w tych dziewczynkach i oby tak było, bo to całe szczęście się dzieje, rośnie ta chęć zmiany i bycia takim trochę kierowcą własnego życia.
2: Zwłaszcza, że wydaje mi się, że to, co my jako rodzice, opiekunowie możemy przekazać dzieciom, to jedno, zwłaszcza, że w szkole dalej bardzo dużo przekazów jest o kobietach, które są bardziej opiekuńcze. To nawet widać po lekturach szkolnych, że

0: mężczyźni utknęli w patriarchacie, tak samo jak kobiety, i utknęli w bardzo też szkodliwych wzorcach. To, że mężczyźni nie mogą płakać, to, że mężczyzna musi zarabiać więcej od kobiety, to, że mężczyzna nie może dobrze zajmować się dziećmi, że nie umie gotować, to są bardzo szkodliwe stereotypy, które szkodzą też chłopcom. Więc feminizm zdecydowanie jest o tym, żeby pokazywać, że tak naprawdę każdy może pracować i robić, co chce, niezależnie od płci, ale to jest naprawdę duże wyzwanie, o którym mówisz. Dosłownie wczoraj chyba weszła dyrektywa Women on Board, która mówi o tym, że 33% niedoreprezentowanej płci ma zasiadać w spółkach, zarządach, i jest wielkie oburzenie. No bo jak to 33% dla kobiet? Ale teraz to jest 33% dla kobiet, ale ogólnie w ustawie jest o płci niedoreprezentowanej. Więc to nie jest kwestia kobiet czy mężczyzn, to jest kwestia płci, której teraz nie ma. Ja tylko jeszcze pozwolę sobie ostatnią rzecz dodać. Mężczyźni i w ogóle chłopcy wymagają dużego zaopiekowania. Szczególnie widać to, że młodzi chłopcy bardzo skręcają swoimi takimi poglądami w radykalne strony, bo szukają swojej tożsamości, i wydaje mi się, że tutaj na nowo powinniśmy zbudować taką męskość opartą na empatii, opartą na tym, kim chcesz być i tym zostaniesz. To jest rola kolejnych stowarzyszeń, to jest rola kolejnych osób, które powinny się tym zająć, bo tutaj to jest kwestia takiego znalezienia siebie na nowo w świecie, który po prostu bardzo się zmienił przez ostatnie 100 lat.
1: Bardziej chyba chodzi o to, że powoli musimy szukać jakichś nowych wzorców i nowego jakiegoś miejsca i nowego głosu, którego teraz po prostu brakuje. I nie uważam, że też doszło do takiej sytuacji, kiedy przychylamy się na jedną stronę, tak jak często właśnie komentarze, jak my tworzymy posty na Dziewczyny na Wybory, są, że tylko i wyłącznie mówimy o kobietach, o kobietach i o kobietach. No ale generalnie przez ostatnie kilkaset lat mówiono tylko o mężczyznach, więc wydaje mi się, że teraz dochodzimy do takiego momentu, kiedy wszyscy musimy na nowo znaleźć sobie miejsce w społeczeństwie, nie tylko mężczyźni, ale i kobiety, i pamiętać o tym, że feminizm nie jest tylko o równości kobiet, ale właśnie o równości kobiet, mężczyzn i wszystkich innych grup społecznych, bo takie było główne jego założenie na samym początku.
2: Wyszła nam bardzo feministyczna rozmowa w Komitecie Rodzicielskim, ale to nic złego, wbrew pozorom. Mam nadzieję, że daliśmy Państwu trochę, a właściwie dałyśmy Państwu trochę do myślenia, no bo kto wie, może za 20 lat świat będzie po prostu bardziej równy. Może właśnie 20 lat to jest tyle, ile nam potrzeba, żeby odnaleźć się na nowo w tym zmieniającym się świecie, a może zmieni się jeszcze bardziej. Nikt z nas tego nie wie, w każdym razie walczmy o ten równy świat, bo uważam, że warto. Ula Sołocha i Wiktoria Nowak z Fundacji Off School, czyli młode dziewczyny, były gościniami Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo wam serdecznie dziękuję.
1: My też dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: No, bez cienia smutku, rzeczywiście. I proszę Państwa, jakby tak Państwo tylko mieli podgląd na nasze studio, co tutaj za... jak na Sambodromie było. Agnieszka Lipka-Barnett tylko w nieco innym stroju. Masz otwarty mikrofon chyba. Grzegorz wyczuł moment.
1: Się speszyłam.
0: Ale tańczyłaś, prawda?
1: No tańczyłam oczywiście, tak. Ale siedząc na krześle. Nóżka sama chodziła.
0: Proszę Państwa, bez cienia smutku i bez wstydu chciałoby się powiedzieć. I to jest już takie bardzo sprytne połączenie, no bo zaraz spektakl właśnie tak zatytułowany, czyli wstyd. Chciałoby się powiedzieć, będziemy rozdawać spektakl. Nie, będziemy rozdawać bilety na spektakl, czyli rozdawać spektakl w jakimś sensie.
1: Tak? Wstyd będziemy rozdawać w takim razie.
0: Rozdawać.
1: Wstyd rozdawać.
0: Wstyd nie rozdać tych biletów za chwilę.
2: Hi, this is Macy Gray and you are listening to Radio Nova Świat.
3: Many times I've been told that I should go, but they don't know what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do, and I'll stay right here.

proszę Państwa, Macy Gray, Sweet Baby, z udziałem Eryki Badu zresztą. Badum, można by powiedzieć. 17 minut do godziny 14 pozostaje. No i teraz będą zaproszenia do teatru. Reżyseruje kolega, redaktor, dyrektor, aktor Wojciech Malajkat, autor Marek Modzelewski. No to już mogą się Państwo domyślać, kogo na scenie zobaczymy. I tak oczywiście Iza Kuna, Agnieszka Suchora, Jacek Braciak i Mariusz Jakus. To są wspaniali aktorzy, których zobaczymy w spektaklu Wstyd. Więcej mówić nie trzeba, tylko już w Państwa rękach i zwinność Pańskich palców. To jest to, co tutaj się przyda, bo czekamy na Państwa zgłoszenia. Któż to chciałby wybrać się albo w piątek 28, albo w sobotę 29, albo w niedzielę 30 sierpnia do Teatru Współczesnego w Warszawie na spektakl Wstyd. W środku dnia małpa nowyświat.online.

0: Fontaines DC i Marianne, otwarcie nowe, można powiedzieć, w ich twórczości. Nowe brzmienie, trochę inne niż do tej pory, no ale ciekaw jestem, jak będzie dalej. Marianne za nami, a przed nami Michał, profesor Michał. I też nie sam, chociaż pomimo hasła dzisiejszego odcinka, żaden Zbigniew Zamachowski tutaj nie został wykorzystany ani użyty.
1: Pypcie na języku. Andrzej Gawlikowski, członek Stowarzyszenia Odnowa z Radomska, ściśle związanego ze Zjednoczoną Prawicą, złożył niedawno zawiadomienie do prokuratury o możliwości znieważenia prezydenta oraz pierwszej damy. Chodzi o wpis opublikowany w mediach społecznościowych przez lokalnego radnego PSL Wojciecha Ślusarczyka w sierpniu 2025 roku. Była to grafika przedstawiająca Martę Nawrocką stylizowaną na księżniczkę Fionę i podpisem Pierwsza Dama Polski, a Szrek gdzie? Prawnicy uważają sprawę za kuriozalną. Konrad Siemaszko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka powiedział na antenie Radia Tok FM, że dotychczasowe przypadki ścigania za znieważenie głowy państwa bardziej narażają na śmieszność majestat państwa niż go chronią. Spójrzmy jednak na sprawę oczami miłośników animowanych bajek dla dzieci. Szrek nie jest może szczególnie urodziwy, ale uosabia same dobre i szlachetne cechy charakteru. Oburzenie Gawlikowskiego wzięło się więc prawdopodobnie stąd, że postrzega on Karola Nawrockiego jako mężczyznę pięknego, zatem porównanie go do zielonego ogra wydało mu się uwłaczające i podpadające pod artykuł 135, paragraf 2 kodeksu karnego. Prezydenta Nawrockiego można widocznie porównywać wyłącznie do księcia z bajki, byle nie z bajki o Szreku, bo tam do dyspozycji jest tylko Lord Farquaad. Najlepiej o śpiącej królewnie. Aczkolwiek takie porównanie mogłoby być przez kogoś odebrane jako uwłaczające dla pierwszej damy. Jesteśmy jednak przekonani, że Andrzej Gawlikowski znalazłby taką postać, która by nikomu nie uwłaczała. I byłaby to postać nie tylko szlachetna, ale i przede wszystkim piękna.

The Rapture i I Miss You. Tak jest, proszę Państwa, jeszcze chwila do godziny 14. Co jutro w audycji w środku dnia? No jutro między innymi długo zapowiadany wywiad z Guillaumem Marbeckiem. To jest artysta, który dostał nagrodę Cezara dla nadziei francuskiego kina za film Nouvelle Vague, czyli Nowa Fala. To jest film Richarda Linklatera, tego słynnego między innymi filmy z Ethanem Hawkiem, Julie Delpy, ale też ten kilkunastoletni projekt, kilkunastoletnie przedsięwzięcie Boyhood. Tym razem artysta zabiera nas w czasy, kiedy formowała się francuska nowa fala, a więc czasy długich dysput przy winie i papierosach na ulicach Paryża, no i rewolucja, jaka dokonała się w sposobie patrzenia na kino, w to, jak opowiadać, w jaki sposób pokazywać relacje międzyludzkie, w jaki sposób wychodzić z kinem trochę, zresztą dosłownie nawet, na ulicę. Guillaume Marbeck, wyjątkowo charyzmatyczny aktor, który w tym filmie wcielił się w rolę Jeana Luca Godarda. Jutro w audycji w środku dnia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Jest przełom w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto, przekazał dziś minister sprawiedliwości. Postępowanie zostało połączone z innym śledztwem dotyczącym zaginięcia byłego właściciela BitBeja. Według informacji prokuratora generalnego skala sprawy jest znacznie większa niż początkowo zakładano.
2: Już Państwu dokładnie oświadczyłem, że tam nastąpił przełom, to jest w tym oświadczeniu. W tym śledztwie nastąpił przełom, jest bardzo intensywna praca od miesięcy prokuratury. Są nowi prokuratorzy, którzy zajmują się tą sprawą, są nowe dowody, są nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą i bardzo intensywnie posuwa to do przodu całe śledztwo.
1: Przekazał minister Waldemar Żurek. Prokurator generalny potwierdził również, że w sprawie pojawili się nowi podejrzani. Śledczy zabezpieczają majątki, z których w przyszłości mogłyby zostać pokryte roszczenia poszkodowanych. Minister zaznaczył, że dla dobra śledztwa nie może odnieść się do doniesień medialnych o tym, że były szef Zonda Krypto uzyskał status małego świadka koronnego. Jest już jednak pewne, że Roman Giertych jest pełnomocnikiem Przemysława Krala, jak sam poinformował, od maja. Mecenas i polityk KO napisał dziś także, że w trakcie czynności procesowych pan Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który łącznie z tym, który został zabezpieczony już wcześniej przez organy ścigania, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych. Grzegorz Braun w krakowskim IPN-ie usłyszał zarzuty. Chodzi o dwie wypowiedzi europosła w sprawie komór gazowych w Auschwitz.
3: Grzegorzowi Braunowi został przedstawiony zarzut popełnienia dwóch przestępstw z artykułu 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, czyli publicznego zaprzeczania zbrodniom nazistowskim popełnionym w obozie KL Auschwitz-Birkenau, a polegającym na zabijaniu więźniów z wykorzystaniem komór gazowych. To postępowanie prowadzone jest w oddziałowej komisji w Krakowie od lipca ubiegłego roku i w jego toku wystąpiliśmy o uchylenie immunitetu posła Grzegorza Brauna, a po uzyskaniu zgody przedstawiliśmy mu zarzuty popełnienia tych dwóch przestępstw.

Przekazał TVP Info prokurator IPN Łukasz Gramza. Braun nie przyznał się do winy. Za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3. W serwisie na koniec Niemcy i podejrzenie sabotażu na kolei. Nieznani sprawcy uszkodzili kilka kabli na linii kolejowej na północ od Stuttgartu na południowym zachodzie Niemiec. Zakłócony został ruch pociągów oraz dostęp do internetu i telefonii w pobliskiej miejscowości. Trwa poszukiwanie świadków. Państwowe służby bezpieczeństwa prowadzą obecnie priorytetowe śledztwo w sprawie podejrzenia sabotażu. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Witches, czyli wiedźmy, trochę straszno, a trochę też straszno, to Alice, Phoebe, Lou i mogę tylko powiedzieć, zapowiedzieć właściwie, że wróci do nas jeszcze w tej godzinie, ale pod inną postacią, pod postacią pewnego duetu i na razie tutaj kropka, a raczej przecinek, a może średnik, bo więcej zostawię nam na później, ale jeszcze w tej godzinie się sprawie rzecz jasna przyjrzymy, jak również wielu innym, przede wszystkim związanym z tym, co ciekawego, nowego się ukazało, ale to nie będzie takie bardzo standardowe, bo może też się okazać, że ta nowa muzyka otworzy nam drogę do dawniejszych nagrań sprzed lat, bo doszedłem właśnie wczoraj do takiego wniosku, zastanawiając się właściwie, jak to Państwu tutaj przedstawić, że pewne patenty to się sprawdzają niezależnie od tego, kiedy się z nich korzysta i działają cały czas nieźle i podejrzewam, że będzie dziś okazja, może nawet parę, aby o tym się przekonać. A co poza tym? Poza tym dobra muzyka, no i odrobinę mnie, Jan Janczy, zapraszam do godziny 16, a wraz ze mną, w co głęboko wierzę, zaprasza także Labi Seyfried.

tym roku ukaże się pierwszy od prawie trzech dekad nowy, pełny album tego brytyjskiego muzyka Labi Seyfried. Dziś u nas z czymś nieco innym, na pewno nie nowym, bo to był początek lat 70. chyba. Album Crying, Laughing, Loving, Lying. Ale gdy ten nowy się ukaże, to też na pewno coś z niego sobie tutaj wybierzemy. Powiedziałem, dawne stare patenty sprawdzają się nieźle i o dziwo takie właśnie to rozwiązania, albo może wcale nie o dziwo, to zależy. Znalazłem też na nowej płycie Raven Lanai. Nie twierdzę, że podebrała je od tego muzyka, myślę, że raczej od kogoś innego, ale kto ją tam wie.

Blue Island, tak sobie zatytułowała ten nowy album Raven Lenae. A pamiętałem o niej, bo bardzo jakoś spodobała mi się i dobrze w pamięci zapadła też poprzednia jej płyta. No i no właśnie ma coś w sobie ten nowy album z takiej rajskiej wyspy błękitnej, oczywiście, na której słyszymy taką muzykę, czyli muzykę R&B, no bo z tego właśnie ją znamy. No i z tą różnicą, że niby jest to muzyka bardzo nowa, też jeśli popatrzymy sobie szerzej na ten album cały, ale z pewnymi takimi rozwiązaniami, które już gdzieś słyszeliśmy. I jeśli mam być szczery, to chyba najbardziej przypomina mi to takie późne lata 90. właśnie albumy, które wtedy się ukazywały, co oczywiście znam z już dużo późniejszego okresu mojego życia, raczej poznając tę muzykę wstecz. I wydaje mi się, że parę jeszcze razy to usłyszymy dzisiaj, raczej ten temat tak sobie samoistnie dosyć do nas powróci. Na razie powraca Dana Williams, czyli coś o tym, jak niby to samo można zrobić na zupełnie inny sposób, a nawet na zupełnie inne i różne sposoby.

Dana Williams, czyli tak wydaje się, że to samo, co słyszeliśmy na tych Błękitnych Wyspach, ale oczywiście też słychać, że to dwie różne szkoły. Zresztą, gdyby tak się dokładniej przyjrzeć, to i więcej muzyki folkowej, więcej też takich jazzujących melodii u niej jest. Dana Williams, tak prawdę mówiąc, w końcu mi się udało ją tutaj Państwu pokazać, co mnie bardzo cieszy, bo już tak chwilę sobie ze mną jest. A wykorzystamy to spotkanie z nią do wyciągnięcia dwóch płyt albumów nowych, bo to jest dobry moim zdaniem moment. Jungle znają Państwo już bardzo dobrze i ze sprawą koncertu zbliżającego się, któremu patronujemy jako Radio Nowy Świat, i ze sprawą płyty tygodnia niedawnej, czyli albumu Sunshine. No i właśnie coś sobie z tej płyty tutaj wybierzemy. To za moment, ale zanim to trio, to Leon Bridges, który tak się składa też właśnie wydał nową płytę w dwóch częściach, a może nawet dwie płyty. Tak właściwie to jedną, ale w dwóch częściach. To jest dosyć skomplikowane, ale zupełnie nieważne, bo dużo ważniejsze jest, jak to brzmi. A brzmi tak.

Z nimi to zawsze fajnie i przyjemnie się poruszać, prawda? Prawda, sam sobie odpowiadam. Album Sunshine już dostępny dla nas wszystkich. Co nas powinno cieszyć, bo każda nowość od tego zespołu, zespołu Jungle, to jest wielka przyjemność. No a skoro płyta już w świecie i fizycznie i nie tylko, no to pora na trasę koncertową. I tu dobra wiadomość, oczywiście zespół także zawita w Polsce 10 listopada w Łodzi. No i Radio Nowy Świat dumnie temu koncertowi patronuje. I w międzyczasie jeszcze przygotowując się pewnie do tego wydarzenia, jeśli będą Państwo tam obecni, w co głęboko wierzymy i mamy nadzieję, to można sobie podsłuchiwać tego najnowszego albumu Jungle. A jeśli będzie Państwu jakoś brakowało emocji cały czas, czy przed, czy po koncercie, no to jeszcze uwadze polecam to towarzystwo.

Elektropop, tak oni o tym mówią. Oni, czyli duet grupa Sports, ale ja tutaj tak słyszę jeszcze i na tej ich nowej płycie, bo to najnowsze wydawnictwo, pewne zahaczające o funk brzmienia. No i właśnie pytanie, które sobie teraz zadamy i natychmiast udzielimy odpowiedzi. Komuż to jeszcze spodobało się jakiś czas temu właśnie takie zahaczające o funk granie? No takim dwóm panom, którzy stworzyli duet Silk Sonic, czyli projekt Bruno Marsa i Andersona Paka. I tak się składa, że na tej ich płycie, czyli wieczorze spędzonym w jakże miłym towarzystwie Silk Sonic, An Evening with Silk Sonic, pojawił się nie kto inny jak sam Bootsy Collins. Sprawdźmy zatem, jak to się zestarzało, bo płyta ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu ukazała się jednak wcześniej, niż mi się wydawało, co jest tylko dowodem na to, jak ten czas pędzi.

Dobry sposób, żeby poczuć, jak czas płynie, bo dałbym sobie rękę odcięcia, może i nawet dwie, za to, że ten album ma dwa, góra trzy lata, a ukazała się ta płyta w 21 roku. An Evening with Silk Sonic. Jak się zestarzała? Bo było takie ryzyko, kiedy ona się ukazywała, że to będzie album taki na chwilę, prawda? Że tam w zasadzie niczego nowego nie ma. Owszem, słucha się przyjemnie, ale to się szybko pewnie zestarzeje i osłucha. No i chyba tak właśnie się stało. Niemniej powrót po bardzo już długim czasie do tego przedsięwzięcia Bruno Marsa i Andersona Paaka to bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Zresztą tak zupełnie osobno i na marginesie mówiąc, Bruno Mars ze swoją solową płytą z tego roku też niczego sobie, choć pewne ryzyko jest, że powtórzy ona los tego albumu An Evening with Silk Sonic. No ale taka muzyka też jest potrzebna. Chyba liczy się najbardziej to, że słucha się dobrze. A słucha się pewnie po części też dobrze, dlatego że korzystają te albumy z, no właśnie, sprawdzonych rozwiązań, do którego to tematu wracamy. Bo czyż ten album nie korzysta może z, nie wiem, dziedzictwa, nie tego nagrania, ale w ogóle tego zespołu?

To może bez związku ze Silk Sonic, bo tak bardziej regałowo, no ale czy w ogóle funk czy Jamiroquai, nie słychać ich tam trochę? Może trochę tak, wiadomo. A dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo 30 lat nam mija, to tak przy okazji od premiery tej właśnie płyty, po którą sobie dziś sięgnęliśmy, Traveling Without Moving, to we wrześniu dokładnie będzie, jeśli liczymy premierą amerykańską, a jeśli japońską, bo z jakiegoś powodu była wcześniej w Japonii, no to nawet jeszcze wcześniej w sierpniu. Zanim sięgniemy sobie po garść nowości ponownie, to jeszcze korzystając z tego, że jesteśmy w okolicach sprawdzonych rozwiązań, z których czerpali później potomni pełną garścią, pana z gitarą zaprosimy, pana z gitarą, którego wiem, że państwo bardzo lubią z dobrze sprawdzonych źródeł, no i też pana, którego zbytnio przedstawiać nie trzeba.

Prince oczywiście to jest ten pan z gitarą. Zawsze wspomnieć go miło i warto. No i zapowiadałem, sięgniemy sobie po garść nowości, odbijając się od tych nagrań już sprzed lat, solidnie sprzed lat, choć no, chyba jeszcze po 15 do paru takich rzeczy sobie wrócimy. Nowa płyta Afghan Weeks się ukazała niedawno, zespół ze Stanów, z Cincinnati, mocno rokujący, ale też z takimi elementami muzyki bluesowej, muzyki soulowej, także nigdy szczególnie jednoznaczny, warto dodać. No i taka też, wydaje mi się, przynajmniej po tych pierwszych paru odsłuchach, jest płyta Soft Control. A to do Państwa wglądu. In the st-

Z nowych rzeczy także warto uwagę zwrócić, a przynajmniej tak sądzę, na nowy singiel Landy Hecht, czyli Circles. To właśnie ten, który jakoś tak bardzo mi pasował do całej nowej płyty Afghan Weeks. Mieliśmy okazję, jeśli może Państwa to ciekawi, porozmawiać na temat jej muzyki. To było przy okazji premiery jej wtedy najnowszego albumu Lucky Now, albumu, który no bardzo mocno czerpie z historii brytyjskiej muzyki popularnej, tej jeszcze lat 80. I chociaż Landy Hecht jest osobą, delikatnie mówiąc, niepamiętającą tego czasu, to jakoś bardzo mocno jej to w żyłach płynie i w sercu, i w duszy także gra. No i ten album Lucky Now jest takim, no nie wiem, wyrazem chyba miłości do tych czasów i do w ogóle historii muzyki brytyjskiej. Podobne rzeczy słyszę tutaj, a czy gdzieś jeszcze kiedyś usłyszę w przyszłości, to się okaże, ale bardzo miło zawsze dostać coś od niej nowego. A teraz trochę niespodziewanie przeniesiemy się do początku naszego spotkania. To będzie duet Strong Boy. No i właśnie duet, który tworzy Alice Fibilu, która otwierała dzisiejszy program, i jej przyjaciel Zif Yamin.

Alice Phoebe znamy solowo i to już z różnych wcześniejszych jej także płyt. No ale tego duetu Strong Boy chyba nie było szansy, okazji tutaj zaprezentować, a to właśnie Alice Phoebe i jej wieloletni przyjaciel, towarzysz także przygód doli i niedoli muzycznej Ziv Yamin. Poznali się jakoś koncertowo też później działali, aż w końcu wydali to i owo swoje wspólne nagranie i to był jeszcze rok 2019. Nie, czyli już zespół, chyba można powiedzieć zespół, a duet na pewno z całkiem porządną, ugruntowaną historią Strong Boy. Tak tanecznie może trochę się zrobiło. Jeśli tak to Państwo czują, odczuwają, no to dobra wiadomość, będziemy sobie po godzinie 15 ten dobry zwyczaj kontynuować, choć zaczniemy od może czegoś innego. Ale od czego zaczniemy, to po 15, a na koniec tej godziny Unknown Mortal Orchestra.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Minister Sprawiedliwości poinformował o przełomie w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Są nowi podejrzani, nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą, przekazał dziś Waldemar Żurek. Potwierdził także, że pojawili się nowi podejrzani.
3: Szanse dzięki tym działaniom procesowym prokuratury na odzyskanie tych środków są coraz większe i to mnie najbardziej cieszy, bo jednym właśnie z tych działań, dlatego ta sprawa wymaga ciszy, jest zabezpieczenie stosownych majątków. Ta intensywność działań prokuratury i policji naprawdę jest bardzo dobra, to mogę tyle powiedzieć.
2: Pytania o Przemysława Krala, w tym doniesienia o uzyskaniu przez niego statusu małego świadka koronnego, minister Żurek ucinał. Grzegorz Braun w krakowskim IPN-ie usłyszał zarzuty zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Za ten czyn grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3.
4: Poseł Grzegorz Braun nie przyznał się do popełnienia przestępstwa i zadeklarował gotowość złożenia wyjaśnień po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Zarzuty dotyczą dwóch wypowiedzi, jednej w wywiadzie radiowym emitowanym na żywo, a drugiej w audycji w ramach podcastu internetowego i w tych dwóch wypowiedziach poseł Grzegorz Braun praktycznie zaprzeczył faktowi istnienia komór gazowych w obozie Auschwitz. Postępowanie prowadzone jest przede wszystkim z urzędu, natomiast również w oparciu o zawiadomienia złożone przez instytucje i osoby prywatne.
2: Przekazał TVP Info prokurator IPN Łukasz Gramza. W serwisie na koniec o pogodzie. Po chłodniejszym początku tygodnia jutro aura wyraźnie się poprawi, zapowiada Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW.
5: Środa zapowiada się jeszcze bardziej słoneczna i pogodna. Najchłodniej pozostanie na północnym wschodzie, tutaj około 19 stopni. W centrum temperatura wzrośnie do 21, do 23, natomiast najcieplej będzie na południu i zachodzie, gdzie termometry pokażą około 25-26 stopni.
2: A w czwartek i piątek zrobi się jeszcze cieplej. To był serwis Radia Nowy Świat.

Małe zaskoczenie pewnie, ale nowa płyta Kreosol, bardzo piękna, liryczna, poetycka, no ale właśnie mało zaskakująca, bo chyba jesteśmy do tego dosyć przyzwyczajeni. Tym albumem Gentle Woman zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania, a w niej od słowa do słowa, od dźwięku do dźwięku docierać będziemy do tego, co towarzyszyło mi w ostatnich dniach i tygodniach i myślę, że to będzie ładna taka opowieść, która nam się po prostu będzie tutaj snuła. Ładnie się też skończy, bo na koniec zostawiłem sobie najlepsze i to też będzie, myślę, ładna klamra kompozycyjna dla całej tej godziny. Też bardzo poetycka jak Kreosola, będzie to tata pewnej artystki, ale to sobie zostawimy na koniec, a zaczniemy od czegoś zupełnie innego, może innego, czyli Love Spells, i od razu powiem, że tych gitar będzie w tej godzinie trochę więcej.

Love is the Law to jest niedawna płyta Tegana Harrisa, czyli Love Spells właśnie i być może tu taka moja teoria, nie poparta dowodami, być może dlatego, że gdy był dzieckiem, czytał sporo fantastyki, no to właśnie muzyka jego jest obecnie taka, jaka jest, czyli bardzo przestrzenna, atmosferyczna, lekka też, no i zasilana mocno gitarami. Jeśli lubią Państwo takie zespoły, muzykę jak ta, która wychodziła i wychodzi cały czas spod ręki, czy Cigarettes After Sex, czy Maisie Star, Cocteau Twins, no to warto też i Love Spells sprawdzić i się z nim zaznajomić lepiej, tym bardziej, że ta nowa płyta Love is the Law, z której dziś czerpiemy, bardzo, bardzo jest przyjemna. Zdradziłem się z tym, że będzie więcej takich gitar. Mało tego, znalazłem nawet bardzo podobny album i chyba już dobrze wiem, co z nim zrobimy. Powiem tylko tyle, że zespół nazywa się całkiem sympatycznie, bo The Berries, no i właśnie tę gitarę chyba już skądś całkiem dobrze znamy.

Trochę smakuje mi ten album Berries, zatytułowany notabene po prostu The Berries, jak zespół, właśnie muzyką Love Spells Tegana Harrisa, na w szczególności tym jego najnowszym, niedawnym wydawnictwie. Może to moje odczucia, ale może też to, że po prostu słuchałem tych płyt jakoś jedna po drugiej w ostatnim czasie, tak się złożyło. No, ale coś jednak na rzeczy jest. Zespół z Seattle, bardziej country rockowy, no i chyba też takie dosyć oczywiste skojarzenie, jeśli rzecz jasna sobie lepiej ich poznamy, skojarzenie z Neilem Youngiem także. I on dziś w planach, ale o nim więcej za moment może. Na razie jeszcze jeden, powiedzmy, przypis do muzyki The Berries, czyli Whitney.

płyta Small Talk, a ten zespół to Whitney. Zresztą album Small Talk jest może Państwu tutaj nawet znany, choć wbrew tytułowi wcale nie zachęca do jakiejś takiej niekoniecznie potrzebnej rozmowy na tematy żadne. Płyta na każdą okazję, w zasadzie i tak też zespół sam o niej mówił, niezależnie od tego, czy chodzi o jakieś samotne popołudnie, czy no, powiedzmy trudną sytuację życiową, to oni chcą, żeby ich muzyka była taką ścieżką dźwiękową do tych wydarzeń. Nie miałem okazji sprawdzić i chyba wolę nie, ale tak zaznaczam jedynie, powiedzmy, jako przypis i dodatek do tego, co słyszeliśmy już od The Berries. No i właśnie wtedy powiedziałem Neil Young, prawda, mówiłem. To sobie teraz pożeglujemy, Sail Away, właściwie odpłyniemy, jeśli wierzyć tytułowi, i zrobi się też bardzo przyjemnie i spokojnie, ale zadbałem o to, żeby to nie tylko takie country folkowe gitary nam tu dzisiaj się rozgościły w tej godzinie. To nic złego oczywiście, ale zobaczą Państwo, a raczej usłyszą, co mam na myśli dokładnie po tym Sail Away, bo po nim, Neilu Youngu, Ghost Woman, to wcale nie będzie nagrania sprzed aż tak wielu lat.

To naprawdę nie jest tak, że ja tutaj z miotełką czy inną szczoteczką zbieram kurz, bo akurat z duetem Ghost Woman to jest tak jak z osobą czy jakąś postacią może w filmie, która wydaje się być wyciągnięta z zupełnie innego środowiska, czasu też i nie pasuje do otoczenia i to tak mam wrażenie właśnie jest z ich muzyką. To naprawdę nie jest muzyka, która powstawała jakoś parę dekad temu, raptem 2-3 lata temu, a brzmi trochę jak właśnie reinkarnacja formacji, które najbardziej znamy z lat 60., 70., no nie wiem, Jefferson Airplane czy Velvet Underground. I być może to jest po prostu taki styl, sposób podejścia, bo przecież znamy wiele takich zespołów, a być może też sposób myślenia o tym, jak zarabiać także na muzyce, no bo po coś to się też robi, a jak pamiętamy pewnie, stare, sprawdzone patenty dobrze działają. I wydaje się, że też wie o tym Sienna Spiro, jeden z moich chyba ulubionych debiutów z tego roku, a na pewno z ostatniego czasu.

Znają to państwo? Pewnie tak. Diabeł ubiera się u Prady, ta część druga, tam Sienna, Spyro usłyszymy z albumu, no już właściwie drugiej jego edycji rozszerzonej, czyli płyty Visitor. I to jest jej pełnowymiarowy debiut. No i cóż, wpisuje się oczywiście w takie myślenie o muzyce, jakie bliskie jest. No, nie wiem komu właśnie, Leon Bridges z tych, którzy u nas gościli, czy patrząc dalej w historię, Amy Winehouse także, bo w tym roku jej album Back to Black kończy 20 lat, w październiku to będzie, zdaje się, dokładnie jakoś pod koniec października, no i przy tej okazji czeka nas oczywiście wydanie rozszerzone tego albumu, co mnie prywatnie, jako dosyć niepoprawnego fana jej muzyki, bardzo, bardzo cieszy. Na pewno będziemy sobie do tej płyty sięgać. A kończąc ten wątek, to zobaczmy, jak blisko tej przyszłości w teraźniejszości jesteśmy.

No i chyba całkiem blisko, zależy oczywiście na to, na kogo spojrzymy i jak spojrzymy także, ale jeśli przyłożymy sobie takich właśnie niektórych wykonawców czy zespoły do chociażby tego jegomościa, czyli Billa Withersa, no to może się okazać, że jest to całkiem, całkiem blisko. No ale dobrze, tutaj sobie zakończymy ten wątek, ale zostaniemy przy bardzo tym miłym rytmie i tak kołysząco będziemy sobie już zmierzać chyba aż do końca naszego dzisiejszego spotkania.

Dosyć niespodziewanie jakoś w Afryce Południowej nam się wylądowało, dlatego że i Alice Fibilu i Yellow House, czyli Emil Van Dango, właśnie stamtąd pochodzą i tak jakoś zupełnym przypadkiem sobie ten album jego nawet nie tyle odświeżyłem, co jakoś wpadł mi w ręce, a to też jest już płyta, która od jakiegoś czasu sobie funkcjonuje, Mania Post. Mania i prawdę mówiąc, słuchając jej właściwie natychmiast, przypomniało mi to o tym francuskim duecie. Też nie bez powodów, bo album Recto Verso 10 lat w tym roku kończy i z tej okazji, przy tej okazji można albo go wspomnieć, albo sobie pomyśleć trochę, tym bardziej, że to jest płyta, która jest taka bardzo letnia, ale letnia w znaczeniu już samej końcówki tego lata. No, począwszy od okładki, dwóch chłopaków w wodzie, najwyraźniej bawią się tam znakomicie, ale brzmieniowo to już jest taki, no niestety, powiem to, koniec lata, ale wspomnijmy sobie dzisiaj tę płytę.

parę towarów eksportowych ma, jeśli chodzi o muzykę. Francja, jednym z nich jest elektronika, oczywiście, czego dowód poniżej, czy raczej wcześniej. Recto Verso 10 lat już ma, to też jeden z takich albumów chyba klasycznych, może trochę przeoczonych dla tamtejszej sceny. No i rzecz, która wydaje się być skrojona na przebój, być może nawet międzynarodowy, ale jednocześnie z jakąś taką ambiwalencją, może radością, ale przełamaną ze smutkiem. No pewnie by tutaj trzeba było zapytać Agnieszkę, być może do tej płyty też będzie jutro, czy jakoś w najbliższym czasie, w środę, w Bontonie wracać. Mówiłem o tym, że do godziny 16 będziemy już tak sobie raczej pląsać, to za sprawą tego Yellow House, o którym przed momentem, Paradis jak najbardziej. Ale na sam koniec mam pewną niespodziankę, może rzecz znana, może rzecz mniej znana. A żeby do niej dotrzeć w ogóle, to musimy sobie wyciągnąć ten duet, czyli z jednej strony David Byrne, wiadomo, Talking Heads, a z drugiej strony Paramore i ten ich wielki przebój znany pewnie w większości Hard Times, ale jak zabrał się za niego David Byrne, to wyszło z niego coś zupełnie innego.

duet morze, którego nie wiedzieliśmy, że potrzebujemy, ale rzeczywiście potrzebowaliśmy. No i pewnie też odrobinę niespodziewane, czyli David Byrne i Paramore. David Byrne Does Hard Times. Swoją drogą, jak pięknie, bezpośredni tytuł tego nagrania. I w tym momencie już poproszę, aby zapamiętali Państwo to hasło Paramore i przede wszystkim wokalistkę, liderkę tej grupy Hayley Williams, bo z nią jest związana pewna bardzo ładna historia, którą też wzruszająca w pewnym sensie, którą sobie zachowamy na sam koniec. A teraz taki duet, latanie Alberto i Otis Kane, z tą różnicą, że zagrają

Ale to by było jakby coś zmontowali razem. Otis Kane, a przed nią jeszcze Natania Alberto. Może ich zachęcę jakimś cudem, myślami, ale to innym razem, bo już powoli zmierzamy do końca i no właśnie kończąc to nasze spotkanie będziemy wędrować dalej i dalej w przeszłość, a zaczniemy od roku Bagatela 93. Dlaczego Bagatela, to się okaże za parę chwil. Dużo dobrej muzyki nam dał i daje cały czas i jako Style Council, i jako The Jam, no i przede wszystkim solowej, właśnie dziś coś z jego solowej dyskografii.

Paul Weller, no bo nie było okazji powiedzieć, o kim mowa, ale o nim właśnie. A dlaczego te lata 90. takie bagatelne? Bo na sam koniec coś z lat 70., 80. trudno powiedzieć, kiedy dokładnie sobie zostawiłem. Płyta ukazała się wprawdzie w roku minionym, ale to za sprawą dużej pomocy wnuczki człowieka, o którym mowa. No ale po kolei. Jegomość nazywa się Rusty Williams, no i właśnie w tych latach 70., 80. ponagrywał sporo materiału, na tyle dużo, że powstała, czy powstać mogłaby w owym czasie cała płyta, ale z jakiegoś powodu to się nie stało. Była to raczej jego kolekcja prywatna i tak było do momentu, do którego nie odkryła jej, tejże właśnie kolekcji prywatnej, Hayley Williams. Tak jest, nazwisko nie myli, ta Hayley Williams z grupy Paramore, o której mowa była parę minut wcześniej z Davidem Burnham. Rusty Williams na sam koniec zapuka nam do drzwi, knocking at your door, do naszych drzwi. Za moment zapuka program popołudniowy, zapewne. Rozważę, czego tutaj wpuścimy, ale myślę, że tak, a Państwu już niezależnie od wszystkiego bardzo dziękujemy za te minione dwie godziny. Grzegorz Muranowicz, Jan Janczy i Rusty Williams z nami zostaje na koniec.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W ostatnich miesiącach nastąpił istotny przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto. Czytamy w oświadczeniu prokuratora generalnego. Minister Waldemar Żurek przekazał, że pozyskiwane są nowe dowody, przeprowadzane kolejne czynności procesowe, a w ich wyniku dokonywane są nowe ustalenia istotne dla pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy. Czytamy. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania oraz tajemnice śledztwa, na obecnym etapie nie jest możliwe ujawnienie wszystkich informacji. Minister nie chciał dziś odnieść się do doniesień, jakoby prezes Zonda Krypto Przemysław Kral miał zostać świadkiem koronnym. Wiadomo na pewno, że od maja pełnomocnikiem byłego szefa upadłej Zonda Krypto jest Roman Giertych, co mecenas sam dziś potwierdził. Są zarzuty dla Grzegorza Brauna. W związku z jego wypowiedziami na temat Auschwitz-Birkenau europoseł stawił się dziś w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej i odmówił składania wyjaśnień. Sprawą zajmuje się prokuratura.
2: Najbardziej dla mnie bulwersującymi przypadkami wypowiedzi Grzegorza Brauna było kwestionowanie istnienia komór gazowych w obozie koncentracyjnym hitlerowskim Auschwitz-Birkenau. Ja się urodziłem kilkanaście kilometrów od tego miejsca. Jako młody człowiek byłem tam jako wolontariusz w takich pracach konserwacyjnych, które wymaga obóz, więc dla mnie to jest skandal, że w państwie, które poniosło tak ogromne straty wojenne, jest polityk, który może negować fakty historyczne, które są bardzo bolesne dla Polaków i tutaj nie odpuszczę, to musimy doprowadzić do końca i postawić takie osoby przed sądem.
1: Komentował dziś minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Za publiczne zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim wbrew faktom Grzegorzowi Braunowi może grozić grzywna albo kara do 3 lat więzienia. W serwisie na koniec Kraków wizja lokalna przeprowadzona z udziałem m.in. policji wykazała, że ze strony miasta nie było zaniedbań w rejonie ulic, gdzie w sobotę doszło do śmiertelnego potrącenia rodziny, przekazał dziś pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.
3: Nie ma wniosku o to, żeby montować tam jakiekolwiek szykany czy spowalniacze. Ma być zalecenie do wymiany nawierzchni asfaltowej. Zakładam, że jeżeli się uda, to zrobimy to pewnie jeszcze w tym roku, żeby nie można było się kiedyś, nie daj Boże, tłumaczyć, że to nawierzchnia była winna, a nie kierowca i jego prędkość. Zamontujemy też tam próg zwalniający, niezależnie od tego, że ta opinia nas do tego nie obliguje.
1: W wyniku wypadku zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca. Dziecko w stanie ciężkim jest w szpitalu. Sprawcą jest 26-letni Hubert B., który według ustaleń śledczych z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad samochodem. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Został tymczasowo aresztowany. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Popołudnie zaczynamy, 16:00 już minęła, właściwie kilka minut temu. Nie będziemy tacy precyzyjni, tak mniej więcej po 16:00 do mniej więcej 19:00.
5: Nowy Świat po południu.
4: Tylko jeśli chodzi o numer telefonu, muszą być Państwo dokładni, wykręcając, czy też wyciskając 224 280 280.

bo mogą się Państwo dodzwonić do kogoś innego. Jeśli się Państwo do kogoś innego dodzwonią, proszę potem do nas zatelefonować i opowiedzieć. Wszystko może być przygodą, nawet telefoniczna pomyłka. popołudnie@panowyświat.online, grupa osób patronujących, nie tylko na Facebooku, w innych miejscach też jesteśmy, proszę nas odnaleźć, a przede wszystkim przy głośniku proszę odnaleźć miejsce dla siebie i innych słuchających.

0: Jak zawsze myślimy też ciepło o tych, którzy będą słuchać nas w naszej przyszłości, czyli z magazynu z podcastami, z podcastowni, z przechowalni tych nagrań, które na antenie się pojawiają. Mogą ją Państwo odnaleźć na stronie i w aplikacji. Trzeba mieć oczywiście odpowiedni dostęp. Trzeba być osobą patronującą. Polecam. Naprawdę warto. Zatem, czy słuchają nas Państwo dziś? 7 minut po 16 we wtorek 25 sierpnia 2026 roku, czy w bliżej nieokreślonej przyszłości? Pokrótce opowiem o tym wszystkim, czym będziemy się zajmować. To już za chwilę. Oczywiście najpierw tylko przedstawię osoby dramatu. Ksenia Maćczak, Diana Giurow dziś przy naszym telefonie, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin realizuje, Grzegorz Muranowicz, a Michał Porycki przed mikrofonem. Na początek śledczy badający sprawę zonda krypto odkrywają nowe, bardzo ciekawe wątki.
1: Mamy bardzo niepokojącą sytuację, kiedy w tak ważnych postępowaniach dziennikarze dostają od kogoś informacje i widać, że mieli dostęp do akt. I dlatego uruchomiliśmy to postępowanie kilka tygodni temu, dlatego że takie sprawy wymagają ciszy.
0: Co o sprawie zonda krypto wiedzą dziennikarze, co wiedzą śledczy i kto opowiada im o wszystkim tym, co jest najistotniejsze? Klaudiusz Slezak podzieli się z nami tą wiedzą już za kilka chwil, a w drugiej godzinie nie ma czegoś takiego jak leki na odchudzanie.
2: To, co można dostać w internecie lub czasami w niektórych siłowniach, to są tak zwane nielegalne peptydy. Kupując coś takiego, nie wiemy, co jest w danej fiolce, jak zostało wyprodukowane, w jaki sposób zostało zapakowane, jak było transportowane.
3: Skrajnie niebezpieczne, żeby w ogóle kupować takie produkty, ponieważ po drugiej stronie są przestępcy. Przestępcy, dla których ważne jest wyłącznie to, by zarobić.
0: Kacper Badura opowie o modzie, która zasila kieszenie oszustów. W internecie można znaleźć oferty sprzedaży substancji czynnej, znanej z popularnego leku na cukrzycę. Na lekarstwo trzeba mieć receptę, ale na substancję, która jest jego częścią, już nie. Sprzedawcy reklamują specyfik jako produkt przeznaczony do badań klinicznych. A po 17.30 gościem Ksenii Maćczak będzie profesor Piotr Merks, specjalista opieki farmaceutycznej. Zapytamy m.in. o to, jak bezpiecznie kupować leki i jak rozpoznać legalną aptekę internetową i nie dać się oszukać cyberprzestępcom. W trzeciej godzinie chińskie AGD wypiera z Europy polskie produkty.
4: Każdy wprowadzony towar, niezależnie od tego, czy to jest produkt przemysłowy, nieżywnościowy, czy też żywnościowy, on musi być dla konsumenta bezpieczny.
5: 73% Polaków sprawdza promocję przed zakupem, a cena jest tym najważniejszym kryterium. No więc jeżeli tak, a widzimy taką dysproporcję w cenie, no to wydaje się, że trochę ten los jest łatwo przewidzieć.
0: Od stycznia do marca liczba tak zwanych dużych urządzeń AGD wysłanych z Polski do państw Unii Europejskiej spadła o 4%. Wartość eksportu jest mniejsza o 10%, tymczasem sprzedaż urządzeń sprowadzanych z Chin wzrosła o 7%. Według różnych szacunków w ostatnich 5 latach europejski sektor AGD stracił mniej więcej 20 tysięcy miejsc pracy. Olga Bobienko opowie o tym w swojej relacji, a moim gościem po 18.30 będzie dr Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z polskiej sieci Ekonomii. Czy państwa starego kontynentu będą potrafiły ochronić swoje rynki? Może, skoro Amerykanie zamykają się na chiński eksport, Europa powinna wysyłać więcej produktów do USA. 10 minut po 16 to na razie jeszcze kilka innych, ale niezwykle ważnych pytań. Bob Dylan.

0: 13 minut po 16. Prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił zwrot w postępowaniu dotyczącym jednej z największych giełd kryptowalut. Znane są nowe dowody, pojawili się kolejni podejrzani oraz kluczowi świadkowie, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania. Służby badają gigantyczne, wielomilionowe przepływy finansowe, które miały trafiać m.in. do podmiotów politycznych, do firm medialnych, ale czy poszkodowani odzyskają swoje pieniądze? Co stało się z zaginionym założycielem firmy? Właściwie od tego pytania wszyscy zaczynają próbę opowiedzenia tej historii. Zobaczymy, od czego zacznie Klaudiusz Slezak. Dzień dobry, Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Czy ja mogę z pewnym zastrzeżeniem, bo coś dzisiaj nam technika płata figle od...
0: Tak, ale ciebie słyszymy wyśmienicie.
1: No właśnie, bardzo się z tego cieszę, tylko gdybyś też zachował czujność, bo może tak się stać, że gdzieś ta technika nam dzisiaj, nie wiem, coś na łączach gdzieś po drodze. Wszystko mamy dobre, a gdzieś po drodze jakiś gargamel kable nam przecina chyba nożyczkami.
0: Wiesz? Gargamelu, wiemy, że tam jesteś. Dobrze, poradzimy sobie z tym tematem, żeby nie powiedzieć problemem. Nie ma problemów, są tylko wyzwania. Ale wracając do kwestii Zonda Krypto, skąd wiemy, że śledczy wiedzą więcej?
1: Wiemy to po pierwsze z wypowiedzi Waldemara Żurka, czyli ministra sprawiedliwości. Przy czym też dodajmy, że sam Waldemar Żurek jest w tej sprawie lakoniczny. O, tak byśmy chyba najlepiej powiedzieli. I nie chcę wiele w tej sprawie mówić. Natomiast wiemy też z informacji uzyskanych przez od Romana Giertycha. Muszę się upewnić co jakiś czas, czy jesteś, Michale, jesteś.
0: Tak, jestem.
1: Ponieważ Roman Giertych wziął na siebie rolę obrońcy Przemysława Krala, czyli właśnie domyślaliśmy się tego, wiedzieliśmy o tym już jakiś czas temu, że tak może się stać. Z nieoficjalnych informacji, te nieoficjalne informacje też mogą przysporzyć problemów niektórym, no bo ktoś te informacje z prokuratury musiał wynosić. No i jeszcze to oczywiście wszystko trochę podlane sosem polityki tego, że Roman Giertych został zapytany, to teraz jako pewną śmiesznostkę w tej całej sprawie przez Izabelę Bodnar. Nie wiem, czy kojarzysz tę posłankę. Ona zabłysnęła, to mówię z pewnym przekąsem, to zabłyśnięcie. Niedawnym zdjęciem z wakacji z rybami. To były tuńczyki, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Kojarzysz tę sprawę?
0: Nie.
1: Naprawdę? Ominęła cię inba z tuńczykami?
0: Możliwe, że mnie ominęła.
1: Ojej, to musisz nadrobić koniecznie. No więc pani posłanka postanowiła wrzucić swoje zdjęcie z wakacji z dwoma wielkimi martwymi tuńczykami na pokładzie jakiejś łódki takiej. No, nie było to najlepsze zdjęcie, łącznie, że tam Anna Maria Żukowska komentowała, że może byłoby więcej miejsca, gdyby jedna flądra zniknęła. No, to, musisz to nadrobić.
0: Tak. Poza tym starała się... Czuję, że powinienem.
1: O fotel prezydenta Wrocławia, tam przy okazji miała różne wystąpienia, całkiem śmieszne. No więc ta posłanka zapytała Romana Giertycha, bo to do tego zmierzam, tylko chciałem umiejscowić, cóż to za persona. Panie Romanie, musiał pan brać akurat tę robotę? Chyba na brak zleceń pan nie narzeka, zapytała go na portalu X. Na co Roman Giertych odpowiedział, mogłem zamiast pracować, to pójść na ryby. To tak a propos tego, że właśnie Roman Giertych wziął tę robotę, ale wziął ją pewnie nieprzypadkowo, też dodajmy, Michale, bo to przecież wiem, że Roman Giertych do spółki z mecenasem Bibuła lubią takie roboty medialne, w których no, można przyprowadzić w tym przypadku prawdopodobnie małego świadka koronnego. Mówię prawdopodobnie, bo Waldemar Żurek dzisiaj tej informacji potwierdzić nie chciał, ale ponieważ chyba już mamy pewność, że wszystkie inne informacje dziennikarzy się potwierdziły, to należy przyjąć, że właśnie taki jest też pomysł Romana Giertycha na obronę swojego klienta i jednocześnie przyprowadzenie go do kraju. No bo przypominam, że jest w Izraelu i prawdopodobnie w związku z tym Próba powiązania Przemysława Krala, mówię o nie próbie medialnej tylko, a próbie też przed sądem, bo to są jednak dwie różne sprawy, z finansowaniem kampanii chociażby wyborczej Karola Nawrockiego, no bo o PKOL-u to wiem. Próba udowodnienia, że działalność Przemysława Krala, jeżeli on faktycznie będzie skruszony i będzie chciał być tym małym świadkiem koronnym, no próba właśnie udowodnienia tego, co medialnie już się pojawiało. Sam Waldemar Żurek mówi o pewnym przełomie i że to śledztwo już ruszyło z kopyta. Tych spraw, którymi prokuratura w sprawie zonda krypto, Przemysława Krala, pana Piesiewicza i innych jest sporo, ale one gdzieś tam utykały, tak jak ta sprawa z zaginięciem pana Słuszka. No bo tam było mnóstwo różnych dziwnych pytań, dlaczego na przykład jak człowiek zaginął, to psy tropiące na teren bazy paliwowej zostały wpuszczone po wielu dniach, tak, no, kiedy wiadomo, tak, że to są takie... No, ja nie jestem specjalistą w tej sprawie, no, ale wydawałoby się to dość logiczne, że jak pies ma kogoś wytropić, to musi dość szybko być przyprowadzony na to miejsce, z którego ten ktoś zniknął, czy w którym był widziany po raz ostatni, no bo im dalej, zwłaszcza w bazie paliwowej, tam gdzie lądują śmigłowcy i, no i są paliwa, to no te zapachy pewnie dla psa są po iluś dniach trudniejsze do wykrycia. No więc tam było dużo znaków zapytania, dlaczego tak, a nie inaczej to śledztwo było prowadzone. I tu jeszcze jedno zastrzeżenie, bo pojawia się taki skrót, że śląskie PZ-y. Chodzi o oczywiście prokuraturę i o przestępczość zorganizowanej.
0: Tak.
1: Tylko ta śląska prokuratura, to wiadomo od dawna, to była taka prokuratura, zwłaszcza ta katowicka, która była bardzo, ale to bardzo mocno związana ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry. Mówiło się nawet, że tamci najzatwardzialsi zwolennicy Zbigniewa Ziobry to właśnie jeszcze w tej katowickiej prokuraturze się ostali i od przejęcia władzy właściwie niewiele się udało zrobić. I to, co mówi Waldemar Żurek, może wskazywać także na to, to pewien istotny szczegół może, ale jak mówię istotny w tej sprawie, że Waldemar Żurek ma przekonanie, że zrobił niejako porządek w tej katowickiej prokuraturze, sugerując jednocześnie, że skoro coś ruszyło z kopyta, to wcześniej z jakichś powodów te śledztwa z kopyta ruszyć nie mogły. Więc łączone są śledztwa, no i zmieniła się też, wyraźnie to też słyszymy, sytuacja w tym właśnie śląskim PZ-cie.
2: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie. Doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach i tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych przez zondę, czyli te osoby, które inwestowały w kryptowaluty, a później nie mogły odzyskać swoich środków. Więc tam tych poszkodowanych jest bardzo wielu, ale drugie śledztwo toczyło się i ono toczyło się, ale w sposób nie taki, jakbyśmy chcieli, dotyczące zaginięcia byłego właściciela BitBeja. Więc myśmy to połączyli, tam się pojawili nowi prokuratorzy, zmieniło się kierownictwo PZ-ów śląskich, czyli tej prokuratury, która się zajmuje przestępczością zorganizowaną i rzeczywiście mamy duże postępy, ale naprawdę jesteśmy w trakcie bardzo ważnych działań procesowych i każda informacja moja no, byłaby szkodliwa dla tego śledztwa, tylko ja naprawdę proszę Państwa o zrozumienie, nie mogę żadnych informacji ani potwierdzać, nie namówicie mnie Państwo dzisiaj.
1: No więc Waldemar Żurek potwierdzać nic nie chciał, a ja znowu wrócę do wpisu Romana Giertycha. Uprzejmie informuję, że od maja bieżącego roku jestem obrońcą mecenasa Przemysława Krala. W trakcie czynności procesowych pan Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który łącznie z tym, który został zabezpieczony już wcześniej przez organy ścigania, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy zgłosili się jako tacy do prokuratury. Na tym etapie to wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Koniec cytatu z Romana Giertycha, czyli znaczy, wydaje się przynajmniej z tego wpisu Romana Giertycha, że Przemysław Kral postanowił pójść na całość, czyli skoro cały majątek przeznacza w poczet zabezpieczenia do dyspozycji prokuratury i no, jak rozumiem, ma on wystarczyć na zabezpieczenie wszystkich, którzy do tej pory zgłosili się do prokuratury jako pokrzywdzeni, a to są tysiące osób. Nie wiem, jaki to jest oczywiście majątek. No, tyle wiemy, co tutaj napisał Roman Giertych. To też możemy się domyślać, że właśnie Przemysław Kral postanowił ten status małego świadka koronnego dostać. Wiemy też, co interesuje prokuraturę, bo to usłyszeliśmy w komunikacie, znaczy usłyszeliśmy, przeczytaliśmy w komunikacie, o, może by było tutaj bardzo precyzyjnie. Otóż możliwość popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem jest kilka punktów. Fundacja byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. To wiedzieliśmy o tym, że Zonda Krypto i Przemysław Kral przekazywali tam pieniądze. To o tym mówił, nie wiem czy pamiętasz, jakieś kilka miesięcy temu premier Donald Tusk, rozpoczynając jedną z...
0: Tak komentując też
1: weta dotyczące ustawy dotyczącej kryptowalut, no to właśnie mówił, że Fundacja Zbigniewa Ziobry oraz drugiego zawodnika, czyli Przemysława Wiprera. I ten tutaj też jest wymieniony jako punkt drugi w komunikacie oraz innych osób z nim współdziałających w związku z prowadzonym procesem legislacyjnym dotyczącym rynku kryptowalut. No bo przypominam, że Przemysław Wipler dodawał różne poprawki do tych ustaw. Te poprawki miał dostawać wprost od Przemysława Krala. Dziennikarze też o tym pisali, że miał latać do siedziby jego firmy, tam odbierać instrukcje i za to miała być finansowana jego fundacja. Dotyczy to też finansowania Telewizji Republika oraz jej prezesa Tomasza Sakiewicza. To też ciekawy wątek. Mm-hmm. Konferencji środowisk konserwatywnych SIPAK. Mm-hmm. No, czyli to jest ta jedna z tych konferencji, gdzie między innymi występował właśnie Karol Nawrocki, jeszcze nie jako prezydent, ale jako kandydat na prezydenta, co może być kwalifikowane jako nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. Tu mamy ostatni wątek tej sprawy, znaczy ostatni najnowszy wątek tej sprawy, czyli ewentualnej korzyści majątkowej przekazanej Radosławowi Piesiewiczowi, prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czyli ten słynny zegarek, o którym rozmawialiśmy. No i jeszcze w końcu działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Ten wątek jest nam do tej pory był nieznany w kontekście Zonda Krypto.
0: Tak.
1: Bo oczywiście wiedzieliśmy, że gdzieś te sprawy mogą się na siebie nakładać, czyli że ponieważ pieniądze z Zonda Krypto od Przemysława Krala mogły płynąć do fundacji powiązanej ze Zbigniewem Ziobrą, a Romanowski był przecież bliskim współpracownikiem Ziobry, no to, że to środowisko mogło sobie też pomagać. Mogliśmy się tego domyśleć, ale nie wiedzieliśmy do tej pory, że prokuratura prowadzi to też jako osobny wątek w tej sprawie i że skoro podaje to w komunikacie, może to sugerować, że ma do tego jakieś no, dość istotne przesłanki, żeby o tym pisać. No i w końcu będzie jeszcze jedno śledztwo. Wspomniałem o tym na początku. Śledztwo dotyczące tego, że dziennikarze wiedzą, a nie powinni.
2: Rzeczywiście mamy bardzo niepokojącą sytuację, kiedy w tak ważnych postępowaniach dziennikarze dostają od kogoś informacje i widać, że mieli dostęp do akt. I dlatego uruchomiliśmy to postępowanie kilka tygodni temu, dlatego że takie sprawy wymagają ciszy i prowadzenia przez śledczych, przez policję, bez ujawniania informacji, bo one po prostu mogą zniszczyć czasem śledztwo.
3: Jak długo to śledztwo może trwać?
2: Śledztwo na pewno będzie trwało długo, ale taki przełom, który moglibyśmy Państwu zakomunikować, myślę, nastąpi w najbliższych 2 tygodniach.
1: No i wtedy ma być też konferencja prasowa duża, na której mamy poznać więcej szczegółów. Co prawda trochę, Michale, ostrzyliśmy sobie wczoraj zęby na to, że dzisiaj będzie to duża konferencja prasowa, ale podobno jeszcze to śledztwo jest na takim etapie, że ujawnianie tych szczegółów byłoby dla niego szkodliwe. No więc przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na to, co prokuratura w tej sprawie zbierze. Widziałem też pana Piesiewicza w Telewizji Republika. No, ciekawa zbieżność oczywiście, że prokuratura prowadzi śledztwo a propos finansowania właśnie Telewizji Republika, konferencji SIPAK, samego Tomasza Sakiewicza i pana Piesiewicza, i właśnie pan Piesiewicz idzie do Telewizji Republika. Okej, okay, przyjmijmy, że przypadek. Który to pan Piesiewicz pokazywał certyfikat, że jednak zegarek jest na jego nazwisko. Co też, umówmy się, nie jest dowodem na nic. Jest dowodem tylko na to, że taki certyfikat został na niego wystawiony, a nie na to,
0: kto
1: że on
0: zapłacił.
1: No właśnie.
0: Tak. Zresztą okazało się przy okazji, że zapłacił. Zdaje się, nie wszystkie faktury dotyczące współpracy Telewizji Republika z Zonda Krypto zostały opłacone. To też jest taka historia, która gdzieś tam do mnie rykoszetem, nie tak jak te tuńczyki z panią poseł na Łodzi, ale dotarła. Natomiast moją niewiedzę uzupełnił pan Bartłomiej. Panie Bartłomieju, bardzo dziękuję. Tego nie da się odzobaczyć.
1: Ale znaczy już widziałeś, tak?
0: Tak. Przejdźmy do innych tematów.
1: Ostrzegam. Jeżeli ktoś nie widział, to nie.
0: Tak. Albo przynajmniej proszę się zastanowić, czy chcą państwo to zobaczyć. Ale to tyle, jeśli chodzi o rybołówstwo, czy też wędkarstwo, inne hobby. Właściwie wszystkie hobby państwu polecamy. Nikomu tutaj, znowu nikomu niczego nikt nie narzuca tutaj. Jeśli czyjeś hobby polega na przeglądaniu zaskakujących zdjęć z politykami czy polityczkami, może to robić. Klaudiusz Slezak czasem nawet wskazuje różne kierunki. Klaudiuszu, w takim razie dziękuję ci bardzo serdecznie. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Przypominam, że o godzinie 20 mamy
0: spotkanie umówione. Wideo spotkanie.
1: Live'a.
0: Proszę cię, wideo spotkanie.
1: Wideo spotkanie na żywo.
0: Na żywo, tak. Będziemy live na żywo.
1: Można zadawać na żywo pytania będzie. W komentarzach na YouTubie. Można do nas wysyłać. Już widzę, że jest trochę pytań. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.
0: No to trochę.
1: Na rowery@nowyświat.online. Jeżeli ktoś ma pytania jakieś, odpowiemy na wszystkie.
0: Bo to wszystko w związku z organizowaną przez ciebie oraz przez sztab Tour de rowerowo-slezakowy kolejną wycieczką śladami różnych szlaków rowerowych. Byłeś w ogóle kiedyś w tym miejscu, do którego wybieramy się za 2 tygodnie na tej trasie? Nie pytam, czy byłeś teraz objeżdżając ją, bo wiem, że byłeś, ale czy kiedyś wcześniej?
1: Czy w ogóle wcześniej?
0: Czy kiedyś wcześniej?
1: Tą trasą jechałem?
0: Tak.
1: Tak.
0: Tak, znasz.
1: Zaraz po urodzinach radia.
0: Słucham?
1: Zaraz po urodzinach radia jechałem tamtędy jeszcze.
0: To wtedy co rano wyruszyłeś.
1: Będzie trzeci raz, tak, jak pojadę tą trasą. No, miałem taki wstępny rekonesans, potem rekonesans z przewodnikami, żeby pokazać tę trasę. Trasę, którą ułożył Krzysztof, któremu bardzo dziękuję.
0: I o tym właśnie dzisiaj po 20 będziemy rozmawiać, o tym, co warto przygotować, jeśli państwo jadą po raz pierwszy. Jeśli nie, też warto nas posłuchać, pooglądać, może coś się przypomni. Bardzo dziękuję. Ile razy można zrobić rekonesans jednej trasy? Już państwo wiedzą, 3 razy. Wtedy trasa jest zrekonesansowana.
1: Rekonesans właściwie 2 razy, a potem już przejazd właściwy.
0: Tak, taki. Ale przedrekonesans, śródrekonesans.
1: No. Jedna drobnostka. Jeździłeś kiedyś po dnie jeziora albo z zalewu?
0: Nie przypominam sobie. Takiego zalanego zalewu to na pewno nie.
1: No to będzie.
0: Wyschłego zalewu. Przypominam, próbuję sobie przypomnieć, to chyba też nie bardzo. Nie, ja rowerem przez wodę to tak jakiś strumyczek górski może udało mi się pokonać. Ach, zatem będzie przygoda. W takim razie już
1: będzie
0: nie mogę się doczekać.
1: Przerażająca przygoda, tak dodam teraz, tak z punktu widzenia obywatelsko... No tak, obywatelsko, jakoś świadomego.
0: To wszystkie odpowiedzi i pytania i odpowiedzi dzisiaj po 20. Proszę zajrzeć na YouTube'a radiowego, nowoświatowego. Tam się spotykamy. Będzie Małgorzata, będzie Klaudiusz, czyli ekipa organizująca. Ja będę w charakterze osoby wspierającej i czytającej pytania od państwa. Proszę o tym pamiętać. Dziś już bardzo dziękujemy, Klaudiuszu. Dziękujemy za spotkanie. Do zobaczenia wieczorem. Do usłyszenia następnym razem. Na antenie oczywiście. A u państwa powinno być teraz tak mniej więcej 28 minut do 17. Być może słuchają nas państwo w przyszłości, o czym już wcześniej wspominałem z podcastu i zupełnie inna godzina jest. Niemniej za chwilę o prognozie będę opowiadał, o pogodzie i o innych takich. Do usłyszenia. Trzymaj się.
1: Do usłyszenia.

0: Pogoda.
1: Sprawdziłem właśnie przed momentem, sprawdziłem na naszym YouTube'owym kanale. Trzy osoby już czekają na transmisję, która rozpocznie się dopiero o 20. Będą mieli Państwo jeszcze kilka godzin w tym czekaniu. Można słuchać popołudniowego programu. Radiowy Rajd Tour de Ślezak. Pytania i odpowiedzi z angielskiego QA. W skrócie QA. Tak to się chyba nazywa. A właśnie, o pogodzie miałem opowiadać, a nie tutaj o rowerach, to sobie później pogadamy. Polska jest dziś pod wpływem strefy wysokiego ciśnienia związanej z Wyżem Skandynawskim. Na północy i północnym wschodzie pojawiły się chmury, a także przelotne opady deszczu. Podobna sytuacja także na Pogórzu. Na pozostałym obszarze pogoda znacznie spokojniejsza. Najchłodniej w tej chwili w Kłodzku 13 stopni, a najcieplej w Szczecinie 23. A Wyż, o którym mówiłem, sprawił, że nad Polską mamy sporo słońca i zrobiło się dość ciepło i będzie coraz cieplej w kolejnych dniach. Piątek zapowiadają synoptycy, że będzie bardzo ciepło, ale z zachodu pod koniec tygodnia będzie do nas zbliżał się, a właściwie wkroczy nad Polskę, front atmosferyczny z opadami deszczu i burzami, które mogą być dość gwałtowne. Sobota nadal będzie pod znakiem burz z ulewnymi opadami deszczu, gradu, a także silnymi porywami wiatru. W niedzielę będzie spokojniej, choć nadal deszczowo i chłodno. Jak to dobrze, że na wycieczkę radiową, rowerową wycieczkę wybieramy się dopiero w następną sobotę i w następną niedzielę. 224, 280, 280. To Państwo mają głos, to Państwo mówią, bo to jest radio, tu się mówi, tu się słucha. Popołudnie małpa nowyświat.online, tu się czyta. Ja czytam listy do 19.00.

0: jak pan redaktor nas tam zapowiadał, że dzwonić, pisać, to bardzo ładnie określił: państwo wykręcicie numer, później się poprawi, jak wyciśnicie ten numer. Więc myślę, że coraz większy procent naszego nas może nie wiedzieć, o co chodzi z tym wykręcaniem numeru, to może rozwinie ten temat.
1: Nie jestem ekspertem od wykręcania numerów zwłaszcza. Myślę, że w najbliższym Muzeum Techniki pracownicy, eksperci każdemu młodszemu i starszemu pokoleniu wyjaśnią, ale czasem tęsknię do tego wykręcania rzeczywiście. Natomiast są takie aplikacje, specjalne aplikacje. Kiedyś ktoś się chwalił, ja często mówię, proszę wykręcić numer do nas, i słuchacz podesłał mi taką aplikację, która pozwala wybrać, tak chyba będzie najbezpieczniej, wybrać numer abonenta, do którego chcemy się dodzwonić poprzez kręcenie taką wirtualną tarczą telefoniczną na dotykowym ekranie. I jeszcze raz zatem 224 280 280. Diana Giurow dziś czeka na państwa głosy. Panu się udało, państwu też na pewno się uda. Za 18 minut 17, a to pan Antek.

Czy wiedzą Państwo, że Antony Szmierek z trzema piosenkami jest w zestawie do głosowania? Tak, tak, tip top lista. Lista przebojów Radia Nowy Świat. Zakładka na stronie internetowej oraz specjalna przestrzeń w aplikacji. Tam proszę szukać, słuchać. Przy okazji można włączyć playlistę ze wszystkimi piosenkami pozostającymi w zasięgu Państwa głosów. To już Spotify'owa playlista. Jest, czeka, naprawdę świetnie się tego słucha. Oczywiście mówię w swoim imieniu, ale wiem, że niektórzy potwierdzają to, co teraz mówię. Pozdrawia nas pani Małgorzata, która słucha na Warmii, napisała mgłowo i pajęczynowo. Już prawie jesiennie muszę podpowiedzieć i zrobię to z pewnością po 17.30 w kolejnej prognozie pogody, że synoptycy napisali, wystosowali, opublikowali już ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące gęstej mgły na północnym wschodzie, także na Warmii. To wszystko przed nami, proszę uważać dziś wieczorem oraz nocą. A wracając jeszcze do numerów wyciskanych czy wykręcanych, ten wątek musiał się pojawić. Pan Marek napisał, że nikt tak nie potrafi wykręcać numerów jak politycy. Oni też potrafią wycisnąć na przykład budżet jak cytrynę, więc długo moglibyśmy o tym rozmawiać. No, a pewnie zbliżająca się kampania sprawi, że nie jeden polityk do Państwa jeszcze zatelefonuje. Tak sobie myślę. Podczas kampanii politycznej.

Everest, czyli Blauka. To nagranie też kiedyś było na liście. Za 10 minut, godzina 17, cała kolekcja telefonów do wykręcania pojawiła się fotograficznie i nie tylko w grupie osób patronujących. Facebookowa grupa Polecam. No tak, na tamtym telefonie nie można było posłuchać muzyki, ulubionego radia, nie można było zrobić zdjęcia. Chociaż jak ktoś stary analogowy aparat fotograficzny połączyłby taśmą klejącą czymkolwiek z aparatem telefonicznym, to byłby prekursorem. Wtedy pewnie ludzie pukaliby się w czoła, a dzisiaj zupełnie inna historia. Pan Mariusz napisał, że na takim wykręcanym telefonie to do was numer kręcąc człowiek by się nakręcił. Na rozmowę z radiem oczywiście. Dzisiaj Diana Giurow przy naszym telefonie czuwa, polecam. Chociaż są wśród naszych słuchaczy i tacy, którzy choć z rozrzewnieniem wspominają tamte analogowe czasy, to wolą te dzisiejsze, te nowsze technologie, dzięki którym można nawet nie wykręcać, nie wyciskać, tylko wypowiedzieć, do kogo chce się telefonować. I maszyna wie, bo nas słucha. Ona nawet słucha, gdy my nie zdajemy sobie z tego sprawy. I to podobno można wyłączyć. No właśnie, takie są mądre te maszyny, ale to już zupełnie inna historia. Pani Małgorzata z Warmii jeszcze podpowiada, że było u niej dzisiaj koszenie trawy, więc nie jest tak cicho, przynajmniej nie przez cały czas było tak cicho jak wcześniej. Zachęcam Państwa do pisania, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia Państwo korzystają, wyklepując te wszystkie informacje. Ja czytam, czytam i czytał będę.

0: Za 6 minut, gdzie tam za 6? Za 5 minut będzie godzina 17. Czas jest bardzo ważny w naszej pracy. Żartowałem tuż po 16, że tak mniej więcej program od 16 do 19, ale my tu musimy być bardzo precyzyjni. Zresztą nie tylko my ustaliliśmy to już wcześniej. Politycy też muszą mieć zegarki bardzo precyzyjne, punktualnie ustawione. Pyta jeszcze słuchacz patron, czy ktoś pamięta, to oczywiście w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy przy okazji Zonda Krypto, czy ktoś pamięta jeszcze aferę zegarkową z 2013 roku? Co się stało z panem Nowakiem, z tamtym zegarkiem? Co się stało? Ja pamiętam, ja o tym wczoraj z Klaudiuszem przecież rozmawiałem, ale przy okazji postanowiłem sobie przypomnieć, ile tamten zegarek kosztował. To było tak mniej więcej, nie wiem, czy państwo pamiętają. 20, chociaż rzeczoznawcy mówili 11-15 tysięcy złotych, a tymczasem 40 tysięcy euro. Cóż, czasy się zmieniły. Inflacja. No dobrze, a co po 17, w drugiej godzinie popołudniowego programu? O lekach na odchudzanie będziemy mówić, a właściwie o tym, że coś takiego nie istnieje, a zatem co sprzedają nam w internecie?
1: To, co można dostać w internecie lub czasami w niektórych siłowniach, to są tak zwane nielegalne peptydy. Kupując coś takiego, nie wiemy, co jest w danej fiolce, jak zostało wyprodukowane, w jaki sposób zostało zapakowane, jak było transportowane.
2: Skrajnie niebezpieczne, żeby w ogóle kupować takie produkty, ponieważ po drugiej stronie są przestępcy. Przestępcy, dla których ważne jest wyłącznie to, by zarobić.
0: Skąd zatem wzięła się moda na kupowanie substancji czynnej, którą znamy? Na przykład z popularnego leku na cukrzycę. No i dlaczego sięgamy po tego typu substancje, choć to wielka niewiadoma, żeby nie powiedzieć ruletka, rosyjska ruletka. Kacper Badura o tym będzie opowiadał w drugiej godzinie popołudniowego programu w swojej relacji, a po 17.30 Ksenia Maćczak spotka się z profesorem Piotrem Merksem. Przypominam, pan profesor gościł na naszej antenie już wielokrotnie, jest specjalistą opieki farmaceutycznej, o tym, jak bezpiecznie kupować w internecie. Między innymi o tym będziemy rozmawiać.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Amerykański wojskowy samolot transportowy wylądował w Moskwie, podała agencja Reutera. Przyleciał z Rygi, a na jego pokładzie był dyrektor CIA John Ratcliffe, podała nieoficjalnie stacja CBS News. Kreml oświadczył z kolei, że nie posiada informacji na temat lądowania takiej maszyny. Ostatni bezpośredni lot samolotu zarejestrowanego w USA z Europy do Rosji odbył się w styczniu tego roku. Na jego pokładzie znajdowali się specjalni wysłannicy USA Steve Witkow i Jared Kushner, którzy udali się do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem na temat wojny tego państwa z Ukrainą. Słowacka policja udaremniła podpalenie fabryki dronów we wschodniej części kraju. Zatrzymano 3 cudzoziemców podejrzanych o przygotowanie akcji. 2 podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a 3 na terenie Niemiec. Funkcjonariusze znaleźli większą ilość mieszanki zapalającej, narzędzia, telefony komórkowe, kamerę oraz odręcznie sporządzony plan podpalenia. W chwili planowanego ataku w zakładzie miało przybywać około 70 osób. Policja przekazała, że nie doszło do pożaru, nikt też nie został ranny, nie podała narodowości zatrzymanych, nazwy fabryki, jej dokładnej lokalizacji ani informacji, kto miał zlecić atak. Za godzinę w Krakowie odbędzie się Godzina Ciszy, akcja upamiętniająca ofiary tragicznego wypadku na ulicy Solnej, mówi radny miejski Maciej Fijak.
3: Spotykamy się tuż obok miejsca tej tragedii, żeby po pierwsze wyrazić szacunek dla ofiar, które zginęły w tym wypadku, dla 2 bezbronnych osób, który zabił, ja się nie boję używać tego słowa, zabił kierowca tego stylingowanego samochodu. Myślę, że całe miasto jest po prostu tym wstrząśnięte.
2: W sobotę samochód wjechał na ulicy Solnej na chodnik i potrącił rodzinę z dzieckiem. 32-letni rodzice zginęli, a ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Spektakl taneczny Kocham Balet Komuny Warszawa zagości na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Retro Perspektywy, który odbywa się właśnie w Łodzi. Na spektakl zaprasza Tomasz Rodowicz, dyrektor artystyczny Retro Perspektyw.
4: To jest opowieść 3 tancerek o swoim życiu w tańcu i to jest bardzo ciekawa, piękna opowieść o tym, jak ciało poprzez te lata ich kariery funkcjonowało, ale zrobione wspaniale, z takim dużym dystansem do siebie i do samego tego zawodu, ale mówiące o tym, jaka to jest przygoda życia i w jakie niebezpieczeństwa czy jakie ograniczenia są narzucone przez cały system.
2: Spektakl Kocham Balet będzie można zobaczyć 29 sierpnia w sobotę o 18 w Fabryce Sztuki w Łodzi. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retro Perspektywy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Dzień dobry raz jeszcze, już po 17. Ksenia Maćczak, Diana Giurow, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Sylezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlini i Michał Porycki.
6: Nowy Świat po południu.
5: Zajmujemy się zajmowaniem Państwu czasu po południu, wypełnianiem go wszystkim, co istotne, wszystkim, co ciekawe. Państwo wspierają nas w tym wypełnianiu. 224, 280, 280, popołudnie@nowyswiat.online. Komentarze przyjmujemy nie tylko w facebookowej grupie, ale także w różnych innych miejscach. Proszę zwrócić uwagę, szczególną uwagę na nasz YouTube'owy kanał, czyli na radiowo-telewizyjną część Radia Nowy Świat. Pion wideo dzisiaj po 20 uruchomi transmisję, w której będziemy rozmawiać o różnych ważnych kwestiach związanych z najnowszą wycieczką rowerową Tour de Slezak. Ta już niebawem, właśnie zdałem sobie sprawę, że obok miejsca, w które trzeba kliknąć, żeby zobaczyć transmisję, która rozpocznie się za 3 godziny mniej więcej, jest transmisja sprzed 4 miesięcy, którą robiliśmy w tej samej sprawie, tylko przed poprzednią wycieczką. Można już teraz włączyć, obejrzeć, żeby wczuć się w klimat, zobaczyć, o czym rozmawiamy, jeśli są Państwo uczestnikami radiowego rajdu rowerowego po raz pierwszy. A w programie piosenka

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Sięgamy po piąty i jak się później okazało, ostatni album, studyjny album zespołu ONA. Płyta nosi tytuł Mrok, a to nagranie to wszystko to, co ja.

0: właśnie za ten cięższy, mroczny charakter albumu, całego albumu, nie tylko tej piosenki, miłośnicy głosu Agnieszki Chylińskiej polubili. To, co Państwo przed momentem usłyszeli, całą płytę zresztą też, a przy okazji wszystko to, co ja, rok później, piosenka została nagrana w wersji angielskiej i zatytułowana Pass Away, jest dostępna, można ją bez trudu znaleźć w sieci, jeśli chcą Państwo, jeśli Państwo nie znają. Polecam. A tu popołudniowy program 10 minut po 17. Skończyliśmy, przynajmniej na razie, z muzyczną archeologią. Porozmawiamy sobie o zdrowiu. Naszym zdrowiu. Leki na odchudzanie. Czy istnieje coś takiego? A jeśli nie, to co oferują nam sprzedawcy w internecie?
1: To, co można dostać w internecie lub czasami w niektórych siłowniach, to są tak zwane nielegalne peptydy. Kupując coś takiego, nie wiemy, co jest w danej fiolce, jak zostało wyprodukowane, w jaki sposób zostało zapakowane, jak było transportowane.
2: Skrajnie niebezpieczne, żeby w ogóle kupować takie produkty, ponieważ po drugiej stronie są przestępcy. Przestępcy, dla których ważne jest wyłącznie to, by zarobić.
0: A zatem, czy chcą Państwo dać zarobić przestępcom, a może chcą Państwo posłuchać najpierw Kacpra Badury i tego, co przygotował, to za 3 minuty, a potem rozmowę z naszym gościem, profesor Piotr Merks, ekspert do spraw opieki farmaceutycznej, razem z Ksenią Maćczak. Mówić chcemy dziś o tym, jak kupować różne substancje w internecie, w aptekach, ale nie tylko, aby mieć pewność, że nic nam nie grozi. 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online.

0: Kwadrans już po 17 w popołudniowym programie, teraz o lekach na odchudzanie. Eksperci podkreślają, nie ma czegoś takiego. Są jedynie leki stosowane przy leczeniu otyłości, ale dostępne wyłącznie na receptę. Tymczasem na czarnym rynku można kupić substancje, które reklamuje się jako produkty przeznaczone do badań klinicznych. W internecie można je kupić bez recepty. Są tańsze niż oryginalny lek, ale lekarze ostrzegają, zamawianie takich specyfików to ogromne ryzyko, bo nigdy nie wiadomo, czym są. I to o tym dziś opowie Państwu Kacper Badura.
1: W internecie za połowę ceny i bez recepty możemy kupić produkt na odchudzanie. Podróbkę znanego leku z dopiskiem produkt przeznaczony do badań klinicznych. Nie jest to jednak produkt ani bezpieczny, ani z legalnego źródła, mówi specjalista prawa farmaceutycznego, adwokat dr Wiktor Krzymowski.
2: Przestępcy myślą, że tego rodzaju jakieś takie ozdobniki w jakikolwiek sposób ich chronią. Nie chronią. Jeżeli zostaną przyłapani, no to będą odpowiadać karnie.
1: Prawo farmaceutyczne precyzyjnie określa, kto może wprowadzać produkty lecznicze do obrotu albo czym jest sfałszowany produkt leczniczy.
2: Również określają kwestie, jakie produkty my w Polsce możemy nabyć przez internet. I tu od razu powiem, że obecnie przez internet można nabyć wyłącznie produkty lecznicze wydawane bez recepty i tylko od tak zwanych e-aptek, aptek internetowych.
1: Skąd w takim razie dostępne w internecie zamienniki popularnego leku, który stosowany jest przy leczeniu otyłości?
2: Mamy stuprocentową pewność, że pochodzi z czarnego rynku. I co więcej, nie mamy pewności, co tam w rzeczywistości jest. To znaczy, czy to jest w ogóle substancja, którą taka osoba zamówiła. Jest to wobec tego działanie pod kątem konsumenta, pacjenta, no skrajnie niebezpieczne, żeby w ogóle kupować takie produkty, ponieważ po drugiej stronie są przestępcy. Przestępcy, dla których ważne jest wyłącznie to, by zarobić.
1: Jak zaznacza lekarz Arkadiusz Szekieta, dr Zgryfin, nie ma czegoś takiego jak lek na odchudzanie.
3: Leki są przeznaczone do leczenia otyłości. Natomiast to, co można dostać w internecie lub czasami w niektórych siłowniach, to są tak zwane nielegalne peptydy. Kupując coś takiego, nie wiemy, co jest w danej fiolce, jak zostało wyprodukowane, w jaki sposób zostało zapakowane, jak było transportowane i przez to istnieje ryzyko chociażby zanieczyszczenia produktu, jakichś domieszek bakteryjnych, mogą występować ropnie w miejscu wstrzyknięcia, stany zapalne albo poważne działania niepożądane. W Austrii 3 lata temu były opisywane przypadki, gdzie pacjenci trafiali do szpitala z drgawkami i ciężką hipoglikemią. Okazało się, że austriackie służby wykryły, że w tych peptydach była insulina. Również prestiżowy dziennik Journal of American Medicine opublikował takie badanie, gdzie dokonano kontrolowanego zakupu chyba 6 takich peptydów i wszystkie były oszukane.
1: Jakie są inne ryzyka?
3: Może też zdarzyć się tak, że jeżeli będzie niekontrolowane przyjmowanie preparatu, pacjent owszem schudnie, ale zamiast zredukować tkankę tłuszczową, będzie spalał mięśnie. Leczenie powinno się odbywać pod kontrolą lekarza, powinny być odpowiednie zalecenia, zbilansowana dieta, odpowiednia ilość białka, żeby nie dochodziło do utraty mięśni zamiast tkanki tłuszczowej. Są wskazania do wdrożenia takiego leczenia, muszą być spełnione kryteria, a więc BMI powyżej 30, ewentualnie 27 z towarzyszącymi powikłaniami otyłości, czyli na przykład nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu drugiego. Powinny być te leki stosowane pod kontrolą lekarską.
1: Jeżeli mamy nie otyłość, a nadwagę, do schudnięcia nie potrzebujemy żadnych specjalnych substancji. Najważniejsza jest dieta, o czym wielokrotnie mówił w swoich filmach dietetyk kliniczny dr Michał Wrzosek.
4: Tak naprawdę nie chudnie się z brzucha ani na siłowni, ani specjalnymi treningami. Jedyny sposób, żeby stracić tłuszcz z brzucha, to deficyt energetyczny. Brzuch robi się w kuchni.
1: Podobnego zdania jest lekarz.
3: Nie zalecam wspomagania tutaj żadnymi substancjami, jedynie odpowiednia zbilansowana dieta, odpowiednia ilość białka i przede wszystkim zwiększenie aktywności fizycznej. To są takie zalecenia behawioralne, które stosujemy u każdego, również na początku leczenia otyłości. Nie wchodzimy od razu z lekami, tylko próbujemy najpierw temu pacjentowi pomóc metodami niefarmakologicznymi.
1: Nawet w 500 miejscowościach nie ma ani jednej apteki, a nadal nie możemy zamówić leku na receptę przez internet z bezpiecznego źródła, mówi adwokat dr Krzymowski.
2: Nie ma najmniejszego powodu, by w Polsce ten zakaz nadal istniał. W wielu krajach unijnych możliwość wydawania leków, dostarczania ich pod drzwi wraz z możliwością konsultacji farmaceutycznej, czy to przez aplikację czy przez telefon jest możliwa. I to w mojej ocenie byłoby przede wszystkim uderzenie w podstawy ekonomiczne tego całego procederu. Już niestety w Polsce mamy ten antypacjencki pakiet przepisów apteki dla aptekarza, który utrudnia powstawanie nowych aptek, a istniejące pod byle pretekstem są zamykane, na przykład poprzez samą zmianę nazwy apteki w związku z dołączeniem do sieci aptecznej. Z drugiej strony mamy ten archaiczny zakaz. No i można powiedzieć, że stworzyła się pewnego rodzaju nisza, w którą weszli przestępcy.
1: Stosowanie leków na receptę bez konsultacji z lekarzem jest nieodpowiedzialne, a zamawianie przez internet podróbek leków to już zupełnie proszenie się o kłopoty. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Jak zatem rozpoznać legalną aptekę internetową, która sprzeda nam legalne, bezpieczne substancje? Jak w internecie bezpiecznie kupować leki, nie dać się oszukać cyberprzestępcom sprzedającym, jak się okazuje, groźne dla życia podróbki? Między innymi o to pytać będziemy profesora Piotra Merksa, specjalistę opieki farmaceutycznej. To już po 17.30. Czy pacjenci kupują podróbki leków z nieznanego źródła, bo nie mają w pobliżu apteki, a może system ochrony pacjentów nie działa, a może po prostu chcemy zaoszczędzić pieniądze, nie wiedząc, że to czasem kosztem naszego zdrowia. Popołudnie małpanowyświat.online 224-280-280, facebookowa grupa, jak zawsze pełna osób patronujących, komentujących. Serdecznie zapraszam do pisania i reagowania. 21 minut po 17:00. Czy potrafią Państwo liczyć po angielsku do czterech? 1, 2, 3, 4.

I już wszystko jasne. Raz, dwa, trzy, cztery, three, four, Pink Floyd. 26 minut po godzinie 17. Znajomy pana Czarka, naszego słuchacza i patrona, prowadził z nim ostatnio rozmowę na temat leków. Uświadomił go, jak wielkie koncerny odsuwają nas od wiedzy o tym, co jest naturalnym ziołolecznictwem, napisał nasz patron. Wydaje mi się, że w przypadku zarówno tych naturalnych metod, jak i tych zalecanych przez medycynę należałoby czytać i pytać lekarzy, między innymi też. To jest bardzo dobry kierunek, bo zauważają państwo, to pan Tomek akurat zauważył, że jesteśmy jako społeczeństwo tak trochę zagubieni gdzieś między jedną a drugą opcją, bo z jednej strony są tacy wśród nas, którzy twierdzą, że szczepionki robią z nas króliki doświadczalne, ale w tym samym czasie na własną rękę kupują nie wiadomo co i przyjmują to na własną rękę. Z jakimś specjalistą być może rzeczywiście przydałoby się tu spotkanie. Państwo oczywiście wybierają specjalistę, ale skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą jeszcze nikomu nie zaszkodziło, zarówno w przypadku tej naturalnej, jak i tej tradycyjnej medycyny. Tak myślę. Jeśli myślę źle, proszę mi o tym powiedzieć. 224 280 280.

0: Pogoda.
1: Dziś najwięcej chmur pojawiło się na północnym wschodzie oraz na południu Polski. To właśnie tam pada deszcz, a na północnym wschodzie możliwe są także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na południu i południowym zachodzie. Na termometrach teraz od 13 stopni w Katowicach do prawie 24 w Szczecinie. Nocą opady deszczu synoptycy zapowiadają na krańcach południowych i południowo-zachodnich. Pojawią się także mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 stopni w centrum i w górach, do 12 na zachodzie, a nad samym morzem do 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, choć w Bieszczadach, jak informują synoptycy, może wiać w porywach nawet do 55 km na godzinę. Ksenia Maćczak za chwilę razem z nami w studiu. Profesor Piotr Merks za moment będzie gościem popołudniowego programu. Pan profesor jest ekspertem do spraw opieki farmaceutycznej, a zatem porozmawiamy o farmaceutykach w internecie, o kupowaniu legalnie i bezpiecznie.

0: W związku z sytuacją pogodową pan Jacek grozi, że włączy ogrzewanie. W Gliwicach 12 stopni od godziny 10. Pada, jest paskudnie, napisał w komentarzu facebookowym. Wrócę do komentarzy, wrócę do informacji meteo, ale to już po 18.30. Ksenia Maćczak jest w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pan Tomek podpowiada, jak rozpoznać legalną aptekę w internecie. To bardzo proste. W ten sam sposób możemy odróżnić prawdziwego milionera z Mozambiku, który chce nam podarować $1 000 000 od fałszywego milionera z Mozambiku, który chce nas naciągnąć na kasę. Z przymrużeniem oka to podpowiedź, chociaż sugeruje pan Tomek, że można to wywnioskować, to jakie zamiary ma właściciel takiej apteki, czy takiego miejsca, czy ten sprzedający w internecie, na podstawie uważnego przyglądania się stronom. Nie wiem, jakie dokładnie elementy mogłyby o tym świadczyć.
1: Wiesz co, tylko pamiętaj, że w dobie rozwoju sztucznej inteligencji tak naprawdę ona już potrafi tak dużo, że właściwie pewnie naśladować dość dobrze aptekę również mogłaby. Ale tu jeszcze jedno pytanie się pojawia, które chciałabym bardzo zadać panu profesorowi. Czy legalna apteka może wysłać mi do domu kurierem lub do paczkomatu lek przepisany przez lekarza na receptę? No i to pytanie oczywiście myślę, że się w naszej rozmowie pojawi.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie profesor Piotr Merks, specjalista opieki farmaceutycznej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: No to zacznijmy od obrazka, który brzmi trochę jak absurd, ale niestety jest codziennością. Lek zawierający semaglutyd, ten sam, o którym głośno mówi się w kontekście spektakularnego odchudzania, kupujemy w sieci bez żadnych dokumentów za pół ceny, a paczkę odbieramy najczęściej z paczkomatu. To jest jeszcze handel lekami, czy już rosyjska ruletka, panie profesorze?
2: To jest bardzo niebezpieczny proceder, jest to absolutnie rosyjska ruletka. Ja muszę tutaj wspomnieć, że miałem zaszczyt testować, produkować i wdrażać w Unii Europejskiej system pierwszy do weryfikacji autentyczności leków. Stworzyliśmy bardzo fajną matrycę do tego, żeby wszyscy generalnie później w przyszłości podążali tą drogą, więc wszystko, co jest poza systemem weryfikacji autentyczności, jest rosyjską ruletką. Nazwijmy rzeczy po imieniu.
1: Ale sprzedawcy znaleźli bardzo sprytny wybieg, o którym z pewnością pan profesor czytał. Oferują semaglutyd pod szyldem substancji do celów badawczych. Formalnie to nie jest lek. A wszyscy wiedzą, po co to kupują. Czy w takim razie prawo nie nadąża za internetem?
2: No, raczej prawo nie nadąża za biznesem.
1: No, to też.
2: To jest jak gdyby, wydaje się, największy problem, pomimo tego, że zawsze będę podkreślał, że akurat branża farmaceutyczna jest wyjątkowo regulowaną branżą. No niemniej jednak, jak gdyby nie możemy tutaj ograniczyć wszystkich możliwości dostępu do takich produktów. No i zawsze znajdzie się ten, który akurat no, ma taką śmiałość, żeby coś takiego oferować w internecie. Ja osobiście w życiu bym się nie zdecydował, no ale tak jak wielokrotnie rozmawiamy na antenie, ja jestem absolutnie przypadkiem szczególnym, który po prostu wie, z czym to się je i pracował w takich instytucjach i przy różnych projektach.
1: No właśnie,
2: które...
1: panie profesorze, bo pan ma wiedzę, pan wie, z czym będzie pan miał do czynienia, ale tak sobie myślę, tak, że taki przeciętny człowiek, który czegoś poszukuje, bardzo chce to zdobyć, czy ta substancja do celów badawczych i co to sformułowanie powinno mu powiedzieć?
2: Pani redaktor, ja raczej może troszeczkę anegdotą zawsze wrócę. Ostatnio spotkałem takiego znajomego, którego bardzo dawno nie widziałem. On ogólnie walczył z wielką otyłością, był naprawdę olbrzymi i dość krępy. I jak gdyby patrzę na niego, przez przypadek na siebie wpadamy, on dosłownie 20 kilo w dół, prawda? No i ja mówię, o Boże, kochany, mówię, ale ty schudłeś. A on mówi do mnie, no cóż, cudy farmakologii. Więc natomiast pamiętajmy o tym, że semaglutyd, o którym dzisiaj mówimy, nazwa handlowa Ozempic, o którym też tutaj będziemy dzisiaj rozmawiać, jeśli chodzi o obrót pozaapteczny, też w darknecie, który jest dostępny. Od razu mówię, to nie jest reklama leku, tylko to jest problem, o którym chcę powiedzieć. No, to jest lek, który jest używany w cukrzycy typu drugiego, a tym efektem, powiedzmy, dodatkowym jest właśnie też rzucanie wagi. No i jak się widzi taki efekt i prawda, osoba no, niefachowa byłaby na moim miejscu, mówiła, o, rzeczywiście, no rzeczywiście działa, ty co ty używasz? W ogóle, prawda? No słuchaj, kupiłem gdzieś tam taki a taki preparat, zobacz jak to działa. No to jak gdyby dla tej osoby, która by była też otyła i by patrzyła, no to efekt wow, prawda? 10 na 10 chcę to mieć, prawda? No tak działa dzisiejszy konsument, tak działa reklama, a też przede wszystkim ta mouth-to-mouth marketing, czyli taka, którą przynosimy, prawda, między sobą. I to jest ten największy problem. I teraz będzie pytanie, a skąd ty to masz, prawda? No może temu akurat się udało legalnie, ale on będzie tego szukał, bo też zapyta, ile to za to zapłaciłeś. On powie, Boże, kochany, tyle i tyle pieniędzy. On powie, Boże, tak drogo. No i będziemy szukali. No my w Polsce lubimy taniej, natomiast taniej nie znaczy bezpieczniej, a to jest moment, w którym właśnie tacy przestępcy, bo takich nazwę, wykorzystują te nasze żądze, prawda, do zrobienia czegoś, co pozwoli nam zrzucić wagę. I takie sytuacje się pojawiają. Szanowni Państwo, teraz jak gdyby i tak to jest zminimalizowane, bo w sieci było tego bardzo dużo, ale już od kilku lat bardzo dobrze radzi sobie inspekcja farmaceutyczna w Polsce i rzeczywiście te dziwne reklamy są ściągane. Nie, no niemniej jednak, wiadomo, no, ta responsywność też zawsze nie jest stuprocentowa i zawsze coś gdzieś się wrzuci. A co więcej, są różnego rodzaju jeszcze aplikacje na telefony, które można sobie ściągnąć i też na przykład na różnych portalach, które Państwo znacie do zakupienia roweru choćby, czy na przykład szopy garażowej. Tam też czasem takie reklamy właśnie tych produktów się znajdują i tam jak gdyby one są wyszukiwane. No niemniej jednak powiedzmy jasno, to nie jest jak gdyby sprzedaż bezpośrednio jak gdyby do domu. To nie jest legalna sprzedaż leku na receptę, to jest zabronione.
1: Okej, panie profesorze, tylko troszkę mi pan uciekł, bo zapytałam o tą substancję do celów badawczych. Czym ta substancja powinna być, a czym może być w rzeczywistości, kiedy faktycznie postanowimy to coś kupić?
2: To jest coś takiego, co się nazywa research use only, czyli to jest troszeczkę taka, albo no, próbują zrobić z tego taką pelerynę niewidkę, prawda, żeby coś powiedzmy pod nazwą czegoś innego, nie jak gdyby nie stwarzało wrażenia, że to jest dystrybucja produktu leczniczego, czyli chodzi o to, żeby ominąć akurat prawo farmaceutyczne i jak gdyby kary związane z tym, żebyśmy prowadzili dystrybucję leków na receptę, które w Polsce w sprzedaży powiedzmy internetowej są nielegalne, nie wolno tego robić. RX-y, czyli leki na receptę, tego nie wolno robić, tylko leki bez recepty. No i to jest taki powiedzmy taki tutaj bym powiedział sprytny sposób, żeby napisać wyłącznie do badań naukowych, prawda? Co więcej,
1: panie
2: ale równocześnie mam tam pewien problem.
1: To tak. Zatrzymajmy się na chwilę, to ja pomogę panu, bo tak. Przeczytałam, że przestępcy masowo kupują puste wstrzykiwacze lub podrabiają etykiety, a do środka ładują tanią insulinę. To zapytam wprost, co się dzieje z organizmem człowieka zdrowego, który sobie taką insulinę wstrzyknie?
2: Szanowni państwo, no to jest najgorsze, co może się jak gdyby by tutaj wydarzyć, bo tak jak mówię, spodziewaliśmy się czegoś zupełnie innego w środku, a co więcej, WHO ostatnio ostrzega jasno, że właśnie zamiast semaglutydu, który jest jednym ze składników Ozempiku, właśnie tam często znajduje się na przykład insulina. No i to jest tak naprawdę straszne, bo to jest zupełnie nie taki efekt, którego jak gdyby oczekują pacjenci, więc przede wszystkim drgawki, utrata przytomności, czy też nawet zgon w skrajnym przypadku, no bo też nie wiadomo, ile ten człowiek sobie tego zakupił, ile sobie tego wstrzyknie. Więc to, tak jak powiedziałem, to jest naprawdę wielkie ryzyko zakupowania produktów, po pierwsze, bez konsultacji z lekarzem, a po drugie, w internecie, tak jak powiedziałem, szaleją różne dziwne oferty i trzymać się od tego trzeba z daleka.
1: Ale załóżmy, że paczka jednak przychodzi, eleganckie pudełko, profesjonalna ampułko, strzykawka, czy jakbyśmy tego nie nazwali, idealna etykieta. Zresztą pan profesor pewnie to widział, różni się tylko kolorem, zamiast niebieskiego jest czerwony, a cała reszta identycznie wygląda. Czy przeciętny człowiek ma jakąkolwiek szansę sprawdzić, co naprawdę wstrzykuje sobie w brzuch, już pomijając całą resztę?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja może tutaj bardzo, bardzo powiem w sposób troszeczkę inny niż jest oczekiwane. W aptekach w Polsce i w Unii Europejskiej wprowadzono system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. Każde opakowanie ma unikatowy kod, ale system jest dostępny tylko w aptece. Czyli wszystko, co, proszę państwa, kupujecie poza apteką, jest produktem na receptę, nie podlega weryfikacji autentyczności. Czyli w tym momencie ryzyko, które państwo ponosicie z zakupu tego leku z niewiadomego źródła, nielegalnych od nielegalnych producentów farmaceutycznych, czy też od złodziei, nazwijmy rzeczy po imieniu, no niestety jest na państwie. Wy nie jesteście w stanie tak naprawdę bez tych technologii rozróżnić, czy produkt jest wysokiej jakości, czy nie jest podrobiony i coś w środku. No nie jesteśmy w stanie. Taka ciekawostka. Obecnie była operacja Interpolu, która nazywa się Pangea. Tutaj, szanowni państwo, aż wykryto 50 milionów dawek nielegalnych produktów farmaceutycznych, różne kategorie, w tym oczywiście produktów na odchudzanie. I to jest naprawdę globalny problem. I tutaj przede wszystkim zdrowie pacjentów, zdrowie państwa zależy od tego, jaką macie świadomość i skąd te produkty będziecie kupować.
1: To mnie jeszcze fascynuje faktycznie psychika niektórych osób, bo przecież człowiek wie, że coś tu jest nie tak. No bo po pierwsze, nie mamy recepty. Po drugie, cena, o której pan wspomina, tak? Z reguły niższa niż to, co musimy zapłacić w aptece. No i ten status apteki, tak? Czyli kupujemy z źródła, którego tak naprawdę nie znamy. A mimo tego klikamy kup teraz. Czy wyłącza nam się instynkt samozachowawczy, kiedy chodzi, nie wiem, o osiągnięcie jakiegoś upragnionego celu, którego nie jesteśmy w stanie inaczej zrealizować?
2: Oczywiście, przede wszystkim jak gdyby mamy swoje konkretne cele. Tutaj też przysłuchiwałem się przedmówcom, którzy właściwie stawiają taką samą diagnozę systemową, którą ja tutaj stawiam. Pacjentom, ludziom ogólnie nie chce się aktywnie powiedzmy spalać kalorii po to, żeby utrzymywać wagę ciała. Jest to niezmiernie trudne, wymaga bardzo wielkiej samodyscypliny. Ogólnie bardzo niska ilość społeczeństwa jest skłonna do samodyscypliny i prawda, uprawiania sportów, diety i tak dalej. To jest trudne wyzwanie. Kolejna rzecz, no, mamy niestety też rynek taki, a nie inny, cyfrowy, transgraniczny, między krajami Unii Europejskiej. Różne rzeczy mogą być przesyłane. Nie wszystko da się skontrolować, to jest najgorsze. Więc to jest naprawdę potężny problem i nie da się jak gdyby zamknąć przedsiębiorstwa, powiedzmy kogoś, kto prowadzi takie nielegalne praktyki, ponieważ serwer może być w jednym kraju, magazyn w innym kraju, a jeszcze w trzecim, prawda, może być dystrybucja do paczkomatu, który jest, prawda, niedaleko nas. Więc naprawdę problem jest potężny, ale najbardziej mi przeraża właśnie świadomość tych osób, co nimi kieruje, ale powiem ciekawostkę, jeszcze przed tą rozmową miałem jedną bardzo fajną rozmowę z jednym z profesorów, który właśnie stwierdził, że powołując się na literaturę, że bardzo niewielka część społeczeństwa jest w stanie w sposób bez emocji zanalizować fakty dotyczące na przykład zakupu danego produktu, prawda? Że akurat jest z tego nielegalnego źródła. Więc podejmujemy jak gdyby zakup poprzez te emocje, które są w nas i to, co chcemy osiągnąć, czyli szybką utratę wagi, co realnie u zdrowego człowieka jest bardzo trudnym, długotrwałym procesem wymagającym niesamowite konsekwencji.
1: No to też ciekawe, bo gdyby nam pewnie ktoś zaoferował jakiś zastrzyk na bazarze z bagażnika samochodu, to pewnie większość z nas by uciekła, ale ładna strona www, system płatności i profesjonalne zdjęcie budzą zaufanie. Czy w sieci sfałszowany produkt może być podany w tak idealny sposób, żeby nie wzbudzać właśnie żadnych podejrzeń?
2: No miałem kiedyś, znaczy mam nadal taką bardzo serdeczną przyjaciółkę, która jest naprawdę gwiazdą marketingu. I muszę powiedzieć, że ona kiedyś powiedziała, że słuchaj, w marketingu możemy zapakować nawet najgorsze, brzydkie rzeczy. Więc najwyraźniej jak gdyby reklama zawsze jest dźwignią handlu, a kiedyś robiłem taki projekt, to było parę lat temu, żeby zobaczyć, w jaki sposób pacjenci podejmują decyzję w kontekście zakupu jakiegoś produktu. 85% pacjentów coś widziało, jakąś reklamę i byli pod jej wpływem. I teraz pomyślmy, co tak naprawdę tutaj jest największym pożądaniem? No przede wszystkim ta idealna sylwetka, prawda? Nie myślimy o tym, że musimy pobiegać albo pochodzić na rowerze, tylko ta idealna sylwetka. Więc my, jeszcze jak jest taniej, niestety muszę Państwu powiedzieć, to jest zupełnie, nie chciałbym tu jak gdyby źle mówić na przykład o chińskich samochodach, ale rzeczywiście one wygrywają z europejską konkurencją ceną i w Polsce naprawdę obniżenie ceny powoduje to, że Polacy bardzo chętnie to kupują, prawda? Ale... I tu jest dokładnie tak samo. My kierujemy się ceną. Jest tanio, my chcemy, bo jest tanio.
1: Ale nieważne, jakie są. Panie profesorze, jasne, tutaj ma pan rację, tylko dochodzimy też do takiego niesamowitego paradoksu, no bo z jednej strony państwo i główny inspektorat farmaceutyczny nakładają na legalne apteki potężne kary, restrykcje, kontrolują każdy miligram substancji, można to nazwać w sumie działalność przestępcza, tak? To się właściwie dzieje obok nas i no i co? I nic się nie dzieje, nikt tego nie ściga.
2: Pani redaktor, ja porównuję generalnie działalność przestępczą w farmacji troszeczkę do tego, jak wygląda odrastanie kurzajki na stopach, prawda? One ciągle odrastają bardzo szybko, mimo że stosujemy różne metody, one zawsze często wracają i tak już właściwie zostaje do końca życia. Więc też bym to powiedział jak to takiego wirusa, który niestety cały czas się multiplikuje, cały czas się namnaża i ciągle gdzieś tam jesteśmy w jego ekspozycji, prawda? I tu jest dokładnie tak samo. Powiedzmy, ta pewna swoista, bo ja to nazwę nawet inteligencją przestępców, wymyślność, kreatywność jest niesamowita i jak gdyby organy ścigania nie nadążają nad skalą procederu. I to jest największy problem, a w tych kwestiach, powiedzmy, kontroli, tego też nie ma aż tyle, ile powinno być, no bo nie mamy zasobów, prawda? Mhm. Więc kiedyś padło takie zdanie, że gdybyśmy chcieli skontrolować ileśnaście tam punktów, gdzie to wszystko się dzieje, to by nam zabrakło 1000 lat. Więc no nie ma zasobów, prawda?
1: Panie profesorze, to uporządkujmy jeszcze jedną kwestię, bo to, że nie mamy recepty na lek i chcemy go nabyć jakąś drogą nielegalną, to jest jedna kwestia. Ale żeby też nie zostawiać naszych słuchaczy z przekonaniem, że zakup w sieci to musi oznaczać za każdym razem wyrok. Przecież legalne apteki internetowe działają, mają się dobrze. Jak w pół minuty sprawdzić, że strona, na której jesteśmy, jest bezpieczna i jest to legalna apteka? Wiemy, że są braki, jeżeli chodzi o te leki, więc ludzie szukają.
2: Od razu musimy jeszcze podkreślić, w Polsce legalnie możemy sprzedawać tylko apteki mogą sprzedawać leki bez recepty. I teraz tak, wszystkie apteki internetowe mają unijne logo, które jak gdyby mówią jasno, to jest biały krzyż na zielonym tle z flagą kraju, to jest kluczowe i tego trzeba poszukać, to z reguły gdzieś w którymś rogu na pewno się znajduje. Następnie jak klikamy w logo, powinno nas przenieść do oficjalnego wpisu konkretnej apteki w rejestrze aptek. To jest jak gdyby bardzo ważne, ale co jeszcze, no podaję też dane fizyczne, tutaj nazwę, adres, dane kontaktowe i przede wszystkim to, co Państwo musicie wiedzieć, że tam nie na tych właśnie aptekach internetowych nie może być nie mogą być oferowane leki na receptę. Więc jeśli na przykład strona oferuje leki na odchudzanie bez recepty z kurierem, czy z paczkomatu, to jest na pewno dla Państwa sygnał ostrzegawczy, żeby się zastanowić.
1: To jest jeszcze to pytanie, które postawiłam, zanim rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Czy legalna apteka może wysłać mi do domu kurierem lub do paczkomatu lek przepisany przez lekarza na receptę?
2: Na tą chwilę w Polsce nie.
1: O, i to jest bardzo cenna, moim zdaniem, informacja.
2: To jest puenta. Na chwilę nie.
1: To jeszcze, żeby nie było, że tylko rozmawiamy o jednym leku, a co my próbujemy jeszcze w nielegalny sposób kupować, panie profesorze?
2: Oj, tutaj lista to jest naprawdę bardzo długa. Na przykład głównie największym problemem są preparaty też na erekcję. To jest jeden z niestety bardzo dużych problemów. I niestety najgorsze jest to, że często tam nie ma tego, co jest deklarowane w składzie, albo deklarują, że jest to preparat ziołowy, a w preparacie na przykład znajduje się sildenafil, prawda? Który jest tutaj w Polsce akurat sildenafil jest lekiem bez recepty, ale też czasem, żeby podbić działanie danego produktu ziołowego, powiedzmy ten sildenafil gdzieś się zajmuje, ale to już są zafałszowania. No i zawsze są tego typu sytuacje. Produkty na sen oczywiście.
1: Bo wstydzimy się pójść do apteki? O co chodzi? Wstydzimy się farmaceuty, lek na erekcję na przykład?
2: Powiem tak, to jest bardzo złożony temat. Kiedyś słyszałem, bo Polska jest wyjątkowym krajem, bo w Polsce leki na erekcję zawierające substancje, takie jak sildenafil, one są bez recepty. Natomiast Polska jest wyjątkowa pod tym względem versus kraje Unii Europejskiej, bo wszędzie dalej te leki są na receptę. Kiedyś ktoś mnie bardzo rozśmieszył na jednej z konferencji w Brukseli i powiedział do mnie, wiesz, dlaczego tak macie? Ja nie chcę teraz mówić, ale to jest dowcip, który nie wiem, czy się nadaje na antenę, ale powiedział, że wśród polityków mamy po prostu osoby, które mają problem. I dlatego to tak zostało zrobione. No niemniej jednak, jak gdyby był to bardzo fajny dowcip na tamten czas, ale jest to problem, tak? Więc ja uważam akurat, że wszystkie leki na erekcję powinny być tu pod jakąkolwiek kontrolą, przynajmniej z wywiadem. No ale tak jak powiedziałem, jest to tak duży problem, że niestety też tych leków sfałszowanych akurat jest bardzo, bardzo dużo i to się kupuje. No niekoniecznie się kupuje to, co działa. No też mamy zabobony różnego rodzaju, prawda? Czyli różne, powiedzmy, preparaty ziołowe, które niby mają pomagać, ale tak naprawdę finalnie mają efekt odwrotny, więc tego rzeczywiście jest naprawdę bardzo dużo. Właściwie temat jest tematem rzeką, to co Polacy kupują. Też preparaty neurologiczne, rodzaje przeciwbólowe, nasenne, uspokajające. To są te grupy leków, w których po prostu na potęgę pod różnymi nazwami kupuje się najwięcej. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że nawet jeśli powiedzmy coś gdzieś zostanie wykryte i nazwa leku zapadnie konsumentowi w głowie, to ten producent, oszust producent, no jest na tyle sprytny, że zmienia nazwę i to samo wprowadza pod inną nazwą, robiąc kolejną kampanię marketingową.
1: Mhm. A dlaczego szukanie leków też w sieci, w nielegalnych miejscach? A to już w ogóle poza jakąkolwiek dyskusją jest niebezpieczne. O transporcie moglibyśmy jeszcze porozmawiać, bo to jest bardzo ważne, proszę Państwa.
2: Tak, to jest bardzo, bardzo ważny temat i muszę powiedzieć, że tutaj w przypadku preparatów na odchudzanie akurat ta temperatura, powiedzmy w lato, jakby takie upały, to w tych paczkomatach też wielokrotnie było prawdopodobnie około 50 stopni, więc może nie można bezpośrednio stwierdzić, czy akurat ta temperatura automatycznie spowoduje, że lek jest toksyczny. Natomiast bezpośrednio mogę powiedzieć tutaj, że nie mamy gwarancji, że to w ogóle będzie miało jakąkolwiek stabilność i że będzie miało jakość, bo to jest tutaj jest największym problemem. Więc ogólnie...
1: A możemy sobie zrobić krzywdę, jeżeli zażyjemy taki lek, który leżał przez kilka godzin w rozgrzanym do 50 stopni paczkomacie?
2: No przede wszystkim, tak jak powiedziałem, każdy lek ma swoje parametry i miałem taką sytuację w perspektywie swoich lat pracy z pacjentem, gdzie pacjentka trzymała insulinę na kaloryferze. Naprawdę, bo kłada torebkę na parapecie w pracy i tam ta insulina, prawda, na tym ciepłym parapecie sobie działa. Więc powiem tak, ogólnie, zależy jak długa jest ta ekspozycja, musielibyśmy dokładnie zacząć studiować farmakokinetykę tego preparatu i farmakodynamikę, wszelkie właściwości związane z wpływem temperatury na ten produkt. No, niemniej jednak tutaj, tak jak powiedziałem, największym problemem jest to, że nie mamy absolutnie gwarancji tego, co finalnie po tej temperaturze ekspozycji będzie. Czy to rzeczywiście będzie jeszcze działało, czy nie? Bo też musimy wiedzieć, jaka ekspozycja, jak długo, ile to godzin było, więc zakładam, że jeśli by to było wiele, wiele godzin, na pewno ten lek nie miałby tego działania.
1: Stawiamy kropkę, panie profesorze.
2: Absolutnie, tak, absolutnie.
1: Musimy,
2: niebezpiecznie.
1: Bo, właściwie możemy się zastanawiać jeszcze długo, po co sobie to sami robimy, ale właściwie to gdzieś między wierszami odpowiedź na to pytanie w pańskich odpowiedziach padła.
2: Najważniejsze jest to, żeby puenta była na koniec, prawda, że apteki muszą być absolutnie ze specjalnym logiem, gdzie macie Państwo gwarancję, że produkty, które dostaniecie są markowe. Druga rzecz, wszystkie apteki w Polsce podlegają leki weryfikacji autentyczności. Te specjalne systemy gwarantują Państwu to, że jest bezpiecznie. Więc wszystkie Państwa, jak gdyby poszukiwanie produktów na własną rękę...
1: Może się zakończyć nawet tragicznie. Nie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Profesor
2: dziękuję.
1: Piotr Merks, specjalista...
2: Udanych reszty wakacji dla Państwa i konsumujmy bezpiecznie.
1: Dokładnie tak. Specjalista opieki farmaceutycznej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów. Dziękuję i do następnego razu.
2: Dziękuję bardzo. Do następnego razu.
0: Dziękujemy bardzo. A za chwilę 18:00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Będzie dodatkowa pomoc dla rolników, która ma częściowo zrekompensować wzrost kosztów produkcji, między innymi po podwyżkach cen związanych z kryzysem na Bliskim Wschodzie. Wsparcie obejmuje zakup nawozów i paliwa i będzie uzupełnieniem dotychczasowego zwrotu akcyzy, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarówno na jedną tę pomoc, jak i na drugą. Jeśli chodzi o nawozy zakupione od 1 marca do 15 sierpnia, jeśli chodzi o paliwo od początku lutego do końca sierpnia.
2: W przypadku paliwa dodatkowa dopłata wyniesie 52 grosze za litr, a wsparcie do nawozów będzie zależało od poniesionych kosztów. Resort przygotował już projekt rozporządzenia uruchamiającego pomoc. Obywatel Polski został ranny w Portugalii po tym, jak pijany kierowca wjechał w tłum ludzi na deptaku. Do zdarzenia doszło w nadmorskim kurorcie Albufeira na południu kraju. Łącznie poszkodowanych zostało 12 osób, wśród nich jest 2 funkcjonariuszy żandarmerii. Jeden z nich, według świadków, oddał strzały do uciekającego auta. Sprawcy wypadku, obywatela Portugalii, ujęto po pościgu. Były prezydent Armenii w latach 1998-2008, Robert Koçaryan, został zatrzymany. Prokuratura postawiła mu liczne zarzuty korupcyjne, prania brudnych pieniędzy, przyjmowania łapówek oraz nadużycia władzy w czasach, kiedy sprawował urząd głowy państwa. Zarzuty usłyszało również 9 innych osób, w tym jeden z synów byłego prezydenta. Wcześniej Koçaryan zaprzeczał wszelkim nieprawidłowościom popełnionym w trakcie sprawowania urzędu. Jak podkreślił Reuters, krytycy od dawna zarzucali mu ograniczanie demokracji i korupcję w okresie sprawowania przez niego władzy. Prezydent USA Donald Trump znów bawi się geografią. Stwierdził dziś, że poważnie rozważa przemianowanie jeziora Ontario na Jezioro Ameryki. To jedno z 5 wielkich jezior na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przez jego środek przebiega granica między tymi oboma krajami. Ta deklaracja Trumpa wyrażona w jego mediach społecznościowych to nawiązanie do eskalującego sporu handlowego z Kanadą po zerwanych negocjacjach. Przypomnijmy, że wczoraj Trump zapowiedział podwyższenie kolejnych ceł na produkty z Kanady, tym razem na auta i ciężarówki do 50%. Trump już na początku drugiej kadencji prawnie zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską oraz przywrócił nazwę najwyższego szczytu Ameryki Denali na Alasce na Mount Kinley na cześć swojego ulubionego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Spokojnie, to tylko nazwa. Można zmienić jeszcze raz. Tak myślę. Chociaż ile to kosztuje, te wszystkie mapy, atlasy,
5: internety. Świat nazwany po nowemu.
4: Świat ten na nowo, to my, nowy świat. Kłaniamy się Państwu w 3 godzinie popołudniówki, 4 minuty po 18.
6: Nowy świat po południu.
4: Może Państwo mają jakiś pomysł na zmianę nazwy punktu na mapie jakiegoś pięknego miejsca. Może miejsce zmieniło swój charakter i wymagałoby jakiegoś odświeżenia. O tym też chętnie porozmawiamy, już niekoniecznie w kontekstach politycznych, geopolitycznych. Zaczynamy 3 godzinę i zaczyna się także dyżur realizatorski naszego dyżurnego realizatora Rafała Lewandowskiego. Grzegorz Muranowicz, dziękujemy za współpracę. Ksenia Maćczak, Diana Giuro, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. To jest popołudniowy program Radio Popołudniowych Słuchaczy.

0: The Early Years, 8,5 minuty po godzinie 18. Tak tu sobie siedzę i czytam te przemyślenia, komentarze, które wysyłają Państwo w sprawie tematu drugiej godziny, tego, którym zajmowaliśmy się w drugiej godzinie programu. Jest kilka historii, między innymi słuchacz i patron Rob zacytował historię, opowieść przytoczoną przez, jak napisał, jego znajomą farmaceutkę. Niezwykle to pasjonująca rzecz. Lektura, choć krótka, to wstrząsająca. Proszę w grupie osób patronujących poszukać, przeczytać, skomentować. Są tam także pierwsze propozycje Państwa, propozycje związane z ewentualnymi zmianami. Do niczego Państwa nie namawiamy oczywiście, ale gdyby chcieć zmienić nazwę jakiegoś być może pięknego miejsca, które swój charakter już zmieniło i na przykład, nie wiem, no, Czarny Las już nie jest czarny, tylko taki bardziej zielony, to może czas także na zmianę na mapie, albo inne propozycje. Pojawiają się oczywiście propozycje także z nazwiskiem amerykańskiego prezydenta, żeby zmienić to i tamto. Pan Marek o tym pisze. W każdym razie Państwa odsyłam do grupy osób patronujących, żeby kontynuować ten temat, dokończyć ten temat, zająć się nim jak najuważniej, a my po 18 porozmawiamy sobie o chińskich produktach, które coraz częściej docierają do Europy i, jak się okazuje, wypierają z unijnego rynku także produkty polskie.
1: Każdy wprowadzony towar, niezależnie od tego, czy to jest produkt przemysłowy, nieżywnościowy, czy też żywnościowy, on musi być dla konsumenta bezpieczny.
2: 73% Polaków sprawdza promocję przed zakupem, a cena jest tym najważniejszym kryterium. No więc jeżeli tak, a widzimy taką dysproporcję w cenie, no to wydaje się, że trochę ten los jest łatwo przewidzieć.
0: Porozmawiamy o tym na przykładzie używanego z pewnością przez Państwa codziennie sprzętu AGD, tego małego i tego większego. Od stycznia do marca liczba tak zwanych dużych urządzeń AGD wysłanych z Polski do państw Unii Europejskiej spadła o 4%, wartość eksportu o 10%, a sprzedaż w tym samym czasie, sprzedaż urządzeń sprowadzonych z Chin wzrosła o 7%. Olga Bobienko i jej raport to już niebawem.

0: Springtime Rush to tytuł tego nagrania, a teraz proszę przejść w stronę lodówki, być może zmywarki, może jakiegoś małego sprzętu AGD i przyjrzeć się, gdzie powstał Państwa ulubiony element wyposażenia kuchni albo łazienki. Chińskie marki bowiem coraz mocniej rozpychają się na europejskim rynku sprzętu AGD i choć Polska wciąż jest jednym z najważniejszych producentów tego typu sprzętu w Europie, to produkcja w całej Unii spada, a część fabryk ogranicza działalność albo właśnie znika z mapy. Europejscy producenci wskazują na wysokie ceny energii, koszty pracy i regulacje, a także na państwowe wsparcie, z którego akurat korzysta przemysł w Chinach. Jednocześnie chińskie urządzenia skutecznie konkurują cenowo i zdobywają kolejnych klientów, o czym opowie Olga Bobienko.
1: Chiński import dużego AGD do Unii Europejskiej jest dziś o 90% większy niż jeszcze 7 lat temu. W ubiegłym roku zwiększył się o kolejne 13%. Tym samym Chiny odpowiadają za prawie połowę dostaw tego sprzętu na unijny rynek, to dokładnie 43%. Polska co prawda jest nadal jednym z najważniejszych producentów, bo zajmujemy drugie miejsce wśród dostawców do krajów Unii z udziałem około 15%. Jak mówią dane, w ubiegłym roku polski eksport nawet wzrósł. Ale jednak Chiny są naprawdę dużym graczem na rynku, mówi prezes Związku Pracodawców AGD Aplia Polska Wojciech Konecki.
2: Teraz niestety nadszedł taki gorszy czas, ponieważ zarówno konsumpcja europejska, jak i polska spadła. Produkcja w branży AGD niestety się załamała. Kiedyś myśleliśmy, że import dużego AGD nam mocno nie zagraża, ponieważ jednak to są duże i ciężkie wyroby. Jednak import nie tylko z Korei, Japonii czy z Turcji, ale przede wszystkim z Chin, jest teraz bardzo, bardzo znaczący i znacznie przekroczył procent sprzedaży polskiej.
1: Chińczycy nie ograniczają się przy tym do najtańszych urządzeń. Firmy rozwijają własne marki, inwestują w technologię i wzornictwo, wchodzą też w kolejne segmenty rynku. Mają też przewagę, której europejskim producentom trudno dorównać. Ogromną skalę produkcji, rozbudowany łańcuch dostaw i niższe koszty. I do tego dochodzi wsparcie państwa dla przemysłu. Dlatego też, kiedy taki producent wchodzi na europejski rynek, może zaoferować sprzęt w cenie, z którą lokalnej fabryce trudno konkurować.
2: No, mogą nastąpić pewne zmiany, zarówno na półce produktowej, mogą się pojawić nowe produkty, nowe technologie, szczególnie dalekowschodnie. To na pewno zmobilizuje i polskich, i europejskich dystrybutorów do zwiększenia aktywności. Suma summarum to może być korzystne dla konsumenta.
1: Nie wszystkie takie decyzje są skutkiem chińskiego importu. Europejski rynek AGD zmaga się również ze słabszym popytem i nadwyżką mocy produkcyjnych. Chińska ekspansja dokłada jednak kolejną presję. Im większy udział importu, tym trudniej europejskim fabrykom utrzymać produkcję przy wysokich kosztach. A my jednak nie zawsze zwracamy uwagę na to, na co powinniśmy. Mówi Michał Herde z Federacji Konsumentów.
3: Każdy wprowadzany towar, niezależnie od tego, czy to jest produkt przemysłowy, nieżywnościowy, czy też żywnościowy, on musi być dla konsumenta bezpieczny. Więc możemy mówić o gorszej jakości, o czymś, co być może szybciej się popsuje. Natomiast każdy wprowadzony towar, który mamy na rynku europejskim, musi być dla konsumenta bezpieczny i to jest podstawa.
1: W przypadku AGD cena ma ogromne znaczenie. Pralki czy lodówki nie kupujemy co miesiąc i kiedy przychodzi moment wymiany starego urządzenia, różnica kilkuset złotych potrafi zdecydować o wyborze. Tym bardziej, że dziś klient może porównać dziesiątki modeli w kilka minut, a zakupy coraz częściej robi się przez internet. O czym mówi Edyta Kochlewska z dlahandlu.pl.
4: Ewidentnie polski konsument ostatnią rzecz, na jaką zwraca uwagę, to jest jakość. To jak mu długo to służy. Wielu psychologów mówi, że nie zwracamy zupełnie uwagi na to, że połowę z tych produktów szybciej trzeba będzie wyrzucić, bo ani się nie nadają do niczego, ani nie służą nam długo. Ale wydaje się, że to jeszcze w ogóle też nie jest koniec tego nakręcania jakby polskie versus chińskie, dlatego że 73% Polaków sprawdza promocję przed zakupem, a cena jest tym najważniejszym kryterium.
1: Dlatego też branża chce zmian przede wszystkim po stronie kosztów produkcji. Wskazuje na cenę energii, inwestycje, automatyzację i ograniczenie obciążeń regulacyjnych. Firmy muszą jednocześnie zwiększać wydajność i rozwijać technologie. Dlatego też Unia dyskutuje o działaniach, które miałyby poprawić warunki konkurencji europejskich producentów. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
0: Ciekawe, co to mogłoby być, bo jeśli zaczniemy blokować import z Chin cłami, to na pewno możemy spodziewać się podobnego zachowania wobec europejskich produktów na chińskim rynku i wojna celna gotowa. I tu znowu nawiązanie do amerykańskiego prezydenta. Jak zatem poprawić konkurencyjność produktów, które powstają na terenie Europy? Może są inne propozycje, obniżenie kosztów energii? No tak, to przecież proces, tego nie robi się szybko. Swoją drogą, wracając do tego, dlaczego kierujemy się ceną, często państwo także podpowiadają. Cenę mamy tu i teraz, jest na etykiecie, widzimy, ile pieniędzy jest w portfelu czy na koncie, widzimy, ile trzeba zapłacić za produkt, a o trwałości, czyli o tym, jak długo będziemy z produktu korzystać, możemy rozmawiać tylko w kontekście jakiejś przyszłości mglistej, ściśle nieokreślonej. Poza tym nie mamy pewności, że gdy skończy się gwarancja, to produkt będzie jeszcze działał. Do tego tematu wrócimy dziś po godzinie 18.30. Moim i Państwa gościem będzie dr Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii. Chcemy porozmawiać o tym, jak wspierać europejskich producentów, jak bronić się przed zalewem tego, co chińskie. No właśnie, chińskie to dziś już przecież nie zawsze gorsze. A przy okazji, skoro Amerykanie blokują przed chińskimi produktami coraz częściej swój rynek, to może to jest szansa dla firm ze starego kontynentu. 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online.

0: jeszcze zatęsknimy za chińszczyzną. I powie dziadek do wnusia, kiedyś to były czasy, wszystko było chińskie. Babcia miała chińską pralkę, chińską lodówkę i obsługiwała to wszystko chińskim telefonem. A dzisiaj, gdzie nie spojrzysz, to wszystko krajowe. Dziadek stłukł kiedyś filiżankę z porcelany i myślał, że to chińska. Ale gdzie tam? Okazało się, że krajowa. Żadna strata.
1: Proszę pamiętać, że w Polsce też powstaje chińska porcelana, to znaczy chińska, jeśli chodzi o nazwę, metody, którą możemy ją wykonywać. Natomiast w Polsce też powstają właściwie pod chińskimi markami różne produkty AGD, o tym rozmawiamy. Jak bronić rynek europejski, jak chronić rodzimych producentów? Przypomnijmy, Polska wciąż jest potęgą, jeśli chodzi o sprzęt AGD, ale Chiny wkraczają na nasz rynek, nasz, czytaj, unijny, coraz silniej, coraz mocniej. 224, 280, 280. O sposobach, propozycjach i możliwościach po 18.30 porozmawiamy, ale wracamy też za sprawą Państwa telefonów do pomysłu amerykańskiego prezydenta, który, tak jak powiedział w serwisie informacyjnym, o tym Robert Kawka wspominał, że rozważa, poważnie rozważa przemianowanie jeziora Ontario na jezioro Ameryki. Czy mają Państwo jakieś swoje własne propozycje zmian, niekoniecznie tak daleko idących i niekoniecznie w związku z jakimiś politycznymi tarciami? O, pan zadzwonił.
2: Ja mam taką propozycję zmiany. W Gdańsku jest sobie stadion, nawet całkiem ładny. Prowadzi do niego ulica Pokoleń Lechii Gdańsk, co jest nazwą dość pompatyczną, ostatnio nawet nieco śmieszną. Proponuję zmienić na stadionową.
1: Nie, to takie trochę nudne. Nie to, żebym mówił od razu, że ten pomysł jest taki sobie nieciekawy i niewarty rozpatrzenia. Może państwo poprą, natomiast myślę sobie, że stadionowa... To trochę tak jak dworcowa. W każdym mieście jest ulica tego radzieckiego bohatera i wszyscy pytają, kim ów dworców był. Piszą Państwo o tym i można pisać także po 18.30, ona już za chwilę, ta godzina 18.30 już za chwilę i prognoza pogody też już za chwilę. Ja potem wrócę do czytania Państwa przesyłek. Popołudnie małpa nowyświat.online.

0: Pogoda.
1: Jeszcze w sprawie propozycji zmiany ulicy na Stadionową. Pan Tomek zaproponował ulicę Niegasnącej Nadziei. Nie wiem, co na to Gdańsk, albo to już moja propozycja, ulicę Nic się nie stało. Proponuję wysyłać wiadomości, a ja tu się zajmę czytaniem i przeglądaniem załączników, także tych pogodowych załączników. Kilka dotarło do mnie wcześniej. Rano był sweterek i długie spodnie, skarpetki, teraz są shorty i sandałki. Temperatura wzrosła o 10 stopni. Temu panu, który groził wcześniej włączeniem ogrzewania, można powiedzieć, że lepiej mieć odpowiednie ciuchy pod ręką. No, tym bardziej, że ogrzewanie, zwłaszcza tam, gdzie trzeba je włączyć najpierw w dużej kotłowni, takie łatwe do włączenia nie jest. No to sprawdźmy, gdzie najchłodniej, gdzie najcieplej. W tym momencie w Polsce w Kłodzku najniższa temperatura 13 stopni, w Szczecinie 23. Przy jakiej temperaturze włączają Państwo u siebie ogrzewanie? A jutro najwięcej chmur na wschodzie i południu Polski, opady deszczu na północnym wschodzie oraz na południu. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem oraz w Karpatach, 19 na północnym wschodzie, 22 w centrum, a najcieplej do 24 stopni będzie na zachodzie i południu kraju. Jutro powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na południowym wschodzie to może być chwilami wiatr porywisty. W Bieszczadach do 55 km na godzinę. Dr Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, ekonomista, ekspert do spraw polityk publicznych z Polskiej Sieci Ekonomii, już za chwilę razem z nami w popołudniówce.

0: Przepytanie.
1: Razem z nami już dr Jan Olaszczuk-Zygmuntowski, Polska Sieć Ekonomii, ekonomista, ekspert do spraw polityk publicznych. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: O tym, jak chronić europejski rynek przed zalewem tego, co przyjeżdża do nas, czy przypływa właściwie bardziej lub przylatuje do nas z Chin, rozmawiamy w trzeciej godzinie dzisiejszego popołudniowego programu. Rozmawiamy w oparciu o dane, które dotyczą rynku sprzętu AGD, ale w naszej rozmowie oczywiście będziemy szerzej spoglądać się na to zjawisko, wracając jeszcze na moment do tak zwanego sprzętu AGD, tego małego i tego dużego. Polska wciąż jest największym producentem w Unii, ale coraz trudniej jest nam rywalizować się z chińską konkurencją. Eksport z fabryk nad Wisłą spada, dostawy z Chin rosną. Wspominałem państwu o tym wcześniej, Olga Bobienko też o tym mówiła. Według danych Związku Polskich Pracodawców AGD, Aplia, wynika, że od stycznia do marca tego roku liczba tak zwanych dużych urządzeń AGD wysłanych z Polski do państw Unii Europejskiej spadła o 4%. Wartość eksportu jest mniejsza o 10%, a wartość urządzeń, czy też sprzedaż urządzeń sprowadzanych z Chin wzrosła o 7%. Panie doktorze, zatem porozmawiajmy o tym, czy europejskie firmy w różnych branżach, robiąc różne produkty, sprzedając różne produkty, są gotowe do konkurowania z azjatyckimi producentami? Albo co musielibyśmy zmienić, żeby ta konkurencja była realna?
2: Rzeczywiście ta konkurencja jest

0: to, co robiły chińskie firmy versus europejskie. Profesor na przykład Mariana Mazzucato świetnie pokazuje, że europejskie firmy przespały ostatnie kilka dekad, to znaczy zyski, które wypracowywały, przejadała najbogatsza klasa, tak? Właściciele, przedsiębiorcy, ale no, mówimy tutaj o tych właścicielach największych fabryk i koncernów. Na Zachodzie no, to szczególnie są często rodziny, takie, prawda, powiedziałbym, z długą brodą, których nazwiska, no to sięgają parę pokoleń wstecz wręcz. I zamiast inwestować w unowocześnianie fabryk, to wszyscy się zgadzali, że sprzedajemy, jest eksport, jest dobrze, te zyski sobie w formule dywidend zabieramy i kupujemy za to jachty i podróże. A Chiny w tym samym czasie miały taką, no jednak metodę: inwestujemy w odnawialne, zielone źródła energii, bardzo dużo, najwięcej na świecie. Automatyzujemy, wszędzie wprowadzamy jak najwięcej robotów, jak najwięcej automatyzacji. Nawet niektóre fabryki są tak zwanymi fabrykami ciemnymi, czyli nie pracują tam w ogóle ludzie na zakładzie, a więc nie ma potrzeby utrzymania nawet światła, no bo robot poradzi sobie przy pomocy innych metod
1: Tak.
0: naprowadzania. No i ciężko jest z tym konkurować, jeśli u nas dalej jest myśl: dobrze było i powinniśmy kontynuować, jak zawsze było, a tam jednak no jest myślenie: inwestujemy, automatyzujemy, gramy w zielono.
1: Tak. Konrad Pokutycki, prezes polskiego oddziału firmy BSH, tu znowu wracam do branży sprzętu AGD, bo ta firma produkuje taki sprzęt. W rozmowie z dziennikarzami Rzeczpospolitej mówił m.in. tak: producenci spoza Unii mogą oferować niższe ceny dzięki tańszej energii. To jest to, o czym pan doktor teraz wspomniał, czyli o tej zielonej transformacji. Do tego niższe koszty pracy oraz znaczące wsparcie państwa. I wielu zastanawia się, a skąd biorą się niskie koszty transportu? Przecież, żeby przywieźć, zwłaszcza duże AGD z drugiego końca świata, trzeba wydać pieniądze. A tymczasem okazuje się, że nawet po tej dalekiej podróży sprzęt wciąż jest tańszy niż ten produkowany u nas.
0: No i tak naprawdę ten transport nie ma aż tak dużego znaczenia, choć chcę tu zauważyć, że są takie kraje jak na przykład Francja, więc kraje Unii Europejskiej, które też można by, jak często próbują, prawda, opowiadać różni liberalni ekonomiści, jest jednolity rynek, nie można takich rzeczy robić, to podważa, prawda, zasady i tak dalej. Ale Francja na przykład, kiedy chciała swój rynek akurat tutaj rolny, lokalny chronić, powiedziała: no dobrze, to my zaczniemy mierzyć ślad węglowy w transporcie, prawda? No to jest już wtedy jasne, że być może cena frachtu takiego kontenerowca, który płynie, jest ogromnym, kontenerów ma masę, a więc to się rozkłada na cenę transportu tego urządzenia, no, już takim bardzo malutkim kosztem,
1: Tak.
0: ale mimo wszystko, no jednak spala, prawda, i emituje ten kontenerowiec, i tym można, że tak powiem, złapać, tak? Tym można się jakoś tam obronić. Ja mam tylko jeden problem z takimi wypowiedziami, prawda, producentów, bo też często w takich rozmowach branżowych uczestniczę, że kiedy jest mowa o cenach energii, to jest oczekiwanie, że państwo zainwestuje i
1: Tak.
0: państwo ochroni. Kiedy jest mowa o niskich kosztach pracy, to jest zawsze mowa, że no to w takim razie mają być niskie podatki i ma być i po prostu i nie podnosić płacy minimalnej, żebym ja mógł tego polskiego robotnika jak najtaniej zatrudnić. A kiedy mowa o subsydiach, no to zawsze jest: no to my chcemy teraz, wyciągamy rękę, niech będzie pomoc od państwa. Ja się pytam, ale co te firmy robią same, żeby pokazać, że się unowocześniają, że ten Polak ma nie tylko tanią pralkę na przykład, ale również godne zarobki w tej fabryce. No, nie da się naraz i mówić: automatyzujemy, unowocześniamy się i jednocześnie chcemy opierać się o taniego pracownika. Jeszcze, panie redaktorze, żeby to był dzisiaj pracownik z Polski, ale najczęściej dziś mówimy już o pracowniku, który jest ściągany do Polski. Mówimy o ludziach z Kolumbii, z Bangladeszu, z Indii, którzy są przecież, nie przyjeżdżają tu sami i się rozglądają, wychodzą na dworcu i się rozglądają, w którą stronę, tylko są masowo ściągani przez właśnie firmy do tego, żeby stać przy liniach produkcyjnych, przy których Polacy już nie chcą, bo już nie chcą za takie stawki się godzić.
1: No tak, a z drugiej strony mówimy o tym, że jeśli chcemy kupować tanio, tani sprzęt, no to właśnie musimy być gotowi na takie zmiany na rynku.

0: i myślę sobie tak, jeśli konsument wybierze na podstawie ceny tańszy produkt i w kieszeni zostaną mu jeszcze jakieś pieniądze, no to wszystko pasuje, bo te pieniądze, które mu zostaną, wyda być może na to, co produkują lokalne firmy. No może nie kupi lodówki co 2 lata nowej, raz z Chin, raz z Polski, ale jeśli zostaną jakieś pieniądze, jeśli coś oszczędzi, to wyda, nie wiem, być może jadąc na wakacje w Polsce.
1: No i pięknie tutaj właśnie ten paradoks jakby dwóch stron równania pan redaktor pokazuje, bo tak samo można by powiedzieć, że no pracownik, prawda, ma na przykład mało zarabia w fabryce, ale dzięki temu ta lodówka jest tania.
0: Tak.
1: No bo
0: tak.
1: Każdy z nas jest i pracownikiem, i konsumentem.
0: Dokładnie.
1: Tak? Albo i przedsiębiorcą, i konsumentem. I oczywiście to nie są łatwe wybory, prawda? I pewnie najbardziej byśmy chcieli, żeby pralka, lodówka, telewizor, żeby to było i tanie, i żeby ten człowiek zarabiał jak najwięcej. No i jednak droga do tego, no wiedzie przez to, że te firmy też muszą przejść transformację. Też muszą ją przejść. I ja się po prostu obawiam, że kiedy rozmawia się, prawda, o tym zalewie chińskich towarów, to już jest taka świadomość, że może powinniśmy cła ochronne wprowadzić, prawda? Tak jak Trump, który przypomnę, Trump wprowadził cła, nałożył, wytoczył Polsce wojnę handlową, bo nałożył na Polskę cła jednostronnie, na całą Europę nałożył cła, ale dlaczego to zrobił? Właśnie dlatego, że w Stanach tak mówią o Europie. W Stanach oni mówią, nasz przemysł jest zniszczony, bo europejski potężny przemysł zalał Amerykę. Oni mówią dokładnie tak samo, prawda? Więc myślimy o cłach, mamy już świadomość istnienia, mówimy właśnie o subsydiach, o różnego rodzaju pomocy, ale ja uważam, że firmy mają bardzo dużo do zrobienia. Miały bardzo niską stopę inwestycji przez ostatnie 10-20 lat. Jest ciągłe tam przekonanie, że nie trzeba unowocześniać. Bardzo często właściciele tych firm to są też osoby, które mają dziś problem, bo chciałyby przekazać komuś, prawda, sukcesję zrobić, przekazać pałeczkę. Dzieciaki wyjechały na dobre studia za granicę i się okazuje, że na zakładzie nikogo kompetentnego nie ma. Nie ma komu tego przejąć. To jest właśnie skutek tego głupiego, ja uważam, głupiego modelu. Niskie koszty pracy, nie automatyzować, nie inwestować.
0: No dobrze, panie doktorze, jak już wspomniał pan o cłach, jesienią tego roku unijni urzędnicy mają przedstawić rozwiązanie problemów związanych z rosnącą przewagą eksportową Chin, czytam w różnych publikacjach, ale sprawa, jak się okazuje, nie jest prosta. A Alicia Garcia Herrero, główna ekonomistka Banku Inwestycyjnego na Tixis w Hongkongu, mówiła niedawno w rozmowie z dziennikarzami tak. Jeśli Unia chce uniknąć pełnoskalowej wojny handlowej z Chinami, nie ma prostego rozwiązania tego problemu. Wprowadzenie ceł na chińskie towary groziłoby działaniami odwetowymi. Jej zdaniem Bruksela skłania się raczej ku wprowadzeniu dodatkowych limitów na import chińskich towarów. Skoro z azjatyckimi producentami, panie doktorze, nie można ścigać się na koszty, to jak zachować konkurencyjność? W jaki sposób, jeśli nie cłami, rządy mają chronić rodzimą produkcję? Bo może chodzi o preferencyjne warunki, które zachęcą do tego, o czym pan mówi, do automatyzacji, do unowocześniania produkcji, ale może wrócimy też do dyskusji na temat tańszej energii dla fabryk w Polsce, w Europie.
1: Zdecydowanie. Ja jestem tego zwolennikiem i praktykiem też, bo sam jako spółdzielca pomagam budować nowoczesną spółdzielczość, a to jest dzisiaj najszybsza droga do właśnie nowoczesnego przemysłu. Przykładowo spółdzielnie energetyczne, których w Polsce jeszcze dekadę temu nikt nie znał. Dzisiaj mamy ich blisko 800 podmiotów, gdzie lokalnie rolnik, firma przemysłowa, samorząd, mieszkańcy mogą się dogadać, tu mamy źródło wytwarzania, przystępujemy jako równi członkowie, tak, bo to jest istota spółdzielczości, nie, że znowu ktoś kogoś wykorzysta, ktoś ma kapitał, a ktoś ma tylko, prawda, pasywnie bierz, płać i płacz, tylko chodzą jako równi członkowie i współdzielą to źródło, mając bardzo korzystne przy tym zasady, bo problem, który mamy na poziomie całego państwa, tak, niestabilności tych nowych źródeł, one są fantastyczne. Energia zielona jest naprawdę bardzo tania i korzystna, ale ciężko nią sterować. Więc tworzenie takich lokalnych trochę to nazywamy takich wysp energetycznych, gdzie jest wysoka autokonsumpcja, czyli my lokalnie wytwarzamy, ale staramy się jak najwięcej lokalnie zużywać. Nie obciążamy innych tym, że jest czerwiec, godzina 12, przyświeciło słoneczko, hulaj dusza, piekła nie ma, oddaję do sieci i niech się polski rząd martwi, gdzie teraz ten prąd pójdzie. No właśnie po to jest ta spółdzielczość, żeby to lokalnie zamknąć, tak? I to samo jest, prawdę mówiąc, jeśli chodzi o nowoczesną produkcję przemysłową. Znaczy ja uważam, że przy tak dużym naporze, i to szczególnie widać tak konsumencko w przypadku właśnie Temu, Shina, tych wszystkich platform tak. e-commerce'owych, że albo znajduje się mechanizm docierania i budowania takiego głębokiego patriotyzmu gospodarczego, takiego zżycia z lokalną marką, z lokalnym produktem, być może ja jako członek spółdzielni jestem współwłaścicielem w ogóle tej fabryki, tak, czy tego przedsiębiorstwa, które coś produkuje i mam wtedy powód, żeby kupić, że tak powiem, u siebie, tak? Coś, co kiedyś zadziałało, chyba wszyscy znamy markę Społem, pamiętamy tą markę, no tak, przecież Społem powstał jako gigant spożywczy, że nie idziemy do austriackiego, pruskiego czy rosyjskiego sklepu, bo takie były wtedy zabory, tak? Tylko idziemy do polskiego Społemu. I co udało się? I zresztą wtedy mieliśmy w drugą stronę sytuację, bo przecież Społem miał w dwudziestoleciu międzywojennym własną flotę gospodarczą, którą pływał i sprowadzał z Chin produkty kolonialne. Ale jednak było to w drugą stronę. Myśmy tam pływali, żeby zdobyć tą herbatę i przywieźć ją dla polskiego konsumenta.
0: To prawda. No tak, państwo też piszą, że to pan Tomek, jeden z naszych słuchaczy, obywatele myślą dokładnie tak samo jak właściciele firm. Chcą kupować jak najtaniej, zarabiać jak najwięcej, nie inwestując w swoje kompetencje, napisał w liście. Porozmawiajmy jeszcze o różnych innych kierunkach eksportu. Wspomniał pan o tym, że w Stanach Zjednoczonych Europa uchodzi za źródło wielu handlowych problemów. Denis Redonet, zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej do Spraw Handlu i Bezpieczeństwa Gospodarczego Komisji Europejskiej, a także unijny główny rzecznik do spraw egzekwowania przepisów handlowych, mówił podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim, że udział Chin w światowej produkcji przemysłowej wzrośnie niebawem w 2030 roku do 40, a może nawet 45%, dziś to mniej więcej 37%. Może zatem, panie doktorze, w czasach, gdy Stany Zjednoczone chcą się odcinać od azjatyckich towarów, to fabryki z Europy mogłyby sprzedawać jeszcze więcej produktów w USA? Czy tam już ten opór jest tak silny, że ani od Chińczyków, ani od Europejczyków nie wezmą?
1: No problem polega właśnie na tym, że oni zarówno Europę, jak i Chiny postrzegają tak samo. To znaczy, tak jak my widzimy w Chinach rywala rosnącego, który jako nowy rywal ma świeżo zainwestowane, nowoczesne technologie, a u nas to trochę jednak te fabryki wymagają odkurzenia i przemyślenia co do pewnych modeli, tak Stany są w jeszcze gorszej sytuacji. Mają dramatycznie niszczącą infrastrukturę, utraciły właściwie wszystkie zdolności inżynieryjne, poza branżą IT, która dzisiaj ciągnie ten kraj i jest jedynym źródłem ich przewagi, to wydrążenie działo się od lat 70., tak? Wtedy, kiedy wygrał tak zwany neoliberalizm i neoliberalna polityka gospodarcza, bardzo wiele firm decydowało się na inżynierię finansową jako sposób poprawy swojej wyceny giełdowej, ignorując to, że trzeba mieć też kulturę, tradycję inżynieryjną. Czyli firmy, znane, bardzo znane firmy, tak, takie jak GE na przykład, decydowały, że lepiej jest stawiać na manipulacje giełdowe i na temu poświęcać uwagę. Tymczasem produkcje, fabryki, przemysł motoryzacyjny, to wszystko można wynieść do Azji, tak. Niech oni produkują, a my nakleimy tylko naklejkę. I Amerykanie z całą pewnością próbują przy pomocy ceł odbudować fosę wokół siebie, mur i na nowo pobudzić krajowy przemysł. Oczywiście, i to widać bardzo, taka polityka jest najczęściej dla konsumenta bardzo, bardzo kosztowna, bo na końcu to on musi mieć ten produkt, który na początku jest albo gorszy, albo droższy, prawda? Mm-hmm. I to widać, że w Stanach jest masowe niezadowolenie z powodu polityki Trumpa, choć można powiedzieć, że ona w długim horyzoncie, na tym odcinku przemysłowym, podkreślam, tylko na tym, ma jakiś sens. I ja nie widzę, w jaki sposób mielibyśmy my znów jako Europa powiedzieć, nieważne, odpuśćcie, było dobrze, wracamy i będziecie dalej od nas kupować. Powiem więcej, my powinniśmy jako Europa, również jako Polska, odpowiedzieć cłami odwetowymi Amerykanom. w tym momencie jako kontynent, to jest unikalne w historii świata. Przyjęliśmy otwarcie wojny handlowej ze strony drugiego kraju Stanów Zjednoczonych, nie odpowiadając w ogóle, nie protestując przeciwko temu, nie w żaden sposób nie mając odwetu. A przypomnę, że my mamy jako kontynent, jako Polska również, nadwyżki w eksporcie właśnie produktów takich fizycznych, tak? My tam wysyłamy samochody, wina, wszystkie te rzeczy klasyczne, ale Stany Zjednoczone mają względem całego świata, w tym nas, ogromną nadwyżkę w eksporcie produktów cyfrowych.
0: Tak,
1: czyli my wysyłamy im atomy i fizyczne rzeczy, a wysyłamy również pieniądze za to, żeby dostać reklamę internetową albo serwis streamingowy, tak, albo coś jeszcze innego.
0: Tak, social mediowy. Pani Ela dokładnie jeszcze napisała i pomyśleć, że kiedyś największym marzeniem było posiadanie chińskiego pióra wiecznego. Pani Ela, nasza słuchaczka i patronka, bardzo dziękuję za rozmowę. Panie doktorze, kłaniam się nisko.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jan Oleszczuk Zygmuntowski, ekonomista, ekspert do spraw polityk publicznych z Polskiej Sieci Ekonomii, razem z nami w popołudniowym programie, który już niebawem zakończy się, ale do tego czasu państwo jeszcze piszą, państwo jeszcze komentują.

0: Jestem skłonny wydać na sprzęt więcej, nawet dużo więcej, pisze pan Tomasz Słuchacz, aby być posiadaczem sprzętu, który jest markowy niekoniecznie, ale jakościowy i trwały. Obecnie trudno jest taki znaleźć. Widząc słabą jakość nowych produktów, staram się naprawiać sprzęt, który posiadam, niż kupować słabej jakości. Zastanawiam się, czy zwraca pan uwagę na tabliczkę i na to, gdzie to zostało made inowane, czy też zrobione. A, i jeszcze wracając do kwestii związanych ze zmianą, proponowaną zmianą nazwy, bo niejaki Donald Trump, być może słyszał pan redaktor o takim jegomościu, rozważa przemianowanie jeziora Ontario na Jezioro Ameryki. I zaczęliśmy się zastanawiać, a może coś jeszcze byśmy pozmieniali, jakieś ulice, może komuś coś nie pasuje. To napisała pani Ania, że od lat mieszka przy ulicy Bukowej, no bo w okolicach wiadomo, dużo drzew, lasów, ale była propozycja, żeby to była ulica kiedyś Lorda Vadera albo R2-D2 i nie przeszło. Szkoda, napisała, bo chciałaby mieszkać przy ulicy R2-D2. To prezydent Trump pewnie by załatwił. Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Wieczór jest już? Ja to nie zauważyłem. No, no właśnie, to wieczór dobry. Taki właśnie prawie, popołudnie. Nie, właśnie nie ma takiego czegoś, że nie mówi się dobre popołudnie, nie?
0: Nie, ja nie mówi się. Tak, nie.
1: Albo dzień dobry, ja darzę dobry wieczór. Tak. A taki moment przejściowy nie ma swojego.
0: Nie, ja zawsze mówię prawie dobry wieczór. Albo
1: no, jak się masz na przykład. Albo no hej.
0: Hej, no to takie z angielskiego.
1: Nie. Ale co ma powiedzieć dobry pod...
0: Nic nie mówić po polsku.
1: Dobre popołudnie.
0: Po polsku nie odpowiadać w ogóle na dzień dobry. I...
1: Aha. W ogóle w Kubie.
0: Tradycja. Patriotyzm.
1: Żeby się nie odzywać.
0: Zasady,
1: jak,
0: tak.
1: Jak ktoś powie dzień dobry, to
0: udawać,
1: to,
0: że się nie znamy.
1: Albo tak, ten, że to ci się nie podoba. Albo to, nie? To tak, tak czasami. Ja...
0: Od razu.
1: Ale o co ci chodzi?
0: Żartowałem, dziękuję. Kończymy popołudniowy program. Panowie Waglowie za chwilę. Ksenia Maćczak, dziś dziękuję. Diana Giurow, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Felin i Michał Porycki. Rafał Lewandowski. I tyle.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. To dyrektor CIA John Ratcliffe przybył dziś amerykańskim wojskowym samolotem transportowym do Moskwy, podała amerykańska telewizja CBS News, powołując się na anonimowe źródła. Nie ma dotąd szczegółów dotyczących celu tej wizyty. Lądowanie w Rosji wzbudziło wcześniej poruszenie. Nawet Kreml oświadczył, że nie posiada informacji na jej temat. Według portalu Axios przed podróżą Ratcliffe'a Waszyngton uprzedził Kijów, że wysyła wysokiej rangi delegację do Moskwy i prosił o wstrzymanie uderzeń na rosyjską stolicę na czas tej wizyty. Dotychczas ani władze USA, ani Rosji nie potwierdziły tych informacji. Usunęliśmy lub zdetonowaliśmy wszystkie miny z cieśniny Ormus, oznajmił amerykański prezydent Donald Trump we wpisie na swojej platformie społecznościowej. Jak dodał, Iran został poinformowany, że każdy statek lub łódź umieszczający nowe miny zostanie natychmiast i systematycznie zniszczony, a USA monitorują każdy cal kwadratowy cieśniny. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Trump ogłosił cieśninę wolną od min. Ostatnim razem powiedział to w ubiegłym tygodniu, choć wówczas informacji tej nie potwierdził Pentagon ani żadna inna instytucja. Niedługo po wpisie Trumpa pojawiło się również wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Omanu oraz Iranu. Przekazano w nim, że przedstawiciele tych państw omówili plan, który pozwoli wznowić bezpieczną żeglugę przez cieśninę Ormus. Gwałtowny spadek stężenia złotej algi w porcie Gliwice poinformował dziś Międzyresortowy Zespół do Spraw Odry. Stężenie spadło w ciągu kilku dni z ponad 700 milionów do 5 milionów komórek w litrze wody. Od 15 do 23 sierpnia z 6 sekcji portu wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb. Wojewoda Śląski wskazał, że doprowadziła do tego toksyna wydzielana przez złotą algę. Jej obecność potwierdzili specjaliści z Uniwersytetu Gdańskiego. Rząd pracuje nad nowymi regulacjami w sprawie hulajnóg. Sprawa będzie rozwiązana ustawowo, zapowiedział w TVP Info Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
1: Przygotowaliśmy ustawę o homologacji pojazdów, która zapewni nam jedno. Do ruchu czy do Polski nie zostaną sprowadzone urządzenia, które nie spełniają określonych parametrów. Kiedy będziemy jasno wiedzieć, czy to jest rower elektryczny, czy to jest hulajnoga elektryczna, czy to się kwalifikuje na motorower elektryczny, który podlega rejestracji, ubezpieczeniu i tak dalej, wszystkim innym kwestiom. To musimy uporządkować i tym zajmie się Transportowy Dozór Techniczny. Ustawa jest przygotowana.
0: Różne e-urządzenia pojawiają się masowo i niestety pojawiają się także bardzo masowo osoby, które nieodpowiedzialnie korzystają z takich urządzeń, dodał minister Klimczak. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry Państwu, jestem Pani Bum Bum. No dzisiaj miks, tak jak się już umawialiśmy, czyli Magiel. Ja rozpoczynam od muzeum z taką dość śmiałą, myślę, tezą. I myślę sobie, że żeby się z nią specjalnie nie przejmować, bo to jest moja absolutnie indywidualna opinia i możecie ją Państwo zaabsorbować, a możecie zaakceptować, a możecie Państwo się zdenerwować, nie wiem. Mianowicie wydaje mi się, że lata 70. w polskiej muzyce rockowej bardzo były zbliżone do tego, co mamy w tej chwili, czyli praktycznie jej nie było. O ile teraz ta muzyka rockowa jest troszkę tych zespołów, ale medialnie one w zasadzie nie funkcjonują. Trupa gdzieś tam funkcjonuje za granicą bardziej niż u nas, pozostałe bardzo śladowo. Chociaż ożywiły się festiwale jazzowe, no ale rockowe, no ale nieważne. Końcówka lat 60. na świecie to był, no już myślę, zachłyśnięcie się taką formułą tych dużych festiwali, tych koncertów wielkich, tą tradycyjną formą rock'n'rolla, dosyć patetyczną często, choć nie tylko, ale dosyć zachowawczą i już dosyć ograną. I pojawiło się sporo artystów, którzy zwiastowali, nie bójmy się tego słowa, rewolucję. To, co Państwo słyszeli, to oczywiście zespół The Stooges. I to był, to był zespół, powstał w 67 bodajże roku, istniał do 74, a później reaktywował się w 2003 roku. Wokalistą był James Osterberg, zwany jako Iggy Pop. Zespół, który początkowo wszystkich denerwował, recenzje miał raczej słabe, na koncertach było sporo za tym, no, głównie ze względu na Iggy'ego, kompletnie nieobliczalnego i dosyć agresywnie się zachowującego. Niemniej był to zespół, który zapoczątkował coś takiego, co no, te kilka lat później rozwinęło się z takim wielkim hukiem pod nazwą punk rock. I, no, chciałem tylko tyle powiedzieć, że pojawiła się w muzyce, czy wróciła w muzyce rebelia, wróciła w muzyce rockowej chęć do zamanifestowania swojej alternatywnej postawy, jak zwał, tak zwał, ale w każdym razie do takiej energii, która zdaniem tych młodych zespołów gdzieś tam wygasła. Natomiast w Polsce no już się końcówka tych zespołów rockowych typu Klan, typu Jumble, to wszystko gdzieś tam tych eksperymentujących, tak to nazwijmy. Czesław Niemen jeszcze tam, który eksperymentował, SBB zespół, który trzymał się cały czas tej swojej konwencji, ale generalnie opanował rynek świat muzyki rozrywkowej, popowej. Pamiętam, jak w gazetach rockowych oznajmiono, że rock and roll się skończył, teraz jest pora na muzykę dyskotekową, tak zwał. Powstawały zespoły rockowe już tworzone przez zawodowców, zawodowcy pisali teksty, co mnie na przykład bardzo przeszkadzało, bo nie tak sobie wyobrażałem muzykę rockową jako jednak pewną formę manifestu. No i zaczynali grać piosenki. Po prostu zaczęły się bitwy na piosenki, na słuchanie. Może Manam był zespołem takim, myślę teraz po latach, że to był chyba najatrakcyjniejszy, najbardziej taki osobisty i fajny, szczery zespół. Niemniej nie było w ogóle żadnej sceny awangardowej, poszukującej czegokolwiek, jakichś dźwięków dziwnych, jakichś przedziwnych brzmień, jakiegoś transu, czego było po prostu pop, pop, pop. I gdyby nie to, że ja po raz pierwszy w ogóle w życiu wyjechałem na zachód w 79 roku, to rzeczywiście uwierzyłbym w to, że rock and roll zniknął, zamilkł albo zamienił się w taki bardzo oczywisty. No to wiadomo, jak to było, wpływy Police i tak dalej, troszkę amerykańskiego hard rocka. No tak, taka muzyka, co to niektórzy lubią, ale jakby pozbawioną tego pazura. Tymczasem okazało się, że jest i to jaki. I to właśnie chciałem Państwu powoli przybliżyć, co się działo, jak to wszystko się zaczynało w latach 70. Ja w latach 70. troszkę zwątpiłem w uprawianie muzyki rockowej, ponieważ nie, tak jak wspomniałem, nie było, ale były inne ciekawe rzeczy, o których opowiem.
1: Dobry wieczór Państwu, jestem hrabia Miłcu Tudnikat, jak numer PESEL. Ode mnie dzisiaj w sumie, tak jak patrzę na tę playlistę, to dosyć spójna ona się wydaje mi tutaj. Będą to pieśni gdzieś z regionów Amerykany, po prostu muzyki granej na akordach gitarowych, śpiewanej z takim jakimś szacunkiem też do muzyki folkowej, czy to anglosaskiej głównie, tak. Głównie, chociaż nie tylko, bo nowy singiel pojawił się artystki przez nas lubianej, Ganavi, więc też mam nadzieję, że się pojawi w tym, w naszej audycji dzisiejszej. No a już jest płyta, która pojawia się 4 lata po płycie Bible z 2022 roku i po takich zabawach z muzyką elektroniczną, bo powraca do takiej właśnie Amerykany. Lamb Chop, właśnie ukazała się płyta Patching the Clown. No i to jest świetna płyta. Kurt Wagner, tam Wagner, powraca do bardzo takiej swojej opowieści, no gdzieś w stylu na pewno Amerykany, country znanej. Tak przecież Lamb Chop zaczynał. Na płycie pojawia się też Justin Vernon z Bon Iver. Gra na banjo przez chyba całość, tak, całą płytę. Natomiast pojawiał się też londyński chór, który będzie można usłyszeć w utworze, który właśnie przyniosłem dla Państwa. Piękna płyta. No, myślę, że taki mocny powrót i będę wracał do tej płyty przez najbliższy tydzień na pewno, a może i dłużej nawet. Lamb Chop, wybrałem utwór Doctor in the House.

0: Bardzo to ładnie.
1: Lamp Chop jest, powraca z piękną płytą.
0: Ale utwór. Cała jest taka tak, romantyczna, nie bym się tak. Pięknie.
1: Doctor in the House.
0: Podobno, ale nie wiem, czy to jest sprawdzona wiadomość. Coś było niedobrze z tym Ognerem, ze zdrowiem. I może ta refleksja na tej płycie jest tego wynikiem.
1: Luz. No tak, Doctor in the House. A ja pamiętam, że był Doctor House. A tu jest doktor, który jest w domu.
0: Który jest w domu, no właśnie.
1: Ale nie jest domem.
0: Nie jest domem. Luz, utwór The Stooges, jeszcze raz, żeby troszkę było żywo od czasu do czasu. Z Iggy Popem.

0: Taka podobna ta linia basu do Smoke on the Water. Tak do połówki. No ale to pewnie tak niechcący.
1: Niechcący. No dobrze, ale tak Lamp Chop tak mnie ładnie, ta cała płyta tak ładnie mnie jakoś uspokoiła, a przy okazji przypomniała muzykę, która dominowała w sumie w naszych pierwszych audycjach.
0: Tam Amerykany.
1: Która się nazywała Magiel-Wagiel.
0: No właśnie.
1: Nie, Magiel-Wagiel się nazywała.
0: Ale ta muzyka, która dominowała, muzyka, przepraszam, tak, która dominowała, to była Amerykana. No właśnie, jakoś te wszystkie... Te wszystkie rzeczy, no nie, M-Word gdzieś zniknął z naszych audycji, nie wiem, czy on coś tam nagrywa jeszcze, no jakoś tak się...
1: No ale właśnie dzisiaj też poprzynosiłem przeróżne i jedną płytę z 2005 roku nawet przyniosłem, czyli tak starą, że to nie wiem, czy to wypada coś takiego starego
0: prezentować. Przecież ja mam 69 człowieku.
1: No,
0: czy
1: to jesteś?
0: Ty jesteś ten dobry policjant dzisiaj, a ja będę ten zły. Ale ja też będę miał momenty dobre, proszę się nie przejmować.
1: Chodzi o płytę A River Ain't No Too Much To Love. Zespół Smog. Zespół Smog, tylko przypominam, że
0: Smoki
1: to
0: zespół... Smoki to znam, taki zespół. A Smoki znasz?
1: No coś tam było, to znaczy znam, wiem, że takie coś było. Billa Callahana zespół to jest, który świetnie sobie dzisiaj radzi. Zresztą jego ostatnia płyta też Kapitana przynosiłem jakieś fragmenty. No ale to dobry taki właśnie myślę sobie czas, żeby przypomnieć właśnie starszą płytę jeszcze jako Smog, a nie Billy Callahan. I utwór I Feel Like the Mother of the World. Pięknie sobie tutaj opowiada Bill tym swoim grubym, mocnym głosem.

mother of the world. Oh, do I feel like the mother of the world?

The Stooges chyba w 1974 roku się pożegnali ze sceną po śmierci gitarzysty bodajże. W 2003 roku wrócili znowu na chwilę na scenę. To znaczące, że zespoły, o których mówię, miały swoje powroty i nawet jeśli początki były zbyt dla publiczności jeszcze ofensywne, agresywne, nieobliczalne, nieprzewidywalne, to później okazywało się, że jednak ta twórczość coś znaczyła. No i teraz kolejny zespół związany... Tak to było, że wtedy scena amerykańska rockowa była niezwykle ożywiona. W tej chwili myślę, że brytyjska scena prowadzi zdecydowanie. No i na tej scenie w Nowym Jorku pojawił się zespół New York Dolls, który główną działalność zaliczył w 75 roku. Grali po to, żeby powrócić na scenę w 2004. To był zespół, który już został przyjęty dosyć bardziej przyjaźnie przez publiczność, no bo nie byli tak na scenie, nie wiem jak to powiedzieć, no byli bardziej przewidywalni może. Mieli niezwykły wpływ na kształtowanie się muzyki z jednej strony punk rockowej, a z drugiej strony troszkę na nową falę i glam rockowe rzeczy. Od New York Dolls zaczęła się taka eksplozja zespołów typu Ramones, Blondie, Television czy nawet Talking Heads. W związku z tym, jak Państwo widzą, nastąpiła cała fala taka dosyć mocnego uderzenia w taki, no już troszkę skostniałą formułę tego bluesowego rock'n'rolla, opartego na skali bluesowej, tego patetycznego rock'n'rolla. Widocznie muzykom i ludności brakowało z jednej strony życia i takiej prawdy ze sceny, no a z drugiej strony zbliżenia się do ludzi, właśnie nie w sensie tworzenia przebojów. W zasadzie te zespoły rockowe nie miały przebojów. To już o tym mówiliśmy kiedyś, że piosenka Hey Joe w wykonaniu Hendrixa, która zresztą nie była jego kompozycją, czy wiadomo, nie była żadnym przebojem, tylko zaistniała no, jako symbol muzyki tamtych czasów. W zasadzie na listach przebojów ani specjalnie nie zaistnieli Led Zeppelin, ani Hendrix. Pojawiali się, znikali. Nie to było... Przepraszam, ich zamiarem, ale chodziło o tworzenie czegoś innego. Z takim samym zamiarem, myślę, te zespoły, które w tej chwili Państwu prezentuję, pojawiły się na scenach głównie klubowych. Rozgadałem się, posłuchajmy sobie New York Dolls.

0: No fantastycznie, fantastycznie to brzmiało i kurczę, no nie, w Polsce ja nawet nie wiem, czy nie przypominam sobie, że w Polsce w tych czasach ktoś prezentował jakieś Radio Stooges, czy New York Dolls, czy ja w zasadzie dowiedziałem się o tych kapelach dopiero pod koniec lat 70., kiedy się tam udałem za granicę późno już i w pierwszym. Kiedy wszyscy mówili, że nic nie ma, nic się nie dzieje, a tam się okazuje, że wszystko jest, że jest i Talking Heads, że jest nowa muzyka, i muzyka, przepraszam, nowe pomysły, że są jacyś szaleńcy, że jest jakaś awangarda. No to tak było.
1: A ja mam płytę bardzo też wyśmienitą kolejną. Zastanawiam się, czy Tucker Zimmerman był w naszej audycji, czy nie. Wydaje mi się, że mogłem jakieś starsze utwory, takie z lat 70. kiedyś przynosić.
0: Zimmerman ale był, nie ale grał Chopina, ale to
1: no
0: chyba
1: tak,
0: nie,
1: to nie ten. To nie ten. Ten urodził się w San Francisco w 1941 roku. Studiował teorię i kompozycję. No i wyjechał do Rzymu, jak dostał, proszę ciebie, stypendium. I studiował u kompozytora Petrasiego. A później przeniósł się do Europy i właśnie to jest ciekawe, bo każdą płytę, którą kiedyś sobie wygrzebałem, to ona była wydana właśnie w Belgii i nagrana w Belgii. Tak się zastanawiałem, czy ten Tucker Zimmerman coś jeszcze w Stanach zdążył nagrać, ale chyba nie. Wszystko swoje życie i swoją twórczość związał przede wszystkim z Belgią. Debiut Ten Song of Tucker Zimmerman nagrał natomiast w Londynie w 1968 roku. A to jest też ciekawe, bo podobno David Bowie wymieniał go wśród ulubionych płyt, jakie słyszał. Bowie mówił o nim, tak tutaj wyczytałem, ale rzeczywiście słyszałem gdzieś to określenie, że to był taki muzyk zbyt dobrze wykształcony, żeby zagrać muzykę folkową. A to, co najciekawsze, to ten powrót po wielu przecież latach i rzeczywiście takiego chyba, rzeczywiście był taką postacią zapomnianą, a powrót niesamowity z płytą Dance of Love, która została nagrana z całym zespołem, ten na pewno pojawiał się z mojej strony w naszych waglach, bo bardzo lubię, zespołem Big Thief. Miał wtedy 83 lata, płyta wyszła w 4AD. Nie wiem, czy ona cokolwiek zdziałała, w sensie nie znam nawet recenzji z tej płyty, natomiast była bardzo, bardzo fajnym powrotem i takim naturalnym. I to jest niesamowite, że młodzi muzycy z Big Thief dotarli gdzieś do Tuckera Zimmermana. Wydaje mi się, że to dlatego, że Adriana Lenker, czyli wokalistka z zespołu Big Thief, była wielką admiratorką właśnie i głosu, i tekstów, i pomysłów Tuckera Zimmermana. No niestety wszystko zakończyło się tragicznie, bo po płycie właśnie Dance of Love z zespołem Big Thief Zimmerman wraz ze swoją żoną zginęli podczas tych okropnych wielkich pożarów w domu. Więc taka nieprzyjemna historia, że właśnie powrócił, nagrał płytę z młodym zespołem Big Thief, czyli takie nowe życie. Nagrywa też płytę Dream Me a Dream, taki epilog do tamtej płycie, tamtej płyty. No i niestety płyta została wydana już po śmierci, bo właśnie zginął w czasie. Tak, ale płyta piękna. Dream Me a Dream. Tak, teraz i to też jest płyta nagrana w 2024 roku, część w 2025, wydana już po śmierci, głównie nagrana w Belgii i Anglii. Proszę bardzo, zresztą tutaj też jest taki ukłon w stronę zespołu Big Thief, bo Zimmerman nagrał tutaj utwór zespołu Big Thief, a dokładnie Adriany Lenker, Stay, I Want You to Stay. Proszę bardzo, z tej właśnie płyty utwór tytułowy Dream Me a Dream, Tucker Zimmerman.
2: Okay.
3: Robert.

0: Tucker Zimmerman, San Francisco, później Belgia, a całość nagrana także w Wielkiej Brytanii, no także z zespołem Big Thief, więc te dwie ostatnie płyty, zresztą piękne, bardzo, bardzo polecam, chociaż warto też szczególnie pierwsze trzy płyty sobie posłuchać.
1: No teraz zespół, który był dla mnie absolutną petardą, mistrzami świata i wywrócił mój świat i stosunek do muzyki rockowej do góry nogami, nie posiadający żadnych jakichś rewelacyjnych wokalistów, ani rewelacyjnych instrumentalistów, natomiast posiadający coś takiego, co można by nazwać jakimś zupełnie innym stosunkiem do formy muzyki rockowej. Nic dziwnego, ponieważ zespół powstał w 64 roku, w 66 bodajże ich menadżerem został Andy Warhol. W związku z tym wszystko, co było związane z zespołem, a był to zespół Velvet Underground, tworzyło się w słynnym The Factory studiu Warhola. I wszystko miało taki charakter awangardowy, bardziej awangardowy może w sferze tekstu i odważny obyczajowo, a w sferze muzyki była to transowa, pozbawiona jakichś popisów solowych, długie, transowe formy z paroma ładnymi piosenkami, bardzo ładnymi, które nie spowodowały żadnego zamieszania na rynku komercyjnym, nie odniosły żadnego sukcesu komercyjnego, niemniej uczyniła ta sztuka, którą uprawiali ten zespół, jednym z najważniejszych zespołów swojej ery. Szczególnie na scenie alternatywnej, podziemnej, awangardowej, jak zwał, tak zwał. Pojawiły się na rynku różne tributy z udziałem najlepszych muzykantów, jakich sobie można wyobrazić, tam Majorka i tak dalej, i tak dalej. Także szacun wielki. No potem wiadomo, Lou Reed, jego solowa kariera, więc

Velvet Underground dla mnie bardzo mistrzowski, świetny zespół. Utwór, który się pojawił już w naszej audycji, no bo nie mogło być inaczej. Venus in Furs, wspaniały.

Severin.

0: Ode mnie będzie kolejna pieśń i to akurat pieśń bardzo związana z Ameryką Południową. I tak, to będzie tradycyjna pieśń. Ale już powiem, przez kogo wykonana. Przez Jake'a Xerxesa Facela, który urodził się w Georgii. Jego tata był takim muzykiem, który zbierał bardzo dużo muzyki folkowej, tradycyjnej. Był też kuratorem, fotografem. Więc sam Jake nie jest takim typowym kompozytorem, bo on sięgając po tą całą potężną dyskografię ojca, po zbieranych utworów po różnych miasteczkach, przetwarza pieśni tradycyjne, więc tak, dokonując takiego troszkę kolażu. Pierwsza płyta to płyta When I'm Called z 2020 roku. Tam grał na tej płycie Blake Mills chociażby. Bardzo ciekawa rzecz. A teraz Fat Possum, wytwórnia, którą warto śledzić, zapowiada nową płytę 18 września. Pojawi się The Old Beloved Path. A całością od strony produkcyjnej zajmie się Ben Whittle z Weather Station. To też zespół, który w naszych audycjach się pojawiał wielokrotnie. Ball Weevil, taki utwór promuje całość i jest to utwór tradycyjny. Ball Weevil to kwieciak bawełniany. Niewielki chrząszcz, który żeruje na bawełnie, więc jest to opowieść o chrząszczu, który zjada gdzieś tam w Karolinie Północnej całe plantacje bawełny. Proszę bardzo.
1: Ile trwa ten numer? A co tam się stało?
0: Cóż. Będzie? Jake Xerxes Fussell. Jerk Xerxes Fussell. Masz go tam? To będzie. Jednak się udało z tak? tej Karoliny Północnej go ściągnąć tutaj, południowej, przepraszam.
1: Hip, hip, hura, hura, hura.

No, ja bym chciał Państwu powiedzieć, że nie chciałem być źle zrozumiany. Nie to, że nie było dobrej muzyki. Ja uważam, że mnóstwo w Polsce było w tym czasie dobrej muzyki rozrywkowej. Była przecież i Maryla Rodowicz, i Wodecki, i Sośnicka i tak dalej. Natomiast no, zespoły rockowe przestało być Szukaj, Buduj, Burz, bo SBB już głównie w latach 70. jeździli za granicą. I nie było w sumie żadnego ruchu w muzyce rockowej. Praktycznie ta muzyka zdychała. Pojawiły się zespoły grające w piosenki. No, rockowe, bardzo dobre, wszystko było fajnie, ale piosenki. W związku z czym ja zwątpiłem, to mówię już o swoich, zwątpiłem w ogóle w to, że coś innego się dzieje, bo nie mieliśmy dostępu wtedy ani do Velvet Underground, ani do tego typu muzyki, no bo gdzie, w mediach tego przecież nie było. Ale w 71 roku poszedłem do Teatru Żydowskiego, zobaczyłem na scenie Jacka Ostaszewskiego, Marka Jackowskiego, Tomka Hołuja i od tego dnia już nic nie było takie same. Proszę sobie posłuchać kawałek koncertu Ocean, jak on się zaczynał. To jest nagranie koncertowe zarejestrowane w szkole muzycznej na Okulniku. I w zasadzie te koncertówki Oceana były, najbardziej oddawały ten klimat. I proszę sobie pozamykać oczka i powyobrażać. Tak mniej więcej mógł się zaczynać koncert, chociaż co wcale nie znaczy, tak się zaczynał. Księga Deszczu, proszę bardzo.

Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Kanada idzie na wojnę handlową z USA. Nałoży cła odwetowe w wysokości 15, 25 i 50% na towary importowane ze Stanów Zjednoczonych o wartości ponad 27 miliardów dolarów. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 8 września. Rząd premiera Marka Carneya zapowiedział również pakiet wsparcia dla firm dotkniętych amerykańskimi restrykcjami handlowymi. Premier Węgier Peter Madziar

0: Był to trzeci mecz w ich wykonaniu. Wcześniej pokonały Węgierki 3-0, a wczoraj Łotyszki 3-1. Ta wygrana ze Słowenkami oznacza, że nasze siatkarki są już pewne wyjścia z grupy. W następnym meczu podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Niemkami, a w ostatnim grupowym starciu z Turczynkami. Są zarzuty dla Grzegorza Brauna w związku z jego wypowiedziami na temat Auschwitz-Birkenau. Europoseł stawił się dziś w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej i odmówił składania wyjaśnień. Mówił w TVP Info prokurator z IPN Łukasz Gramza.
1: Poseł Grzegorz Braun nie przyznał się do popełnienia przestępstwa i zadeklarował gotowość złożenia wyjaśnień po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Zarzuty dotyczą dwóch wypowiedzi, jednej w wywiadzie radiowym emitowanym na żywo, a drugiej w audycji w ramach podcastu internetowego, i w tych dwóch wypowiedziach poseł Grzegorz Braun praktycznie zaprzeczył faktowi istnienia komór gazowych w obozie Auschwitz.
0: Postępowanie prowadzone jest z urzędu i w oparciu o zawiadomienia złożone przez instytucje i osoby prywatne. Tak do tej sprawy odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Ja się urodziłem kilkanaście kilometrów od tego miejsca. Jako młody człowiek byłem tam jako wolontariusz w takich pracach konserwacyjnych, które wymaga obóz, więc dla mnie to jest skandal, że w państwie, które poniosło tak ogromne straty wojenne, jest polityk, który może negować fakty historyczne, które są bardzo bolesne dla Polaków, i tutaj nie odpuszczę, to musimy doprowadzić do końca i postawić takie osoby przed sądem.
0: Za publiczne zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim wbrew faktom Grzegorzowi Braunowi grozi grzywna albo kara do 3 lat więzienia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: No, no i taki ładny debiut. 17 lipca ukazała się płyta Anything Could Be Maxa Subara. Max Suber, pieśniarz z Chicago. Na tej płycie gra także jego brat, Sam Subar, a także na bębenkach, co jest ciekawe, Spencer Tweedy, czyli syn Jeffa Tweediego, znanego z zespołu Wilco. No to tak, to jest taki debiut. Niewiele jeszcze wiadomo o samym Maxie Subaru, chociaż jedyne co wyczytałem, to że grał na tak zwanym pedal steel, tak? Czy na tej...
1: Steel guitar.
0: Tak, steel guitar w zespole Case Oats. No bardzo świeża rzecz, świeży debiut. Cała płyta sobie tak pięknie się snuje.
1: Chciałem Państwu powiedzieć, że te nagrania zagraniczne, które były w pierwszej godzinie, one są oczywiście z przełomu lat 60., 70. i one dopiero sygnalizują to wszystko, co wybuchło z taką wielką

z taką wielką siłą w połowie pod koniec lat 70. Do tego będziemy wracali. U nas, tak jak powiedziałem, była zupełnie inna historia. Wracamy do koncertu Ocean. Ocean wtedy składał się z trzech osób. Jacek Ostaszewski, wybitny kontrabasista jazzowy, grający z Komedą, mający na swoim koncie mnóstwo koncertów i nagrań płytowych z jazzmenami. W którymś momencie jazz go przestał go interesować, granie na kontrabasie przestał go interesować, zaczął grać na flecie prostym. Tomek Hołuj, malarz, grający

12-strunową, chociaż naprawdę to była 12-strunowa, do którą zakładał 11 strun, ale Marek lubił dodawać pewne wartości tajemnicze do wszystkiego, co wykonywał. Na koniec zaczynałem od pieśni, która mogłaby hipotetycznie zaczynać, ale w każdym razie od tego klimatu. Proszę sobie posłuchać teraz, jak się kończył koncert i jeśli w tej chwili widzę, że tam jakoś artysta rozgrzał publiczność do czerwoności, to zespół Ocean powodował, że publiczność się unosiła na parę metrów ponad chodnikami, że zacytuję poetę, ja razem z nimi. To było niesamowite. Tu publicznością dyrygował Czesław Niemen na tym koncercie. Bardzo proszę.

Ja, proszę państwa, na taki koncert trafiłem. No dokładnie ta płyta z 70. A to jest nagranie 75 roku. Ja byłem w 70 chyba pierwszym roku. No i oszalałem, zwariowałem, zgłupiałem, oszalałem. Potem po latach dopiero wielu, w 79 bodajże, stałem się członkiem tego zespołu.

0: już w nieco innym składzie, ale oczywiście z Jackiem Ostaszewskim. Tomek Hołuj też się pojawiał. Grałem w sumie 7 lat, myślę. Byliśmy zespołem dosyć rozpoznawalnym w Europie. Mijaliśmy się gdzieś tam z SBB w ciągu w różnych rozjazdach. Grywaliśmy na różnych festiwalach punkowych, muzyki współczesnej, jazzowej. Wtedy był czas akurat world music, więc popularyzowanej bardzo przez ECM. Więc grywaliśmy również na takich festiwalach po komunach przeróżnych, po więzieniach w Szwecji, na dworach w Alpolicella, we Włoszech i tak dalej, i tak dalej. W Grecji, w Holandii, w Belgii. No i to tyle mojej prywaty.
1: Duet australijski teraz będzie dla Państwa, czyli Zoe Randall i Steve Hassett jako Luluk. Płyta, to jest już 6. płyta. Nie wiem, czy Luluk pojawiał się w Waglach, nie wiem jak to sprawdzić, ale może kiedyś sprawdzę. 10 lipca pojawiła się płyta pod tytułem Sweet Thief, słodki ząb. Nie, słodki złodziej, czyli Thief przez i, bo tak właśnie myślałem,
0: ale
1: że Thief.
0: Może miał...
1: No złoty, nie wiem, to jest lepszego. Słodki złodziej czy słodki ząb?
0: Słodki ząb, ciężko to sobie wyobrazić. Raczej złoty to jestem w stanie, ale słodki ząb?
1: Może umoczony na przykład w miodzie
0: albo
1: jest
0: w czekoladzie.
1: Słodki. Ja mówię, że w miodzie, bo utwór, który wybrałem, trwa tylko minutę 22. Nosi tytuł Honey Eater. Natomiast Honey Eater to nie tylko miodożercz, taki miodożerca w przenośni, tylko ptaszek, który właśnie występuje gdzieś w Australii i Nowej Gwinei. Proszę bardzo, Luluk.

Króciuteńki taki, króciutki. Teraz przeskakuję do współczesności, ale żeby nie było szoku żadnego, wystąpi dla Państwa artysta, który się chyba jeszcze u nas nie pojawiał. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie postać nazywającą się Arthur Brown. W 1968 roku zaśpiewał taki diaboliczny utwór pod tytułem Fire. Bardzo był to, pewnie moje pokolenie bardzo dobrze pamięta ten utwór. No i proszę sobie wyobrazić, że wystartował w tej chwili chyba z dwoma utworami. Posłuchajmy sobie Bursting the Bubble. Arthur Brown.

0: No, dziarski staruszek.
1: To ja uspokajam po tym łomocie.
0: To było takie pukanie już bez przesady z tym łomotem.
1: Colin Fionn Rose, tak bym przeczytał, a trzeba przeczytać Killin, bo to imię irlandzkie i właśnie się zastanawiam, jak z tego Colin Fionn zrodziło się Killin. No, ale to widocznie jakieś irlandzkie imię, więc być może, już nie pamiętam, jak ten irlandzki język, taki już właściwie martwy troszeczkę się nazywa. Dobrze, Josephine wydała płytę w 2024 roku dla wytwórni Gondwana, czyli dla tej troszkę takiej bardziej kojarzonej z muzyką, czy to jazzową, czy ambient, elektroniczną miejscami, ale taką spokojniutką, a tutaj płyta tak troszeczkę przynajmniej folkującą, chociaż trudno ją takim jednym gatunkiem przypisać do jednego gatunku. No ale tak mi się przypomniała jedna pieśń, a wydaje mi się, że w waglach było coś z Killin, z tej pierwszej płyty, jakiś inny utwór, pierwszy singiel, ale ta Josephine jest naprawdę ładna. Proszę bardzo.

Miękuteńko. Teraz zespół, który wielu z Państwa pewnie jest bardzo bliski, gdyż w Polsce był popularny. Powstały w 80 roku słoweński Laibach, Praca do walki, pieśnią pod tytułem Luigi Mangione.

0: No fajerskie to było bardzo. Mi się wydaje.
1: Fajne. Tak. Kogo ja teraz chciałem zaprezentować? A, kolejna debiutantka, bo 21 sierpnia, czyli przed chwileczką, ukazała się pierwsza płyta, taka długogrająca, The Knife, The Needle, Eleanor Moss. To jest pieśniarka pochodząca z Londynu. Debiut pojawił się w takiej zacnej, alternatywnej wytwórni Merch Records. Bardzo cichutka płyta. To, co to też zwróciło moją uwagę, to sposób nagrania, bo tam przez całą płytę przewijały się jakieś takie dźwięki. Podobno cały materiał został nagrany gdzieś blisko w domku w szkockich Highlands. Bo słychać tam troszeczkę jakichś ptaszków, jakichś szumów miejscami. Bardzo ładnie, chociaż takim wiodącym instrumentem jest gitara akustyczna, na której gra Eleanor Moss, ale pojawiają się też takie skrzypce, kontrabas, saksofon, więc bardzo miło się tej płyty słucha. Debiut Eleanor Moss, a utwór nosi tytuł, proszę Państwa, Fixer.

0: Nóż i igła, czyli The Knife, The Needle i Lanor Moss, płyta nagrana w Londynie, już jest.
1: No bardzo to było takie przyjemne. I ładne. Aż się zamyśliłem troszkę. No to coś przyczadzimy, młodzież rockowa, bo... No bo się gra tę muzykę rockową cały czas. Royal Blood to jest duet brytyjski. Powstał, założony w 2011 roku przez basistę i wokalistę Mike'a Kerrara z perkusistę Bena Thatchera. Był taki okres, kiedy duetów dużo powstawały. Zawsze te duety mi się bardzo podobały, bo były fajne i się cieszę, że istnieją. Niektóre z nich popadały, niektóre dalej grają się, rozwijają. Royal Blood już mają sporą dyskografię. Teraz ostatni singiel pod tytułem, proszę Państwa, 10/10.

0: No i nie wiem, czy państwo zauważyło, ale gra się rock'n'rolla za granicą jakoś. U nas się też gra. Przecież jest, tak jak mówiłem, parę zespołów rockowych świetnych, ale na antenie nie chuchu.
1: Co ja tutaj chciałbym?
0: No właśnie, co ty tam chciałeś powiedzieć mi, chłopaku?
1: Na pewno pieśń, która z tego co pamiętam, szykując się do tej audycji, a to było wczoraj, jest zaszumiona, słychać szum, piękne morze gdzieś z daleka.
0: Morze szum ptaków śpiew? Złota
1: no
0: plaża pośród drzew?
1: No to nie wiem, to znasz ten utwór.
0: Tak, morze szum ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew? Wtedy to pierwszy raz, z tyłu pies głos no wybrzeża w pysku niósł. No nie pamiętam wszystkich tych. No to dawaj, chętnie sobie przypomnę.
1: Hannah Stretton, płyta Hannah Stretton.
0: I będzie
1: płyta
0: po polsku
1: Tjarn. Nie, Hanna, nie. Hanna, bo to jest Hanna. No i cała płyta jest nagrana tak, jakby na dworze pani chciała.
0: Na polu się mówi, jakby jestem na jego sądze.
1: Zaśpiewać.
0: A ty, że jesteś z Warszawy, to ty mówisz na dworze. No dobrze.
1: Tjarn. Taki tytuł nosi nowa płyta pani Hany.

0: Hannah Stretton. Wspaniałe. Australijska pieśniarka. Całość nagrana w Lake Taburi w Australii. Płyta Sun jakby takie drugie życie miała, bo Sun, czyli debiut, bo płytą zainteresował się Phil Elverum z The Microphones i wydał płytę w swojej wytwórni. A płytka ta pierwsza też była taka bardzo ambientofolkowa, nagrana na farmie swojej zmarłej babci. Babci zmarłej podczas australijskich pożarów w 2019 roku. I też jest taka właśnie, słychać ten domek, słychać, że jakiś taki malutki mikrofonik, a jest piękna, więc wydaje mi się, że to jest rzeczywiście takie połączenie troszkę ambientu, ze względu, że tam dużo się snuje tych odgłosów z zewnątrz, z muzyką folkową. Na tej płycie 60-osobowy Forest Creek Folk Chór, więc jest naprawdę ciekawie. Płyta Tiarn, już można sobie ją nabyć, odsłuchać, bo od 7 sierpnia śmiga tu i tam.
1: No to wspaniałe, jak tylko człowiek wytchnie troszkę głowę i uszy poza to, co go otacza, to się okazuje, że tyle jest wspaniałej muzyki cały czas i z taką otwartą głową. Żonej. Teraz ciekawy duecik, myślę. Zaraz się okaże, czy ciekawy. O tyle ciekawy, że powstał przez internet, co nie wiem znowu, czy jest takie ciekawe właściwie. No ale zobaczymy. Mianowicie składa się z dwóch osób, jak to w duetach zwykle bywa, Szkota i Paryżanina, którzy spotkali się w internecie, nagrali sobie płytę. Szkotem jest muzyk, który się ukrywa pod pseudonimem Maybe, a jest to Francuz. Tak? I w ten sposób powstała nazwa zespołu Yes and Maybe, a tytuł utworu MIA, czyli Missing in Action. No, debiutancka płyta wychodzi, zdaje się, za chwilę. Bardzo proszę.

0: No i pani Beata przyniosła smutną wiadomość, że Dolly Parton zmarła w wieku lat 80. No nie mamy, nie będziemy zmieniali w tej chwili audycji, bo nie mamy ani nagrań. Przyznam się szczerze, że nie byłem specjalnie fanem amerykańskiego country, ale smutek wielki, gdyż to jednak ikona i postać wspaniała. No nic to.
1: No ale zakończę tak, znaczy ja zakończę, ale ty nie, może jeszcze zakończysz.
0: Nie, ja już chyba nie zakończę. Jak cię znam, utwór? To ty będziesz mówił 3,5 minuty, to zostanie 2,5 minuty.
1: Nie, 2 minutki, jeszcze zdążysz. Tak, Oliver Coates, wiolonczelista, który współpracował przede wszystkim tutaj z Sam Amidonem i taki utwór zaprezentuje. Współpracował przy ścieżce dźwiękowej do filmu The History of Sound. Właśnie chciałem zobaczyć ten film. Nie wiem, czy to jest dobry film, czy nie, ale widziałem, coś mi takiego mignęło. A widzę, że treść tego filmu ciekawa, bo film opowiada o dwóch studentach muzyki, którzy poznają się w 1917 roku. Po pierwszej wojnie światowej wyruszają podróż i zbierają i rejestrują tradycyjne amerykańskie pieśni folkowe na wałkach fonograficznych. No ciekaw jestem tego filmu, bo wiem, że takim konsultantem muzycznym był właśnie Sam Amidon, który w naszych audycjach często się pojawia. Aktorzy wykonują też stare pieśni, które Sam Amidon sam zaaranżował. No dobrze, ja mam właśnie płytę z tą ścieżką, a może nadrobię nawet w tym tygodniu, bo widziałem, że film można sobie zobaczyć już w domu. Oliver Coates, Sam Amidon. Jaki utwór wybrałem? Taki, żeby tam głos się pojawił, bo całość jest instrumentalna. Here in the Vineyard. Proszę bardzo.

0: No i żegnamy się z Państwem pieśnią w wykonaniu Everlasta, Peace of Mind. Nowa płyta wychodzi, zdaje się, za 3 czy 4 dni. Fajnie się zapowiada. Wszystkiego dobrego. Rafał Lewandowski, pan Fisz.
1: Za tydzień higiena ucha, tak?
0: Bo no, to już higiena, będzie higiena. No już będzie 1 września, już chcemy iść do szkoły.
1: No.
0: Dobranoc z Państwem.
1: Tak do usłyszenia za tydzień w takim razie. Can we

Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Dolly Parton, supergwiazda muzyki country, jedna z najważniejszych postaci

0: Dyrektor CIA John Ratcliffe przybył dziś amerykańskim wojskowym samolotem transportowym do Moskwy, podała amerykańska telewizja CBS News, powołując się na anonimowe źródła. Nie ma dotąd szczegółów dotyczących celu wizyty. Lądowanie w Rosji wzbudziło wielkie poruszenie. Nawet Kreml oświadczył, że nie posiada informacji na jej temat. Według portalu Axios przed podróżą Ratcliffe'a Waszyngton uprzedził Kijów, że wysyła wysokiej rangi delegacje do Moskwy i poprosił o wstrzymanie uderzeń na rosyjską stolicę na czas tej wizyty. Słowacka policja udaremniła podpalenie fabryki dronów we wschodniej części kraju. Zatrzymano 3 cudzoziemców podejrzanych o przygotowywanie akcji. 2 podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a 3 na terenie Niemiec. Funkcjonariusze znaleźli większą ilość mieszanki zapalającej, narzędzia, telefony komórkowe, kamerę oraz odręcznie sporządzony plan podpalenia. W chwili planowanego ataku w zakładzie miało przybywać około 70 osób. Policja przekazała, że nie doszło do pożaru, nikt też nie został ranny. Nie podała narodowości zatrzymanych, nazwy fabryki, jej dokładnej lokalizacji, ani informacji, kto miał zlecić atak. Motomaniacy z całej Europy zjadą do Łodzi. W najbliższy weekend rusza Festiwal Substance, czyli impreza dla pasjonatów motoryzacji połączona ze zlotem unikatowych aut. Najpierw w czwartek 27 sierpnia pojazdy o 18 pojawią się w centrum miasta, czyli w OFF Piotrkowska. Zaprasza Daniel Mandat, organizator.
1: Będziemy się troszeczkę wylewać na ulicę Piotrkowską. Przewidujemy ilość w granicach 50 aut. Mogę zdradzić, że to będą takie pojazdy jak jakieś Nissany GT-R, czy jakieś bardzo unikalne BMW-ki, czy jakieś stare Mercedesy typu model S108. Będzie to fajnie opakowane, bo Łódź i OFF Piotrkowska jest o tyle fajnym tłem dla nas, że nigdy tutaj taki event nie miał miejsca. To nie tylko będzie statyczna wystawa samochodów, to też będzie możliwość porozmawiania z właścicielami tych samochodów. Na pewno oni mają szereg różnych historii, które będą bardzo ciekawe i na pewno chętnie się z wszystkim szerszym gronem podzielą.
0: Festiwal Substance z OFF Piotrkowskiej przemieści się w sobotę na cały weekend na historyczny tor kolarski z Połem, gdzie będzie można podziwiać 250 wspaniałych aut. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, 25 sierpnia, 21:08. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. No, wiedzą już Państwo o odejściu Dolly Parton. 80-letnia gwiazda country właśnie zmarła, czego dowiedzieliśmy się kilkadziesiąt minut temu. Bardzo to przykre, bo odchodzą naprawdę wielkie gwiazdy, wielcy, mądrzy ludzie, a ten tydzień jakoś w ogóle zaczął się fatalnie. Mam nadzieję, że ta zła passa jednak się skończy. My dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy o wojnie celnej między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, chociaż chyba powinnam powiedzieć bardziej Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, bo tutaj w cudzysłowie agresorem są Stany Zjednoczone i Donald Trump. A potem porozmawiamy o wyborach parlamentarnych w Kazachstanie. To w ogóle jest przeciekawa historia, ponieważ były to pierwszy raz wybory do jednoizbowego parlamentu. Jeszcze przed lipcem parlament Kazachstanu był dwuizbowy. Została zmieniona 1 lipca, weszła w życie nowa, zmieniona konstytucja i wszystko jest od początku. I o tym opowiemy w drugiej części programu. No a teraz ta wojna celna, która tak naprawdę jest nie tylko wojną celną, ale czym ona jest tak naprawdę, to wytłumaczy nam pan profesor Marcin Gabryś z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór, bardzo przyjemnie.
0: Panie profesorze, to właściwie o co toczy się ta gra? To znaczy, zaczęło się jakiś czas temu i w nocy z soboty na niedzielę, czy z piątku na sobotę, no w zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia, nagle Kanadyjczycy odeszli od stołu i negocjacyjnego i wystąpił premier Carney z orędziem do narodu i poinformował, że Amerykanie chcieli za dużo. W związku z tym będzie trzeba płacić 50% cła. Amerykanie wprowadzają takie cła na samochody. No i Kanadyjczycy nie pozostaną dłużni. To gdzie jest praprzyczyna tego wszystkiego?
1: A przyczyną tego, co się stało w piątek, jest wybór Amerykanów w 2024 roku na stanowisko prezydenta Donalda Trumpa, który zapowiadał w swojej kampanii i później zaczął realizować politykę nakładania taryf celnych na właściwie wszystkie kraje świata, w tym na swojego sąsiada z północy. Ja bym chciał, żebyśmy my to wszyscy zrozumieli, że relacje handlowe między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, to nie są takie same relacje, jakie mają Stany Zjednoczone z jakimkolwiek innym krajem na świecie. No może z wyjątkiem Meksyku, ale nawet Meksyk do tego poziomu Kanady nie łapie się. To są zintegrowane łańcuchy dostaw, to są zintegrowane rynki, to jest zintegrowana produkcja na przykład samochodów osobowych, ale też ciężarowych. Od lat 60. mamy, w zeszłym roku minęła 60. rocznica podpisania pierwszej umowy o współpracy w tym sektorze między tymi dwoma państwami, ale to nie jest tylko ekonomia, to są relacje dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące współpracy wojskowej, ciągnące się od czasów co najmniej II wojny światowej. I właściwie i Amerykanie, i Kanadyjczycy uważali siebie za najlepszych partnerów, za sąsiadów, ale też za przyjaciół. I właśnie na tym tle to wszystko dopiero zaczyna zyskiwać ten właściwy wymiar. No bo polityka Donalda Trumpa polega na tym, że on przerywa tą historię tych relacji, tę sieć zależności. To podejście, które wraz z tym takim neoliberalnym paradygmatem pod koniec lat 80. zostało zaakceptowane przez Kanadyjczyków, że integracja gospodarcza i zniesienie ceł i wolny handel to jest coś, co daje korzyści obu stronom, że to jest To nie jest tylko zagrożenie, tak jak to wcześniej to patrzyli przywódcy kanadyjscy, ale też sami Kanadyjczycy ze strony tego ogromnego sąsiada, tylko że to da korzyści obu stronom. Donald Trump przyszedł i powiedział, że ten wolny handel to jest właśnie okradanie Ameryki przez Kanadyjczyków, którzy niesprawiedliwie żerują na gospodarce kanadyjskiej, że te firmy motoryzacyjne, które są ulokowane po jednej i po drugiej stronie granicy, w Detroit i w Windsor, w Michigan i w Ontario, gdzie pracują dziesiątki tysięcy osób i te samochody, zanim one trafią na rynek, są kilkukrotnie, ich części kilkukrotnie tę granicę pokonują. A notabene Kanadyjczycy kupują najwięcej samochodów amerykańskich w ogóle ze wszystkich innych państw na świecie. I to ponad czterokrotnie więcej niż ten kraj, który jest na drugim miejscu. Natomiast Donald Trump uznał, że to trzeba zmienić, że jego celem jest to, żeby te wszystkie fabryki, które są w Kanadzie, te wszystkie łańcuchy produkcji, które są podzielone między te dwa państwa. A ten podział ma oczywiście podłoże ekonomiczne, bo one są lokowane tam, gdzie to jest najbardziej ekonomicznie korzystne, żeby one zostały przeniesione do Stanów Zjednoczonych, żeby trafiły tam, gdzie on uważa, że będzie to lepsze z punktu widzenia interesów amerykańskich. No i realizuje ten swój plan z brutalnością od 18 miesięcy, wprowadzając właśnie te wysokie cła. Nie baczy na to, że no mamy umowę handlową, ona już nie nazywa się umową o wolnym handlu, ale przez lata się tak nazywała. Część osób pamięta, że NAFTA to jest taki skrót, który w Ameryce Północnej obejmował strefę wolnego handlu między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Od 2020 roku to się nazywa USMCA, umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem. Dla Donalda Trumpa nie ma znaczenia, że to on sam ją wynegocjował w pierwszej kadencji. Zresztą mówił, że to jest najlepsza umowa na świecie, ale to było wtedy, a teraz jest
0: A teraz jest teraz.
1: 2026 rok. No więc mamy jakby załamanie takiego paradygmatu. To źle brzmi, ale to chodzi o to, że po prostu partnerzy sobie ufają, że mamy przywódców politycznych, którzy podchodzą do siebie z zaufaniem, to jest pewne ramy takiego działania, że jak spotykamy się i zaczynamy ze sobą dyskutować i wynegocjujemy jakieś coś, na co obie strony się zgadzają, to nie zmienimy tego następnego dnia, bo dojdziemy do wniosku, że coś jest nie tak, albo nie wiem, obudzimy się w innym nastroju. No a sytuacja właśnie od 18 miesięcy wygląda tak, że to wszystko zależy od humoru Donalda Trumpa, od tego, czy jest akurat weekend, czy nie weekend, czy tam jakieś inne elementy wchodzą w grę, albo który z jego doradców akurat się pojawi na tym spotkaniu. To, co się stało w piątek, no to jest oczywiście, my tego dokładnie jeszcze nie wiemy, to dopiero szczegóły się pojawiają. Mamy przecieki na razie dziennikarskie. New York Times opublikował jeszcze dzisiaj, kilka godzin temu, taki artykuł, który opisuje to, co się stało w tych ostatnich dniach, ale wygląda na to, że po prostu to przełożenie tych rozmów ustnych na dokumenty no nie udało się, że okazało się, że w ostatnich godzinach nawet pojawiły się jakieś nieporozumienia, niezrozumienia, nowe żądania. Ze strony kanadyjskiej to jest komunikowane w ten sposób i ta konferencja prasowa, to orędzie, które Mark Carney wygłosił w sobotę, ono było oglądane przez Kanadyjczyków w ogóle. To warto też podkreślić, że to, co się dzieje od weekendu, jest śledzone na żywo przez właściwie wszystkich Kanadyjczyków. Właściwie jak sondaże są robione, to 8 na 10 Kanadyjczyków wie o tej wojnie, wie o co chodzi,
0: I popiera
1: ma jakiś
0: premiera.
1: stosunek.
0: I popiera.
1: Tak, i co więcej, popiera premiera, więc to jest w ogóle z punktu widzenia takiego politycznego ogromna karta przetargowa, którą ma przywódca Kanady. Amerykanie generalnie się tym nie interesują. Zresztą nigdy do końca tak naprawdę się relacjami z Kanadyjczykami nie interesowali. No ale to jest, to właśnie, to nie jest tylko sprawa czysto ekonomiczna, no bo tam taryfy oczywiście wprowadzane interesują przede wszystkim tych, które one dotykają i które mnie bo wątpliwości dotykają też zarówno Amerykanów, jak i Kanadyjczyków, no bo te taryfy to, co wydaje się nie do końca prezydent Stanów Zjednoczonych rozumie, są ostatecznie płacone przez konsumentów i tymi konsumentami są również obywatele jego kraju. Ale to jest z punktu widzenia Kanady oczywiście coś więcej niż tylko ekonomia, tylko to jest, ma ten wymiar polityczny, ten wymiar suwerennościowy, ten wymiar właśnie zagrożenia niepodległości, bo ta gra, którą prowadzi Donald Trump, ona jest jeszcze ubrana w tą retorykę słowną. Ja pamiętam, że my o tym już rozmawialiśmy razem, ten 51. stan, gubernator, to jest cały czas utrzymywane. Najnowszy wpis prezydenta Trumpa, tylko dokończę, mówię o tym, że właściwie Stan Zjednoczony zastanawia się nad tym, czy jezioro Ontario będzie nazywane jeziorem amerykańskim, bo właśnie nie będą chcieli mieć relacji z Ontario, czyli tą największą prowincją kanadyjską, z którą zresztą największa liczba stanów handluje i który jest kluczowy z punktu widzenia gospodarki kanadyjskiej.
0: No i premier Ontario też tak w dosyć niewybrednych słowach mówi o tym, co robi Donald Trump. Mówi, że ma szerokie biodra, więc może go pocałować prezydent Trump właśnie w 4 litery, mówiąc oględnie. No tylko właśnie pytanie, czy dla Trumpa to jest rzeczywiście problem urojony, tak, ale gospodarczy, czy właśnie dla niego to jest ta walka polityczna, bo no z tego, co mówi i właśnie co piszą gazety, z tego, co mówił premier Carney, wynika, że Trump miał taki pomysł, żeby teraz Kanada nie mogła zawierać żadnych umów handlowych bez zgody Stanów Zjednoczonych, czyli to jest wejście właśnie w tę suwerenność państwa i chyba taka próba czynienia z Kanady tego 51. stanu.
1: No, wydaje mi się, że właśnie tak jest. Znaczy, ja powiem nawet więcej, to wprost jak się słucha wypowiedzi zarówno prezydenta Trumpa, jak i wiceprezydenta Vance'a, no to oni mówią o tym, że to wszystko, co robią, ma doprowadzić do tego, że Kanada zacznie się inaczej zachowywać. Że będzie bardziej pro-Trumpowska, że zrozumie, że ten, no właśnie to jest właściwe postępowanie, które narzucają Stany Zjednoczone. No i w efekcie ostatecznym celem ma być zrozumienie przez Kanadyjczyków, że no powinna się przyłączyć do Stanów Zjednoczonych i stać się tym stanem. Prezydent Trump wielokrotnie mówił, że tutaj będzie stosował te naciski. On powstrzymywał się przed naciskami, przed mówieniem o tym, że to będą środki militarne, ale środki ekonomiczne od początku deklarował, żeby to używane po to, żeby Kanadę skłonić do tego, żeby zmieniła zdanie. Więc to jest wprost komunikowane. No i Kanadyjczycy to odczytują oczywiście, stąd jest to poparcie dla premiera Carneya tak wysokie, bo Kanadyjczycy i to nawet to jest w ogóle ciekawe, bo Kanada przeżywa nie tylko te podziały dotyczące tej części francuskojęzycznej Quebecu, gdzie separatyści są bardzo silni, gdzie będą wybory w październiku i gdzie zapowiedziane jest referendum separatystyczne, ale też na zachodzie, gdzie w Albercie będzie też w październiku, tylko kilkanaście dni później referendum o referendum separatystycznym. I mimo właśnie tych wewnętrznych podziałów, to nawet ci, którzy deklarują separatyzm jako swoją główną ideologię, uważają, że to nie jest właściwy moment, bo Kanada jest zagrożona i trzeba się zjednoczyć, bo to jest ten moment, kiedy to państwo no, musi pokazać swoją siłę. Ja w ostatnich dniach przeczytałem wiele różnych tekstów, takich nawet odwołujących się bezpośrednio do takich teorii, na przykład, które Margaret Atwood, czyli ta słynna pisarka kanadyjska, jeszcze w latach 70. pisała taki tekst zatytułowany Survival, czy to przetrwanie jako główna cecha kanadyjskiego społeczeństwa. I właśnie, że w takiej wojnie handlowej, czy premier Kani mówi, że to nawet nie jest tylko wojna handlowa, tylko to jest w ogóle wojna między tymi dwoma państwami, tą cechą, która pozwoli Kanadyjczykom przetrwać, właśnie jest ich wytrwałość, jest ich odporność na to, co na te skutki, które polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych może wywołać. I że to wcale nie jest tak, że jest pewna wygrana Stanów Zjednoczonych, że to, co oni chcą, się stanie. I historycznie jest pokazywanych szereg wydarzeń, których Kanadyjczycy w szkole się uczą na historii Kanady, że no, wielokrotnie ten kraj pokazał, że nie chce zostać przyłączony do Stanów Zjednoczonych. Tutaj ciekawą rocznicą jest to wydarzenie związane ze spaleniem Białego Domu, wtedy jeszcze nie Białego Domu, i Kapitolu. To się stało 24 sierpnia. Wczoraj była rocznica w roku 1814. Jest taki symbol dla wielu Kanadyjczyków tego oporu, tego też pokazania, że to wcale nie jest tak, że 10-krotnie słabszy ekonomicznie i wielokrotnie jeszcze więcej militarnie kraj nie ma żadnych środków do tego, żeby przeciwdziałać naciskowi ze strony Stanów Zjednoczonych. No mówiąc wprost, Kanadyjczycy nie chcą stać się drugą Białorusią, takim wasalem, jakim jest wobec Rosji, żeby to Stany Zjednoczone dyktowały no, choćby politykę gospodarczą, z kim mają podpisywać umowy handlowe, z kim nie mają podpisywać umów handlowych. No, wyobraźmy sobie taką sytuację w Polsce, gdyby nasz największy partner handlowy zaczął nagle w taki sposób się zachowywać, jak Stany Zjednoczone się zachowują wobec Kanady. No to trudno sobie wyobrazić, ale dla wielu Kanadyjczyków to też w ogóle było niewyobrażalne jeszcze 2-3 lata temu, że może dojść do takiej sytuacji, że ten kraj, z którym mają wiele przecież relacji rodzinnych, wielu Kanadyjczyków pracuje w Stanach Zjednoczonych, ma rodziny, ma bardzo dobre relacje takie osobiste, no zacznie się zachowywać w taki sposób imperialny no i te żarty, które kiedyś może kogoś śmieszyło, są traktowane super poważnie obecnie. No i Kanadyjczycy są w stanie wojny.
0: To jest w ogóle fenomenalne, że Trumpowi właściwie dwukrotnie udało się Kanadyjczyków zjednoczyć. To znaczy raz to było tuż przed wyborami. Przecież Mark Carney nie miał wygrać tych wyborów, bo takie były sondaże. I wjechał na środek lodowiska Donald Trump i powiedział, a teraz to będzie 51. stan. I wszystko się w drugą stronę, cała wajcha w Kanadzie poszła. No i teraz mamy drugą taką sytuację. Pytanie, czy to przybliża Kanadę do, negocjowania jakoś z Unią Europejską? No bo mówiło się, że być może Kanada przystąpiłaby do wspólnoty europejskiej. Mark Carney w tym swoim słynnym przemówieniu, to było na szczycie w Davos. Tak, mówił o tym, że te średnie kraje muszą pokazać swoją siłę, one muszą współpracować. No i jak rozumiem, trochę jako współpracę tych średnich krajów on postrzega Unię Europejską. No więc pytanie, czy Kanada chciałaby być i czy to, co robi Trump, powoduje, że jest ona bliżej myślenia o Unii?
1: Nie, powiem przekornie. Tak, ale geografia się nie zmieni. Znaczy, Kanada zawsze będzie leżała w Ameryce Północnej. I oczywiście jednym z filarów polityki Kanady jest dywersyfikacja i jednym z tych najważniejszych kierunków dywersyfikacji handlowej, politycznej, militarnej, bezpieczeństwa jest Unia Europejska. I to są bardzo, bardzo ścisłe relacje i to widać również z Polską. Natomiast no, jakby to po pierwsze nie jest możliwe do uczynienia w jakiejś takich krótkiej perspektywie, bo ta zależność od Stanów Zjednoczonych jest ogromna. No i to jest oczywiście jeden z filarów. Drugim jest w ogóle uczynienie z Kanady tej gospodarki bardziej zintegrowanej wewnętrznie i rozbudowa różnych elementów, które w Kanadzie są niewykorzystane, na przykład zasoby naturalne, energetyczne, eksport tej ropy i gazu ziemnego, jeśli to jeszcze może być zrobione bo za chwilę przecież świat się przestawi na surowce na energetyczne, odnawialne. Więc to co są dwa elementy. Natomiast wydaje mi się, że to, co, z czym mamy do czynienia teraz i to, co Kanadyjczycy coraz bardziej chyba akceptują, to jest to, że pewne decyzje, które zostały podjęte w momencie, kiedy właśnie pod koniec lat 80. dyskutowano o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi i mówiono, że można wszystkie te przysłowiowe jajka do jednego koszyka włożyć i to będzie bezpieczne, bo Amerykanie są przewidywalni, bo ta polityka amerykańska jest przewidywalna, bo jak podpiszemy jakąś umowę, to Amerykanie będą ją dotrzymywać, bo są państwem z cywilizacji zachodniej, gdzie pacta sunt servanda.
0: Tak jest.
1: Okazuje się, że ten paradygmat zupełnie zniknął i Mark Carney wprost mówi, że umowy podpisywane przez Amerykanów są podpisywane ołówkiem. I wydaje mi się, że to, co może być lekcją z tego, co Kanadyjczycy teraz przeżywają dla nas, a dla większości państw na świecie też, że zmieniła się polityka amerykańska, że Amerykanie są inni niż byli, że warto jednak myśleć o tym, że musimy tworzyć tę koalicję państw, które jednak pozostały w tym paradygmacie, nazwijmy go umownie starym, czyli tym, gdzie pewne rzeczy się po prostu nie dzieją, nie robi się, bo polityka nie polega na tym, że są wartości, których dotrzymujemy. I Mark Carney jest takim jednym z tych przywódców teraz światowych. No, kto się postawił Donaldowi Trumpowi poza Chinami?
0: Tak
1: on. No właśnie, no i warto jednak tych Kanadyjczyków też wspierać, wydaje mi się, nawet politycznie czy symbolicznie, bo no to jest tak jak z tymi uczniami w szkole, których nękają niektórzy osiłkowie. No to po prostu jak się nie połączymy, nie zintegrujemy i nie przeciwstawimy, no to wszyscy stracimy na tym.
0: Tak jest. No to jeszcze na koniec fraszka od naszego słuchacza Jamiołka. Fraszka nosi tytuł Celność. Nowa Trumpa wojna celna jest jak strzelba. Szybkostrzelna. Tylko strzały w złej pozycji i brak dobrej amunicji. Więc jak zwykle niezbyt celna. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Marcin Gabryś z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista do spraw Kanady, był naszym gościem. Życzę miłego wieczoru, panie profesorze. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Kłaniam się.
0: Do usłyszenia. A myślę, że po tych wyborach w Quebecu to będziemy próbowali się jakoś połączyć. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Z tych wyborów.
1: Cześć.
0: Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam teraz na przerwę, a po przerwie porozmawiamy o nowych wyborach w Kazachstanie.

0: Punkt widzenia.
1: Obiecałam Państwu Kazachstan, to będzie Kazachstan. Razem z nami pan dr Krzysztof Konrad Zasztoft z Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór, tylko sprostuję, że wydział zmienił nazwę. Teraz nazywa się Wydział Kultur Azji i Afryki.
1: Kurczę, ja właśnie zerkam na stronę uniwersytetu i tu jest cały czas to samo. No dobrze, to ja to sobie gdzieś zapiszę i zmienię. Panie doktorze, no więc mieliśmy w niedzielę wybory w Kazachstanie. Do wyborów, no, bardzo duża frekwencja w tych wyborach, bo tam 75%. No tylko ja się niepokoję, że wyniki mają być dopiero 30, czyli za 5 dni, a tam w Kazachstanie no, żyje tak 4 razy mniej ludzi niż w Polsce. W Polsce już mamy wyniki następnego dnia, tutaj będziemy czekali prawie tydzień. To z czego to wynika?
2: Nie, no to jest czysto tam techniczna kwestia. Myślę, że w innych krajach też tak często bywa, że ta ostateczna decyzja jest po kilku dniach. Znaczy ostateczne dane raczej, tak?
1: Takie oficjalne.
2: A to są te pierwsze takie dane, no ale to już tutaj nie ma co, że tak powiem,
1: czyli tym, bo wiadomo, wszystko było tak, jak trzeba.
2: Na dziś dzień to już inaczej nie będzie.
1: Ale generalnie to nie jest tak, że jakieś międzynarodowe organizacje mogą mieć zastrzeżenia do tych wyborów?
2: No to znaczy zawsze na tych wyborach uczestniczą, przynajmniej w tym regionie świata, OBWE uczestniczy i OBWE zwykle daje taką pierwszą ocenę tych wyborów, no dosłownie po dniu wyborów, no a potem następna ocena to już jest po dłuższym czasie, po miesiącu, także zwykle emocje budzi ta pierwsza ocena, aczkolwiek też no, u kogoś, kto obserwuje te wybory od dawna, no to nie budzi emocji, bo zawsze ona jest taka dwuznaczna, że no mówi się, że technicznie wybory zostały dobrze przeprowadzone, no ale no na pewno nie było pluralistycznego środowiska w okresie kampanii. Czyli to jest takie dosyć miękka krytyka, która zazwyczaj partie opozycyjne w takich krajach jak Kazachstan to tylko irytuje. Przy czym dodam, że tutaj w Kazachstanie nie było partii opozycyjnych.
1: No właśnie, one nie zostały dopuszczone.
2: Wszystkie były, że tak powiem, proprezydenckim.
1: Tak jest, właśnie to jest największy chyba zarzut do tych wyborów. No ale dobra, zacznijmy od początku, czyli od tego, że została zmieniona konstytucja. Do 1 lipca, kiedy ta konstytucja weszła oficjalnie w życie, w Kazachstanie był dwuizbowy parlament. Teraz jest jednoizbowy. Z czego ta zmiana wynika?
2: No tak, on też zmienił nazwę, bo nazywał się Majlis, teraz nazywa się Kurultaj. No obie nazwy funkcjonują w krajach regionu jako nazwa parlamentu, przy czym Kurultaj to jest bardziej ta tradycja mongolska, centralnoazjatycka, a nazwa takich zjazdów tradycyjnych, powiedzmy, arystokracji w tamtych czasach dawnych. A Majlis no to jest ta bardziej ze światem islamu powiązane. Odpowiadając na pytanie, no jest to zmiana, która ma prawdopodobnie ułatwić prezydentowi Tokajewowi no, dalszą konsolidację władzy, ale zasadniczo no, to też jest taka trochę no, kosmetyczna zmiana, bo tak naprawdę i tak, czy by to się nazywało Majlisem, czy Kurultajem ten parlament, no to i tak wiadomo, że tam byliby ludzie prezydenta. Ja dodam, że te zmiany konstytucyjne, czy te referendum, które miało miejsce w marcu, to tam były różne inne kwestie i takim ważnym elementem, być może ważniejszym niż zlikwidowanie tej wyższej izby, było to, że no, doszło do tak zwanego wyzerowania kadencji. Tokajew może teraz spokojnie ubiegać się po raz kolejny o stanowisko prezydenta.
1: A czy wyzerowano także kadencje różnych urzędów?
2: Znaczy, ja tak powiem szczerze, wszystkich szczegółów nie znam, co do tych zmian, ale powiedziałbym, no, że chyba to było najważniejsze, tak, żeby jemu umożliwić pozostanie przy władzy, a prawdopodobnie ta kwestia tego zmiany nazwy parlamentu czy formy parlamentu, no to była trochę taką, że tak powiem, przykrywką czy takim parawanem trochę dla tego, co jest najważniejsze, czyli konsolidacji władzy Kasyma Żomarta Tokajewa.
1: Czy to jest tak, że rzeczywiście Kazachowie poszli tak tłumnie do wyborów, bo mają taki zwyczaj, żeby głosować i że dla nich to jest ważne? Czy to jest wyraz rzeczywiście poparcia dla Tokajewa, czy po prostu no, doszło tutaj do jakiegoś przekłamania, o tak to delikatnie nazwę?
2: Dość trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno Tokajew ma autentyczne poparcie wśród Kazachów, tylko czy aż tak duże, jak te wybory pokazały, no tutaj wielu obserwatorów raczej nie śmie wątpić, również tą wysoką frekwencję, czy ona była rzeczywiście aż tak wysoka, no bo to jest rzeczywiście rzadko spotykane no, w demokratycznych krajach, tak oczywiście. Natomiast no ja myślę, że Tokajew miał dosyć taki duży kredyt zaufania po tym, co się wydarzyło na początku 2022 roku, czyli to były takie zamieszki, coś w rodzaju takiej rewolucji. No, bardzo takie dziwne wydarzenie, bo tutaj jednocześnie prawdopodobnie inspirowane przez klan poprzedniego prezydenta, czy ludzi z jego rodziny, prezydenta Nursultana Nazarbajewa. Być może to było skierowane w samego Tokajewa, który wtedy był takim prezydentem, ale trochę malowanym, ponieważ Nursultan Nazarbajew cały czas pełnił funkcję tak zwanego Yelbasy, czyli takiego głowy narodu, który no jakby był takim super prezydentem. No ale efekt był tego taki, że Nursultan Nazarbajew został odsunięty od władzy i faktycznie prawdziwą władzę już realną dostał Tokajew, no, który początkowo zapowiadał różne również demokratyczne reformy, no bo częściowo ta rewolucja miała takie powody, tak? Tam były czyste ekonomiczne kwestie, tak jak mówię, były jakieś prowokacje ze strony tych środowisk przestępczych, powiązanych oczywiście tam z biznesem, z kolei powiązanym z Nazarbajewem, ale no też były po prostu żądania demokratyzacji.
1: Coś z tych żądań zostało wprowadzone w życie, czy nie?
2: No te pierwsze ruchy Tokajewa trochę na to wskazywały, ale można było mieć wątpliwości, czy tak będzie. No przede wszystkim no, jedną z ważnych rzeczy było to, że on no, doprowadził do zmian konstytucyjnych już wtedy właśnie, I zmieniono konstytucję tak, żeby prezydent miał tylko jedną kadencję, za to długą siedmioletnią. Mm-hmm. No ale jak widać już w tym roku, że od tego najwyraźniej odchodzi. On jeszcze nie zapowiedział wprost, że podejmie decyzję o kandydowaniu, no ale wydaje się, że tutaj z logiki wydarzeń i tego, jak to wygląda w innych krajach regionu, no wynika, że chce zostać przy władzy. No powiedziałbym też, że wizerunek międzynarodowy Tokajewa był oczywiście bardzo pozytywny, no, zwłaszcza tutaj w kontekście tych zapowiedzi demokratyzacji też, ale też no, tego, że tutaj Tokajew, podobnie jak inni przywódcy regionu Azji Centralnej, no, zaczął się dystansować od Rosji, od Putina i tutaj wprost na w trakcie wizyty do Rosji w Petersburgu no, zapowiedział, znaczy odpowiedział na pytanie dziennikarki Margarety Simonian w towarzystwie prezydenta Putina, że on no, nie popiera tutaj tej koncepcji tworzenia ludowych republik w Donbasie i że Kazachstan no, zawsze będzie się trzymał tej zasady integralności terytorialnej w prawie międzynarodowym, więc to był taki policzek rzeczywiście dla Putina, który oczekiwał tu lojalności. No Kazachstan też częściowo trochę wygrywał na tej wojnie, można powiedzieć, ekonomicznie, ponieważ stał się taką szarą strefą, poprzez które no, te zakazane przez sankcje towary trafiają do Rosji, więc tutaj Kazachstan na tym też zarabia, podobnie jak inne kraje regionu, no ale przede wszystkim no, dla samych nawet Rosjan się wydawał w ostatnich latach taką oazą spokoju i stabilności, no bo przecież bardzo wielu Rosjan, zwłaszcza w 2022 roku, uciekło do Kazachstanu, bojąc się tej mobilizacji. To właśnie Kazachstan, bo w Gruzji, Armenii był takim głównym celem tej emigracji, tej fali ucieczki przed mobilizacją. Przy czym teraz już Rosjanie raczej wyjeżdżają z Kazachstanu, ponieważ było wiele przypadków, że takie osoby o nastawieniu opozycyjnym, mam na myśli Rosjan, no po prostu są ekstradytowane.
1: Aha, po prostu. To, co w tej nowej konstytucji się znalazło i co w tych wyborach zostało użyte, to jest jedna taka rzecz, której od wielu lat na przykład w Polsce niektóre środowiska się domagają. To znaczy, że oprócz tego, że można było zagłosować na tych, co trzeba, czyli generalnie na 7, zdaje się, partii co prezydenckich, no to można było też zaznaczyć takie miejsce pod tytułem przeciwko wszystkim. Bardzo fajne rozwiązanie. Ciekawe, czy kiedyś w Polsce zostanie wprowadzone. A druga taka rzecz to jest wiceprezydent. I czy to może być tak, że Tokajew będzie wychowywał sobie w pewnym sensie albo wskaże już tego następcę, który będzie miał go za te 7 lat zastąpić?
2: Może tak być, ale tutaj no nie przesądzałbym, bo na razie ma jeszcze dużo czasu na rozmyślania. Zresztą nie wiem, czy to będzie za 7 lat, kiedy będą te wybory wyznaczone. Na pewno to, co robi konsekwentnie od 2022 roku, to odsunął od wszystkich ważnych stanowisk wszystkich ludzi związanych z poprzednim prezydentem.
1: Nazarbajewem.
2: Nie tylko tutaj ludzi związanych z tym ścisłym klanem, czyli z rodziną Nazarbajewa, no ale też wszystkich takich lojalnych wobec poprzedniego prezydenta tak wysoko postawionych urzędników. No czyli po prostu robi taki klasyczny ruch, czyli wymiana kadry na osoby lojalne tylko wobec niego.
1: No a co z tym wiceprezydentem? Sądzi pan, że jest ktoś, kto może, no nie wiem, być tak blisko Tokajewa, żeby zostać jego następcą?
2: To znaczy, może my myślimy o tym stanowisku wiceprezydenta, patrząc przez pryzmat Stanów Zjednoczonych.
1: Chyba gdzie trochę tak.
2: Vance oczywiście odgrywa ważną rolę polityczną w Stanach Zjednoczonych. Natomiast ja bym na przykład podał przykład Turcji, gdzie też jest stanowisko wiceprezydenta.
1: Naprawdę? No proszę, jakoś tak.
2: W mediach praktycznie jego nazwisko, znaczy może w mediach tureckich się pojawia, tak, ale światowych praktycznie on nie istnieje. Prezydent Turcji no taką ma dosyć formalną tylko rolę, więc myślę, że w przypadku Kazachstanu no to tutaj wzorcem będzie raczej właśnie Turcja, która zresztą jest takim bratnim krajem z rodziny tych państw turkijskich, więc tu bliskie takie kulturowe, językowe więzi, więc raczej myślę, że tutaj Tokajew patrzy na model turecki, a nie na model amerykański.
1: No dobrze, to po co mu w takim razie ten wiceprezydent? No ktoś chyba musiał postulować, żeby w tej konstytucji znalazła się taka funkcja.
2: No ja myślę, że tutaj musiał się pojawić szereg jakichś zmian w tej konstytucji, żeby uzasadnić, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o otwarcie furtki do kolejnej kadencji dla Tokajewa, tylko o jakieś poważniejsze zmiany. No oczywiście jak posłuchać retoryki prezydenta, no to on mówi tutaj, że chodzi o sprawniejsze zarządzanie, chodzi o modernizację kraju, o cyfryzację, o budowanie infrastruktury i również takie argumenty geopolityczne, że kraj jest niestabilny, przeżywa okres w niestabilnym geopolitycznie regionie jest. No i w związku z tym no tutaj takie bardziej silniejsze rządy są potrzebne. No oczywiście zawsze w tym systemie Kazachstanu tam było dużo takich innych ważnych figur politycznych, czyli na przykład przewodniczący tej wyższej izby Senatu, to stanowisko przez długi czas piastowała córka Nazarbajewa, Darigan, która w tej chwili już nie pełni żadnej politycznej funkcji, jest gdzieś tam na marginesie życia politycznego. No, wprawdzie tutaj nie było jakichś dochodzeń dotyczących
1: rozliczenia poprzedniej
2: korupcji z tamtych czasów. Tak, to wszystko zostało zamiecione pod dywan, ale, no, ale tutaj już ci ludzie z klanu Nazarbajewa nie mają raczej zupełnie nic do powiedzenia.
1: No dobrze, to porozmawiajmy jeszcze chwilę o tej opozycji, która nie wzięła udziału w wyborach. Jak rozumiem, została z nich wykluczona, a nie wzięła na znak protestu. Dobrze myślę?
2: Nie. Tutaj to są partie, które... To znaczy, no, nie doszło do takiej zmiany w tej epoce post-nazarbajewowskiej, żeby rzeczywiście chociaż przez chwilę była tam jakaś taka namiastka demokratycznego parlamentu. Znaczy te partie opozycyjne, one sobie istniały, ale spotykały się przez lata z różnymi szykanami i represjami. No a takie najbardziej znane postaci opozycyjne, no to już dawno temu, 20 lat temu, czy gdzieś tam za rządów Nazarbajewa wyjechały z kraju, więc raczej to była, raczej to, co jest jakby takie smutne w tych zmianach, które są teraz dostrzegalne, to nie tyle to, że opozycja polityczna nie ma szansy wpływu na politykę, chociaż to oczywiście też, ale również, że tutaj jest takie przykręcanie śruby, jeśli chodzi o wolność słowa, o organizacje pozarządowe, które no też się spotykają z różnymi szykanami, co oczywiście było w przeszłości, było w tym systemie nazarbajewowskim, no potem była taka, można powiedzieć, krótka, pewna odwilż, ale teraz w tym roku to wygląda coraz gorzej.
1: A młodzież się jakoś buntuje, czy wyjeżdża po prostu i zapomina o Kazachstanie, czy czuje się dobrze w swoim kraju i w ogóle nie widzi powodu, żeby wprowadzać i walczyć o jakiekolwiek zmiany?
2: No jednocześnie tutaj nam muszę dodać, że Tokajew ma autentyczne poparcie. Ja tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno ma. No, sytuacja gospodarcza nie jest aż taka zła, zwłaszcza na tle krajów regionu. No, jeśli tutaj patrzeć na PKB, no to ono jest praktycznie takie same jak w Rosji, a już w minionych latach nawet bywało, że Kazachstan tutaj wychodził na prowadzenie. No ale poziom życia nie jest aż tak zły, zwłaszcza że w porównaniu na przykład z Kirgistanem czy z Tadżykistanem, no to są o wiele biedniejsze państwa. Tamtąd jest ta emigracja zarobkowa właśnie do Kazachstanu.
1: Jak wyglądają w tej chwili relacje z Rosją? No, pan przypomniał to dosyć stanowcze wystąpienie Tokajewa, ale jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby Rosja się nie próbowała jakoś wtrącać w to, co dzieje się w tym kraju. Chyba że jest tak bardzo zajęta wojną w Ukrainie, że Kazachstan gdzieś z tej strefy wpływów rosyjskich odpływa.
2: No to na pewno Rosja sobie sama jakby tutaj związała ręce, jest zmuszona koncentrować się prawie wyłącznie na Ukrainie. To widać w polityce wobec państw Azji Centralnej, wobec państw Kaukazu Południowego, gdzie Rosja ma coraz słabszy wpływ na to, co tam się dzieje. Ale jeszcze taki drugi ważny element bym dodał, a znaczy Kazachstan zawsze prowadził taką politykę wielowektorową, czyli współpracy z różnymi regionami świata, ze światem islamu oczywiście, z Europą, ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z Dalekim Wschodem. No a wraz z przyjściem Tokajewa, który no, w swojej karierze był przez długie lata, jeszcze w czasach radzieckich, dyplomatą, najpierw w Singapurze, potem przez długie lata, o wiele dłużej jeszcze w Pekinie, no on zna chiński, jest bardzo, myślę w tej chwili, że też ma dobre relacje z Xi Jinpingem, więc tutaj no patrząc na tych sąsiadów, no, niewątpliwie oba państwa to potęgi, no ale w tej chwili no, Rosja jest taką już bardzo kurczącą się czy potęgą z przeszłości, a Chiny oczywiście są tym w regionie takim hegemonem.
1: Bardzo dziękuję, panie doktorze. Pan doktor Konrad Zasztoft z Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Dziękuję i życzę dobrej nocy. Ja mam dla państwa jeszcze oczywiście fraszkę od Jamiołka o Kazachstanie. Mam wrażenie pure nonsensu. Te wybory są bez sensu. Gdy Tokajew miał to wygrać, po co z wyborami igrać, by nie tworzyć precedensu? No być może właśnie tak jest. Bardzo państwu dziękuję. To wszystko w dzisiejszym punkcie widzenia. Razem z Rafałem Lewandowskim dziękujemy państwu bardzo za uwagę. Życzymy dobrego wieczoru. Oczywiście wieczoru z Radiem Nowy Świat. Za chwilę audycja Mikołaja Tyczyńskiego. A ja zapraszam państwa, trochę się zakapućkałam na wieczór, a ja zapraszam państwa także na jutrzejszy Nowy Świt, no bo tam będę rozmawiała z naszymi gośćmi. A teraz dobrej nocy i do usłyszenia.

Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Komendant wojewódzki policji w Krakowie powołał specgrupę, której priorytetowym zadaniem jest zatrzymanie osób związanych ze zdarzeniem, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. W wyniku pobicia śmierć poniósł 36-letni mężczyzna. Jak poinformowała małopolska policja na portalu X, w skład grupy wchodzą najbardziej doświadczeni policjanci. Wczoraj funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy według ich ustaleń mogą mieć związek ze zdarzeniem, a lokalne media podają, że trzech innych podejrzewanych o pobicie już uciekło za granicę. Obywatel Polski został ranny w Portugalii po tym, jak pijany kierowca wjechał w tłum ludzi na deptaku. Do zdarzenia doszło w nadmorskim kurorcie Albufeira na południu kraju. Łącznie poszkodowanych zostało 12 osób. Wśród nich jest dwóch funkcjonariuszy żandarmerii. Jeden z nich, według świadków, oddał strzały do uciekającego auta. Sprawcę wypadku, obywatela Portugalii, ujęto po pościgu. Na terenie całych Stanów Zjednoczonych przez tydzień flagi będą opuszczone do połowy masztów. Zarządził tak prezydent USA Donald Trump po otrzymaniu informacji o śmierci gwiazdy muzyki country Dolly Parton. Podkreślił, że jej odejście to strata dla milionów ludzi. Artystka zmarła dziś w wieku 80 lat. Polskie siatkarki wygrały ze Słowenkami 3-0 w setach do 14, 26 i 18 w meczu grupowym Mistrzostw Europy. Był to trzeci mecz w ich wykonaniu. Wcześniej pokonały Węgierki 3-0, a wczoraj Łotyszki 3-1. Ta wygrana ze Słowenkami oznacza, że nasze siatkarki są już pewne wyjścia z grupy, ale najpierw muszą się zmierzyć z Niemcami.

0: która wzrośnie do 21, do 23, natomiast najcieplej będzie na południu i zachodzie, gdzie termometry pokażą około 25-26 stopni.
1: A w czwartek i w piątek zrobi się jeszcze cieplej. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Są 3 minuty po godzinie 10 wieczorem 25 dnia sierpnia, a to znak, że nadszedł czas na bezkres. Skoro mamy wtorek i kilka minut po godzinie 10, witamy się z Państwem w stałym składzie. Rafał Lewandowski realizuje program, mówię do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. Zapraszam Państwa do wysłuchania mojej rozmowy z grupą, którą w bezkresie gramy regularnie, bo regularnie dostarcza nam kawał kapitalnego, muzycznego materiału. A chodzi o grupę Błoto, która niedawno wydała swój najnowszy album Atmosfera, który został zarejestrowany w Bukareszcie z udziałem Jona D., znakomitego rumuńskiego muzyka. I o tym, skąd się w życiu chłopaków z Błota pojawił Jon, mieliśmy między innymi okazję porozmawiać. Ile jest Rumunii na tej płycie? Na te wszystkie pytania znajdą Państwo odpowiedź w czasie naszej rozmowy. I już Państwu mówię, że ten dzisiejszy wywiad będzie ostatnim przed przerwą. Zrobimy sobie nieco oddechu od tych rozmów, od pogawędek o muzyce i będziemy tylko ją konsumować. A nasze dzisiejsze spotkanie z grupą Błoto rozpoczniemy od powrotu muzycznego do grupy, do płyty Atmosfera i zaczniemy sobie od Sfavoli, czyli po rumuńsku Dezmat. Chyba tak to trzeba wymawiać.

0: Tak się składa, że jesteśmy w Katowicach. Zaczął się OFF Festival i tak jak mówiliśmy Państwu jakiś czas temu przy okazji, jak wuja HZG Paweł Stachowiak był u nas gościem, spotkaliśmy się z muzykami Błota i będziemy rozmawiali o ich najnowszej płycie Atmosfera. Wuja HZG Paweł Stachowiak jest z nami.
1: Witam serdecznie.
0: Jest także Olaf Sachs.
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: Raku.
3: Dobry wieczór.
0: A także Latarnik.
4: Halo.
0: Panowie, słuchajcie, nagraliście kolejną znakomitą płytę. W dodatku ona jest o tyle wyjątkowa, dlatego że to nie jest tylko wasza czwórka, tylko pojawia się tutaj tym wszystkim Jon D, muzyk pochodzący z Rumunii. Podejrzewam, że mieszkający w Bukareszcie, skoro ta płyta powstawała w Bukareszcie. Jak to w ogóle się stało, że na waszej drodze pojawił się Jon?
3: Pan Bóg tak chciał.
1: Nie, no jest to wynik tego, że chociażby no, kilka razy byliśmy już w Rumunii jako, jako Błoto czy jako EAPS. To jedna rzecz. A druga rzecz, że wzięliśmy udział też w programie takim w przyjaźni polsko-rumuńskiej. No i mieliśmy ten przywilej, żeby wybrać sobie kogoś, z kim moglibyśmy współpracować z Rumunii. Dano nam wolną rękę. No i tak padło na Jona D, który prowadzi no, fantastyczny label. Taki, no, można powiedzieć, no, alternatywny, trochę undergroundowy, który nazywa się Future Nuggets. No i słuchając muzyki, która wychodzi z Future Nuggets, to jest równie interesująca nuta jak z Astigmatic Records. Trochę okazało się, że to są takie bratnie labele i Jon D temu przewodzi i jest multiinstrumentalistą, producentem, ma wspaniale wyposażone studio w Bukareszcie. No i tak się wprosiliśmy.
0: To słuchajcie, w takim razie, bo to jest bardzo ciekawy przykład tego, że pojechaliście do Rumunii, nagraliście płytę z rumuńskim muzykiem. Jak to wyglądało? W sensie, wy jesteście od lat tworzycie w czwórkę jako EAPS, tu jeszcze jest osoba piąta, w Błocie jesteście w waszej czwórce. Jak to wyglądało w momencie, w którym zestawiliście swoje gdzieś pomysły z Jonem? Były jakieś starcie, czy generalnie ta współpraca jakoś przebiegała między wami w łatwy sposób?
5: Raczej prawda też jest taka, że już od momentu, kiedy przekroczyliśmy próg pracowni i ona, no nasza, że tak powiem, znajomość popłynęła tak fajnie i wszystko po prostu, jakbyśmy znaleźli kolejnego członka jakby zespołu Błotow. Także wszystko, naprawdę cały proces tworzenia nie był w ogóle, nie wiem, czymś trudnym dla nas, było czymś na takim naturalnym, w przyjaznej atmosferze, więc tym bardziej no, chciało nam się pracować wspólnie, więc tak naprawdę potraktowaliśmy tą sytuację jako no, takie połączenie też w pewien sposób energetyczne z kolejnym członkiem zespołu, także można powiedzieć, że jeśli chodzi o ten album, to jest w 100% też kolejny członek zespołu, jakby Błoto na tym albumie.
0: I to, co mnie ciekawi, bo generalnie tak jak obserwuję tytuły, podejrzewam, że tutaj Marek będzie chciał opowiedzieć, bo Marek zawsze lubi mówić o tytułach, to jest generalnie płyta, kiedy ja obserwuję te tytuły, wydaje mi się, że kryje się za tym pewna muzyczna diagnoza XXI wieku, świata. Pojawiają się takie utwory jak Wyzysk, Bieda, Kapitalizm bodajże, jeżeli dobrze pamiętam.
6: A pasowałoby.
7: Absolutnie.
4: Też pasowało. Władza, system.
7: Mobbing.
4: Korupcja.
7: Tak, wszystko to, co nas otacza w dzisiejszych i co się dzieje na naszych oczach. Także gramy o tym.
0: Tytuły wskazują na to, że to jest płyta koncepcyjna. I czy to jest w ogóle prawda? I być może w zależności od tego, jak odpowiecie, to dowiem się, jak moje pytanie kolejne poprowadzę.
4: Każda płyta ma jakiś koncept nasza. No i można te koncepty, właśnie fajne jest to, że można je traktować i luźno, i głęboko. Nie? Że wiesz, okej, jest płyta o atmosferze i wiesz, no możemy i nie wiem, na przykład ktoś miał atmosferę właśnie mobbingową gdzieś w pracy, nie? No i może się utożsamiać z tą nutą. Ona mu może być soundtrackiem do kogoś życia i to przez sam tytuł, który wiesz, no napędził jakąś intencję.
7: też no ktoś i, mógł wiesz, mieć ekstazę albo euforię na przykład.
1: Na przykład.
7: To jest,
1: ekstaza
7: to
1: jest świetna.
7: To jest druga strona medalu. Także strona A jest tą złą atmosferą, a strona B jest dobrą.
1: Tak jest.
7: Tak to podzieliliśmy.
1: No,
7: niestety, to jest żyćko.
1: No, niestety ten świat trochę działa tak, że przeważnie te negatywne informacje są bardziej chodliwe. Także strona A jest pewnie, podejrzewam, ciekawsza.
0: Ale to trochę na takiej zasadzie jak kwasy i zasady. Podobny zabieg koncepcyjny.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. No to, to było też nawet celowo, powiedziałbym.
7: Tak kombinujemy. No,
8: tak, nie, no, jakby tak. Odpowiadając na pytanie tak totalnie, generalnie, to w ogóle nie jest w przypadku te tytuły. To jest totalnie koncepcyjny, konceptualny album. I te utwory są, wiesz, na tej stronie takie, na tej takie, nie bez przyczyny.
0: Ja zapytałem o te tytuły właśnie dlatego, i fantastycznie, że Olaf to powiedziałeś, dlatego, że chciałem zapytać o tę warstwę, czy o ten moment, kiedy pojechaliście do Bukaresztu i zaczęliście pracę z Jonem. Mam na myśli to, czy wy pojechaliście już z gotowymi szkicami, czy ta płyta jest efektem improwizacji. Bo generalnie tytuły wskazywałyby na to, że już mieliście jakiś pomysł na tę płytę wcześniej.
1: Znaczy był temat atmosfery, że atmosfera jest czymś, co łączy nas, tak? I ta bukaresztańska i polska, oddychamy tym samym powietrzem ziemskim, tak?
8: To nie było tak, że na przykład teraz nagrywamy tą stronę A czy Wyzysk, nie, tylko po prostu tak, wiesz, nagrywaliśmy muzę.
7: Słuchaj, byliśmy tam 4 dni, nagraliśmy bardzo dużo minut muzy. Jak jej posłuchaliśmy...
0: To żadna chyba nowość w waszym przypadku.
7: Właśnie, no, tak, my tak działamy, my tak działamy. Działamy, że nagrywamy, potem odsłuchujemy i wybieramy rzeczy, które nam się podobają, które są mniej więcej, wydają się o czymś, tak, że są.
1: No,
7: tak działamy.
1: Tak, wiesz, no był jakiś tam szkic konceptualny, ale w tym sensie, że tylko wiadomo było o atmosferze. A jak będzie pociągnięta ta atmosfera, to jeszcze się rodziło po fakcie właśnie.
8: I to potem jakby materiał muzyczny bardziej dyktuje, w którą stronę możemy szukać tytułu, tak, z czym nam się to kojarzy, aniżeli na odwrót.
1: Czyli ta muzyka weryfikuje te tytuły.
7: Muzyka, a potem jest reszta. No,
0: tak. Chodziło mi o to, czy mieliście pomysł na taką płytę, która powiedzmy będzie trochę manifestem współczesnego świata, a wiadomo, że oczywiście, że muzyka nadaje trochę...
1: Dbamy o to, żeby, wiesz, żeby ta abstrakcja tych tytułów mówiła też o rzeczywistości, żeby była odzwierciedleniem świata.
0: Ja bym jeszcze chciał wrócić do Jona, bo jego wpływ na tę płytę słychać. Czym was zaskoczyła współpraca z nim? Mam na myśli to, czy, nie wiem, pokazał wam jakąś charakterystyczną dla muzyki bałkańskiej rytmikę, coś zaczerpnęliście z jego doświadczenia?
7: Jeśli chodzi o Rumunię, oni są blisko Bałkanu właśnie i oni mają tą naleciałość rytmiczną, że liczą nieparzyście. Na 7, na 3, na 9, na 11, na 15. To jest bardzo inspirujące dla nas tutaj, gdzie muzyków, którzy mieszkają w środkowej Europie, nie? Tutaj gramy czasami takie rzeczy, ale bardzo rzadko. Zazwyczaj liczymy albo na 3, albo na 4, nie? A tam jest dużo takich właśnie zmyłek, takich myków. Na 5, na 7, na 9. I pokazał nam kilka kodów takich, jak oni to liczą i w ogóle jak to wykorzystywać w muzyce.
8: A mnie jeszcze pozytywnie zaskoczył Jon tym, że był takim kameleonem, który jakiego instrumentu nie użył, grał tak właśnie, jakby był piątym członkiem Błota i jakoś strasznie się nie wybijał, nie przeszkadzał w złym tego słowa znaczeniu muzycznie, tylko właśnie bardziej pomagał. Więc czasami ja nie wiedziałem, czy to ktoś gra, czy kto gra na tym klawiszu, po prostu słyszałem, że to pasuje i to było miłe zaskoczenie na plus.
7: Muzykalny gość, bardzo zdolny człowiek, naprawdę.
0: To ja bym jeszcze chciał Pawła zapytać, bo Paweł robił tę płytę w dosyć trudnym momencie ze złamaną ręką, jak ty wspomniałeś.
5: Łebka. Raczej warto zaznaczyć, raczej jedna druga mojego ciała tak naprawdę była obecna na płycie, ale mimo to przez ograniczenie, które miałem z powodu mojego upadku na chodnik, niestety jedną dłoń miałem niesprawną. Ale co za tym idzie, przy okazji No, musiałem usprawnić bardzo szybko prawą rękę, którą miałem tylko w dostępie, więc no praktycznie warto zaznaczyć, że w pierwszym dniu tylko nagrywałem na gitarze basowej, a potem już no, syntezatory pozostały. No.
8: Czyli ten defekt stał się efektem tak naprawdę.
5: Tak, więc pod tym względem na pewno dla słuchaczy jest to pewnego rodzaju ciekawostka i nawet Ion D gra chyba na dwóch utworach na gitarze basowej, więc to jest w ogóle też ciekawe, że też jestem na utworze, gdzie jest basista, więc pod tym względem, no, znaczy nie czułem się gorzej, tylko nawet nie ukrywam, że nawet trochę lepiej.
7: Na Rodesie.
0: Czyli generalnie został jej zastąpiony we własnym zespole.
5: Dokładnie. Otóż to i było okej. Okay.
0: Słuchajcie, a jaka jest atmosfera w Bukareszcie? Nawiązując trochę do tytułu waszej płyty.
4: No na pewno gorąco, pewnie teraz jest jeszcze goręcej. Tam w Unii Rumunia chyba boryka się teraz z problemami jakimiś właśnie atmosferycznymi, które wpływają na jakość życia. Tam woda wysycha.
0: Tak, w Dunaju bardzo jest bardzo niski poziom wody, w Budapeszcie bodajże 15 cm, jeżeli dobrze pamiętam.
4: No tak, tak. Także jest to trochę ostrzeżenie i dla nas, żeby oszczędzać jednak tą wodę. A jaka jest atmosfera? No nie wiem, no to jest jakby no... Bardzo, bardzo podobni są ludzie do naszych. Jest słowiańsko-bałkańsko taki, wiesz, klimacik i też jakby bardzo, fajne.
5: Na pewno są bardzo też gościnni jak my Polacy, także to jest na przykład bardzo no taki super aspekt, że faktycznie czuliśmy się tam bardzo dobrze, zaopiekowani i no tak swojsko, po prostu rodzinna atmosfera.
4: Wschodni bracia jesteśmy.
0: Bo chodziło mi o to, że jednak generalnie pojechaliście nagrać płytę w zupełnie innym kraju i zastanawiałem się, czy jakoś to wpłynęło na was, w sensie w momencie, w którym siedzieliście u Jona w pracowni, jesteście w innym miejscu, w innym otoczeniu.
4: Zupełnie. Zupełnie to wpłynęło. Nie wiem, na przykład tam oprócz Jona D był też obecny Plewna, który występuje też na albumie i też na siódemce. Siódemce naszej poprzedzającej płytę. Nie wiem, na przykład poznałem Plewnę, który jest też w sumie no, klawiszowcem improwizującym i to było takie uczucie, jakbym spotkał kogoś, wiesz, tak jakbym swoje odzwierciedlenie gdzieś tam rumuńskie znalazł, bo no, porozmawiałem z nim trochę, ma trochę podobną historię do mojej, że jakaś, wiesz, taka połamaną drogę miał trochę do tego, co robi obecnie. I no nie, tak się czułem, jakbym, wiesz, jakbym z bratem rozmawiał. Mimo to, że wiesz, że spotkaliśmy się w sumie przypadkiem, bo on się tam przypadkiem znalazł w studio i nagle zaczął z nami też nagrywać. Także no to jest... Jak dla mnie to jest braterskie miejsce.
0: Spotykamy się tuż przed waszym koncertem na OFF Festiwalu w Katowicach. Zaraz zaczynacie trasę, będziecie we Wrocławiu właśnie z Jonem, potem zagracie parę jeszcze koncertów, z Jonem będziecie w Łodzi. No jest planowana trasa, co ostatnio Paweł potwierdzał. Jesteście gotowi z tym materiałem, jeżeli chodzi o występ na żywo?
4: Zawsze jesteśmy gotowi, ale spotykamy się zaraz na 3 dni prób. Już z Ionem. No i będziemy eksplorować ten materiał. Nie chcemy tego grać 1:1, ale grać to po prostu w otwarty sposób, że wiesz, te motywy, które występują na płycie, będą pretekstem do dalszej drogi tych utworów.
0: Słuchajcie, bardzo wam, panowie, dziękuję za to, że udało nam się tutaj spotkać. Muzycy grupy Błoto byli naszymi gośćmi. Rozmawialiśmy o jednej z najlepszych płyt, która się w tym roku ukazała, czyli o Atmosferze, a z nami byli Wuja HZG, Olaf Sachs, Raku, a także Latarnik. Dziękuję wam.
8: Dziękuję pięknie.
5: Dziękujemy bardzo.

Błoto i utwór Korupcja z albumu Atmosfera, o którym miałem okazję w Katowicach porozmawiać z całym kwartetem. To była moim zdaniem bardzo ciekawa rozmowa. Pewnie się sporo Państwo dowiedzieli z tego wywiadu, jaka jest atmosfera w Rumunii, jak Yonde wpłynął na brzmienie tego albumu. No i myślę, że po takiej dawce słów ze strony chłopaków i takiej wyjaśnienia takich wszystkich tych kontekstów związanych z tym albumem, jak siądą sobie Państwo spokojnie do całości materiału, to zupełnie inaczej na niego spojrzą. Bardzo serdecznie jeszcze raz polecam całą rozmowę i w ogóle bardzo dziękuję Sebastianowi za Stigmatic Records, dlatego że no ja powiem Państwu, prawie nie dojechałem na ten wywiad, dlatego że jechałem z moją najlepszą przyjaciółką Zosią na Off Festival, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. No i nam się w ogóle pociąg popsuł tuż przed Katowicami. Mieliśmy go opóźnionego na jakieś pół godziny przynajmniej. Jeszcze w dodatku pomyliliśmy autobusy, to w ogóle był dzień pełen nieszczęść, ale udało się dojechać i udało się z Błotem porozmawiać. Dzięki temu Państwo usłyszeli naszą rozmowę. A my w takim klimacie pozostaliśmy. Staniemy troszkę innym niż polskim, dlatego że Yas Ahmed to znakomita trębaczka brytyjsko-bahrańskiego pochodzenia. Posłuchamy sobie dzisiaj utworu A Paradise in the Hold, gdzie gościnnie pojawił się również Kalab, który wykonał swój własny miks.

Znakomita brytyjsko-bahrańska trębaczka Yas Ahmed z utworem Paradise and the Hold w miksie Kalawa. Znakomita rzecz. Byłem bodajże rok temu na koncercie Yas Ahmed w klubie Jasmine na żywo. Jest też znakomita. A my teraz posłuchamy bardzo ciekawego belgijskiego duetu, który nazywa się Schnitzel. Oni tworzą muzykę elektroniczną, ale taką nieoczywistą. Dużo tutaj jest takiej punkowej agresji, trochę jazzowych harmonii, o czym się Państwo przekonają. Sięgamy po album Fata Morgana z lutego tego roku i po kompozycję Fanta Merino.

to był belgijski duet Schnitzel i bardzo ciekawa kompozycja Fanta Merino, która tak nieoczywiście się snuje. A przed nami teraz polski acid jazz i grupa, którą odkryłem niedawno, która nazywa się Noko. To jest zespół wywodzący się z Gdańska, grający acid jazz, elektronikę, psychodelicznego rocka. Posłuchamy sobie ich najnowszego albumu, który nosi tytuł KO i ukazał się w maju tego roku, a z niego Bird of Sorrow.

Gdańska grupa Noko z ich najnowszym albumem KO, bardzo ciekawa. My słuchaliśmy Bird of Sorrow. Nie znałem wcześniej tego zespołu, teraz pewnie w nadchodzących tygodniach będę ich słuchać więcej, ba może kiedyś ich zaprosimy tutaj do Bezkresu. Kto wie, kto wie. A przed nami teraz grupa Głupi Komputer, zespół, który wystąpił na tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Ja akurat na ten koncert nie dotarłem, ale słyszałem bardzo dużo dobrych opinii. Posłuchamy sobie teraz albumu Just Not Found z 2025 roku i kompozycji o takim bardzo trudnym tytule do wymówienia. Postaram się nie połamać języka. Błogosławiksnks.

A za nami grupa Głupi Komputer i utwór Błogosławiksnx, tak to się powinno wymawiać. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejszy Bezkres. Audycję realizował Rafał Lewandowski, mówiłem do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. I mam dla Państwa nowość, płytę, która ukazała się stosunkowo niedawno. Jest to archiwalny zapis nagrań z roku 1988 ze studia S4 Polskiego Radia, gdzie 29-letni Stanisław Sojka spotkał się już z nieco starszym, ze starszym o 17 lat, legendarnym trębaczem Tomaszem Stańko i panowie w czasie jednodniowej sesji nagrali bardzo dużo wspaniałej muzyki, która ukazała się po blisko 40 latach, a płyta nosi tytuł Sojka Stańko. Ona się ukazała w ubiegły piątek i na niej znajdą Państwo dwie bardzo rozległe kompozycje. Jest to suita zaduszna, która liczy aż 6 części, a także medula Oblangada, która liczy sobie 7 części i my zagramy ostatnią z nich. Przepiękne nagranie, gdzie Stanisław Sojka, grający na fortepianie w taki sposób bardziej klasyczno-jazzowy, trochę soulowy, z Tomaszem Stańką, mistrzem europejskiej awangardy i free jazzu. Wspaniała rzecz. Szkoda, że trzeba było tak długo na nią czekać. Dobrej nocy Państwu życzę.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World rozpoczyna 51. wydanie audycji podróży przez światy różne, te mniej znane i te, których istnienia choćby dzięki popkulturze nie sposób przegapić. Dzisiejszy późny wieczór upłynie nam pod znakiem tego drugiego właśnie, z tym zastrzeżeniem, że fakt, iż znamy jakąś opowieść, bo powtórzono ją wiele razy na papierze czy na ekranie, nie znaczy, że wszystko o niej wiemy, że masowe wyobrażenie oddaje jej prawdziwą naturę. I właśnie nad takim zjawiskiem się dziś pochylimy, o którym niby wszystko albo bardzo dużo wiadomo, ale czy naprawdę tak było? No nie. I będziemy właśnie dekonstruować mitologię, skonfrontujemy to zjawisko z faktami i sprawdzimy, ile dodała doń rzeczona popkultura. Można je obsłużyć dosłownie kilkoma słowami, kilkoma symbolami i rzucę kilka na zasadzie strzału z biodra. Rewolwerowiec, poszukiwany żywy lub martwy, preria, szeryf, rodeo, saloon, dyliżans, gorączka złota, wreszcie on, wręcz przemitologizowany, kowboj. Ja nazywam się Mateusz Kuśpierek, to jest audycja Między Światami, a ja zapraszam dziś Państwa na Dziki Zachód, ale ten prawdziwy, na opowieść o historii tej krainy, jej mieszkańców, stylu życia i wreszcie o tym, ile jest prawdy w westernach, a jeśli jednak trochę jest, to jakie postaci i wydarzenia ukształtowały taki właśnie jego obraz. Muzycznie zaś pojawią się style i instrumenty kojarzone z opowieściami o samotnym przemierzaniu prerii, ale choć czasem są do siebie podobne, to nie jest tak, że dzisiaj muzycznie wszystko będzie na jedno kopyto. Dobry wieczór.

Jackson Dean, Duct Tape Heart. Opowieść ta zaczyna się nie w XIX wieku w Teksasie, a w XV wieku w Hiszpanii, gdzie na statki zagoniono konie, bydło i owce i z tym inwentarzem pod wodzą na przykład takiej legendy jak Hernán Cortés przypłynięto do założonej w 1521 roku kolonii, czyli Nowej Hiszpanii, obejmującej potężne połacie terenu dziś znane jako Meksyk oraz między innymi stany Kalifornia, Arizona, Nevada, Colorado, Utah oraz oczywiście Texas. To właśnie tam, na przełomie XVI i XVII wieku, zanim jeszcze pojawili się przodkowie nawet znanych nam American Cowboys, pojawił się zawód i styl życia człowieka w siodle, spędzacza bydła z lassem, którego już w XVI wieku znano jako vaquero. I to był ten nasz słynny cowboy tak naprawdę.

Ryan Bingham, Take It Easy Mama. Hiszpanie w stuleciu od lat 80. XVI do lat 80. XVII wieku dalecy byli od Take It Easy i z kolonizatorem Francisco Vázquezem de Coronado dotarli aż do dzisiejszego Nowego Meksyku, po drodze robiąc to, co znamy z przekazów masowej kultury, ale jako działalność dużo późniejszą, czyli zakładając rancha, zatrudniając kowbojów i walcząc z rdzenną ludnością, na skalę jakiej później nie dorówna żadna awanturnicza XIX-wieczna wyprawa. Tak naprawdę dużo lepszym okazuje się materiałem na western, niestety brutalny, ale bez wątpienia z większą liczbą akcji, był właśnie ten okres hiszpański, wiek XVI i XVII, który na dzikim zachodzie trwał nawet jeszcze trochę później, bo do początku wieku XIX, ale to właśnie wtedy rozgrywał się ten westernowy konflikt, a później to już były tylko pojedyncze incydenty.

Marcus King, Hard Working Man. Pełna zgoda. Historia Dzikiego Zachodu to historia ludzi ciężko pracujących oraz tych, którzy legalnie bądź nie na ich pracy żerowali. To również historia walki, głównie Hiszpanów z rdzenną ludnością. Mówię głównie, bo mityczne potyczki kowboje versus Indianie, jak wspomniałem, to tylko historyczny wierzchołek góry lodowej, a prawdziwa wojna to ta hiszpańskich osadników z ogólnie i potocznie nazwanymi Siuksami, czyli siedmioma indyjskimi plemionami z krainy Wielkich Równin, której to wojny apogeum przypada na rok 1680 i powstanie rdzennej ludności, które skutkowało wypędzeniem Hiszpanów z całego Nowego Meksyku.

Charles Wesley Godwin, Temporary Town. Powstaniu w Pueblo towarzyszyło, powstaniu indiańskim przeciwko Hiszpanom, towarzyszyło poza samym wymiarem militarnym, terytorialnym i społecznym jedno zjawisko formatywne dla funkcjonowania i kultury dzikiego zachodu, jaki znamy z kultury masowej, mianowicie ucieczki od hiszpańskich właścicieli i rozpierzchnięcia się po wielkich równinach tysięcy dzikich koni. Bo to właśnie wtedy kultura konna wyszła z zagród i dzięki tej ucieczce życie na koniu na tamtych terenach stało się właśnie tym legendarnym symbolem równin i prerii. Kolejne stulecie, czyli okres od lat 20. XVIII do lat 20. XIX wieku, to z kolei czas rozwoju i ewolucji rancha i wypasu bydła od półdzikiej i średnio kontrolowanej działalności do pełnej kontroli, dyscypliny, ochrony zagród, coraz więcej zresztą wartych stad. To był prawdziwy czas kowbojów i to nadal głównie nieamerykańskich.

Ryan Bingham, Nobody Knows My Trouble. Pan Ryan po raz drugi na tej playliście w związku z, no właśnie, podwójnym udziałem w tej serii, która te mity rancha, ale ubrane w szaty współczesne, przywołała kilka lat temu i nadal przywołuje zresztą, czyli historia rancha Datonów w serialach Yellowstone i późniejszych różnych wariacjach na ten temat, ale o tym szerzej będę mówił w części drugiej, która za tydzień, czyli western w popkulturze i dziki zachód w popkulturze. A dziś wracamy do historii, bowiem nastał rok 1821 na tej linii czasowej ważnych wydarzeń i początek opowieści już właśnie znanych z kultowych, klasycznych westernów. Wtedy bowiem Meksyk uzyskał niepodległość i przestał być częścią Hiszpanii, Królestwa Hiszpanii. A co za tym idzie, pojawiły się regularne kontakty ze Stanami raczkującymi i tu się wszystko zaczyna tak naprawdę. Pierwsza handlowa podróż, czyli podróż Williama Blacknella z Missouri do Santa Fe, ustanowiła pierwszy szlak znany jako Santa Fe Trail i faktycznie na tym etapie można mówić o karawanach wozów z towarami zmierzających przez pustkowia ze Stanów do Meksyku i z powrotem, narażonych na przede wszystkim mało filmowo, ale jednak choroby, susze czy nawet ataki dzikich zwierząt bardziej niż jakbyśmy tego może widowiskowo chcieli na działalność legendarnych ekip rabusiów, bo te, choć się zdarzały, stanowiły wówczas problem marginalny.

Senora May Interwine. Od 23 lutego do 6 marca grupa Amerykanów walczących w wojnie pomiędzy teksańskimi osadnikami a rządem Meksyku o prawa ludności napływowej stawiała opór szturmującym Alamo oddziałom meksykańskim. I choć nie skończyło się to dla nich dobrze, na kanwie ich bohaterstwa powstało wiele najpierw legend lokalnych, później dzieł kultury i popkultury i pojawiła się ta znana później całemu światu idea grupy rewolwerowców radzącej sobie z zastępami przeciwników. Alamo i obrona Alamo bez wątpienia było to ważne wydarzenie, a długofalowy efekt starć był też przecież potężny, bo wojnę wygrały Stany Zjednoczone, a na mocy traktatu w Guadalupe w 1848 roku Meksyk musiał oddać stanom dzisiejszą Kalifornię, Utah, Arizonę, Colorado, Wyoming, Nevadę i o ironio część dzisiejszego Nowego Meksyku. I wtedy faktycznie Amerykanie postanowili zdominować Dziki Zachód.

Dolly Parton, Mule Skinner Blues. Dosłownie przed chwilą, 2 godziny temu, świat obiegła informacja bardzo smutna o tym, że Dolly Parton odeszła w wieku 80 lat. Odeszła, by śpiewać gdzieś w innym wymiarze, w innym świecie i dawać tam radość, którą dawała przez dekady nam. I to przecież z nami pozostanie. Wracamy teraz do Dzikiego Zachodu, o którym przecież tak pięknie też śpiewała i wpisywała się niesamowicie w jego klimat. 1848 rok obfitował w wydarzenia, które zwróciły oczy tak bogatych i rządnych dominacji i wielkich pieniędzy, jak i biednych rządnych poprawy swojego marnego statusu obywateli USA. I napływu biznesmenów, górników, architektów, byłych wojskowych, lekarzy, ludzi wszystkich tak naprawdę zawodów, no ale również tych, którzy przed czymś uciekali. Oto bowiem na świeżo zdobytym przez Stany Zjednoczone terenie w Coloma w Kalifornii przy tartaku Johna Suttera James W. Marshall odkrył złoto. I od tego się wszystko zaczęło. To był początek tego faktycznego, znanego z filmów Dzikiego Zachodu, tej złotej ery, a wszystkich przed chwilą wymienionych, którzy przybyli na tę ziemię, nazwano The 49ers, bo to w 1849 roku miała miejsce największa fala migracji na te tereny. Infrastruktura pojawiła się błyskawicznie, choć miała różne etapy. Pierwszy to ta od budowana i tworzona od 1858 dopiero roku, aż do zaadaptowania telegrafu, czyli Butterfield Overland Mail, dyliżansowa linia pocztowo-pasażerska łącząca Memphis z San Francisco. Trasa miała niemal 3000 mil, a podróż cała trwała 25 dni. I tak, to bywał łakomy kąsek i tak, tu możemy mówić o początku krótkiej ery band rewolwerowców napadających właśnie na takie dyliżansy.

Shane Smith and the Saints Dance the Night Away. Ale wbrew temu, co próbowało wmówić nam Hollywood, okres wzmożonej działalności tych rabusiów w chustach na koniach trwał bardzo krótko. Bo im większe sprawiali problemy, tym poważniej zajmowało się nimi państwo. I przy okazji kolejnego przełomu, czyli budowy kolei 10 lat później, sprowadzono wojsko, zaostrzono kontrolę i prawa i skończyło się kowbojowanie na szeroką skalę, a konflikty rewolwerowców, zwłaszcza w latach 70. przeniosły się do salonów i częściej były wynikiem awantur po taniej whisky niż walki z systemem czy skrzętnie zaplanowanymi akcjami rabunkowymi. Mitem są częste pojedynki w formule znanej z westernów, a wielka strzelanina w Tombstone trwała łącznie 29 sekund. Życie było ciężkie, męczące i pozbawione romantyzmu, by nie rzec, że pełne rutyny. I właśnie dlatego w 1883 roku powstało coś, co miało zmienić ten mało atrakcyjny wizerunek dzikiego zachodu.

Tanner Asley, The Light. Wydarzeniem, szczerze mówiąc, znacznie istotniejszym właśnie w 1883 roku dla kultury masowej kolejnych dziesięcioleci, aż do dziś tak naprawdę, niż jakiekolwiek inne wydarzenia na Dzikim Zachodzie, było stworzenie przez Williama Cody'ego, znanego później jako Buffalo Bill, widowiska Buffalo Bill's Wild West, czyli programu pokazów, co tu dużo mówić, romantyzujących Dziki Zachód, obejmujących inscenizację napadów, ucieczek, pojedynków, całej tej awantury i całego tego blichtru, którego tak naprawdę, jeśli nie w ogóle, to za wiele tam nie było. A całość miała jeszcze inne zadanie. Miał ten show cały przykryć kryzys znany jako Great Die Up, czyli katastrofę rancherską związaną z wymieraniem zwierząt w związku z suszami i mrozami lat 80. Można powiedzieć, że moment odejścia faktycznego Dzikiego Zachodu w zapomnienie był momentem narodzin jego wielkości w popkulturze.

Jean Marland, Break My Heart Sweetly w popkulturze, do której przejdziemy w następnym odcinku Świata Dzikiego Zachodu w ramach audycji Między Światami. A tymczasem ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację naszego dzisiejszego wydania Między Światami o Dzikim Zachodzie, który aż tak bardzo, jednak jak filmy nam to mówią, dziki nie był, ale też tak bardzo spokojnie znowu tam nie było. Ale ja życzę spokojnej nocy i do usłyszenia.